0: wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
1: Nocne powtórki wnet.
0: Wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński i zaczynamy audycję wnet tu i tam. Jesteśmy z Państwem do godziny 14. Ja i Adam Czerpak, który tę audycję realizuje. Dzisiaj łączę się z Państwem z Kalwarii Zebrzydowskiej, czyli cały czas jestem mniej więcej na tym samym obszarze przez cały tydzień. Zaczęliśmy w zeszłym tygodniu od Lanskorony, ale były także Myślenice. Wcześniej jeszcze była Sucha Beskidzka, ostatnio był Jordanów, a dzisiaj Kalwaria Zebrzydowska, ale ma to, jest za tym pewien powód, a mianowicie tutaj aktualnie trwa odpust ku czci zaśnięcia Najświętszej Maryi i Panny. To jest jeden z tych dwóch momentów, gdy na kalwaryjskich dróżkach wokół sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej trwają wielkie uroczystości, oczywiście takim największą kulminacją. Taką największą kulminacją tych uroczystości będzie tak zwany pogrzeb Matki Bożej, który odbędzie się już 15 sierpnia. Tutaj wtedy zjeżdżają pielgrzymki z całego regionu i jest to także ten dobry moment, aby te dróżki, o których już troszkę mówiliśmy w ramach tych audycji, dróżki, które powstały mniej więcej w XVI wieku, aby te kapliczki pozwiedzać od środka. One są bardzo piękne w większości, ale przez większość roku są zamknięte niestety. Ale to jest właśnie ten moment, aby te kapliczki zobaczyć i kościółki także, bo niektóre z tych kapliczek to tak naprawdę kościoły, żeby te miejsca odwiedzić. Ale to więcej na ten temat będzie w drugiej godzinie, ponieważ wcześniej do godziny 13 będziemy mówili o polityce zagranicznej, będziemy mówili o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. To rozmowa z redaktorem Maciejem Korzuszkiem w drugiej części tego programu, ale będzie także wcześniej kilka słów o Ceucie, konkretnie nawet teraz, w zeszły piątek. Rozmawiałem na temat sytuacji w tej enklawie w północnej Afryce, enklawie hiszpańskiej, z hiszpańskim dziennikarzem Luisem Colomerem. To oczywiście w nawiązaniu do tego, co działo się w Ceucie dwa tygodnie temu. Przypomnę, że jednego dnia na teren tej enklawy przybyło ponad 70 tysięcy migrantów, którym udało się przedostać się z terytorium Maroka, udało się obalić granicę i znaleźć się na terenie tej enklawy. I choć większość z tych ludzi już opuściła Ceutę, to jednak cała ta sprawa stała się europejska, specjalne posiedzenie w Brukseli i zaognione stosunki między Hiszpanią a niektórymi innymi krajami Unii Europejskiej. O tym wszystkim rozmawiałem z panem redaktorem Luisem Colomerem. Proponuję, abyśmy posłuchali tego wywiadu. Recently we heard a lot about this Spanish enclave in North Africa in Morocco, Ceuta.
4: Ostatnio wiele słyszeliśmy o hiszpańskiej enklawie w Afryce Północnej, a także o sytuacji w Maroku. W Ceucie w zeszłym tygodniu miała miejsce ogromna fala migracji Marokańczyków, ale nie tylko. Do enklawy przedostało się ponad 70 tysięcy osób, co wywołało mnóstwo pytań.
3: What happened? How this was actually possible to have this amount of people?
4: Co się właściwie stało? Jak w ogóle było możliwe, że tak duża liczba osób, dziesiątki tysięcy głównie młodych ludzi, zdołała przekroczyć tę silnie strzeżoną granicę? Jak wygląda obecnie debata publiczna w Hiszpanii na ten temat?
5: Well, nowadays it's very complicated because the government has said 7
4: Obecnie sytuacja jest bardzo skomplikowana, ponieważ rząd podał liczbę 70 tysięcy osób, które wyjechały do Hiszpanii. Niektóre gazety mówią nawet o 100 tysiącach. Największym problemem w obecnej sytuacji w Hiszpanii jest ustalenie, kto za to odpowiada. Mamy bowiem ministra spraw wewnętrznych, Fernando Grande Marlaskę, który twierdzi, że każdy może wykorzystywać tę sytuację do własnych celów. Mamy też ministra spraw zagranicznych, który mówi, że Maroko jest przyjacielem i że nic się nie dzieje. Mamy również ministra obrony, który twierdzi, że CNI, czyli Krajowa Służba Wywiadowcza, poinformowała policję o tej sprawie. W Hiszpanii jesteśmy bardzo zaniepokojeni, ponieważ ktoś w mediach społecznościowych napisał, że migranci powrócą 15 sierpnia. Największym problemem jest więc to, że wiemy, iż nie jesteśmy przygotowani na nową falę przybywających z Maroka. Mamy również informację, że chodzi o około 78 tysięcy osób, bo jak pan powiedział, liczba osób, którym udało się przedostać do Ceuty, nie jest dokładna. Władze twierdzą, że 70 tysięcy osób wróciło już do Maroka. Wspominał pan jednak o potencjalnej odpowiedzialności Maroka. Czy zatem Maroko faktycznie pozwoliło tym ludziom udać się w kierunku Ceuty i przytłoczyć straż graniczną?
6: Towards Ceuta and to overwhelm the border guards.
7: Okay, so the worst problem is that there are thousands of people in the streets of Ceuta.
4: Największym problemem jest to, że na ulicach Ceuty znajdują się tysiące ludzi. Tysiące osób nie mają dachu nad głową, nie mają miejsca, gdzie mogłyby się przespać czy coś zjeść. Nie mają właściwie niczego, a sytuacja na ulicach Ceuty jest obecnie krytyczna. Dzisiaj wiemy, że policja przetrzymuje 200 osób poniżej 18 roku życia, które czekają na zarejestrowanie się w Hiszpanii. Tak więc całe miasto Ceuta jest sparaliżowane i nikt nie wie, kiedy ta sytuacja się skończy. Król Maroka, Mohamed VI, oświadczył, że są gotowi przyjąć wszystkie te osoby, ale władze, policja i inne służby nie mają obecnie żadnego rozwiązania.
7: Solution nowadays.
4: To nie pierwszy raz, kiedy Ceuta staje w obliczu tego rodzaju fali. To samo miało miejsce w 2021 roku, kiedy doszło do napięć dyplomatycznych między Hiszpanią a Marokiem.
7: Yes, but the problem in 2021 it was only, and I say only, 10,000 people in one morning.
4: Tak, ale problem w 2021 roku polegał na tym, że było to zaledwie, i podkreślam, zaledwie 10 tysięcy osób w ciągu jednego dnia, od rana do południa. W obecnej sytuacji mamy 72 tysiące osób. Niektórzy mówią nawet o 100 tysiącach. Trzeba pamiętać, że Ceuta to miasto liczące 84 tysiące mieszkańców, więc w tym tygodniu imigrantów jest więcej niż wynosi cała populacja Ceuty. W 2021 roku mogliśmy zaobserwować, że wszyscy imigranci szybko wrócili, ponieważ problem został rozwiązany w ciągu kilku godzin. Obecnie mamy mnóstwo ludzi, mnóstwo imigrantów, tysiące, którzy znajdują się we wszystkich częściach Ceuty. Wyobraźcie sobie, że spędzacie tydzień na mieście, w którym nie macie domu, nie macie niczego. Możecie udać się do Hiszpanii, do Andaluzji, do innych miast, gdzie warunki są bardziej komfortowe, ponieważ Ceuta jest bardzo mała.
7: Other cities that there are more more comfortable situations because Ceuta is very small. That's the reason for example, the president of Italy.
4: To właśnie dlatego na przykład premier Włoch Giorgia Meloni chce kontrolować strefę Schengen. Obecnie nie wiemy bowiem, ile osób wraca do Maroka, ile osób przebywa w Ceucie, a ile znajduje się w pozostałej części Hiszpanii. Są ludzie, którzy myślą, że mogą przenieść się do innych miast, popłynąć promem lub łodzią i dostać się do Andaluzji.
6: So the prime minister of Spain, Mr. Pedro Sanchez, has been in this.
4: Premier Hiszpanii Pedro Sanchez znajduje się w centrum uwagi od początku tego kryzysu. Jak mieszkańcy Hiszpanii postrzegają reakcję rządu? Co sądzą o działaniach rządu w obliczu tego kryzysu?
6: What do they think about the reaction of the government towards this crisis?
7: I know that the thing that I am going to tell you it's crazy, but Pedro Sanchez went to Lanzarote the last Friday.
4: Wiem, że to, co zamierzam wam powiedzieć, brzmi szalenie, ale Pedro Sanchez pojechał w ubiegły piątek na Lanzarote na wakacje. Pedro Sanchez jest więc na plaży, cieszy się wakacjami, a my od 7 dni nic o nim nie słyszymy.
7: The last 7 days, the previous Friday. He said that it was a critical situation, but they aren't helping.
4: W ubiegły piątek mówił, że sytuacja jest krytyczna, ale rząd podejmuje działania i zawsze będzie wspierał Ceutę. To wszystko, co wiemy.
7: Also we have listened Fernando Grande Marlaska, the Minister of Interior.
4: Słyszeliśmy też wypowiedź ministra spraw wewnętrznych, Fernando Grande Marlaski, który twierdzi, że sytuacja jest skomplikowana, ale rząd podejmuje działania. Czytamy jednak w gazetach relacje, które są sprzeczne ze słowami Marlaski.
7: Versions which are contrary to the words of Fernando Grande Marlaska. So we have in one situation the policeman who is saying that they are collapsed.
4: Mamy więc sytuację, w której policjanci twierdzą, że są na skraju wyczerpania, podczas gdy Marlaska temu zaprzecza. Mamy też hiszpańskie Narodowe Centrum Wywiadowcze, które twierdzi, że ostrzegło policję i ministra, iż może dojść do wydarzeń, które miały miejsce w piątek. Marlaska temu zaprzecza. Mamy również służby, które na przykład na granicy Hiszpanii i Maroka twierdzą, że zakupiły kamery do monitorowania granicy, podczas gdy Marlaska mówi, że nic o tym nie wiedział.
7: Saying that they bought cameras to supervise. Marlaska say that they didn't know anything. So it's very complicated to understand Marlaska.
4: Bardzo trudno jest więc zrozumieć ministra spraw wewnętrznych. Bardzo trudno jest zrozumieć rząd, ponieważ wszystko, co nam powiedzieli, okazuje się nieprawdziwe. Kto więc może dziś wierzyć rządowi? A jaka jest reakcja opozycji?
7: Well, the reaction of opposition is different. We have Partido Popular, the first party of opposition, saying to the government, especially to Pedro Sanchez.
4: Cóż, reakcja opozycji jest zróżnicowana. Mamy partię ludową, główną partię opozycyjną, która wzywa rząd, a zwłaszcza Pedro Sancheza, do stawienia się w kongresie i wyjaśnienia całej sytuacji. Sanchez chce zabrać głos w pierwszym tygodniu września, jednak czterech ministrów ma wystąpić już 25 sierpnia. Opozycja chce uzyskać wyjaśnienia już dzisiaj lub jutro. Tymczasem musimy czekać 2 tygodnie. Dziś rano mam w swoim programie rozmawiać z przedstawicielem partii do Popular i powiedzieć mu, że to niewiarygodne. Oni jednak nie mogą zrobić nic więcej. Mogą jedynie domagać się wyjaśnień i przede wszystkim pomóc Ceucie, ponieważ prezydentem Ceuty jest członek partii do Popular.
6: And yes, so Juan Jesus Vivas, who actually
4: Juan Jesus Vivas, który zresztą również przedstawił tę sprawę, przemawiał przed Parlamentem Europejskim. Hiszpania spotkała się z ostrą krytyką ze strony niektórych krajów. Wspominał pan o Włoszech, które zawiesiły umowę Schengen z Hiszpanią.
6: So regarding this European level, what is currently
4: jakie jest zatem obecne stanowisko rządu Pedro Sancheza w tej sprawie na szczeblu europejskim? W jaki sposób Pedro Sanchez i jego rząd chcą zapewnić swoich partnerów w Unii Europejskiej, że sytuacja jest pod kontrolą?
7: Okay, well, the Tuesday, the Minister of outside, José Manuel Álvarez spoke with all the ministers of European Union.
4: We wtorek minister spraw zagranicznych José Manuel Álvarez rozmawiał ze wszystkimi ministrami Unii Europejskiej. Chcą dać do zrozumienia, że są bardzo spokojni, że nie ma żadnego problemu i że była to sytuacja wyjątkowa. Cóż, takie jest stanowisko rządu. Wielu liderów, na przykład z Włoch, uważa jednak, że musimy poczekać do powrotu turystów z wakacji, czyli do września. Niemniej jednak obecnie rząd stara się podkreślić, że mamy do czynienia z sytuacją wyjątkową.
7: In September, however, nowadays they want to express this speech that there are an exception situation.
6: But from what you said, the situation is still not really under control, also because we are dealing with an outside border of the European Union.
4: Jednak z tego, co pan powiedział, wynika, że sytuacja nadal nie jest do końca pod kontrolą, również dlatego, że mamy do czynienia z zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Z tego powodu debata ta została przeniesiona na poziom Unii. Chciałbym powrócić do mojego pierwszego pytania dotyczącego przyczyn, dla których sytuacja ta miała miejsce właśnie teraz.
6: But there are many other things. We Pedro Sanchez, I think he indicated that there was this ruling of the Supreme Court in Spain.
4: Rozmawialiśmy już nieco o Maroku, ale jest wiele innych kwestii. Na przykład orzeczenie hiszpańskiego Sądu Najwyższego, ale też decyzja o legalizacji 500,000 nielegalnych imigrantów, co miało zachęcić osoby przedostające się do Ceuty. Jakie więc mogą być te inne przyczyny?
6: What may be the other reasons of this crisis?
7: Well, there are a lot of reasons. The first one is that the relation with the King of Morocco and Spain are not in the best moment.
4: Cóż, jest ich wiele. Pierwszym z nich jest to, że stosunki między królem Maroka a Hiszpanią nie są obecnie najlepsze. Dlaczego? Ponieważ w zeszłym miesiącu Pedro Sanchez spotkał się z prezydentem i premierem Algierii, sąsiada Maroka, a ta sytuacja nie podoba się zbytnio Mohamedowi VI. To pierwszy powód.
7: Also, there are in problems between the final of World Cup in 2030.
4: Ponadto istnieją problemy związane z finałem Mundialu w 2030 roku, który jak wiadomo odbędzie się w Hiszpanii, Portugalii i Maroku. Są też dwie lub trzy sytuacje, które bardzo nerwowo wpływają na stosunki między Hiszpanią a Marokiem i powodują ich pogorszenie. Oczywiście jest to sygnał ze strony Maroka, ponieważ jeśli widzicie, że 72 czy 78 tysięcy osób wyjeżdża jednego dnia, a następnego dnia wraca, to widać, że marokańska policja doprowadziła do tej sytuacji. Nikt bowiem tego nie powstrzymał, nikt nie postawił bariery uniemożliwiającej tym ludziom wyjazd, a następnego dnia pomagają hiszpańskim władzom w ich powrocie. To sygnał, wezwanie, przesłanie, coś w tym rodzaju. To są więc główne powody. Są też kwestie, o których pan wspomniał, na przykład te 500 tysięcy imigrantów. To wywołuje efekt przyciągania, który sprawia, że ludzie z Afryki przybywają do Hiszpanii.
7: That somebody of Africa come to Spain.
6: Yes, a measure that actually.
4: Tak, to środek, który faktycznie budził duże kontrowersje i był szeroko dyskutowany w innych krajach, nie tylko w Hiszpanii. Bardzo dziękuję za ten wywiad.
6: I to była rozmowa z panem redaktorem Luisem Sordo Colomerem, publicystą, dziennikarzem, youtuberem, komentatorem spraw hiszpańskich. A jeszcze tylko dodam, że sprawa absolutnie nie jest zamknięta, że ta kontrowersja, bo chyba możemy też mówić o pewnej kontrowersji, przynajmniej na poziomie europejskim, cały czas trwa. Z jednej strony marokańska Krajowa Rada Praw Człowieka oskarżyła Hiszpanów o złe traktowanie osób, które przybyły właśnie na terytorium Ceuty i ponownie pojawiła się informacja, ponownie pojawiły się roszczenia marokańskie, aby przejąć kontrolę nad Ceutą i drugą taką enklawą hiszpańską na terenie Afryki, czyli Melillą, ale to są takie roszczenia, które już trwają od wielu, wielu lat. Zresztą co ciekawe, Maroko nigdy nie spróbowało
3: władzy nad tymi terytoriami, nad tymi enklawami. Tak więc wątpię, żeby tutaj doszło do jakiejś zmiany, ale pokazuje to, jak w soczewce bardzo skomplikowane stosunki między Hiszpanią a właśnie Marokiem. Była kontrowersja związana z Saharą Zachodnią, nad którą de facto kontrolę sprawuje właśnie Maroko. Zresztą w czasie koronawirusa to również był taki element zapalny, jeżeli chodzi o Hiszpanię i Maroko, ponieważ Hiszpania przyjęła na swoim terytorium, w swoich szpitalach lidera, jednego z liderów niepodległościowych właśnie Sahary Zachodniej, co rozwścieczyło Maroko. Zresztą, tak jak zostało było wspomniane w tym wywiadzie, już mieliśmy do czynienia z taką sytuacją. To był rok 2021, chociaż na znacznie mniejszą skalę. I choć wydawało się, że w ostatnim czasie te stosunki marokańsko-hiszpańskie uległy poprawie, między innymi dlatego, że Hiszpania ostatecznie postanowiła poprzeć roszczenia marokańskie, jeżeli chodzi o Saharę Zachodnią. Zresztą ta opcja marokańska została de facto przyjęta za oficjalne rozwiązanie przez Organizację Narodów Zjednoczonych. No to jednak była ta wizyta Pedro Sancheza w Algierii, wizyta, która rozwścieczyła ponownie Maroko. Wiemy, że te stosunki między Algierią a Marokiem są fatalne i że również między tymi krajami rozgrywa się gra, walka o przyszłość Sahary Zachodniej. Algier popiera z kolei właśnie niepodległościowców, Front Polisario. Ale to już osobna historia, to także szersza dyskusja na temat tych skomplikowanych stosunków w Afryce Zachodniej, na temat stosunków w Sahelu. Pojawia się również element rosyjski, ale o tym wszystkim opowiadamy w audycjach Zoom na Afrykę, które przynajmniej do końca lata są jak na razie zawieszone, ale na pewno jest to historia, która cały czas się toczy. Jeżeli chodzi z kolei o ten teatr europejski, to na pewno ta sytuacja w Ceucie z kolei napędziła, dała, jak to się mówi, tlen Giorgi Meloni, czyli premier Włoch, której sytuacja z kolei polityczna, wewnętrzna uległa pogorszeniu po przegranym referendum. To przypomnę, że chodziło o reformę systemu sądownictwa we Włoszech i mamy tutaj ponownie Giorgia Meloni, która pokazuje, że stoi tutaj w kontrze do tej polityki migracyjnej, która jest prowadzona przez lewicowy rząd Pedro Sancheza. I tutaj może postawmy kropkę, może trzy kropki, bo do tematu będziemy oczywiście wracali. Teraz czas na przerwę muzyczną i przeniesiemy się za Ocean Atlantycki.

0: Nocne powtórki wnet.
1: I to zdaje się był Quincy Jones, tak przynajmniej mogę wnioskować po stylu muzycznym. Nie, Air Winter Fire, tak poprawia mnie Adam Czerpak. A teraz już nasza rozmowa na temat amerykańskie jest z nami na łączach. Pan redaktor Maciej Korzuszek, publicysta, Tygodnik do Rzeczy, Telewizja Republika. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Tygodnik, Gazeta Polska, tak przy okazji, ale dzień dobry, witam państwa serdecznie.
1: Tygodnik, Gazeta Polska, to dorzucimy w takim razie. Panie redaktorze, to może zaczniemy od tych wiadomości, od tych rewelacji, którymi żyję od dwóch dni cały świat, być może z braku tematów, ale ta historia sekretnej ewakuacji prezydenta Donalda Trumpa, czy też jego transport z Ankary do Londynu w zeszłym miesiącu, na początku zeszłego miesiąca, kiedy to w Ankarze trwał szczyt NATO. Donald Trump miał zostać ewakuowany z samolotu Air Force One ciężarówką i przewieziony do innego samolotu, o tym nikt miał nie wiedzieć. W każdym razie, czy ma pan jakiś komentarz do tej całej historii, która no, jest taka jak z powieści sensacyjnej?
2: No to jest ciekawa bardzo sytuacja. Ciekawe, że ona też wyszła w ogóle i z tymi nagraniami, które pokazywały, w jaki sposób ta operacja Secret Service została przeprowadzona z podjazdem tej ciężarówki, która no jakby była ciężarówką do cateringu, prezydent został przewieziony. Natomiast to też pokazuje, w ogóle przed tym szczytem w Ankarze NATO były wątpliwości, czy prezydent w ogóle powinien tam lecieć, ze względu właśnie na zagrożenie związane z tym, jak jest traktowany w regionie, oczywiście przede wszystkim przez Iran. No, Ted Cruz ostatnio mówił o tym, że są dwie udokumentowane próby wysłania zabójców przez Irańską Gwardię Rewolucyjną, którzy mieli zabić Trumpa. Na celowniku miała być też jego rodzina. No więc to taki jest trochę przypis do tej historii dotyczącej tego, w jaki sposób wojna z Iranem no ma też wpływ na bezpieczeństwo samego prezydenta.
1: Tak, zresztą Donald Trump kilkakrotnie mówił o tym, że jest numerem jeden na liście osób do wyeliminowania, oczywiście liście strażników Korpusu Rewolucji Iranu, ale pojawia się także ten wątek izraelski, że to Izrael miał poinformować Biały Dom o tym, że takie zagrożenie jest.
2: Tak, no jest ten wątek, tam rzeczywiście te relacje pomiędzy administracją Trumpa a izraelskimi służbami. No wydaje mi się, że w tym przypadku stwierdzono, że warto dmuchać na zimne, chociaż oczywiście Amerykanie trochę, niektórzy przynajmniej w administracji, przede wszystkim to jest to środowisko skupione wokół J.D. Vance'a, mają pewne zarzuty do tego, w jaki sposób Izrael o pewnych rzeczach informował, w jaki sposób także w kwestii wojny w Iranie, ale tu chyba stwierdzono, że te informacje były na tyle wiarygodne, że zmieniono ten plan podróży prezydenta, żeby być bezpiecznym po prostu.
1: No dobrze, to taka w zasadzie no ciekawostka, chociaż tutaj, tak jak widzimy, są pewne no konsekwencje też i też jest za tym większa gra polityczna, nawet geopolityczna. Niektórzy mówią, że tutaj chodziło także o to, aby udaremnić jakiś deal potencjalny między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, ale no oczywiście tłem również jest polityka wewnętrzna w Stanach Zjednoczonych. No cóż, sondaże pokazują na to, wskazują na to, że to demokraci przejmą władzę w najbliższych wyborach do Kongresu, w Izbie Reprezentantów i być może również w Senacie. Ale właśnie chciałbym się porozmawiać trochę o partii demokratycznej. Abdul As-Sayed, Zohran Mamdani. To są nowe twarze partii demokratycznej. Zohran Mamdani, który zwyciężył w Nowym Jorku, jest burmistrzem Nowego Jorku. Abdul As-Sayed, który wygrał w tych prawyborach w stanie Michigan. Co dzieje się w partii demokratycznej i dlaczego akurat teraz?
2: Że to jest bardzo ciekawa opowieść w ogóle, którą możemy obserwować. Po wyborach, które przegrała Kamala Harris w 2024 roku, niektórzy mieli wrażenie, i na przykład niektórzy publicyści, tacy bardzo jak Ezra Klein, New York Timesa, budowali taką wizję, że oto z tej porażki należy wyciągnąć wnioski takie, to znaczy, że partia demokratyczna musi wrócić do swoich korzeni rozumianych w ten sposób, że musi na nowo stać się partią klasy pracującej, partią klasy średniej amerykańskiej, to znaczy zwykłych Amerykanów. No i też można powiedzieć, też byłoby to zgodne z taką narracją, którą Partia Demokratyczna prowadzi od dłuższego czasu. To znaczy, że oto Donald Trump niszczy system amerykański, a właściwie demokraci są takimi, to też słyszymy, gdy pojawiają się w Europie rozmowy na temat bezpieczeństwa, na temat roli Stanów Zjednoczonych w NATO, to często demokraci są przedstawiani jako ci, szczególnie Joe Biden, prawda, w czasie swojej prezydentury, jako ci, którzy dochowują tych sojuszniczych zobowiązań i tak dalej. Natomiast tutaj wydarzyła się rzecz odwrotna, to znaczy Partia Demokratyczna ulega lewicowej, w przypadku niektórych można wręcz mówić o takiej islamistycznej radykalizacji. I to jest bardzo ciekawe zjawisko, ta Demokratyczna Partia Socjalistów Amerykańskich. Ona ma postulaty bardzo daleko idące, także na przykład w sprawie wojny na Ukrainie. Oni uważali, że oczywiście wojna, w pewnym sensie to jest tak, mamy na zasadzie tej podkowy, to znaczy niektórzy izolacjonistycznie nastawieni publicyści, na przykład poprawili, tacy jak Tucker Carlson, w wielu sprawach by się zgodzili z przedstawicielami właśnie tego DSA, Democratic Socialists of America. I ten radykalizm właściwie pcha, to jest bardzo ciekawe, to trzeba podkreślić, pcha w stronę partii paradoksalnie, mimo tego, że tam są postulaty no takie już praktycznie marksistowskie, jest też pewna, że tak powiem, akceptacja czy fascynacja taką symboliką komunistyczną, prawda, czy w wydaniu północno-koreańskim. Natomiast to, co jest tak społecznie czy socjologicznie zauważalne w całym tym procesie, to jest zdecydowanie partia, jak to Wojtek Szara, były demokrata i analityk dzisiaj amerykańskiej polityki, nazwał, że to jest awangarda profesjonalistów wykształconych, to są 85% chyba to są biali członkowie DSA, których jest w tej chwili około 140 tysięcy, 80% posiada wyższe wykształcenie, prawda? I to jest taki proces, który właśnie łączy te takie, prawda, opowieści o wyklętych ludach ziemi. Palestyńczycy są tutaj po wojnie, która się rozpoczęła w 2023 roku, idealnym adresatem takich właśnie obsadzenia w takich roli uciśnionych, z którymi się solidaryzuje właśnie ta grupa dobrze wykształconych i nieźle sytuowanych.
1: Zresztą właśnie, tak, zresztą to też warto tutaj wspomnieć, że taką jedną chyba z głównych osi, powiedzmy, sporu politycznego właśnie, jeżeli chodzi o to DSA, to jest właśnie kwestia izraelsko-palestyńska. To też jest bardzo, w sumie bardzo ciekawe.
2: Tak, to jest bardzo ciekawe i rzeczywiście zresztą jeszcze jak ktoś przyglądał się, konwencja, na której jakby Kamala Harris odbywała się w Chicago i demokraci, ci bardziej mainstreamowi, czy centrowi, czy ci bardziej establishmentowi, mieli wielki lęk przed tym, że będzie powtórka z Chicago w 68 roku, te słynne zamieszki, prawda, proces potem siódemki z Chicago i protest przeciwko kandydatowi, który był zbyt mało radykalny właśnie dla tych aktywistów uniwersyteckich wówczas, prawda, za Abby Hoffmanem na czele i innymi. Natomiast wtedy jeszcze udało się to zdusić, prawda? Alexandria Ocasio-Cortez, która jest związana z tym bardziej radykalnym skrzydłem, wystąpiła na scenie, nie mówiła nic o Izraelu. Tam nawet były jakaś sceny, że ktoś starał się machać jakimiś transparentami, ale to się udało. Natomiast to wybuchło z jeszcze większą siłą. To jest taki duch antykapitalistyczny, bardzo mocno. Też z polskiego punktu widzenia chyba ten wątek jest największy, że to jest też kwestionowanie roli Ameryki na świecie. To znaczy, że to jest taka teza, że Ameryka generalnie jest jakimś spadkobiercą europejskich potęg kolonialnych, prawda, to myśl Franza Fanona i tak dalej, i tak dalej. No i że generalnie Ameryka to tylko przyczynia się do różnych nieszczęść na świecie. I tak jak mówiłem w oficjalnym oświadczeniu na temat wojny na Ukrainie, jak ona wybuchła, to partia, czy ta organizacja, która swoich kandydatów wysyła na przykład do prawyborów Partii Demokratycznej, mówiła o tym właśnie, że broni nie należy wysyłać na Ukrainę, bo to tylko będzie zaogniało konflikt, a poza tym właśnie NATO odpowiada za to, bo zaczęło się rozszerzać blisko, no takie typowe te argumenty, które czasem słyszymy w Polsce, prawda? No i to, co jest niezwykle ciekawe w takim już bardziej konkretnym kontekście politycznym, to, że Mohamed El-Sayed był odstępstwem w pewnym sensie od normy, bo do tej pory na przykład kandydaci wytypowywani przez Zorana Mamdaniego wygrywali w Nowym Jorku, który wiadomo, że tam tak 80% prawie zwykle głosuje na demokratów, w bezpiecznych miejscach, w takich niebieskich stanach, jak mówią Amerykanie. Teraz mamy do czynienia z tym, że kandydat, który jest wybierany, kandydat do Senatu, czyli Abdul El-Sayed, przepraszam, startuje w stanie, który jest uznawany raczej za swing state. Trump wygrał Michigan w wyborach w 2024 roku. No i pytanie będzie takie, czy ta radykalizacja będzie dla partii demokratycznej błogosławieństwem, czy raczej przekleństwem, prawda? No bo wygląda na to raczej, że to jest ten drugi scenariusz, bo co innego miejskich radykałów, gdzie większość ludzi to są właśnie ludzie, którzy podlegali podobnej akulturacji, prawda, na uniwersytetach, a co innego w stanie, gdzie jednak jest ta sporo zwykłych Amerykanów mieszka. Chociaż oczywiście Dearborn, Michigan ma też sporą mniejszość muzułmańską, co też pewnie miało znaczenie przy zwycięstwie El-Sayeda. Natomiast dzisiaj mieliśmy bardzo ważny wyścig też gubernatorski w Wisconsin, w którym Francesca Fong przegrała minimalnie, ale przegrała z bardziej mainstreamowym kandydatem, więc w samej partii demokratycznej też odbywa się ta rywalizacja.
1: Tak, zresztą w Colorado z kolei też jeszcze jeden kandydat tego bardziej progresywnego stronnictwa w partii demokratycznej zwyciężył, chociaż pamiętam tylko imię Malat, a nazwisko na literkę K już zapomniałem. W każdym razie pytanie, no bo jak na razie wygląda na to, że jest to nadal nurt mniejszościowy w partii demokratycznej, ale czy ten nurt ma jakieś szanse, aby stać się właśnie z kolei tym mainstreamem w partii demokratycznej na przestrzeni kilku kolejnych lat?
2: No to jest bardzo dobre pytanie. Ja mam wrażenie wręcz zresztą z paną Franceską Wong to nawet już była taka trochę podobna jak z Trumpem kiedyś w wykonaniu partii demokratycznej, że wręcz republikanie ją reklamowali, bo byli przekonani, że ją będzie dużo, jako tą radykałkę właśnie dużo łatwiej będzie pokonać. Wiele wskazuje na to, że to byłby trend niekorzystny i że demokraci będą, czy ci bardziej mainstreamowi, milczący bardzo często albo używający w tej chwili takich wytłumaczeń, że to nie są żadni komuniści, tylko to są tacy zwykli. W Europie jest wiele partii socjaldemokratycznych, oni chcą po prostu, żeby więcej osób miało dostęp do opieki zdrowotnej i tak dalej. Natomiast większość tych do tej pory trzymających władzę w Partii Demokratycznej jest autentycznie przerażona. I jest tutaj taki efekt, że mimo tego, że poparcie dla DSA nie jest takie wielkie, to chociażby w ostatnim badaniu wśród wyborców Partii Demokratycznej więcej osób, chyba ponad 60%, powiedziało, że dla nich im bliższy jest socjalizm niż 40%, które powiedziało, że im bliższy jest kapitalizm, prawda? To też jakby to są efekty także pewnych zmian na rynku pracy, bo do tej pory ten taki bardziej ta lewica radykalna, ale skupiana na sprawach głównie kulturowych, takich jak prawa mniejszości seksualnych, LGBT, sprawy trans, to opierało się też na takiej cichej czy niewymówionej umowie społecznej, że jednak osoby, które kończą wyższe studia, będą miały akces do dobrych zarobków, do dobrze płatnej pracy i do stania się po prostu w pewnym sensie społeczną elitą. W tej chwili ten mit czy ten sen amerykańskich elit staje pod znakiem zapytania ze względu na wiele zmian na rynku pracy związanych chociażby też ze sztuczną inteligencją, a ta radykalizacja w tym sensie następuje szybciej, prawda? Ostatnia rzecz, na którą też warto zwrócić uwagę, to też jest takie prawo polityki, które my obserwujemy nie tylko w Stanach Zjednoczonych i nie tylko po lewej stronie sceny politycznej. To znaczy ci radykałowie, którzy zaczynali organizować

0: krytykować, to często wielu by wskazało na Zorana Mamdaniego, burmistrza Nowego Jorku. I to jest ten problem, że Joe Biden wraz z tym małym epilogiem, jakim była kandydatura Kamali Harris, zostawił partię demokratyczną w takim stanie głębokiego jakiegoś marazmu i w ten sposób ten radykalizm też znalazł żyzne pole, o tak bym powiedział.
1: A no właśnie, a jeżeli chodzi o ten mainstream nadal Partii Demokratycznej, to czy są tam jakieś wyraziste twarze, które mogłyby no jednak być jakoś konkurować z takimi postaciami, no jak chociażby Zoran Mamdani, który jest absolutnie wszędzie w mediach społecznościowych, świetnie opanował ten swój PR. Czy rzeczywiście, czy ktoś może stanowić dla niego alternatywę wewnątrz Partii Demokratycznej?
0: No to jest bardzo dobre pytanie i najlepszą może odpowiedzią na to powinno być stwierdzenie, że świadczy o tym, jak wielu jest tych potencjalnych liderów, mówię to z pewnym sarkazmem, jak wielu, że co jakiś czas, co miesiąc, co dwa wraca informacja, że Kamala Harris jednak zamierza startować w 2028 roku, ponownie ubiegać się o prezydenturę. Wydaje się, że nikt by z taką kandydaturą nie wiązał nadziei, gdyby kandydatów było więcej. No Gavin Newsom jest oczywistym tutaj kontrkandydatem dla ewentualnie Aleksandrii Ocasio-Cortez, która często jest wymieniana jako ta kandydatka na prezydenta. Ale też trzeba sobie jasno powiedzieć, że to wszystko jest kwestia, znaczy to, że Gavin Newsom uchodzi za jakiegoś bardziej centrowego demokratę w tej sytuacji, to tylko pokazuje, jak bardzo ta partia, przynajmniej w kontekście takiej narracji o tym, czym powinna być amerykańska polityka, jak powinna działać wewnętrzna gospodarka i tak dalej, jak ona bardzo przesunęła się na lewo, no bo pamiętajmy, że Newsom jest gubernatorem Kalifornii, jednego z najbardziej progresywnych stanów w Stanach Zjednoczonych i wielu jeszcze, nie wiem, 5 lat temu by powiedziało, że gubernator Kalifornii, tej Kalifornii dzisiejszej, bo pamiętajmy, że gubernatorowie Kalifornii zostawali w przeszłości prezydentami, natomiast tej dzisiejszej Kalifornii, tak bardzo przesuniętej na lewo, gubernator Kalifornii nie ma szans zostać prezydentem, bo musi do siebie przekonać ludzi właśnie w tych stanach kluczowych, stana Pasardzy, stana tego południowego, słonecznego pasa, których przekonać takim progresywnymi ideami będzie ciężko. Natomiast no, trzeba pamiętać tak, jeszcze o jednej rzeczy ostatniej, to znaczy, że dla tych Donald Trump i ludzie z jego administracji, Partia Republikańska, bardzo mocno podkreśla, że te wybory nadchodzące śródterminowe, które nas czekają za kilka miesięcy, to będzie decyzja, czy Ameryka ma stać się znowu komunistyczna, czy nie, prawda? I jest
1: no właśnie pan mnie ubiegł, bo chciałem tutaj zapytać właśnie, czy w gruncie rzeczy taki rozwój sytuacji nie jest korzystny dla Donalda Trumpa i jego administracji. Zresztą Donald Trump w czasie tych obchodów 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych no kilkakrotnie mówił w czasie tych swoich wystąpień, że komunizm się w Stanach Zjednoczonych nie sprawdzi, że komuniści nie mają tutaj szans, oczywiście odnosząc się tutaj do tego, co dzieje się w Partii Demokratycznej.
0: Tak, no to jest tak naprawdę sposób na mobilizację swoich wyborców, bo pamiętajmy, że te wybory połówkowe, czy te śródterminowe, jak ja na nie mówię, one zawsze się charakteryzują po prostu mniejszą frekwencją i często to nie jest tylko kwestia, jak przekonać w ogóle wyborców do swoich idei, ale jak ich w ogóle zmobilizować do tego, żeby poszli do wyborów. Partia Demokratyczna zwykle się tak mówi, że trochę sobie radzi z tym lepiej. Natomiast problem polega na tym, główny problem Trumpa, to znaczy wydaje się, że to jest problem realny i rzeczy, których jeszcze wiele, no na przykład Mohamed El Sayed startował z poparciem takiego streamera lewicowo-progresywnego z elementami islamizmu, bym powiedział Hassana Pikera, który zasłynął kiedyś stwierdzeniem, że Ameryka zasłużyła na 11 września zamachy na World Trade Center, prawda? To jakby przesunięcie w debacie jest bardzo widoczne. Problemem dla Trumpa jest jednak to, że te rzeczy mogą nie do końca interesować, znaczy mogą interesować w jakimś sensie jego wyborców, oczywiście, szczególnie starszych, którzy pamiętają jeszcze zimną wojnę albo trochę o niej wiedzą. Natomiast problem polega na tym, że Trump po prostu traci zaufanie społeczne także w tej kwestii, która była jego najmocniejszą stroną, czyli w kwestii gospodarki. I jest jego ten approval rating, jeżeli chodzi o ekonomię, jak to mówią, o gospodarkę, po prostu jest dosyć na dosyć niskim poziomie, a jednak to jest, jeżeli spojrzeć na tych wyborców, którzy nie mają wyższego wykształcenia, ci, którzy często są bazą republikanów.

0: Stanów, to sprawy ekonomiczne są dla nich dużo ważniejsze niż idee, prawda? A te, jednak ten spór pomiędzy tymi, którzy wierzą w Amerykę, że system taki jak ma Ameryka, kapitalistyczny, nie wymaga rewolucji, a tymi, którzy w taką rewolucję wierzą, on dotyczy przede wszystkim idei.
1: Idei. To ostatnie już w takim razie pytanie, jeżeli mówimy o, ogólnie już o polityce amerykańskiej, to może to, co dzieje się w Partii Demokratycznej, to jest troszeczkę odzwierciedlenie tego, co dzieje się z kolei u Republikanów. No tam Partia Republikanów, która została już chyba, możemy powiedzieć, zdominowana przez ruchu MAGA. Czy to po prostu mamy do czynienia może ze zmianą, trwałą zmianą wizerunku oblicza amerykańskiej polityki?
0: Przepraszam, moje psy troszeczkę szczekają jak zwykle, kiedy mam występ w radiu. W każdym razie, tak, to też jest bardzo ciekawe. Ostatnio u Tuckera Carlsona odbyło się takie spotkanie, na które była w ogóle mowa o tym, żeby może powołać nową partię, trzecią partię, prawda? I to są te odwieczne sny w amerykańskiej polityce, że może ten duopol, jak to się mówi po polsku, należy przełamać. Natomiast wydaje się, że Trump, póki jeszcze jest w Białym Domu, to dosyć dobrze kontroluje swoją partię, chociaż ostatnio w prawyborach miał kilka takich, może nie klęsk, ale porażek, że ludzie, na których on stawiał, albo nie mieli tak dobrych wyników i będą mieli, ubiegali się o nominację w kolejnej turze, albo ci kandydaci w jednym czy dwóch przypadkach po prostu przegrywali z bardziej. Tylko że to też nie jest ruch tylko w jedną stronę, czego, jakby to powiedzieć z polskiego punktu widzenia, w stronę takiego izolacjonizmu Tuckera Carlsona. To jest ruch także w stronę centrową, chociaż tutaj ta bardziej tradycyjna, taka jeszcze neokonserwatywna partia republikańska jest po prostu też wiekowa bardzo. No to odejście Lindsema i Lindsaya Grahama to jest jeden z najboleśniejszych ciosów dla tej grupy republikańskich polityków i wyborców też.
1: Powiedział pan redaktor Maciej Kożuszek, publicysta, dziennikarz. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dzięki serdeczne.
1: I tak, proszę państwa, 5 minut zostało do godziny 13. Ja proponuję, abyśmy te 5 minut spędzili z muzyką, później serwis informacyjny i później wracamy tutaj do Kalwarii Zebrzydowskiej, ale no, podobnie jak w poprzednich takich programach między 12 a 14 będzie już bardziej krajoznawczo.

0: Nocne powtórki Wnet.
1: Wnet tu i tam, czyli
0: wakacyjne podróże, małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: I tak, proszę Państwa, dżingiel wybrzmiał, bo zaczynamy drugą godzinę audycji podróży małych i dużych Wnet tu i tam. Przypomnę tylko, że jest to kolejna mała podróż, mniej więcej 35 kilometrów od Krakowa znajduje się w tym momencie na jednym z dziedzińców sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wprowadziłem już troszeczkę tę podróż na początku pierwszej godziny, ale porzucamy już sprawy hiszpańskie, porzucamy sprawy amerykańskie i skupiamy się na tym miejscu, które jest miejscem niezwykłym, a szczególnie w tych dniach. Jest ze mną ojciec Tarsysiusz Bukowski, rzecznik prasowy sanktuarium. Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże, witam serdecznie pana redaktora i wszystkich słuchaczy.
3: To zapytam na początek o świętego Tarsycjusza, bo przyznam szczerze, że kiedy kontaktowałem się z ojcem, to aż sobie wygooglałem, kto to był.
4: Święty Tarsycjusz to nastoletni męczennik z czasów rzymskich, z czasów, kiedy chrześcijaństwo jeszcze nie było publiczne, nie można było publicznie wyznawać tej religii. Pochodził z Tarsu, dlatego takiemu imię nadano i miał taką funkcję, ponieważ był młody i miał nie wzbudzać podejrzeń, zanosił Najświętszy Sakrament do więzień, do chrześcijan w więzieniach i swego czasu, kiedy niósł takie zawiniątko, koledzy go pytali, a cóż to tam niesie, więc nie chciał zdradzić, bo wiadomo, co za to groziło. No i został ukamienowany, ale przed śmiercią zdążył spożyć Pana Jezusa, stąd taki patron od Eucharystii, od obrony Eucharystii.
3: No dobrze, to tak wprowadziliśmy też tę naszą rozmowę. Znajdujemy się w Kalwarii Zebrzydowskiej, sanktuarium, klasztor Bernardynów, ojców Bernardynów. Co to za miejsce, gdzie się znajdujemy?
4: Jesteśmy w najstarszym sanktuarium w Polsce, które jest kopią Jerozolimy, stąd nazywane często jest Polską Jerozolimą z samego początku XVII wieku. Mikołaj Zebrzydowski, który był wojewodą krakowskim i starostą landskoruńskim, ufundował takie sanktuarium dosyć specyficzne, o wielkich rozmiarach, jako kopię właśnie Ziemi Świętej, ponieważ w tamtych czasach trudno było dostać się do Ziemi Świętej, modlić się w tych miejscach, zyskiwać odpusty, więc wtedy w Europie, w różnych krajach powstawały takie kalwarie, takie miasta święte, Jerozolimy różnych krajów. Stąd Zebrzydowski wpadł na pomysł, by i tutaj w Polsce wybudować takie sanktuarium, które będzie ściśle związane z Jerozolimą i z miejscami, w których żył, działał, umarł i zmartwychwstał Chrystus. Więc posłał swojego sługę, swojego dworzanina Hieronima Strzałę do Jerozolimy. On przywiózł plany świętego miasta i dwa modele gipsowe kościoła Grobu Pańskiego i kościoła Ukrzyżowania. I dlatego Zebrzydowski po przeczytaniu znanej wówczas lektury Andrychomiusza opisującej topografię Ziemię Świętą, no właśnie pomyślał, że dobrze byłoby na tych terenach, które do niego należały, a tak pomyślał, że ukształtowanie mogłyby odpowiadać Ziemi Świętej, wybudować takie sanktuarium, gdzie będą mogli Polacy i nie tylko przybywać, modlić się, no i właśnie przeżywać mękę pańską i zmartwychwstanie Chrystusa.
3: Czyli jest jakiś rzeczywiście związek, bo oczywiście, no, że to jest Kalwaria, że to jest jakieś odtworzenie tutaj Kalwarii w tym regionie, to wiadomo, ale to ja osobiście nie wiedziałem, że rzeczywiście ktoś pojechał do Jerozolimy i przywiózł jakieś plany, czyli jakiś taki bezpośredni, powiedzmy, związek jest.
4: Tak, od początku ten bezpośredni związek był z sanktuarium tej polskiej Jerozolimy z Ziemią Świętą. No i Zebrzydowski robił też wszystko, żeby upodabniać to sanktuarium właśnie do Ojczyzny Chrystusa. Dlatego też nasz zakon sprowadził do opieki, bo kiedy budował te kaplice, no to trzeba było duchownych, którzy poprowadzą jakieś tutaj nabożeństwa i zaopiekują się, będą mogli sprawować sakramenty w kościele. No więc chociaż sam Zebrzydowski miał najlepsze znajomości z Jezusem, jezuitami. Wykształcony był świetnie przez jezuitów. Był świetnym też wielkim dobrodziejem i fundatorem Bonifratrów. W Zebrzydowicach założył szpital i konwent Bonifratrów, którzy do dzisiaj opiekują się chorymi. No ale poprosił braci mniejszych, ponieważ to nasz zakon franciszkański. Opiekuje się Ziemią Świętą z ramienia Kościoła Katolickiego. A w Polsce nazwano nas Bernardynami, ponieważ pierwszy kościół jest świętego Bernardyna ze Sieny, dlatego tak popularnie w Polsce na nas się mówi, ale chodzi o tych brązowych franciszkanów z białym sznurem przepasany w pasie. No więc to też jest jeden z elementów właśnie zamysłu zebrzydowskiego, żeby jak najbardziej upodabniać to miejsce do Ziemi Świętej.
3: Tak, rzeczywiście franciszkanie sprawują pieczę nad tymi świętymi miejscami, kustodia Ziemi Świętej, ale to właśnie tutaj dwa słowa powiedział ojciec o Bernardynach. Bernardyni to byli od początku, od powstania tego sanktuarium?
4: Tak, od samego początku z krakowskiego Stradomia zaprasza zebrzydowskich prowincjała. No i rzeczywiście bracia zgodzą się objąć opiekę nad tym sanktuarium.
3: Jeżeli chodzi o już samą świątynię, to jest oczywiście kościół, to jest klasztor, ale to jest dzisiaj całkiem spory kompleks.
4: Sama Kalwaria to 42 kościoły i kaplice rozsiane na 7 kilometrach dróżek, klasztor nasz, Bernardynów oraz Bazylika Matki Bożej Anielskiej, czyli taki dosyć ogromny kompleks. No i specyfiką tego sanktuarium jest nie tylko to, że obiekty są sakralne i zabytkowe, ale w ogóle całe aleje kalwaryjne, przyroda i krajobraz. To są elementy, które również są częścią sanktuarium, stąd mówi się czasem o świętym parku, o takiej świątyni w przyrody, o terenie świętym właśnie tych dróżek kalwaryjskich. To wszystko jest objęte opieką duchową, konserwatorską, no i w całości ten kompleks jest wpisany jako manierystyczny park krajobrazowy na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
3: Tak, to jest coś, o czym często nie wiemy. Zresztą to też ciekawe w kontekście zbliżającej się pielgrzymki papieża Leona do Francji, do Paryża, gdzie właśnie UNESCO, także siedzibę UNESCO odwiedzi. A jeżeli chodzi o kapliczki, o dróżki, co możemy na nich zobaczyć? Ile tych obiektów jest, na które należy zwrócić uwagę, jeżeli mówimy o aspekcie architektoniczno-historycznym?
4: Zebrzydowski tutaj poszerzył drogę krzyżową. Mamy 14 stacji drogi krzyżowej i 14 stacji poimania Chrystusa, czyli stacji, które odwołują się do wydarzeń ewangelicznych jeszcze sprzed skazania Chrystusa na śmierć. Wieczernik, czy sądu Kajfasza, u Annasza, spotkanie z Herodem w jego pałacu. Więc wszystkie te kaplice odpowiadają jakimś miejscom topograficznie, ale też wydarzeniom ewangelicznym i każda jest inna. Jeśli chodzi o architekturę, no to mamy tutaj do czynienia z takim największym nagromadzeniem manieryzmu na południu Polski, a to za sprawą Pawła Baudarta, którego sprowadził Zebrzydowski właśnie na początku XVII wieku, by on zajął się rozplanowaniem przestrzennym tego terenu, które przeznaczył na sanktuarium. No i ponieważ Baudart był złotnikiem i architektem flamandzkim, to połączył tę sztukę z taką precyzją zegarmistrzowską, byśmy powiedzieli, i wielki rozmach. Coś wielkiego, a bardzo dopracowanego. No więc w miejscach, gdzie miały powstać kaplice, po prostu na początku powbijano krzyże, a Zebrzydowski rozpoczął od budowy kościoła Ukrzyżowania Chrystusa na Górze Ukrzyżowania. Tam zaczęła się historia Kalwarii Zebrzydowskiej. W 1600 roku do środka lasu Zebrzydowski zaprasza nuncjusza apostolskiego, by konsekrował kościółek Ukrzyżowania Chrystusa, ale to miejsce miało już zacząć żyć taką sakralną stroną pasyjną, z tym charakterem typowo jerozolimskim, na czym bardzo Zebrzydowskiemu zależało. No, Zebrzydowski był bardzo pobożnym człowiekiem. Przy każdej kaplicy się modlił, zanim została konsekrowana, pościł przed tą konsekracją, czyli oddaniem do użytku sakralnego. Bardzo mu zależało na tym miejscu i też modlił się za tych, którzy kiedyś będą tu przybywać. Także to niesamowita historia wielkiej, pięknej architektury, docenionej przez właśnie obecność Kalwarii Zebrzydowskiej na liście Światowego Dziedzictwa jako jedynej kalwarii na świecie. Są inne, ale wpisane jako część miasta. świata, a my jesteśmy jako osobny obiekt zapisani na listę światowego dziedzictwa UNESCO, co podkreśla właśnie ten manieryzm. Wtedy też jakoś podkreślono, że kiedy przenoszono tę kartograficzną siatkę miasta tutaj do tych lokalnych warunków, zrobiono to w sposób perfekcyjny. Przetransponowano ten model jerozolimski w sposób perfekcyjny, ale dostosowano do lokalnych warunków, stąd mamy do czynienia z parkiem, a nie z miastem. Są elementy miejskie, jak na przykład niektóre kaplice nazywają się brama wschodnia, brama zachodnia, czyli odwołują się do jakichś elementów.
1: Ratusz Piłata.
4: Ale, czy dom Maryi, dom Annasza, pałac Heroda. Ale chodzi o to, że chodzimy po sanktuarium jak po parku. I to jest właśnie też taka osobliwość tego miejsca, że no jest tu pięknie, że można zyskać pewne siły, że w takim pięknie przyrody odzyskujemy kondycję ducha.
1: To też jest ciekawe, że płynie także potok, no rzeka Skawinka, jeżeli się nie mylę, który odgrywa tutaj rolę potoku Cedron. Zresztą to są także obiekty inżynieryjne, dwa mosty tutaj, które się znajdują. Most Anielski i ten drugi.
4: Tak, Most Anielski i Most Cedroński. I w ogóle cała topografia też odpowiada, więc te takie nazwy topograficzne miejscowe zostały zmienione na te biblijne. Mamy Dolinę Jozafata, mamy Górę Oliwną, mamy Kalwarię. Od tej góry bierze nazwę i sanktuarium, i w ogóle miasto, które Zebrzydowski potem lokuje tutaj u stóp góry. Mamy Górę Moria, mamy Syjon, mamy też potok Tyropeon, który także odpowiada właśnie tej biblijnej topografii Jerozolimy, więc no rzeczywiście, piękno terenu, piękno krajobrazu i piękno takie duchowe tych miejsc, gdzie właśnie tysiące pielgrzymów przybywa, żeby zyskać na nowo kondycję wnętrza.
1: To też ciekawe, że niektóre z tych kapliczek rzeczywiście są bardzo osobliwe, że tutaj była jakaś także fantazja, no na przykład jedna z kaplic, której rzut no, odpowiada kształtowi serca, czy też no właśnie niektóre inne, jak na przykład kościół grobu Matki Bożej, tak, który ma w zasadzie trzy poziomy. Tutaj była jakaś taka też, no może nie łańska, ale fantazja przy projektowaniu tych obiektów.
4: Właśnie dlatego mówi się o takim finezyjnym przetransponowaniu tego modelu jerozolimskiego do naszych warunków lokalnych. Ta finezja wypływa nie tylko z kształtów tych kaplic, tak jak pan redaktor mówi o sercu Maryi, czyli mamy do czynienia z jakimś duchowym odniesieniem do wydarzenia spotkania Jezusa z Matką na Drodze Krzyżowej, ale na przykład mamy też domek Maryi, który jest wybudowany w kształcie rozwiniętego kwiatu róży na takim planie, gdybyśmy od góry na niego spojrzeli, ale te apsydy malutkie tutaj mają też odwołać nas do bazyliki, która kryje w sobie skarb chrześcijaństwa, którym właśnie jest dom Matki Bożej w Loreto. Ta bazylika charakteryzuje się właśnie wieloma apsydami, bocznymi kaplicami, które otaczają ten domek. Stąd tam jest taki wielki kwiat, a u nas jest taki mniejszy kwiat. Ale chodziło o to, żeby powiązać te ważne miejsca chrześcijańskie no właśnie jako taki element także jerozolimski, czy w ogóle element Ziemi Świętej, tak? Bo według legendy aniołowie przenieśli z Nazaretu domek Maryi jakoś tam na swoich skrzydłach, ale cała ta architektura no odwołuje nas do miejsc świętych, do jakichś duchowych, ważnych wydarzeń dla chrześcijan. No i w ogóle ta perła Kalwarii, który jest kościół grobu Matki Bożej. Pielgrzymi wchodzą od frontu, przemierzając dróżki Matki Bożej, mijają za sobą kruchtę i wchodzą do no, dosyć ciemnej świątyni, ponieważ na dole nie ma okien. I tam właśnie znajduje się cenotaf, czyli symboliczne miejsce pochówku Maryi z figurą Matki Bożej w trumience. Obchodzi się tą figurę na kolanach dookoła i żeby wyjść na górę, trzeba wyjść takimi wąskimi schodami, tunelem wręcz, który ma symbolizować tunel śmierci. A na górze już są okna, Maria jest w niebo wzięta i wychodzi się zupełnie innymi drzwiami. To jest taka symbolika w tym kościele zamknięta, którą pielgrzymi czytają intuicyjnie, że no, nie wychodzi się z grobu inną drogą, jak tylko do nieba, do rzeczywistości nadziemskiej.
1: To mnóstwo właśnie symboliki i właśnie takich odwołań do Pisma Świętego. To może tę część, powiedzmy, taką faktograficzną, historyczną zamknijmy, no właśnie, historią, ponieważ to minęło już, przeszło 500 lat od, no prawie, od powstania tego sanktuarium. Czy tutaj właśnie dochodziły różne zawieruchy wojenne, historyczne, które w jakiś sposób właśnie to całe sanktuarium przetrwało do naszych czasów?
4: No, dotykały, tak jak całą naszą ojczyznę, wszystkie różne zawieruchy, które przetaczały się przez Polskę, ale Kalwaria szczęśliwie się ostała. Zakonnicy nigdy nie opuścili tego miejsca, nigdy stąd nie zostali wyrzuceni. W czasie wojny także odbywały się tutaj odpusty i historia pokazała, że no Kalwaria jest taką twierdzą ducha, której potrzebowali i Polacy, i Czesi, Słowacy, przybywający tutaj także spoza granic Polski. Także no, w sanktuarium funkcjonuje od samego początku, bez względu na rozmaite dzieje historii, które dotykały naszą ojczyznę.
1: Słuchają Państwo audycji Podróże Wnet Małe i Duże. Jesteśmy w Kalwarii Zebrzydowskiej. Teraz krótka przerwa muzyczna i wracamy do tej opowieści o sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Godzina 13:29, proszę Państwa. Jesteśmy tutaj nadal na krużgankach, chyba tak możemy powiedzieć, w sanktuarium Kalwarii Zebrzydowskiej, tutaj na południu Polski. Ja przypomnę, że jestem tutaj z ojcem Tarsycjuszem Bukowskim. I być może naszą rozmowę powinniśmy byli zacząć od tego, co chyba najważniejsze, od Matki Bożej Kalwaryjskiej, której w końcu to jest także sanktuarium.
2: Tak, to jest wizerunek od wieków czczony w bazylice, w bocznej kaplicy tej bazyliki, a obraz od początku swojego istnienia był własnością Stanisława Zbrzezia Paszkowskiego. To był szlachcic, który mieszkał 10 km stąd, w Kopytówce, i obraz wisiał w kaplicy jego dworu. Kronikarz zanotował, że codziennie cała rodzina Paszkowskich razem ze służbą modliła się przed tym obrazem. To jest taka rzecz, ważna informacja, że od początku funkcją tego obrazu było skupianie na modlitwie ludzi. 3 maja 1641 roku żona pana Stanisława zobaczyła, że z oczu Maryi spływają krwawe łzy. No i to jest fakt, który widziała tylko pani Elżbieta. To był dar, jakaś łaska dla niej, ale obraz uznano za łaskami słynący z tego względu. Natomiast kiedy później Paszkowski przyniósł go tutaj do sanktuarium, no to obraz uznano za cudowny, dlatego że ludzie, którzy się modlą do dzisiaj, otrzymują łaski od Boga, czyli że Bóg wejrzał na ten wizerunek w jakiś sposób, i ta modlitwa właśnie w tej kaplicy, przed tym świętym obrazem, bardzo drogim dla pielgrzymów, no wyprasza często cuda. Rozróżniamy tutaj cuda od łask, bo cuda to są wydarzenia, które da się potwierdzić jakimś dokumentem lekarskim. Ktoś powie, że no, z medycznego punktu widzenia nie jest w stanie tego wytłumaczyć. Było tak, a jest inaczej, dlatego musiało się coś nadprzyrodzonego wydarzyć. A łaski to są wszystkie łaski, które na co dzień doświadczają pielgrzymi, na przykład jak łaska dobrej spowiedzi, czy jakiejś przemiany życia, albo łaska nawrócenia kogoś bliskiego, czy ocalenia na przykład z nałogu. I ludzie przynoszą takie świadectwa do dzisiaj, że są uratowane dzieci, matek w ciąży, że są uratowane małżeństwa, że potem po jakichś wielkich kryzysach przyjeżdżają raz jeszcze poświęcić obrączki, żeby tutaj Matce Bożej się ofiarować. Więc obraz wyjątkowy, przedstawiający Madonnę przytulającą do siebie dzieciątko.
1: Właśnie miałem powiedzieć, że to jest niezwykle, ogromna czułość bije z tego obrazu.
2: To jest wizerunek nazywany w sztuce Eleuzą, czyli matką przytulającą dziecko, ale chodzi o to, że to jest matka miłosierdzia. Ona pokazuje, jak miłosierny jest Bóg. I proszę zwrócić uwagę, że nawet suknia, która jest nakładana, taka wotywna sukienka, tak to nazywamy, są one wykonywane z różnych darów, wotów, które przynoszą pielgrzymi, ona dla dzieciątka i dla Maryi jest jedna. Bo ona jest tak zjednoczona z Jezusem. Właśnie ona uczy chrześcijan, jak bardzo musimy przylgnąć do Jezusa, jak bardzo trzeba się z Nim zjednoczyć, jak bardzo się trzeba do Niego przytulić. I w czasach różnych podziałów, konfliktów, wojen, nienawiści w sercach ludzkich, to jest właśnie obraz, który trzeba kontemplować i uczyć się jedności i z Bogiem. To jest piękne świadectwo, kiedy Polska była pod zaborami. W 1887 roku kardynał Albin Dunajewski koronował ten obraz koronami papieskimi i wtedy mówił: odpłać, że nam to matko, żebyśmy byli jedno z Tobą i pomiędzy sobą. Już w czasie zaborów tak mówił, więc no właśnie, kiedy ludzie zaczynają się dzielić i zaznaczać swoje różnice, to my wyciągamy obraz Matki Bożej i mówimy, przed Nim się trzeba modlić, żeby się uczyć jedności i żeby szukać tego, co nas łączy.
1: Obok obrazu jest złota róża pozostawiona tutaj przez świętego Jana Pawła II, przez papieża, i tutaj związek z Karolem Wojtyłą, później z papieżem Janem Pawłem II, a właśnie Kalwarią jest bardzo mocny. Zresztą jak się wjeżdża do Kalwarii Zebrzydowskiej, to jest taki wielki baner miasto świętego Jana Pawła II.
2: Od dzieciństwa był związany przez bliskość miejsca swoich urodzin i od dzieciństwa był przyprowadzany przez rodziców. I do jednego z naszych ojców kiedyś powiedział, że kiedy mieliśmy w domu kłopoty, to rodzice zawsze nas brali do Matki Bożej Kalwaryjskiej. I takim jednym chyba z najtrudniejszych pewnie wydarzeń, tak można się domyślać, dla małego Wojtyły, była śmierć matki. On miał 9 lat, był zaraz po pierwszej komunii świętej. I wtedy ojciec go przyprowadził właśnie przez ten obraz i powiedział takiemu małemu, biednemu dziecku: teraz Maryja będzie twoją mamą. No i możemy sobie domyślać się, co przeżywało to dziecko, a jednak potem powiedział, że właśnie ona wychowywała moje serce. I to jest człowiek Kalwarii. To jest człowiek, nie tylko możemy powiedzieć, że Wojtyła znał Kalwarię, bo wiedział, jak idą dróżki, którędy się chodzi, że znał to miejsce tak fizycznie dobrze, ale on miał Kalwarię w życiu. I dlatego tak świetnie się to odnalazł, bo on chodził pomiędzy tymi kaplicami i wiedział, że to jest jakiś kawałek jego życia. I tutaj się tak naprawdę hartował. I tutaj zdobywał taką wewnętrzną siłę, że on wiedział, że problemy w życiu wcale nie są po to, żeby nas zabiły, tylko żeby właśnie wzmocnić, żeby się jakoś wewnętrznie umocnić i wyciągnąć siłę. Więc dlatego mówię o tym, że to jest taki człowiek ukształtowany przez Kalwarię. Jako młodzieniec straci też brata, który umiera na szkarlatynę jako lekarz. 21 lat ma, kiedy umiera jego ojciec. Zostaje sam, bez bliskiej rodziny. I mimo to jest na tyle silny wewnętrznie i tak wzrasta i taki jest właśnie silny duchowo, że wstępuje do seminarium, potem zostaje młodym bardzo przecież biskupem, no i w końcu papieżem przez tyle lat. Przeprowadza Kościół przez trudne historie i wprowadza w nowe tysiąclecie, a potem, kiedy przyjeżdża do Polski ostatni raz, to taki pewnie testament zostawia w łagiewnikach w postaci tego aktu zawierzenia świata miłosierdziu Boga, no i potem i przyjeżdża do Matki Miłosierdzia, czyli do owocu miłosierdzia Bożego i pokazuje, patrzcie się, ona jest w niebo wzięta. Tutaj ją czcimy jako królową nieba, bo Jezus zmartwychwstał i my mamy te same kaplice przygotowane w niebie. To tak symbolicznie można powiedzieć oczywiście, ale właśnie dlatego, że Wojtyła wiedział, co to znaczy problemy, co to znaczy krzyż, co to znaczy trudności i dlatego tak świetnie w Kalwarii się odnajdywał.
3: Pielgrzymował tutaj Karol Wojtyła, pielgrzymował tutaj Jan Paweł II i pielgrzymują tutaj także ci najmłodsi, jak mogą Państwo na pewno usłyszeć, szczególnie w tym czasie, ponieważ to są dni wyjątkowe tutaj właśnie w Kalwarii Zebrzydowskiej.
2: Tak, właśnie trwamy w uroczystościach odpustowych, bo w niedzielę rozpoczęliśmy wielki odpust w niebowzięcia Matki Bożej. Te centralne uroczystości jeszcze przed nami, bo w piątek procesja pogrzebu Matki Bożej oraz procesja w niebowzięcia w niedzielę 16. No i jeszcze uroczystość Matki Bożej w niebowziętej, czyli Matki Bożej Zielnej, tak nazywamy to święto, 15. Więc jeszcze te kulminacyjne momenty przed nami, ale już w niedzielę rozpoczęliśmy. Wielu pielgrzymów już przyjechało, już nocuje. No i rzeczywiście, słuchaj, że Kalwaria jest Kalwarią rodzin. Kalwaria jest młoda, pomimo tego, że ma ponad 400 lat, to ciągle duchem jest młoda i chętnie przyjeżdżają tu rodziny. Są piękne widoki. Całe rodziny, babcie z rodzicami, z wnukami wędrują po dróżkach i się modlą.
3: Tak, tutaj jest dom pielgrzyma, tutaj można także przenocować. Ale kim są ci ludzie, którzy tutaj pielgrzymują?
2: Różnie. Są to pielgrzymi, którzy przybywają co roku od lat. Dlaczego? A bo babcia przyjeżdżała, bo dziadek tego nauczył, bo rodzice przyjeżdżają. No i tak to jest. Z pokolenia na pokolenie uczą się takich tradycji. Natomiast wczoraj też spotkałem na korytarzach klasztornych ludzi, którzy pytali o drogę i mówią, bo jesteśmy tu pierwszy raz. Więc to jest bardzo różne, czy to są ludzie starsi, czy młodzi. Niektórzy przyjeżdżają tu po raz pierwszy, być może tylko raz, a niektórzy przyjeżdżają od pokoleń przez wiele lat, bo to jest jakaś tradycja rodziny.
3: Jeżeli chodzi o jeszcze właśnie te wydarzenia kulminacyjne, to jest także ten moment, kiedy tutaj są różne procesje, właśnie chodzi się dróżkami, no i to, co właśnie wydarzy się we wspomnianym już w naszej rozmowie kościele grobu Matki Bożej. Kiedy to się wydarzy i na czym polegają te uroczystości?
2: W najbliższy piątek rozpoczną się nieszpory przy kaplicy Domku Matki Bożej o 15:00 i po tych nieszporach i kazaniu księdza biskupa rusza taka bardzo barwna, długa procesja pogrzebu Maryi właśnie. Ona oczywiście nie jest smutna, bo to pokazuje kierunek, w jakim idziemy i ta procesja zdąża w stronę Doliny Jozafata i właśnie kościoła grobu Matki Bożej. Tam wieczorem będzie msza święta. Wiele różnych grup, które nazywamy asystami, przybywają do sanktuarium i wtedy uczestniczą w tej procesji w strojach regionalnych albo jako odświętnie ubrane pary.
3: Bo to jest taki też element bardzo folklorystyczny, tak, jeżeli możemy powiedzieć, bardzo zakotwiczony tutaj także w tych lokalnych tradycjach.
2: Tak, to jest element też folkloru tych ziem. i miejsca okolic Kalwarii Zebrzydowskiej, ale też na przykład okolic Żywca, bo asysta z Żywca przyjeżdża w pięknych swoich strojach, a też obecna jest asysta krakowska, asysty z innych części Polski. Co jest ciekawe, w ostatnich latach przybywają nowe, których do tej pory nie było, na przykład młodzieżowa asysta z pobliskiej Bieńkówki, albo pojawiła się taka męska asysta męskiego Różańca, więc oni też idą. No, taka najstarsza z asyst to asysta z Cieszyna, sięgająca swoją tradycją roku 1614, kiedy książę cieszyński Wacław, nawrócony z protestantyzmu na katolicyzm, właśnie pieszo przychodzi do Kalwarii, by podziękować za łaskę wiary katolickiej, i dlatego asysta z Cieszyna ma taki przywilej, że opiekuje się tymi figurami Matki Bożej Zaśniętej i Wniebowziętej, i asysta cieszyńska je niesie w czasie procesji.
3: A właśnie są też młode pary. Są młode pary, są panie w pięknych białych sukniach wraz ze swoimi mężami czy narzeczonymi.
2: Niekoniecznie to są zawsze młode pary, tylko chodzi o to, że te asysty kalwaryjskie mają taką tradycję króla i królowej. Ta królowa to jest taka, no, główna kobieta w asyście. Co roku oczywiście to się zmienia. To jest wielki honor dla tych, żeby w pewnym roku być królową i wybrać sobie króla, czyli być odpowiedzialna swego rodzaju za tą asystę. No i też uczestniczyć w tej procesji w taki sposób bardzo odświętny.
3: No cóż, a czy ojciec chodzi po dróżkach?
2: Oczywiście, że chodzę, i to cały rok. Organizujemy nabożeństwa przez cały rok. Na naszej stronie internetowej publikujemy dni i godziny, o których wychodzimy. Szczególnie lubię te uroczystości właśnie wielkich odpustów, kiedy tysiące przyjeżdżają i się modlą. Zawsze jestem wtedy na dróżkach, zresztą wszyscy chodzimy na dróżki. Ale też bardzo lubię spacerować sam po dróżkach, kiedy jest ciszej, szczególnie jesienią. No, zimą nie do końca się da, bo jak jest śnieg, no to niekoniecznie wszystkie miejsca są dostępne, ale mnie osobiście bardzo ujmuje jesień w Kalwarii. Taki moment wyhamowania, wyciszenia, kiedy pod stopami szumią liście, jest pięknie, kolorowo, ta topografia się odsłania, te widoki są rzeczywiście niesamowite i pozwalają, no, zatrzymać się. Myślę, że w tym pędzącym dzisiaj świecie to jest dobre miejsce na zatrzymanie i na jakieś wyciszenie i modlitwę.
3: Zadałbym jeszcze jakieś pytania, ale to jest tak doskonała puenta, że chyba tutaj zakończymy. Bardzo dziękuję. Ojciec Tarsysiusz Bukowski był gościem tutaj audycji na antenie Radia Wnet, a ja z kolei jestem gościem tutaj w Kalwarii Zebrzydowskiej. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo za obecność tutaj w naszym sanktuarium. Pozdrawiam wszystkich. Zapraszam do Kalwarii Zebrzydowskiej.
3: I my również Państwa zapraszamy, jak już Państwo na pewno zrozumieli, jeżeli słuchają Państwo tych audycji z południa Polski, z okolicy Krakowa. Godzina 13:42. W związku z czym teraz czas na przerwę muzyczną i połączymy się jeszcze z Kalwarii Zebrzydowskiej.

Proszę Państwa, cały czas znajduję się na jednym z dziedzińców sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, na tym największym. On się znajduje już za bazyliką. Tutaj jest dom pielgrzyma, tutaj jest również taka restauracja, jest kawiarnia, jest lodziarnia i jest przede wszystkim mnóstwo pielgrzymów, mnóstwo ludzi. To jest też bardzo ciekawe, że to miejsce może być bardzo puste, szczególnie tutaj jest, można by powiedzieć, magicznie zimą, kiedy spadnie śnieg i tutaj tylko ten wicher zimowy tutaj wieje między tymi podcieniami w tych krużgankach, ale są też właśnie takie momenty jak teraz, czy też jak w okresie wielkanocnym, kiedy Kalwaria Zebrzydowska żyje, jest tutaj mnóstwo pielgrzymów i tak jak wspomniał ojciec Tarsysiusz, przybywają tutaj pielgrzymki nie tylko z całego regionu, ale także z innych części naszego kraju. Ja przed chwilą tutaj słyszałem orkiestry, ponieważ tutaj przybywają również orkiestry i o tym nie powiedzieliśmy, ale w czasie tych dni odpustowych, szczególnie teraz w sierpniu, to jest piękne, ponieważ cała ta dolina z rzeki Skawinka, czy też Cedronu, jeżeli patrzeć z tej perspektywy Kalwarii, cała ta dolina wybrzmiewa taką kakofonią dźwięków tych różnych orkiestr, które grają na tych dróżkach w czasie tych pielgrzymek, w czasie tych odpustów. I tak właśnie będzie w czasie tych uroczystości pogrzebu Matki Bożej. Jeżeli Państwo gdzieś tutaj będą, jeżeli Państwo nawet nie są tu w regionie i szukają Państwo jakiegoś pomysłu na urlop, to naprawdę myślę, że warto tutaj przybyć. Tym bardziej, że tak jak mówiłem, tutaj jest ten z jednej strony aspekt oczywiście krajowy. Chyba wszyscy, czy większość przynajmniej z nas słyszała kiedyś o Kalwarii Zebrzydowskiej, ale jest także ten aspekt folklorystyczny, jest ten aspekt bardzo lokalny i to widać i to być może sprawia, że jest to miejsce wyjątkowe w czasie tych odpustów. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna postać związana z sanktuarium kalwaryjskim. Chodzi tutaj o księdza kardynała Mariana Jaworskiego, który był metropolitą lwowskim, był wielkim przyjacielem świętego Jana Pawła II i który tutaj regularnie pojawiał się w Kalwarii Zebrzydowskiej, aby odpocząć. Tutaj no, był bardzo związany, co najmniej tak samo jak Karol Wojtyła, z tym miejscem. Zresztą on sam o sobie mówił, że jest takim biskupem kalwaryjskim i w roku 2020, kiedy zmarł ksiądz Marian Jaworski, to został pochowany właśnie tutaj w krypcie kaplicy Matki Bożej Kalwaryjskiej. Tutaj miały miejsce te uroczystości pogrzebowe w krypcie kaplicy, bo mówiliśmy dużo oczywiście o samym obrazie, ale sama kaplica jest prawdziwą perełką architektoniczną tego manieryzmu, o którym mówił ojciec Tarsysiusz. I ogólnie rzecz biorąc, sama też ta bazylika, bo paradoksalnie o niej mówiliśmy najmniej, jest niezwykle piękna, niezwykle pięknym przykładem właśnie tej architektury, ale także znajduje się w tej bazylice dużo tego akcentu, no właśnie, lokalnego, takiego typowo małopolskiego. No i tak jak już wspomniałem, jeżeli Państwo chcą odpocząć po całodziennej pielgrzymce tutaj po tych dróżkach, to można tutaj się zatrzymać, usiąść sobie na ławeczce, tak jak ja siedzę w tym momencie, i po prostu odpocząć. I wreszcie jeszcze takie może osobiste wspomnienie związane z Kalwarią Zebrzydowską, do której także tutaj przychodzę, przyjeżdżam od kiedy pamiętam. To 10 lat temu, kiedy tutaj odbywały się w Krakowie Światowe Dni Młodzieży. Tak, to dokładnie 10 lat mija od tych wyjątkowych dni, kiedy do stolicy Małopolski przybyło 3 miliony młodych wiernych. To właśnie Kalwaria Zebrzydowska była jednym
jednym z tych miejsc, w których także odbywały się różne uroczystości. Pamiętam, że tutaj na tym dziedzińcu, na którym siedzę, teraz powiewają flagi polskie, flagi maryjne i flagi papieskie. To były tutaj flagi wszystkich tych krajów, z których przybywali pielgrzymi, kraje całego świata. I także tutaj w okolicach Kalwarii Zebrzydowskiej, jak i w samym sanktuarium nocowało bardzo dużo pielgrzymów. Byli to pielgrzymi, z tego co pamiętam, z Madagaskaru, byli to także pielgrzymi z Francji i także pielgrzymi z Martyniki, czyli także z Francji, z tego departamentu zamorskiego, z Karaibów. Oni z kolei zostali umieszczeni w pobliskiej Lanskoronie i muszę powiedzieć Państwu, ponieważ także nocowali także no, u znajomych, była to niemała sensacja, kiedy to też taka może anegdotka, kiedy całe miasteczko, cała Lanskorona czekała na przybycie tych pielgrzymów. Powiedziano mieszkańcom Lanskorony, że przyjeżdżają pielgrzymi z Francji, co było prawdą, dlatego że Martynika jest Francją. No nie muszę Państwu powiedzieć, jakież było zdziwienie, kiedy przyjechały dwa autokary pielgrzymów Francuzów. Tak, owszem, no ale o rysach twarzy bynajmniej nie tych, których jakich spodziewali się mieszkańcy Lanskorony i okolicy, ale to absolutnie nie wpłynęło jakoś źle, gorzej na sposób, w jaki zostali przyjęty. Później z kolei jak wyjeżdżali, także byli oni żegnani przez całą miejscowość i także tutaj właśnie z Kalwarii w sanktuarium też te prawdziwe więzi przyjaźni się zawiązywały. Więc to takie wspomnienie też osobiste związane z Kalwarią Zebrzydowską. I jeszcze jedna może tak, żeby podążać za moim spojrzeniem. Teraz patrzę na sklep z dewocjonaliami. Też mogę Państwu to miejsce polecić. No i oczywiście to, o czym już mówiliśmy dużo, czyli te dróżki, te fantastyczne kapliczki, kościoły, które są pięknymi przykładami architektury. A jeżeli Państwo chcą zobaczyć, to też taka polecajka. Jeżeli Państwo chcą zobaczyć, jak ten teren wygląda z góry, to warto tutaj udać się do domu pielgrzyma. On się znajduje także tutaj na tym dziedzińcu i gdy wejdą Państwo do tego domu pielgrzyma, to trzeba przejść przez sień, skręcić w prawo i tam znajduje się wielka makieta przedstawiająca cały ten teren, całe to sanktuarium i mogą Państwo docenić geniusz Zebrzydowskiego, który właśnie według legendy miał znajdować się na pobliskim zamku lanskorońskim i tam miał

daleko Wadowic. I to jest na pewno takie miejsce, w którym zdecydowanie warto się zatrzymać i do którego warto zboczyć, jeżeli Państwo jadą z północy w kierunku Tatr, czy też w drugą stronę. Jesteśmy niedaleko Krajowej Siódemki, więc zdecydowanie Kalwaria Zebrzydowska to jest to miejsce, które trzeba odwiedzić, nawiedzić, szczególnie teraz w tych dniach odpustowych. Słyszę się z Państwem po godzinie 15. Jeszcze porozmawiamy trochę o świecie. Wywiad naszego korespondenta na Filipinach, Macieja Mikurdy, ale także porozmawiamy trochę o Kaukazie, więc to po godzinie 15. Ja tymczasem pozostawiam Państwa jeszcze z muzyką, a później serwis informacyjny. Dziękuję Adamowi Czerpakowi za zrealizowanie tej audycji. Ja nazywam się Mikołaj Murkociński.

Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.

0: Studio Białoruskie Radia Wnet.
1: Białoruskie Studio Radia Wnet.
2: Wracamy w studiu białoruskim do postaci Aleksandra Milinkiewicza, jednej z najwybitniejszych postaci białoruskiej opozycji demokratycznej. Porozmawiamy z Olą Siemaszko o jego drodze politycznej, znaczeniu dla białoruskiej opozycji, ale przede wszystkim o nim jako człowieku. Porozmawiamy z naszym gościem Alesiem Zarembiukiem, białoruskim działaczem demokratycznym, analitykiem i prezesem Fundacji Białoruski Dom w Warszawie. Dzień dobry, panie Alesiu. Witamy w studiu.
3: Dzień dobry. Dzień dobry panu redaktorowi. Dzień dobry wszystkim państwu.
2: Tak jak mówiłem, tę rozmowę z panem przeprowadzę z moją koleżanką redakcyjną Olgą Siemaszko. Ale pierwsze pytanie, takie pytanie w sumie osobiste, ludzkie. Kim był dla pana osobiście Aleksander Milinkiewicz? Kiedy się poznaliście i jaką rolę w pana życiu odegrał Aleksander?
3: W moim osobistym życiu pan Aleksander odegrał bardzo ważną, bardzo ogromną, wielką rolę. On był dla mnie takim ojcem politycznym, ojcem obywatelskim, takim no naprawdę drugim tatą. I ja mu kiedyś o tym powiedziałem. Byliśmy bardzo blisko do ostatniego naszego spotkania tutaj w Domie Białoruskim wraz z dziennikarzem i byłym więźniem politycznym Pawłem Marzejka, również byłem szefową Belsatu i postacią bardzo znaną w Polsce dziennikarką, dysydentką pani Agnieszką Rymaszewską, która właśnie tutaj w Białoruskim Domu przy Krynicznej 6 spotykała się z panem Aleksandrem w ubiegłym roku do tej smutnej operacji. I właśnie oni z panem Aleksandrem rozmawiali i pisali jego takie wspomnienia.
4: A kiedy... Tak, Artur, to może ja, tak? A kiedy Aleksander Milinkiewicz zdecydował się kandydować w wyborach prezydenckich w 2006 roku? Czy poprał pan jego kandydaturę? Czy był wówczas Milinkiewicz optymalnym kandydatem od opozycji białoruskiej?
3: Ja znam pana Aleksandra od lat 90., kiedy jeszcze był szefem organizacji pozarządowej, największej na Grodzieńszczyźnie, która się nazywała Ratusza. Tak jak kiedyś w Grodnie stała Ratusza, póki komuniści ją nie wyburzyli, i Rosjanie, i Moskale. I oczywiście, że popierałem, a nawet robiłem wszystko jeszcze do tej nominacji, bo tam było kilka osób, które mogli zostać tym jedynym kandydatem od sił demokratycznych, od sił, ja bym powiedział, proeuropejskich przede wszystkim. I właśnie wtedy też był wybór pomiędzy panem Wiktorem Karniejenko, byłem deputowanym do parlamentu Związku Radzieckiego, a później działaczem Partii Zjednoczonej Obywatelskiej, Aleksandrem Milinkiewiczem. To już było za długo, do 2006 roku, to już zaczęliśmy planować w 2004 roku podczas wyborów parlamentarnych. Nie byłem w sztabie pana Aleksandra Milinkiewicza, bo wtedy prowadziliśmy jako młodzież kampanię Dość, po białorusku Chopić, ale wspieraliśmy i wiem, że tam dużą rolę odgrywali nasi inni koledzy, na przykład Aleksiej Janukiewicz, później przyszły lider Białoruskiego Frontu Ludowego, Paweł Marzejka, o którym wspominałem, który był rzecznikiem prasowym pana Aleksandra Milinkiewicza. No a w ogóle, wracając do tej kampanii, to kiedy wczoraj czytałem media społecznościowe i czytałem tych wszystkich ludzi, wielu z których nie znam, że oni właśnie dołączyli do idei białoruskiej, że oni właśnie zobaczyli, że Białoruś może być inna, może być europejska, może być iść inną drogą, właśnie poprzez kandydowanie pana Aleksandra Milinkiewicza w 2006 roku. Nam się wydaje, że to było nie dość ważne, że przegraliśmy, ale właśnie te wybory, ta jego kandydatura, ta jego postać, postać z wielkiej litery, tak, ona właśnie zademonstrowała szerokim masom nowego pokolenia białoruskiego, że Białoruś może być nie łukaszenkowska, nie prorosyjska, a może być białoruska i proeuropejska.
4: То значить, він був таким пробіалоруським політиком. І в окулі, як схарактеризовував би пан Мілінкевича як політика? Чим ружнівся від інших?
3: Ніколи не шукав конфлікту. Завжди шукав компромісу. Завжди був чоловіком діалогу. І в тих стосунках польсько-білоруських. Завжди. І коли був віцемером Гродна, і пізніше. Завжди пробував будувати те польсько-білоруські мости. Ніхтожі пробували бужити або піддавалися на провокації, а пан Олександр ніколи. Ну, він був у всіх справах такий. І в науці, бо przecież є доктором наук, є фізиком, сполучником. Так що він був таким відвертим постачем, яка могла połączyć i demokratycznych komunistów, bo już też w świetle pamięci pan Kalakin był w jego sztabie, i ludzi z BNF-u, i ludzi ze Zjednoczonej Partii Obywatelskiej, i z wszystkich innych środowisk białoruskich, nawet z tymi, z którymi on się nie zgadzał, ale on zawsze robił tak, żeby był ten dialog, żeby była ta przestrzeń do wymiany zdań, żeby usłyszeć wszystkich, no i żeby z tego później byli konkretne, skuteczne efekty w postaci konkretnych działań.
2: Jesteśmy w 2006 roku, po brutalnym rozbiciu protestów na placu Kalinowskiego. Do Polski byli zmuszeni przyjechać liczni Białorusini, duża grupa białoruskich studentów, którzy byli represjonowani na Białorusi. Aleksander Milinkiewicz był jednym z sygnatariuszy listu intencyjnego, na podstawie którego powstał program, tak zwany program stypendialny imienia Konstantego Kalinowskiego. Panie, jaką rolę odegrał w uruchomieniu tego programu i późniejszej pomocy dla białoruskiej opozycji, dla młodych Białorusinów i jego uczestników?
3: Pan Aleksander odegrał najważniejszą rolę. On był pomysłodawcą tego programu. Wtedy, kiedy zaczęli relegować z uniwersytetów, ja bardzo dobrze pamiętam ten czas, w Mińsku, w Grodnie, w Chomlu, w Mohylewie, młodych ludzi, którzy właśnie wyszli na plac Kalinowskiego, którzy zaprotestowali, którzy postawili tam namiotowe miasteczko. On właśnie przyjechał tutaj do Polski i wraz z premierem Marcinkiewiczem zrobili ten program. Również wznowili Radio Racja i różne inne białoruskie programy. I no właśnie tak jak mówiłem, że pan Aleksander zawsze dążył do takich skutecznych programów, skutecznych działań z konkretnym wynikiem. I konkretnym wynikiem jest chyba ponad 3000, jeżeli się nie mylę, absolwentów programu Kalinowskiego. Między innymi ja jestem absolwentem tego programu, chociaż przyjechałem do Polski w roku 2010, tak? Już 4 lata ten program działał, ale wtedy, w 2006 roku, to było bardzo ogromne działanie, bardzo duże wsparcie i ogromne symboliczne działanie, że młodzież białoruska wiedziała, że może protestować, że może być wolną, że może walczyć o swobody akademickie, o demokrację, o niepodległość Białorusi, i wiedziała, że Polacy, nasi sąsiedzi, polski naród, polskie środowisko akademickie zawsze podstawia to ramię i będą mogli studiować, czy we Wrocławiu, czy w Gdańsku, czy w Białymstoku, czy w Warszawie, czy w każdym innym mieście, bo wtedy setki młodych, relegowanych z białoruskich uczelni Białorusinów pojechało tutaj do Polski. Niektórzy później wrócili, później im nie uznawano te polskie dyplomy, mimo to, że oni uznawane na całym świecie, tak? Ale to właśnie dało taki fundament dla tego pokolenia, i te ludzie później znaleźli się w różnych obszarach życia, i nie tylko w emigracji. Wielu z nich wróciło, wielu poszło do biznesu, wielu kontynuuje właśnie tą karierę akademicką, zostali doktorami może jeszcze nie profesorami, ale to za chwilę. Także to był pomysł pana Aleksandra Milinkiewicza i trzeba mu dziękować za to. No i właśnie tak jak mówiłem, jak przeglądałem te wczoraj media społecznościowe, tyle młodych ludzi albo ludzi, którzy mieli wtedy 18, 15 nawet, 14 lat, którzy dołączyli wtedy do jego kompanii, którzy poznali go, może nie osobiście, ale jako taką postać, nadzieję prawdziwego lidera europejskiej, białoruskiej Białorusi. Białoruskiej, dlaczego cały czas podkreślam, bo obecna Białoruś to jest Białoruś łukaszenkowska, mimo to, że społeczeństwo jest białoruskie i proeuropejskie.
4: Czy pomagał Aleksander Milinkiewicz pana projektowi, Białoruskiemu domowi w Warszawie i w jaki sposób?
3: Tak, w roku 2011, kiedy powstawał Dom Białoruski, pan Aleksander Milinkiewicz i świetle pamięci pan Stanisław Szuszkiewicz pomagali przede wszystkim poprzez swoje kontakty, pomagali również w tworzeniu tej koncepcji, również pomagali później tworzyć różne programy Domu Białoruskiego. No i ta współpraca później z Warszawy dla Białorusi, ona cały czas się odbywała. I na przykład nasze biuro przy ulicy Wiejskiej, gdzie pierwszy raz mnie zaprowadził wtedy do Fundacji Wolność i Demokracja, która tam się mieściła i która pomaga białoruskim represjonowanym od roku chyba 2006, właśnie pan Aleksander Milinkiewicz. No i teraz jest do dziś tam nasze pierwsze biuro. Także we wszystkich kwestiach pan Aleksander był zawsze obecny i tylko, nie tylko dla nas, i nie tylko dla naszego projektu, dla wszystkich białoruskich projektów. Ja tutaj nie przesadzam, bo ja nie znam osoby, która by powiedziała, że pan Aleksander nie odpisał, pan Aleksander nie odpowiedział, pan Aleksander nie odzwonił, pan Aleksander zignorował. Nigdy, nigdy nikt tego nie powie. On był zawsze dla wszystkich i starał się pomagać w sprawach prywatnych i w społecznych, i w politycznych, i w tych emigracyjnych różnych rzeczach. Ja nie przesadzam, kiedy mówię, że to był naprawdę wielki człowiek. To był człowiek z tego pokolenia powojennego, człowiek no, wyższej klasy. Bardzo, bardzo takich osób w naszym środowisku wraz z zmianą pokoleniową brakuje.
2: Pan Aleksander Milinkiewicz zabiegał o zbliżenie polsko-białoruskie, wspierał między innymi delegalizowany przez Łukaszenkę Związek Polaków na Białorusi, wspierał polskie szkoły. Panie Alesiu, jak Aleksander Milinkiewicz widział rolę Polski w przyszłej wolnej Białorusi i co robił dla wzajemnego zrozumienia obu narodów, dla porozumienia pomiędzy oboma narodami?
3: Otwierał w latach 90. i otworzył pierwszą polską szkołę. I to też konkretny wynik. Zawsze był obok ze Związkiem Polaków na Białorusi. Zawsze robili wspólne projekty. Również chyba on poznał mnie z pierwszym szefem Związku Polaków na Białorusi, panem Tadeuszem Gawinem, z którym też byli wielkimi przyjaciółmi przez całe życie. Również zawsze wspierał pana Andrzeja Poczubuta, pani Angelikę Borys i wszystkie te aktywności, działania polskie i na Grodzieńszczyźnie, i w innych regionach Białorusi, i zawsze widział tą Polskę jako naszego sąsiada, jako kraj, który jest nam bardzo, bardzo bliski. Jako naród, który jest nam bardzo, bardzo bliski, i tak było historycznie, takie są fakty, i on cały czas to podkreślał. I cały czas również podkreślał, że my tutaj, na zachodzie od Rosji, musimy wszyscy trzymać się razem. Polacy, Białorusini, Litwini, Łotysze, Estończycy, Ukraińcy, no bo mamy tego sąsiada, którego mamy i mamy te wszystkie problemy przez te wieki, które mamy, które wciąż znowu dla nas, dla naszego pokolenia są aktualne. I pan Aleksander zawsze to podkreślał, że im bliżej my będziemy Warszawy, tym bliżej my będziemy Europy i tym dalej my będziemy od Moskwy. To konkretnie jego cytat.
2: Panie Alesiu, powiedział pan właśnie o tym dziedzictwie Rzeczypospolitej. Czy podejście Aleksandra Milinkiewicza było dla białoruskiej opozycji czymś wyjątkowym, czy jest dla białoruskiej opozycji czymś wyjątkowym, czy właśnie to jest taki szerszy nurt, czyli on reprezentuje szerszy nurt białoruskiej opozycji?
3: Pan Aleksander Milinkiewicz reprezentuje bardzo szeroki nurt białoruskiej opozycji i mianowicie dlatego w 2006 roku na dużym kongresie sił demokratycznych, gdzie byli, nie wiem, nie pamiętam dokładnie, ale setki delegatów z całej Białorusi, z różnych, absolutnie różnych wszystkich środowisk, wygrał kilka głosami, ale to też pokazywało, że no to, ten nurt, to środowisko proeuropejskie, proniepodległościowe, antyrosyjskie, antymoskiewskie jest bardzo, bardzo duże. My po prostu nawet nie wiemy. Widzieliśmy też w 2020 roku, kiedy liderzy protestu wzywali, żeby wychodzić z białymi flagami. Ale właśnie dzięki temu nurtowi, który między innymi reprezentował Aleksander Milinkiewicz, ale nie tylko on, tak? I świetlej pamięci Stanisław Szuszkiewicz, i Zenon Paźniak, i deputaty niepodległości, deputowani posłowie do parlamentu białoruskiego, wszyscy ci ludzie, profesorowie, ambasadorowie, że to bardzo szeroki ruch. I właśnie dlatego Białoruś w 2020 roku, nie tak jak PR-owcy myśleli, że wyjdą pod białymi flagami, tylko wyszli masowo pod biało-czerwono-białymi flagami. I wielu ekspertów na Zachodzie mówi, że no nie, że ta Białoruś jest taka prorosyjska, że tam już nic nie ma i tak dalej. To jest nieprawda. My nie mamy publicznej polityki, my mamy 7 rok z rzędu represje, ale jeżeli by dostaliśmy trochę powietrza, trochę wolności, nawet minimalnie, ten nurt by od razu pokazał, jaki jest duży, jaki jest wielki. Ja myślę, że to jeszcze przed nami.
2: Powiedział pan o protestach 2020 roku, a właśnie jak Aleksander Milinkiewicz oceniał nowe pokolenie białoruskich liderów, no chociażby skupione wokół Swiatłany Cichanowskiej? Czy właśnie dostrzegał jakiś taki łącznik, taką ciągłość pomiędzy wydarzeniami 2006 roku i wcześniejszymi tak naprawdę, a tą mobilizacją z 2020 roku?
3: Bardzo pozytywnie oceniał to pokolenie, które przyszło. Bardzo lubił pani Swiatłanę Cichanowską, był jej doradcą w sprawach europejskich i to pokolenie roku 2006, te ludzie młodzi, o których wspominałem, którzy mieli 14, 15, 18, 20 lat wtedy, oni właśnie tworzyli tą naszą rewolucję, te nasze protesty, niestety nieudane, w roku 2020. I oni po 14 latach od 2006 roku zrobili to, co na przykład nam nie udało się w 2006 roku, że cały świat zobaczył, że Białoruś jest państwem odrębnym, że jesteśmy narodem, że jesteśmy nacją polityczną i że chcemy żyć we własnym kraju, a nie z Rosją, że nie jesteśmy ruskimi ze znakiem jakości, jak to mówi dyktator Łukaszenka, a tylko jesteśmy narodem prawdziwym, białoruskim, proeuropejskim i wszyscy widzieli nasze pokojowe protesty i wszyscy na całym świecie tym się zachwycali i zachwycają. Teraz, no niestety mamy terror, mamy czasy stalinowskie na Białorusi, dlatego nic się nie dzieje. a nie dlatego, że ten nurt, który właśnie reprezentował pan Aleksander Milinkiewicz, on jest nieduży, jest zmarginalizowany. Nie jest. On jest częściowo na emigracji, ale w większości w kraju. I no, tak jak mówię, pan Aleksander bardzo wierzył, że to przed nami i bardzo dobrze oceniał to młode pokolenie. Zresztą w jego Uniwersytecie Wolnym Białoruskim, który stworzył i który też, z pomysłem którego chodził przez chyba dekadę, póki ktoś zwrócił na to uwagę, pukał do każdych drzwi i próbował, żeby to się rozpoczęło dużo wcześniej, ale udało się tylko po 2020. Właśnie w tym uniwersytecie też skupiał najlepszych młodych białoruskich profesorów, doktorów i skupia do dziś. I wiele, wiele, wiele tego, co zrobił, pozostało i będzie pracowało dalej, niestety już bez pana Aleksandra.
4: Ну, это можно на конец ода мне питание. Чима пан информация, кеды и где отбендися пожигнание с Александром Милинкевичем ораз где застане похованы?
3: На том хвиле, нестеты, такой информации еще нема. Wiem, że odbywają się starania, żeby to był godny pochówek, ale jeszcze nie ma żadnej informacji. Powiem tylko tak od siebie, że takiej osobie, takiej postaci, jaką był Aleksander Milinkiewicz, należy się pochówek państwowy i jakby Łukaszenka, dyktator, był mądry, to już by wczoraj zaczął organizowywać pochówek pana Aleksandra jako państwowy pod biało-czerwono-białymi flagami. Tam, gdzie właśnie pan Aleksander sobie życzył, bo tego nie wiem, ale chyba mi się wydaje, że chciałby spocząć w Bierztach, które bardzo lubił i skąd pochodzi jego ród. Ród bardzo, bardzo no, świetny, bo jego dziadkowie też walczyli w powstaniu styczniowym, jego rodzice pracowali w Warszawie, też o tym opowiadał. Myślę, że przeczytamy o wielu tych rzeczach w tych wspomnieniach, które napisze pani Agnieszka Romaszewska, która z nim rozmawiała.
2: Dziękuję
3: jako
2: panie Alesiu za rozmowę. Będziemy na pewno informować naszych słuchaczy. Niestety czas nam się skończył. Naszym gościem był pan Aleś Zarębiuk, białoruski działacz demokratyczny, analityk i prezes Fundacji Białoruski Dom w Warszawie. Audycję przygotowała Olga Simaszko, realizował Adam Czerpak, a te słowa mówił Artur Żak. Dziękuję pięknie i do usłyszenia za tydzień. Dziękuję ślicznie.
3: Dziękuję
0: Studio
3: bardzo.
0: Białoruskie.

twarze nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Autopromocja. Hands up in the air, muzyka millennialsów. To audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
1: To była autopromocja.

0: Promocja.
1: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
0: To była autopromocja.

0: Miłość i śpiew, czyli Miś.
1: Klęska Polski oznaczać będzie koniec chrześcijaństwa w Europie, a zwycięstwo Polski oznaczać będzie kontynuację chrześcijaństwa w Europie, nie tylko środkowo-wschodniej, ale być może nawet w całym świecie. Tak pisano i mówiono 106 lat temu przed Bitwą Warszawską. Dzisiaj w studio goszczę Marysię Babińską. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: Oraz księdza proboszcza z sanktuarium świętego Jana Pawła II, bazylice. To jest tak, czy nie jest bazyliką jeszcze? Nie.
3: Jeszcze ale robimy wszystko, żeby...
1: W Radzyminie, jako wotum, tak, zwycięstwa cudu nad Wisłą.
3: Świątynia jako wotum na setną rocznicę Bitwy Warszawskiej i setną rocznicę urodzin Jana Pawła II. Setną rocznicę.
1: I ksiądz Krzysztof Ziółkowski jest proboszczem od dawna?
3: No od momentu.
1: Od początku.
3: Tak, od początku, bo mogliśmy tytuł Jana Pawła nadać po beatyfikacji, czyli od 1 maja 2011 roku oficjalnie parafia może nosić tytuł Jana Pawła II i rzeczywiście tak się dzieje i ja jestem kilka lat wcześniej zostałem skierowany, bo w 2008 roku, ale oficjalnie z tytułem parafii i proboszcz od 2011 roku.
1: Jak wyglądało w stulecie Radzymin i sanktuarium? Co się działo w życiu pani Marysi Bobińskiej? To też jeszcze możemy powiedzieć. I jak wygląda lato dzisiaj z perspektywy tych 106 lat, które upłynęły od tej Bitwy Warszawskiej, zwanej też cudem nad Wisłą?
2: Ja chciałam powiedzieć, że jeżeli chodzi o dawne czasy, to tutaj chciałabym jak gdyby do świętej siostry Faustyny wspomnieć, bo Pan Jezus powiedział świętej siostrze Faustynie, że z Polski wyjdzie iskra, która jak gdyby przygotuje świat na powtórne przyjście Chrystusa. I te słowa bardzo mi zapadły w pamięć i też jak gdyby moja droga nawrócenia była jak gdyby takim też bardzo dużą rolę odegrała właśnie święta siostra Faustyna. Ja jestem osobą, która bardzo ufa miłosierdziu Bożemu i to dzięki właśnie siostrze Faustynie i dzięki tej wierze znalazłam się na tej pielgrzymce, bo ona tak naprawdę na początkach była zainspirowana przez dwie osoby, pana Zbigniewa Kościelniaka i panią Jadwigę Malanowską, którzy jak gdyby praktykowali ten kult świętej siostry Faustyny na naszych ziemiach.
1: Jest znamienne, że ta pielgrzymka dziękczynna za zwycięstwo Boga i Maryi w cudzie nad Wisłą 1920 roku, Osów Radzymin, odbywa się nie tylko co roku, ale co miesiąc. Już
2: tak,
1: 144, mówiła
2: 144,
1: pani, pielgrzymki.
2: Tak, w tym roku mija 12 lat właśnie w sierpniu i to jest właśnie bardzo piękne, że ludzie po prostu co miesiąc powracają do nas. Mamy stałą ekipę, ale też przychodzą co miesiąc nowe osoby, które jednak próbują kontynuować tą drogę. Jest to pielgrzymka typowo pokutna i nie chodzi tutaj o jak gdyby jakiś pokój, jakiś nie wiem... O pokutę, tylko o pokój serca, o takie prawdziwe nawrócenie. No myślę, że też celem naszego pielgrzymowania nie jest przejście kilkunastu kilometrów, ale chcemy też przede wszystkim wspólnie modlić się i wynagradzać Panu Bogu za nasze grzechy, prosić o Boże miłosierdzie dla naszej ojczyzny. Też modlimy się za nasze rodziny, za dusze w czyśćcu cierpiące i chcemy upamiętnić też właśnie tą ofiarność i wszystkich poległych w obronie naszej ojczyzny, którzy oddali za nią życie i którzy walczyli w obronie Polski.
1: I tak, pielgrzymi zbierają się w miejscu śmierci bodajże księdza, tak, Skorupki. I wyruszają do sanktuarium, gdzie jest ksiądz Krzysztof, tak?
2: Tak, dokładnie. Na zakończenie jest prześwięta. Ksiądz proboszcz jest właśnie bardzo przyjazny i zawsze zapewnia nam przeświętą kapłana. Także rozpoczynamy pod krzyżem upamiętniającym śmierć Ignacego Skorupki. Idziemy przez Osów, Kobyłkę, Wołomin, Radzymin. No i właśnie kończymy w Radzyminie w sanktuarium mszą świętą.
1: Tak. I ta droga, ona ma taki charakter, księże, jakby jest takim też czynnikiem, że Pan Bóg daje siły, tak jak dawał w 20 roku tym młodym ludziom, którzy szli bronić Polski i Europy, tak dzisiaj błogosławi i daje zwycięstwo też wszystkim i taką nadzieję, tak, chrześcijanom w Europie, możemy powiedzieć. Bo i Jan Paweł II i właśnie osoba na chociażby świętej Faustyny, która, to jest też ciekawe zdarzenie, że ona w 1925 roku, dokładnie 1 sierpnia, przybyła z taką misją, nie wiedziała, jaka to będzie jeszcze misja, do Warszawy. I trafiła na ulicę Żytnią, a później tam pod Wołomin, do Ostrówka, gdzie właśnie tam urodziny, prawda, opiekując się dziećmi, była taką boną i później mogła wstąpić do zakonu, który później przenosił nie przez Wisłę, ale też przez życie, dusze, czy poległe na wojnie, czy cierpiące, tak, do tej rzeczywistości, którą chrześcijanie się, prawda, dostali obietnicę otrzymania, tak, po tym życiu tutaj ziemskim. Jak właśnie z tym szli ci pielgrzymi, dzisiaj idą, jak wtedy, kiedy szli na tą bitwę latem 1920 roku?
3: Myślę, że istotne jest tutaj pokazanie właśnie roli modlitwy w 20 roku. Ci, którzy mogli, szli na front, a ci, którzy nie mogli, to się modlili za nich, tak, i wspierali ich duchowo, że mieli siłę, odwagę walczyć. Ja pamiętam, kiedy zaczęliśmy tworzyć sanktuarium Jana Pawła II, zaczęliśmy budować tę świątynię jako wotum wdzięczności na polach Bitwy Warszawskiej, to widziałem, że to jest ogromne przedsięwzięcie i sam sobie nie poradzę, że potrzebuję wsparcia. I prosiłem różne osoby, żeby jakby otaczały modlitwą to dzieło, jak i również moją osobę. I kiedy poznałem twórców tej pielgrzymki, to też prosiłem o to, żeby modlili się w konkretnych intencjach. Tak? I 12 lat pomagają nam już właśnie swoją modlitwą, pokutą, tak, bo ta pielgrzymka jest takim pewnym wyrzeczeniem, trzeba się troszkę poświęcić, ale ja mam świadomość, że nie jestem sam, tak, że jest ktoś, kto jeszcze wspiera mnie duchowo, tak, bo dzisiaj wiemy, jak trudno jest, prawda, mówić o tych wartościach chrześcijańskich, a jeszcze budować sanktuarium, czy zmagać się z takimi problemami codziennymi, ale ta świadomość, że jest ktoś, kto to właśnie modlitwą, ale nie tylko, bo łaska buduje na naturze, tak? To trzeba włożyć jakiś wysiłek. Trzeba przejść te prawie 20 kilometrów i to ofiarować w konkretnej intencji. I wiele rzeczywiście już rzeczy się zrealizowało, które podejmowaliśmy na tej pielgrzymce i teraz są kolejne cele.
1: Tak. Kilka lat temu gościłem tutaj w studio autorkę Matka Boża Łaskawa, Cud nad Wisłą, Ewę Storożyńską, ksiądz Józef Bartnik, który jest współautorem. I oni napisali, że lato roku 1920 było takie jasne, przejrzyste, jak w tym roku mamy takie też lato, ale że wojna wkracza w ostatnią fazę, wszyscy sobie z tego zdawali sprawę. I w obliczu tego zagrożenia śmiertelnego episkopat polski wystosował najpierw list do papieża, wtedy Benedykta XV, i pisał tak: Ojcze Święty, ojczyzna nasza od 2 lat walczy z wrogami Krzyża Chrystusowego, z bolszewikami. Jeżeli Polska ulegnie nawale bolszewickiej, klęska ta grozi całemu światu. Taki nowy potop oni widzi.
3: Polacy zdawali
1: sprawę, że tak
3: Europa
1: będzie.
3: Nie.
1: Europa nie zdawała, ale episkopat wystosował też do wszystkich episkopatów w Europie i w całym świecie list, taką odezwę. Zwracamy się do was, najcigodniejsi tam biskupi i tak dalej, i do wszystkich, całego świata katolickiego, z wołaniem i błaganiem o Polskę. Właśnie o tą modlitwę, o której mówi ksiądz. Bo nie sami zagrożeni jesteśmy. Zdajcie sobie tę sprawę, nie, że to was może czekać już wkrótce. Dla wroga Polska jest tylko etapem, pomostem do zdobycia całego świata. Oni chcą, właśnie zmierzają do podboju wszystkich narodów. Chcą władzę ustanowić nad całym światem. I na czele tych, prawda, bolszewików szło różni przywódcy z różnych organizacji międzynarodowych, z Niemiec, z Węgier, z różnych. To nie była tylko jakby pod wodzą Lenina, tam się zebrała cała międzynarodówka. Mieli czerwone sztandary z pentagramem na fladze. No to jest wstrząsające. I oni szli podbijać Europę i świat. I no, Polacy się przejęli. I prosili o tą chociażby modlitwę. Nie o broń prosimy, bracia, nie o amunicję, nie o wojsko. My nie wojny pragniemy, jedno pokoju. Prosim was dzisiaj o szturm do Boga, o modlitwę za Polskę.
2: Tak, tutaj dużą rolę właśnie odegrał Kościół. Były organizowane w tym czasie różnego rodzaju procesje, modlitwy, czuwania przed Najświętszym Sakramentem. To był taki szturm modlitewny do Boga. I oczywiście uważam, że też oprócz tego, że mieliśmy wybitnego wodza wtedy, generała Piłsudskiego Józefa, który naprawdę był takim wybitnym człowiekiem i dzięki też jego strategii to zwycięstwo mogło mieć miejsce. Natomiast na pewno zadziałała łaska Boża, która jak gdyby obudziła serca tych wszystkich żołnierzy do takiego bohaterstwa, do takiej waleczności i to łącznie z tą z wybitną strategią dało to zwycięstwo. Poza tym też dużą rolę odegrała tutaj Matka Boża. Są liczne relacje świadków z pola bitwy, że nad Ossowem w momencie tym właśnie takim najbardziej strategicznym ukazała się Matka Boża. I co bolszewicy, którzy atakowali wówczas Polaków, widzieli i przez to strach jak gdyby ich ogarnął, zaczęli uciekać. To też jest...
1: Tak, ale wracając jeszcze do tych wydarzeń przed samą bitwą, księże, to co mówi pani Marysia, że właśnie sam marszałek Piłsudski 28 lipca do papieża Benedykta właśnie 15 prosił o kanonizację błogosławionego wtedy Andrzeja Bobo jezuitę, zamęczonego przez krzyżaków. Dlaczego on widział jako naczelnik państwa, że i osobiście wystosował ten list, że to jest ważne dla Polski i dla ratunku Europy?
3: Zdawał sobie sprawę, jak mówi profesor Andrzej Nowak, że to jest wojna cywilizacji, tak, i bez obrony tych wartości, no polegniemy. On, który był też, prawda, należał do ruchu socjalistycznego, znał dobrze i wiedział, o co tak naprawdę walczą, tak, że tam chodzi o zniszczenie cywilizacji, czyli wiary, rodziny, zniszczenie podwalin takiej europejskości. I miał świadomość, że bez takiego zaangażowania całego społeczeństwa nie poradzimy sobie. I istotna była modlitwa, ale też to, że mieliśmy wybitne postaci. Wtedy mieliśmy bardzo dużo wybitnych postaci, którzy nam jakby pomogli, że Pan Bóg te cuda, które się działy, cuda nadprzyrodzone, tak jak pani Marysia powiedziała, 14 sierpnia w Ossowie Matka Boża się objawia, 15 sierpnia w Wólce Radzymińskiej, to są te dwa miejsca, Kosak zresztą maluje to na obrazie Cud nad Wisłą, gdzie zaznacza pole bitwy w Ossowie, ale objawienie się Matki Bożej w Wólce Radzymińskiej, tak, tam gdzie było ono bardziej przerażające. Więc oprócz tych wydarzeń nadprzyrodzonych mamy takie fizyczne, także profesor Pamfil, na którego byłem w wykładzie, kiedyś zwrócił uwagę na to, że normalnie rodzi się w jakimś narodzie dwie wybitne postaci na 100 lat, prawda? W wieku to możemy liczyć na dwie. A my wtedy mieliśmy kilkanaście osób, poczynając od 860 roku, gdzie rodzi się Paderewski, a kończąc na generale Hallerze, który urodził się w 874, to możemy wymieniać naprawdę kilkanaście osób, bo to będzie i Piłsudski, i Daszyński, Dmowski, Korfanty, będzie Mościcki, tak, Rozwadowski, Haller. My mamy rzeczywiście wtedy jakby Pan Bóg zadbał o to, że mieliśmy postaci, którym zależało na odrodzeniu Polski, ale wiedzieli, jak to zrobić i poświęcili się. Tak? Także Pan Bóg działa przez ludzi. I tutaj, mówiąc o cudzie nad Wisłą, musimy mieć na uwadze dwa aspekty. Ten nadprzyrodzony i ludzki. Że mieliśmy wtedy rzeczywiście wybitne postaci.
1: I słowa marszałka, one właściwie się sprawdziły, bo powiedział: wbrew zamiarom naszych wrogów, ojczyzna nasza zmartwychwstanie. Co według, on oceniał trzeźwo, racjonalnie, rachub ludzkich zdawało się prawie niemożliwym, a później mówi: dzięki właśnie wstawiennictwu tych świętych patronów, Ojcze Święty, jeśli ty się też do tego przyczynisz, Polska w dalszym ciągu będzie przed murzem chrześcijaństwa na rubieżach wschodnich.
3: Więc to niezwykłe, tak, że nie neguje się tego, prawda, tylko podkreśla znaczenie, tak, że, no bo kiedy front cofa się 600-700 kilometrów i potem w obronie Warszawy ci żołnierze mają jeszcze mieć siłę walczyć, kiedy muszą się cały czas cofać, to było nawet zmiana mentalności tych ludzi. Oni raptem stanęli, prawda, i oni chcą walczyć. I oni wiedzą, że muszą zwyciężyć, bo inaczej to stracą domy, rodziny, żony, dzieci, matki, tak? Więc wiedzieli, że trzeba za wszelką cenę ojczyznę obronić i to się dokonało, tak, ta przemiana taka duchowa, mentalna.
1: Ale właśnie widywano samego generała Hallera, tak, Józefa Hallera, że modlił się, dużo leżał krzyżem, tak. I wystosowali też właśnie generałowie list do episkopatu, żeby dali kapelanów. I wtedy wśród tych 96, których się zgłosiło, dwukrotnie zgłaszał się ksiądz Skorupko, ale jemu kardynał Kakowski, jego przełożony, odmówił. I on wtedy zgłosił się do Gala, tak? Gal to był biskup polowy, a ten go przyjął za trzecim razem. I się okazało, że ten zwrot, jakby to przyjęcie tego kapłana, który jedyny był, który po prawej stronie Wisły, prawda, wszystkich tych uciekających, bo wielu też dezerterowało, on jednak spowiadał, jakoś dużo robił dobrego, że ta postać, dlatego wyruszyła pielgrzymka właśnie od tego miejsca, jego śmierci, jakby była kluczowa dla całego zwycięstwa, bo sam ksiądz Skorupko, nie wiemy, czy widział Matkę Bożą, na pewno nie widzieli żołnierze polscy, ale świadectwa są zebrane, że to rosyjscy, że to bolszewicy, oni byli przerażeni i widzieli tą Matkę Bożą w tych dwóch miejscach, o których wspomniał
3: ksiądz. Tak, to mówili żołnierze sowieccy w szpitalach i w obozach jenieckich.
1: Tak, tak,
3: bo ci, którzy jakby cofali się i jeśli mówili za dużo, no to wiadomo, tam szli żołnierze z NKWD, tak, czy wtedy to Czeki, prawda, i robili porządek z takimi, więc ale ci, którzy zostali jakby w szpitalach i w obozach jenieckich, nawiązywali do tego, stąd wiemy. Polacy widzieli mgłę taką różnokolorową i się zastanawiali, że ta mgła ciągle jest, tak, i nie wiedzieli, co to za znaki. Kiedy byłem w Niepokalanowie, mówiłem w 20 roku na temat właśnie Bitwy Warszawskiej, to podeszła wnuczka pewnego pana, który walczył pod Osowem, i on wspominał, że się zastanawiali, jak to jest, że ta mgła jest taki, ma dziwny poświat, dziwny kolor, i nie mogli tego zrozumieć. Natomiast potem my już wiedzieliśmy dlaczego, tak, że miało miejsce objawienie Matki Najświętszej. Więc to było dwukrotnie, tak? 14 sierpnia w Osowie, 15 sierpnia w Ulce Radzymińskiej. No i też Rosjanie chcieli zdobyć Warszawę. Wiemy, że to były tereny takie dosyć podmokłe wtedy, więc mogli przejść tylko wybranymi szlakami, więc dlatego wybrali Osów czy Radzymin, bo tam było najkrócej do Warszawy. A za wszelką cenę trzeba było utrzymać te miejsca. No i się okazało, że waleczność żołnierzy, mądrość dowódców i jeszcze ta łaska Boża zadziałały razem.
1: Dla naszej polskiej strony pod wpływem, tak marszałek Piłsudski uważał, wydarzeń wytwarzał się coraz wyraźniej poza frontem zewnętrznym front wewnętrzny. I ta współpraca państwa z Kościołem, ona jakby uratowała całą Polskę i uratowała cały świat, Europę. Posłuchajmy elektrycznych gitar i tak z perspektywy muzycznej, jak ten cud nad Wisłą wyglądał.

0: Losy wojny są w ręku Boga, ale ludzie są po to, aby wojnie dopomóc. Tymi słowami w Łódzku marszałek zapowiadał żołnierzom, że nie poddamy się. Wlewał też im nadzieję. Ale widzieliśmy, że wszyscy już... Wyszków został zdobyty, zajęty, Radzymin został zajęty, no, i na druki już były przygotowane, Warszawa nasza, mało tego, bo Warszawa była nazywana takim Paryżem Wschodu i oni już się cieszyli, że już 15 sierpnia my będziemy świętować w Warszawie zwycięstwo i to tam byli wśród nich także tych socjalistów, tych byli także Polacy. Dzierżyński, Kon i oni już tą czerwoną gwiazdę, oni już wiedzieli, że no, my zajmiemy, bo tam czeka na nas, oni uważali, mamy już 40 tysięcy agentów w Warszawie, to tam na nas czekają, na nasze wyzwolenie. Jak to wszystko wyglądało? Rzeczywiście, jak to przeżywano w Wyszkowie, kiedy zajęli Rosjanie, co oni tam wyprawiali i w Radzyminie? Czy ksiądz właśnie Krzysztof Ziółkowski z Sanktuarium Świętego Jana Pawła II, Marysia Bobińska, organizatorka tych pielgrzymek dziękczynnych za zwycięstwo nad właśnie nad Wosowie. Czy moglibyście tak przybliżyć tą sytuację i ją porównać z tym, co dzisiaj się dzieje? Czy my sobie zdajemy sprawę z tego ogromnego zwycięstwa i z tego, że to się ta historia powraca? Że dalej próbuje się ustanowić takie rządy światowe?
1: Na pewno były to trudne czasy, bo pierwszy po odzyskaniu niepodległości burmistrz Radzymina, pan marszał, w swoich wypowiedziach stwierdził, że nie było żadnego domu w Radzyminie, gdzie nie było wyrwanych drzwi i powyrywanych okien. To możemy sobie tak uświadomić, co było. Natomiast proboszcz Wiktor Mieczkowski, który był proboszczem w Wyszkowie i miał tę możliwość podejmowania tego rządu sowieckiego, potem napisał w swoich pamiętnikach, że oni pytali, gdzie w Warszawie są jakie sklepy, fabryki, żeby się przygotować do grabieży. W Wyszkowie ograbiono wszystko, co możliwe.
0: I dwór, i plebanie.
1: Tak.
0: I nawet domy wszystkich, ale też oni gwałcili kobiety, bo w Radzyminie to było straszne. Oni 7 razy próbowali Radzymin zdobyć. 4? I dopiero za kolejnym razem zdobyto Radzymin.
1: 4 razy przechodził z rąk do rąk Radzymin. To było
0: nawet. Tak, ale zabierali wszystko, rąbali sprzęty, meble, no, tak. No wszystko. Ludzie płakali i to było straszne, bo oni... Ja tutaj tylko zacytuję. Ograbiali sklepy, splądrowali szpital, wzięli około 300 jeńców. Okrutnie obeszli się z mieszkańcami miasta. Wiele zgwałconych kobiet zamordowano. Wielu cywilów poległo. To są fakty z Radzymina.
1: Tak, a potwierdza to właśnie proboszcz Wyszkowa, Wiktor Mieczkowski, który mówi, że Rosjanie po zdobyciu Warszawy mieli dostać 3 dni na morderstwa, rabunki, gwałty. 3 dni. I Warszawa liczyła wtedy ponad 1 milion osób, tak? To tylko możemy sobie wyobrazić, jaka była rzeź, byłaby rzeź.
0: Tak, a to szło 47 tysięcy tej armii Tuchaczewskiego na Warszawę, więc to bardzo dużo tych bolszewików i Kozaków. I te bolszewickie rządy w Wyszkowie, one się rozpoczęły od usunięcia krzyża z gmachu magistratu, z policji państwowej, z sądów, ze sklepów, ale także godeł Polski, tak? Czyli to było takie znamienne, że my nic nie szanujemy, niszczymy wszystko.
1: Tak, i to ta buta właśnie, ta bolszewicka, no, powodowała taki tą rzeczywiście niechęć. Także Polacy mieli świadomość tego, że jak sami się nie obronimy, to nikt nam nie pomoże, tak? To zresztą powiedział Lloyd George, premier Wielkiej Brytanii w Spa, że po I wojnie światowej oni są tak słabi, że Polakom nie pomogą. Jak sobie Polacy się nie obronicie, to my was nie wesprzemy. I my mieliśmy tego świadomość, że jakby potrzebujemy zwycięstwa, potrzebujemy obronić się, no przed taką no, zagładą. I Bogu dzięki, że trwały modlitwy i ten duch się wzmagał, duch walki Polaków się wzmagał i my wcale się nie baliśmy, tylko mieliśmy genialnych ludzi. Piłsudski wiedział, co chce zrobić. Mieliśmy Rozwadowskiego, który był doskonałym planistą w sztabie austriackim i on wiedział, jak potem to
0: zaplanować. Ale też wspomagali generał Maxim Weygand, ten francuski dowódca, on był bardzo też dobrym strategiem i on współpracował. Został, bo wielu dyplomatów uciekło z Warszawy, tak?
1: Tak, tylko on był bardziej przekonany, że Polacy mają się okopać i bronić Warszawy. Taka stacjonarna bitwa, na co nie chciał się zgodzić Piłsudski. Piłsudski wtedy jakby nowoczesną już Polacy w ogóle taką nowoczesną taktykę ruchu wojsk, tak, i to skrzydlenie znad wieprza okazało się genialne, bo gdybyśmy mieli się bronić tak na wyniszczenie, to my nie mieliśmy tyle wojska i tyle sprzętu, co Sowieci. Tak, w trakcie tej bitwy siły były wyrównane, ale zaplecze, jakie miała Rosja, było dużo, dużo większe i gdyby no właśnie ten genialny plan nie dowódcy, nie bohaterstwo żołnierzy, to byśmy sobie nie poradzili. I my tak po latach widzimy, że nasze społeczności, społeczność w Osowie, w Wołominie, w Radzyminie, bardzo o tym pamiętają, kultywujemy te wydarzenia. Nawet nasi historycy to robią takie niezwykłe przedsięwzięcia, że tworzą kluby młodych ludzi, którym tą historię zaszczepiają i w Radzyminie jest klub, który zrzesza około 1000 młodzieży. Więc jakby ta historia jest pokazywana z racji tego, że w Osowie jest to miejsce bitwy, w Radzyminie jest największy cmentarz, który pozostał z 1920 roku. To ta historia jest żywa, chociaż komuniści po II wojnie światowej chcieli, żeby zapomnieć tych wydarzeń. Radzymin miał zniknąć z mapy, dlatego też no, przeniesiono na rozkaz Stalina w 1952 roku powiat z Radzymina do Wołomina, bo Radzymin miał się nazywać Dybów, żeby tylko nie wspominać tej klęski. Zobaczmy, po tylu latach jakby no niewiele się zmieniło, bo to, co my przeżywaliśmy 100 lat temu, dzisiaj przeżywa Ukraina. To samo dzieje się na Ukrainie. Ja też jestem wdzięczny za tą pielgrzymkę, że są tacy szaleńcy Boży, którzy co miesiąc, trzecią sobotę miesiąca, co miesiąc pokonują tę drogę właśnie od krzyża, gdzie zginął Skorupka, do sanktuarium Jana Pawła II w Radzyminie, ale też ksiądz biskup Romuald Kamiński przy sanktuarium postawił na 20 rok figurę Matki Bożej Łaskawej, tak, którą widać z trasy.
0: Tą łamiącą strzałę.
1: Tak, bo ona się objawiła tak te dwa razy, to z Radzymina to, tak jak mówię, z 15 km do Osowa, 5 km do Wólki Radzymińskiej, ale ksiądz biskup chciał pokazać, że te wydarzenia miały miejsce i te nadprzyrodzone, i te fizyczne, prawda? Czyli to bohaterstwo żołnierzy i to nie ma tutaj sprzeczności, tylko to się uzupełnia, bo my nieraz jesteśmy jakby tak epatowani tym, że to jedno miałoby zastąpić drugie. Nie. Tak? Tutaj to uzupełnienie spowodowało tak, że takie zwycięstwo żeśmy odnieśli. I dzisiaj no cieszymy się, że jest muzeum w Osowie, już jest po tylu latach.
0: U księdza też jest i muzeum świętego Jana Pawła II, bo ksiądz ma samochód, którym podróżował Jan Paweł II.
1: Tak, jeździł na wypoczynek, tak, 10 lat.
0: Ale też są pamiątki z czasów Bitwy Warszawskiej.
1: Dary papieskie mamy, tak, i pamiątki z Bitwy Warszawskiej. Mamy takie artefakty, bo mamy lance z tamtego okresu.
0: Łańską, tak.
1: Tak, łańską. Potem szablę, która została wykopana, jak budowano obwodnicę Radzymina. I ta szabla to jest wzór 17, jakimi walczono wtedy. Także że potwierdza to, że tam były te pola bitwy warszawskiej. Mamy łuski od amunicji, którą wystrzelono w ulicy Radzymińskiej, gdzie ginie bohater Radzymina, porucznik Stefan Pogonowski.
0: Więc to są A to fakty. Też niezwykła postać, bo on chyba jako jedyny miał ochraniać, żeby taki przejście, ale on się zdobył na taki jakby nawet atak.
1: Tak, i dzięki złamał temu, rozkaz, bo nie
0: złamał rozkaz, ale dzięki temu to złamanie rozkazu, on jakby z natchnienia takiego działał. Został za to mianowany bodajże kapitanem. A przecież ksiądz Korupko też pośmiertnie został majorem, tak? Ale to jest znamienne, że to, co ksiądz powiedział, że ta walka cywilizacji, ona dzisiaj też musimy na to spojrzeć, bo dla chrześcijan zawsze jest to powiedzenie, że kiedy jesteśmy słabi, jesteśmy mocni. A dla tej, którzy byli pod znakiem wtedy tej pentagramu, tak, tej Czerwonej Armii, czy socjalistów ówczesnych, tak, bo oni się uważali za tych, którzy wprowadzają nowy świat, zawsze jest ta buta, o której ksiądz mówi. Kiedy jestem mocny, wtedy jestem słaby. I oni jakby też jest to starcie tych cywilizacji i ta pielgrzymka, ona pokazuje, że my mamy iść tą drogą, prawda, pokory, nie tą buty. I dlatego jest ten akt, to działanie, taki czynnik, że my idąc drogą pokory, pielgrzymki, modlitwy, dostajemy to zwycięstwo od Boga, że Bóg ma inny scenariusz niż mają te państwa, które chcą cały świat zdobyć, tak?
2: Tak, dokładnie. No, pokuta jest bardzo ważnym życiem, znaczy elementem życia chrześcijańskiego. I zresztą Pan Jezus, rozpoczynając swoją działalność publiczną słowami nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To jest taki jakby odnośnik do tego, że mamy przemieniać swoje życie. I też taka pielgrzymka to jest zaproszeniem właśnie do takiej pokuty i do takiej przemiany, o którą prosił Jezus, o wypełnienie Jego słów też między innymi i o uproszenie wielu łask, między innymi miłosierdzia za nasze grzechy. Dlatego też ta pielgrzymka ma taki charakter, głównie też upamiętniający tych wszystkich, którzy polegli w 1920 roku i wynagradzający za to zwycięstwo.
0: Każdej trzeciej soboty miesiąca wyrusza pielgrzymka. Tak. O której rano się gromadzicie w Osowie?
2: To znaczy, oprócz 15 sierpnia, bo 15 sierpnia w tym roku wychodzimy o 5:30 spod krzyża, to w każdą trzecią sobotę miesiąca w tych kolejnych miesiącach spotykamy się o 7 rano pod krzyżem.
0: Ile godzin taka pielgrzymka trwa w marszu?
2: Około 7.
0: To tak jak ksiądz Skorupko szedł od szkoły Władysława IV, gdzie swoich dawnych uczniów spotkał, którzy mieli teraz po 17 lat i z nimi szedł bronić stolicy. To było takie niezwykłe. Oni jeszcze nigdy nawet wystrzałów nie słyszeli. I on tak potrafi ich porwać, że ci chłopcy z początku się trzęśli, pełni strachu, ale jak zobaczyli, że zginął ich kapelan, to wybiegli wszyscy z okrzykami i to wszystko, i ten obraz Matki Bożej spowodował, że wszystko się zmieniło, cała bitwa i dzieje świata. To jest piękne.
2: Chciałam jeszcze tylko powiedzieć właśnie, że też zapraszamy wszystkich, bo chodzą z nami dzieci z rodzicami, osoby starsze, samotne, ludzie z różnych środowisk, z różnych miejscowości.

0: kustosza i proboszcza.
1: Skoro Bóg podzielił ludzkość na narody, dodając każdemu z nich pewne odrębne cechy, każdy więc naród równe ma prawo do swego istnienia. Umiłowanie ojczyzny i ponoszenie dla niej największych ofiar to nie wybór, a obowiązek odziedziczony w testamencie naszych ojców.

0: Modlitwa i wiara okazuje się potężniejsza od pocisków, a wiara od dywizji. To słowa dzisiaj już świętego Bartolomeo Longo, prawnika, który należał do organizacji masońskich i nawrócił się, i on pisał list do Włochów, do całego świata katolickiego, żeby mówił różaniec za Polskę, bo cała Europa może być zajęta przez tą ideologię zła, ideologię, która chce pozbyć się Boga, człowieczeństwa. Dzień dobry. Dobry, szczęść Boże, Mateusz.
1: Szczęść Boże.
0: Zobacz, Bartolomeusz Longa, on podjął taki trud, żeby uświadomić ludziom, zdać sobie sprawę, co grozi nie tylko chrześcijaństwu, ale ludzkości. Ty po co wędrujesz z Kalisza z mężczyznami do Częstochowy, a później jeszcze właśnie z miejsca z Osowa, z Bitwy Warszawskiej do Radzymina. Po co te twoje wysiłki? Co chcesz przez to, że od Boga wyprosić, czy pokazać dla siebie także?
1: No, przede wszystkim chciałbym oddać hołd Matce Bożej.
0: Tak.
1: Poprosić o to, żeby wyjednywała nam łaski, by wola Boża wypełniała się w życiu naszego narodu, w życiu naszego świata, byśmy nie zaprzepaścili tego, co powiedział Pan Jezus do świętej Faustyny, że to jeśli posłuszna będzie Jego woli, to z Polski wyjdzie iskra, która odnowi wiarę na ziemi oraz żeby wyszły nas ponad wszystkimi innymi narodami.
0: Mhm. A ilu mężczyzn idzie tam teraz do Częstochowy z Kalisza, czyli od świętego Józefa do domu Matki Bożej?
1: No jest nas grupa 30 mężczyzn. Ta pielgrzymka idzie pierwszy raz jako męska. Z tego co wiem, to jest druga tylko taka pielgrzymka w Polsce. Ta składa się właśnie z samych mężczyzn, którzy chcą oddawać od Panu Bogu przez serce Maryi i przez przeczyste serce świętego Józefa. Bo właśnie dlatego idziemy z Kalisza, też sam się zdecydowałem iść z Kalisza przez wzgląd na świętego Józefa,
0: tak,
1: który jest patronem mężczyzn, ojców.
0: Jan Paweł II, on uważał, że Polska, tak jak drugą jest po Francji, ojczyzną kultu Najświętszego Serca Jezusowego. I wtedy, kiedy odmawiano litanię, 6 sierpnia była taka przemiana, że wszystkich ludzi to zmobilizowało, że chodziły procesje, że jak przyjechał ten Lord Aberdeen z Anglii, to on nagle zobaczył, mówi, w Warszawie wszędzie procesje. Ruch zatrzymują procesje, bo całe miasto, wszyscy bronią Europy, chcą

0: I kiedy wynoszono tą Matkę Bożą łaskawą, łamującą strzały, to zawsze przychodziło dla Polski ocalenie, zwycięstwo. Kiedy nie zawierzano sercu Jezusowemu i, bo to przecież sam marszałek Piłsudski tak zawierzył Polskę w tym dniu, bo to było ważne, że on jako, prawda, przywódca jakby uklęknął, tak, z pokorą. I co jest ciekawe, że jak to się stało, że ta Matka Boża, której tak dużo Warszawa, Polska zawdzięcza, nazywana i strażniczką Polski, dzisiaj możemy powiedzieć strażniczką Europy i świata, co się stało, że później sam prezydent Mościcki zmienił herb Warszawy, bo w herbie Warszawy była Matka Boża łaskawa, na syrenkę. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego brak tej ostrożności u władz, kiedy trzeba tej mobilizacji?
1: Myślę osobiście, że największym problemem jest zapominanie o Panu Bogu, kiedy go po prostu o coś poprosimy, kiedy coś dla nas zrobi. I pozwolenie, żeby świat na nas działał. Zaczynamy korzystać z różnego rodzaju pokus. Odchodzimy od niego, przestajemy się modlić, kiedy już dostaniemy to, co chcemy. I tak było właśnie po Bitwie Warszawskiej. Polska zapomniała, co Matka Boża dla nas zrobiła. Dlatego spotkała nas później ta wielka tragedia w 1939 roku. Do swojego czasu Warszawa była właśnie wtedy europejską stolicą prostytucji i aborcji.
0: Ale sytuacja Polski, ona była tragiczna, ale te mocarstwa, wszystkie zebrane pod tym sztandarem Bolszewi, one chciały wykorzystać tą okazję, aby upokorzyć Polskę. Dlatego były obce rady i obcy oficerowie, mało tego, zażądały te rządy światowe całej Europy, żeby marszałek Piłsudski ustąpił. To było straszne. Oni chcieli nas pozbawić także naczelnika państwa, tak? I właśnie nawet premier, który przyjął ten list, nawet go marszałkowi nie pokazał, bo marszałek był zdruzgotany, widział, co się dzieje. Dopiero po zwycięskiej bitwie to zobaczył, jak Europa stanęła po stronie wrogów Polski. To było wstrząsające. Jak ty do tego podchodzisz, robiąc tą pielgrzymkę ekspiacyjną? Jak ten czynnik właśnie, że Bóg daje siły, Bóg daje błogosławi i zwycięstwo, jak on jest ważny dla mężczyzn, dla pokrzepienia ducha, dla ratunku rodziny dzisiaj? Z tej perspektywy 106 lat po tej bitwie.
1: Myślę, że tak jak i w tamtej chwili, kiedy stanęliśmy na skraju tak naprawdę tego, że może naszej egzystencji, że wszystko możemy stracić, cały dorobek naszego narodu przez tak wiele lat. Wtedy zaczęliśmy uciekać się do Boga i myślę, że teraz powinniśmy to robić to samo, kiedy widzimy, co się dzieje na świecie, widzimy, że się pojawia coraz większy zamęt, coraz większy chaos, coraz więcej ludzi tak naprawdę odchodzi od Boga, ta wiara mięknie, że nie powinniśmy się poddawać, tylko wołać całym sercem i wtedy będziemy mogli to wszystko odwrócić. Tak myślę, że taki Pan Bóg ma dla nas zamysł, żeby się po prostu nam objawić w taki sposób, że gdy zaczniemy do Niego wołać całym sercem.
0: Lord Aberdeen, on mówi tak, proponowane warunki rozjemcze są tak upokarzające dla Polski, iż same przez się przemawiają za dalszym prowadzeniem wojny. Jeśli Polska nie obroni, to zniszczy cały doczesny nasz świat. A jeden z przywódców też mówił, Polska będzie raczej walczyć samotnie, aniżeli przyjmie tak upokarzające warunki. Skąd nagle to natchnienie, bo przecież wycofywali się przez tyle miesięcy, nie, z Kresów, bo oni napadli przecież Polskę. Polska wtedy była jeszcze, zdobyli Grodno, wszystkie miasta. Skąd była to wzmocnienie, skąd ta wola pokoju, że my jednak zatrzymamy, że Bóg nam ten scenariusz tych rządów światowych zmieni?
2: Znaczy to jest wiele aspektów, o których już mówiliśmy, że ta determinacja w modlitwie, ale też no, takie te cuda nadprzyrodzone. Ja tylko wspomnę o generale Halerze, który przyprowadza 100-tysięczną armię. To Polacy wracają do Polski z zachodu,
0: Francji, głównie z Anglii, tak.
2: No, ale w większości to jest Ameryka Południowa i Ameryka Północna. To są ludzie, którzy w XIX wieku wyjechali, nigdy nie widzieli Polski, a jednak wrócili, jak pisze pani Storożyńska, jednak wrócili, żeby obronić.
0: Czy dzisiaj może się stać podobnie?
2: No, patrząc na Ukrainę, to wiemy, ile osób uciekło.
0: Ale Polacy wracają z Ameryki Południowej, ze Stanów Zjednoczonych.
2: Fenomenalnie Polaków. Także wtedy my wróciliśmy, bo byliśmy wychowani. Bóg, honor, ojczyzna. I wiadomo było, że dla ojczyzny można poświęcić życie. Czyli dla obrony tych wspólnych wartości. Ale to jest możliwe, kiedy jesteśmy silni duchowo. Kiedy jesteśmy silni wiarą. I Polacy wtedy to dźwignęli. Myślę, dzisiaj też to się odradza. Właśnie potwierdza to pielgrzymka, która dla sanktuarium wyprosiła wiele łask, bo dzięki modlitwom mieliśmy koronację figury Matki Bożej Fatimskiej koroną papieską. Zdążyliśmy wybudować sanktuarium na 100. rocznicę. Pierwszą mszę świętą odprawiliśmy 15 sierpnia 2020 roku, a więc w 100. rocznicę, mimo że była pandemia. Więc tych łask wyproszonych jest wiele. Myślę, że my podążamy tą drogą właśnie duchowej mobilizacji, siły.
0: Tak, tej wewnętrznej, którą widział też marszałek Piłsudski. Dzisiaj też są osoby, które widzą ważność tej jakby pokoju przez pielgrzymkę, przez modlitwę. Dlatego dziękuję, Mateusz, dziękuję tutaj pani Marysi, no, księdzu przede wszystkim za dzisiejsze spotkanie, bo Lenin, on... Dzisiaj też są tacy przywódcy, którzy chcą takich rządów światowych. Oni oświadczali rządowi polskiemu, burżuazyjnemu, proponujemy rokowania pokojowe, ale na naszych warunkach. A te warunki to były straszne dla Polski, bo one miały, miano tak wszystko... cały polski rząd i... miało podlegać Czerwonej Milicji Ludowej, instalacji w Polsce sowieckiego aparatu władzy. Polska miała oddać cały zapas broni. No, dzisiaj obłudnie deklarowała ta władza sowiecka, że jak to zrobi, to dzisiaj też tak podobne są takie działania. To wtedy będzie pokój. A dla nich pokój był na korzyść, bo oni mówili tak, rząd polski z każdym miesiącem pokoju ulega coraz większemu rozkładowi.
2: Więc,
0: czy my dzisiaj też nie mamy tej mgły, że nie widzimy tego, że są takie działania?
2: Znaczy, no, musimy uczyć się z historii, tak? Bo to najlepszą matką nauki jest historia i pokazuje, że w 20 roku dla polskiej sprawy wszyscy się zjednoczyli. Polska racja stanu zwyciężyła. Dlatego nieśmy zwycięstwo, tak? Bo siła ducha, ale polska racja stanu, tak? Była na pierwszym miejscu. Dzisiaj troszkę zapominamy o polskiej racji stanu, o dobru narodu, tak? Bo tutaj chodzi o to, że polityka to ma być to dobro wspólne. Mamy dbać o dobro wspólne, a dzisiaj skupiamy się na walce o władzę. I to jest straszne, tak? To jest przykre i takie małostkowe, że gdzieś tam pomija się ludzi, ich potrzeby, a myśli się tylko o władzy.
0: Zakończę słowami księdza Skorupki i poproszę o zachętę na pielgrzymkę dziękczynną za zwycięstwo w cudzie nad Wisłą w 1920 roku panią Marysię Bobińską. A ksiądz Skorupko spowiedź generalną na Miodowej odbył i po tej spowiedzi testament napisał. Miał zaledwie 27 lat. Długi za wpisy szkolne spłacam swym życiem. Za wpojoną miłość ojczyznę płacę miłością serca.
3: Tak, zapraszamy Państwa serdecznie wszystkich i do wspólnej naszej modlitwy. Nie trzeba przejść od razu całego etapu, nie trzeba co miesiąc przychodzić. Wystarczy, żeby po prostu przyjść, zobaczyć, posłuchać, otworzyć serce, chcieć być blisko Pana Boga. Można zacząć od jednej pielgrzymki i jeżeli choć jedna osoba dzięki tej audycji zbliży się do Pana Boga, dzięki tej pielgrzymce, to no, będzie to dla nas największa radość.
0: I zapraszamy też na rekonstrukcję Bitwy Warszawskiej do Osowa i na pielgrzymkę dziękczynną za zwycięstwo w drodze właśnie z Osowa do Radzymina, tam żeby pod opieką i płaszczem Matki Bożej łaskawej, zwycięskiej, łamiącej strzały razem dziękować za to piękne zwycięstwo, za to wszystko, co przed nami, bo tych zwycięstw, myślę, czeka nas wiele. Bóg zapłać serdecznie za...
1: Zaprosić na pielgrzymkę męską z Kalisza do Częstochowy.
0: O właśnie. Roku.
1: Wszystkich, którzy nas słuchają. Idziemy tylko 5 dni.
0: Ale podobno też z Częstochowy do Kalisza później wraca, więc jeszcze można w drugą stronę iść do Świętego Józefa. Dziękujemy bardzo, Mateusz. Dziękuję, księże. Krzysztofie.
4: Po co jest ten miś w Radio Wnet?
0: Po to, by usłyszeć miłość i śpiew.

0: Dzień dobry, minęła siódma. W tym wydaniu wiadomości: koalicjanci mówią nie planowi Donalda Tuska, masowy saturacyjny atak Ukrainy na Rosję oraz sytuacja w Zatoce Perskiej. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości w net.
0: Jak donosi Wirtualna Polska, część ugrupowań koalicji staje okoniem wobec ewentualnej nominacji Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, tłumacząc, że przecież miało nie być politycznych nominacji. Z ustaleń portalu wynika, że nawet w KO zapanowała konsternacja. Co więcej, Berek miałby trafić do TK bezpośrednio z rządu, a to wbrew proponowanej wcześniej przez samą koalicję 4-letniej karencji. Masowy ukraiński atak dronów i rakiet na rosyjski port w Noworosyjsku uszkodził dwa duże terminale eksportujące zboże oraz uderzył w główną rosyjską bazę marynarki wojennej na Morzu Czarnym, podaje BBC. W nocnym ataku zginęły 3 osoby, w tym 8-letnie dziecko, a 24 zostały ranne, poinformowały lokalne władze. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że Kijów przeprowadził unikalną operację, wykorzystując rakiety oraz drony powietrzne i morskie do ataku na rosyjską bazę. Nie wspomniał jednak o uszkodzeniu terminali zbożowych. Ukraińskie wojsko poinformowało później, że trafione zostały 4 rosyjskie okręty, w tym 2 fregaty. Rosja nie odniosła się dotąd do tych informacji. W rozmowie z CNN Zełenski powiedział również, że Ukraina potrzebuje 1/10 obecnych amerykańskich zapasów pocisków przechwytujących, aby powstrzymać wszystkie rosyjskie ataki rakietami balistycznymi. Iran domaga się od USA powrotu do tymczasowego porozumienia pokojowego z czerwca. Jednocześnie Teheran zaprzecza, jakoby prowadził z Waszyngtonem rozmowy w sprawie przedłużenia zawieszenia broni. Według wysokiego rangą irańskiego przedstawiciela cytowanego przez agencję Reutera, Waszyngton powinien najpierw ponownie zaakceptować warunki wcześniejszego porozumienia i przedstawić harmonogram realizacji swoich zobowiązań. Teheran twierdzi, że USA naruszyły umowę zaledwie 48 godzin po jej zawarciu, a następnie się z niej wycofały. Rozległy wyciek ropy z uszkodzonego tankowca zaczął docierać do wybrzeży Omanu, potwierdziła tamtejsza Agencja Ochrony Środowiska. Wyciek, który przez tygodnie w dużej mierze pozostawał bez kontroli, może stać się jednym z najpoważniejszych tego typu zdarzeń na świecie w ostatnich latach. Ropa może zanieczyścić około 40 km wybrzeża w pobliżu Ras Madraka oraz wyspę Mesira, poinformowała agencja. Według specjalisty do spraw wycieków ropy Johna Amosa, który przeanalizował zdjęcia satelitarne udostępnione przez Reutersa, plama obejmuje już obszar ponad 2000 km². Całkowite zaćmienie słońca było widoczne wczoraj nad północną Hiszpanią. To pierwsze takie zjawisko w tym kraju od ponad wieku. Miliony ludzi zgromadziły się w miastach i miejscowościach, gdzie niebo było bezchmurne, aby obserwować moment, w którym księżyc znalazł się dokładnie między słońcem a ziemią, na krótko pogrążając część kraju w ciemności. Nad Polską z kolei można było obserwować częściowe zaćmienie słońca. W Warszawie pierwsza faza rozpoczęła się o godzinie 19:14, a maksimum nastąpiło o godzinie 20:02. Księżyc zakrył wtedy niemal 82% tarczy słonecznej. Zaledwie kilka minut później, około godziny 20:06, słońce zaszło za horyzont, a więcej na portalu wnet.fm.
2: Prognoza pogody.
0: Dziś słonecznie, zwłaszcza na zachodzie. Na wschodzie jakieś chmury się jednak pojawią. Na termometrach około od 20 nad morzem na Suwalszczyźnie i na Podhalu około 23 w centrum, do 27 na zachodzie.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Gdy brakuje powietrza, niekiedy wydaje się nam, jakby nad naszym życiem zawisł gęsty kożuch chmur. Nic nie idzie tak, jak iść powinno. Dławi nas poczucie osaczenia, brak powietrza. Jeżeli w jakiejś chwili Bóg mógłby okazać się Bogiem, to właśnie wtedy. Jakieś 2000 lat temu apostoł Piotr pisał do garstki chrześcijan rozsypanych po różnych zakątkach ówczesnego Imperium Rzymskiego. Trwały prześladowania i nie były to żadne przelewki. Ludzie oblani smołą i podpaleni jako żywe pochodnie oświetlali cesarskie uczty. A tymczasem apostoł Piotr zaczyna swój list od pozdrowienia, które brzmi następująco. Łaska wam i pokój niech będą udzielone obficie. Pomyślmy tylko. Za pośrednictwem tego listu do prześladowanych dociera ze swoim słowem pociechy sam Bóg. W ich poczuciu osaczenia pod niskim nawisem chmur. Może i w naszym życiu zdarzają się chwile, gdy nie idzie tak, jak powinno. Gdy trzeba przedzierać się przez duszącą mgłę, A jednak nawet w takich okolicznościach możemy doświadczyć, jak spływa na nas łaska i pokój.
5: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
6: Reklama.
7: Studio Wilno, czwartek, 11:30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
8: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
6: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
11: Sofa Surfing. To była autopromocja.
12: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet przedstawia spektakl gastronomiczno-polityczny pod tytułem Wyżerka nad Bałtykiem.
13: Jaki cudowny jest ten wiatr od morza. A może zamówimy jakąś rybkę?
14: O, zaraz, zobacz, rybko. Mam tutaj karty dań. Zobaczmy.
13: O matko, mała porcja dorsza w cenie 5 patronów. Spływamy stąd.
15: Nie namawiamy, żeby w czasie wakacji głodować. Niemniej jednak polecamy optymalizację wydatków z uwzględnieniem wolności słowa. Wejdź na patronite.pl/radiownet i dołącz do naszej załogi.

0: Dopłynęliśmy, proszę Państwa, do 13 sierpnia, rok 2026, to jest bez zmian. Dzisiaj jest czwartek. Krzysztof Skowroński, zapraszam Państwa na poranek w net. Zaczniemy ten poranek od zabawy, którą zaproponował nam premier Donald Tusk. Ta zabawa, bardzo lubiliśmy się na pewno w przeszłości, czyli we wczesnej młodości, bawić w taką zabawę, czyli w berka. Premier Donald Tusk zaproponował, żeby pan Berek, który jest bardzo bliskim współpracownikiem premiera, został sędzią Trybunału Konstytucyjnego. I o tym pisze Gazeta Polska na pierwszej stronie. Tusk chce przejąć Trybunał Konstytucyjny, by uderzyć w prezydenta. Maciej Berek, były minister i prawa ręka Donalda Tuska, może zostać kolejnym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jego ewentualna nominacja oznaczałaby, że koalicja 13 grudnia wskazałaby już 8 z 15 osób do tego organu. Eksperci prawni ostrzegają, że przejęcie większości w Trybunale Konstytucyjnym może otworzyć drogę do masowego podważania ustaw niewygodnych dla władzy. Ale o Berku pisze też dzisiejsza, nie tylko Gazeta Polska codziennie, bo też dzisiejsza Rzeczpospolita, Piotr Szymaniak. Jeśli spekulacja o kandydaturze Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego się potwierdzą, będzie to znak, że możemy przestać liczyć na uzdrowienie tej instytucji. To jest z kolei artykuł z Rzeczpospolitej i nawet dziennik Gazeta Prawna, żyrafa się przewróciła. Nie wiem dlaczego. Postawimy żyrafę z powrotem, żeby mogła spokojnie oglądać i słuchać poranka. Dziennik Gazeta Prawna. Berek z rządu do TK. Znak zapytania. Koalicjanci kręcą nosem. Maciej Berek przez ostatnie miesiące spinał pracę rządu z parlamentem i pomagał koalicjantom wychodzić z politycznych klinczów. Teraz jego własna przyszłość może wymagać podobnych negocjacji. Co to oznacza? Nie wiem, nie zagłębiałem się w treść tego artykułu, ale w każdym razie pan Berek jest bardzo popularny. Popularna jest też oczywiście informacja na temat tych 4,5 miliardów złotych pomocy powodziowej, którą dostali po sąsiedzku mąż i sąsiad pani Anny Konieczyńskiej. Obejrzałem w telewizji w Polsce reportera, który stał przed tym domem, który nie został zalany, ale został nagrodzony. Próbował porozmawiać z mężem pani Anny Konieczyńskiej. To się troszkę udało, ale pan mąż pani Anny tylko stwierdził, że są ofiarami hejtu, natomiast nie odpowiedział na pytania, jak to się stało i jak i co naprawił za te pieniądze, które otrzymał od własnej żony. I ta afera jest opisywana w Rzeczpospolitej. Nie będzie zmian w rządzie w związku z nieprawidłowościami wokół środków dla powodzian na Dolnym Śląsku. Marcin Kierwiński na razie pozostanie także na stanowisku sekretarza generalnego Koalicji Obywatelskiej, ale w Rzeczpospolitej jest dłuższy artykuł na ten temat i zaraz Państwu ten artykuł przytoczę, bo to jest z tytułem Polowanie na ministra. I teraz tak, krytyka opozycji wobec rządzących nie dziwi. Jak dowiaduje się jednak Rzeczpospolita, w Koalicji Obywatelskiej są przekonani, że ataki na Kierwińskiego mają być inspirowane z wewnątrz partii. Teoretycznie minister jest politycznie silny, jednak z ustaleń Rzeczpospolitej wynika, że kolejne osłabiające go informacje, które wypływają do mediów, to rzeczywiście efekt wewnętrznych rozgrywek w partii. Komuś nie podoba się pozycja Marcina. Pytanie, czy to nie ma być też uderzenie w Tuska? To jest tytuł w Rzeczpospolitej, Polowanie na ministra. Ale jest jeszcze jeden artykuł z Rzeczpospolitej. Wątpliwe dowody na Obajtka. Prokuratura postawiła byłemu prezesowi Orlemu zarzuty, nie posiadając oryginału nagrania, które ma być jednym z dowodów. Posiłkuje się kopią z Orlenu, to jest sprawa dawnego śledztwa czy zeznań prezesa Obajtka, które jest składane w związku z jego rozmową z Piotrem Nisztorem. Ta rozmowa została nagrana, ale nie wiadomo przez kogo i jest tylko jej kopia. Jeśli chodzi o afery, które opisuje dzisiejsza prasa, to jest jeszcze jedna. Na portalu Niezależna z kolei ukazał się artykuł, a dzisiaj jest w Gazecie Polskiej codziennie. Prokuratura Europejska stwierdziła wprost w piśmie do Sejmu, że bez natychmiastowego aresztowania posła KO Wojciecha Króla pełne wyjaśnienie afery dotyczące unijnych dotacji jest niemożliwe. Zarzuciła mu gigantyczne łapówkarstwo, mataczenie i wywieranie nacisków na świadków. Rzeczywiście takie pismo Prokuratury Europejskiej trafiło do polskiego parlamentu, ale pan Król i parlament się nie zgodził na to, żeby pan Król stracił immunitet i trafił do aresztu zgodnie z tym pismem od Prokuratury Europejskiej. W prasie, co mnie zdziwiło, nie ma, albo nie zauważyłem, nie ma ani jednego słowa na temat wycieku 19 milionów rekordów, tak to się nazywa, z portalu My Doctor, tak ten portal się nazywa, tam na tym portalu są PESEL-e, są imiona, nazwiska, ale są też wyniki lekarskie. O tym mówił wczoraj wicepremier Krzysztof Gawkowski. Posłuchajmy.
1: Na to wskazuje, mamy do czynienia z niebywałym i bardzo dużym incydentem w zakresie bezpieczeństwa polskiej infosfery. Jak Państwo wiecie, w ostatni weekend polskie służby rozpoczęły działania związane z incydentem cyberbezpieczeństwa w firmie MyDR, która zajmuje się wsparciem dla lekarzy, gabinetów, przychodni, systemów, które opiekują się koordynacją pracy lekarza, czyli po prostu zarządza mechanizmem, który wspiera lekarza przy jego pracy w gabinecie. Całość tych działań opiera się na komunikacji lekarz-system, ale związana jest też z wiedzą o receptach, o tym jak i kiedy umawiane są wizyty, o lekach zapisywanych, korelacji związanej z tym, jakie dokumenty były lekarzowi przedstawiane. Mamy zatem do czynienia z dużym pakietem danych wrażliwych, które dotyczą ludzi korzystających z podstawowej opieki medycznej. Informowaliśmy już w poniedziałek, że zidentyfikowany został incydent cyberbezpieczeństwa, który dotyczyć może wielu wrażliwych danych i milionów obywateli. I dzisiaj niestety z przykrością muszę poinformować, że doszło do nadzwyczajnego wycieku danych sięgającego blisko 19 milionów osób, obywateli polskich, które to osoby w różnych kategoriach korzystały z wsparcia medycznego. Podjęte zostały natychmiastowe działania, które skupiają się wokół tej sytuacji krytycznej i cyberincydentu.
0: A jakie tego będą konsekwencje? Może w drugim fragmencie wyjaśni to wicepremier Krzysztof Gawkowski.
1: Została wdrożona procedura, która ma zabezpieczyć wszystkie dane, które wyciekły, po to, żeby zostały one przeniesione do bazy bezpieczne dane, w której każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy jego dane wyciekły. To po pierwsze. Po drugie, wszystkie służby zostały zobowiązane i postawione w stan gotowości, jeżeli chodzi o wsparcie obywateli, których dane mogłyby znaleźć się w opinii przestrzeni informacyjnej. Po trzecie, będzie następowała intensyfikacja działań i poszukiwanie podejrzanych. Nic nie wskazuje dzisiaj na to, że mamy do czynienia z atakiem zewnętrznym. To znaczy, że mamy do czynienia z atakiem, który przychodzi ze strony rosyjskiej bądź jakiegokolwiek innego państwa. Dzisiaj można z dużą dozą pewności powiedzieć, że to jest działanie cyberprzestępców, którzy mają określone chęci związane z pozyskiwaniem środków finansowych związane z tym incydentem.
0: Ciekawe, czy te środki finansowe będą z naszych kont. Będziemy się oczywiście starać dowiedzieć, po pierwsze, jaka jest reakcja tego portalu MyDoctor, a po drugie tak naprawdę, co można zrobić z tymi danymi, bo to jest na pewno ciekawe i na pewno stresujące dla 19 milionów Polaków, których dane wyciekły nie wiadomo do kogo. A co na to Bob Marley, powiem, posłuchamy.

Jest godzina 7.23. Za chwilę rozmowa o geopolityce z doktorem Jackiem Bartosiakiem, Strategy and Future. Zobaczymy, co pan doktor sądzi o obecnej fazie konfliktu między Iranem i Stanami Zjednoczonymi, co sądzi o polskiej armii i co sądzi o relacjach polsko-ukraińskich. Takie trzy tematy wybrałem. A dzisiaj w poranku wnet oczywiście o godzinie, przed godziną 8, kronika paryska Piotra Wita. Później gościem poranka wnet będzie pani profesor Elżbieta Chojna-Duch i tu będziemy rozmawiać o pieniądzach, a szczególnie o tym, skąd się wzięło polskie zadłużenie, bo to jest ciekawe. Przypominam państwu, że każda minuta kosztuje nas ponad milion, milion dwieście czy milion czterysta tysięcy złotych. To oznacza, że każdego dnia polski dług wzrasta o 1 400 000 000 złotych, co daje ponad 40 miliardów złotych miesięcznie. Jeżeli sobie to policzymy razy 10, to jest 400, dodamy jeszcze 80, czyli mamy około 500 miliardów rocznie wzrost zadłużenia Polski. Ekonomiści jakoś się tym nie przejmują, bo twierdzą, że to jest 80% długu wewnętrznego, w związku z powyższym nie ma żadnego problemu, a ten dług zagraniczny 70% to jest dług wewnętrzny, a ten dług zagraniczny możemy sobie w nieskończoność rolować. Nie wiem, dlaczego są takimi optymistami, bo oczywiście Amerykanie rolować swój własny dług mogą, bo dolar póki co jest walutą międzynarodową, natomiast Polska, z tego co się orientuje, i złotówka nie jest walutą, w której kupuje się ropę i kupuje się i zawiera wielkie transakcje handlowe, więc może przyjść taki dzień, w którym zrolować się naszego długu nie da. Ale wszyscy pozostają w takim optymistycznym nastroju. Po pierwsze, że uda się polską armię dozbroić. Po drugie, że gospodarka będzie tak pędzić i z taką szybkością się rozwijać, że ten dług nam nie zagraża. 400 czy 500 miliardów rocznie więcej. To dużo. Teraz jest ponad 2 biliony złotych. PKB w Polsce, czyli produkt krajowy brutto, to około, czy ponad, troszkę ponad 4 biliony złotych, czyli jak patrzymy na przykład na wycenę spółek naftowych, to okazuje się, że produkt krajowy brutto w całości nie wystarczyłby na zakup największej firmy naftowej, czyli firmy saudyjskiej. Dobrze, jest godzina 7.26, to proponuję państwu teraz, żebyśmy zatańczyli w świetle księżyca.

0: punktualnie o 7.30 startujemy rozmowę. Doktor Jacek Bartosiak, Strategy and Future, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Czy o tej godzinie możemy poważnie porozmawiać na temat tego wszystkiego, co dzieje się na świecie? Czy w ogóle jesteś w stanie jeszcze poważnie traktować te wszystkie wypowiedzi tych polityków, to wszystko, co się w tej infosferze dzieje?
1: Tutaj widzę, że masz przed sobą gazety papierowe, tak? Codzienne.
0: Tak.
1: To dopiero jest coraz większy absurd współcześnie, prawda? Gdy jest tysiące wypowiedzi, histeria emocji, mnóstwo informacji fałszywych, prawdziwych, ogranych, zmanipulowanych. Cyngle uruchamiani w tygodnikach i w różnych miejscach na całym świecie, w tym w Polsce, do tego, żeby frakcje lobbystyczne czy polityczne coś chciały. Jeden wielki kociokwik, czyli czym więcej informacji, tak jak Toffler to przewidział, tym jesteśmy głupsi.
0: To
1: może nie tyle głupsi, co jest... Bo ogólnie dobrze, że mamy dostęp do informacji, demokratyzacja wiedzy, tak? Nie ma już tych takich, że kapłani nam wydzielają, jak u Prusa. To jest bardzo duża zaleta tego wszystkiego. Natomiast... Trudno się przebić przez kakofonię, tak? Przez kakofonię tej historii.
0: To jest prawda, bo to jest informacyjna dżungla, przez którą trudno syntezę zrobić tego wszystkiego, co się dzieje, kiedy człowiek przegląda portale internetowe, ale w obronie gazet. Będzie tak, cenzura będzie w internecie, te wszystkie koncesjonowane rzeczy mogą zostać zawieszone, a gazetę, żeby zamknąć gazetę, trzeba wprowadzić cenzurę prewencyjną. A to jest takie najtrudniejsze zadanie, więc trzeba dbać o papierowe gazety, bo może będą jedynym źródłem dostępu do informacji.
1: Ciekawe też jest to, bo natknęło mnie w kontekście AI, tak? No bo trwa wyścig technologiczny. Amerykanie wyraźnie postawili przyszłość swojej gospodarki na rewolucji sztucznej inteligencji. Zasilają to kapitałem, próbują tak utrzymywać relacje finansowo, skarbowo, inwestycyjne, żeby to się właśnie działo. No i AI jest czymś takim, bo mamy wiele znaków zapytania. No po pierwsze, Amerykanie destylują wiedzę z całego świata, chyba nie do końca jest to zgodne z interesem tych, od których tę wiedzę destylują. Mówię nawet, wiesz, no te ich modele pobierają dane z Radia Wnet nawet prawdopodobnie, tak? No i czy o tym wiesz, czy jesteś zadowolony? Przecież to jest twoja już kilkunastoletnia praca ciągła, obrabiania tego. I oni to pobierają i będą to zamykać. Nie? Za wallem prawdopodobnie.
0: I za to trzeba będzie
1: tak,
0: płacić.
1: I będą przerabiać. I będzie w tym bardzo dużo ideologii, bo powiedzą tobie, że to jest obrona demokracji. Bo to są amerykańskie, więc są demokratyczne. Ale zapłacisz za to im. Tak? Czyli bardziej oni w centrum niż demokracja. Ale będzie bardzo dużo uzasadnienia ideologicznego. Jeszcze sztuczna inteligencja jest taka, kto dłużej w niej jest, że ona stara się, no ma też swoje przekonania, można powiedzieć, tak, które rozumiem, źródłem jest autor kodu. Też stara się, w zależności jak są ustawione filtry parametrów, albo bardziej przypodobać tobie, albo mniej. Więc tu ludzie mogą podlegać różnego rodzaju manipulacjom, tak? Tym komercyjnym, politycznym. Gdzieś, innymi słowy, nigdy nie ustanie pytanie, które człowiek sobie zadawał, filozoficzne od początku wszechświata, czy od początku swojego istnienia. Dlaczego? Innymi słowy, sztuczna inteligencja ostatecznie też nie rozwiąże, moim zdaniem, tego pytania, które gdzieś tam między intuicją i emocjami człowieka się skrywa, czyli dlaczego.
0: No tak, ale jedną rzecz wiemy i chyba możemy z pewnością Varoufakisa zacytować, że ustrój, który tworzymy, to jest technofeudalizm, że to jest tak, że my będziemy zawsze, będzie taki ocean sztucznej inteligencji i ten, kto włada sztuczną inteligencją, czyli kilka firm na świecie, będzie właściwie decydentem na temat tego, kiedy i za co i po co płacimy.
1: Nie tylko. Będzie również decydentem, jak wyglądają prawidłowe relacje międzyludzkie, małżeństwa, narzeczeństwa, relacje z dziećmi, relacje z twoim psem, kotem, dlatego że wszyscy będą pytali modeli, jak należy mieć właściwe relacje z kotem i co to oznacza, że dziecko o 7 rano tobie krzyczy. I będą, no bardzo łatwo jest mieć zarządzanie refleksyjne. To jest model idealny zarządzania refleksyjnego.
0: No dobrze, to czy możemy o 7.36 odpowiedzieć na pytanie, do czego ta cywilizacja zmierza?
1: No i teraz jest właśnie kluczowe pytanie. Bo Amerykanie uważają, że kapitał wie lepiej, dokąd powinien zmierzać ten model.
0: No tak.
1: A Chińczycy mówią, że komunistyczna partia Chin, kolektyw, no, czapka polityczna wie lepiej, dokąd ten model rozwoju AI powinien zmierzać. I teraz po której stronie jesteś, Krzysztofie?
0: No, po stronie, chciałbym być po stronie wolnego świata, w którym człowiek może sam podejmować decyzje na temat tego, co się dzieje w jego życiu.
1: To nie jest ten wybór właśnie, który ci przedstawiłem.
0: No wiesz co, no słowo kapitał, o ile nie jest to tytuł książki Karola Marksa, jest mi bliższy niż komunistyczna partia Chin, która z kapitału korzysta.
1: Wiadomo, wszyscy korzystamy z kapitału, również Marks korzystał z kapitału i również komuniści, Lenin i tak dalej potrzebowali pieniędzy, żeby kupić chleb. No, i robić też bardzo wiele innych rzeczy, w tym te swoje zmiany. Ale... Czy wiesz, czy...
0: Nie, ja się...
1: Który model jest?
0: Ja, nie, ani jeden, ani drugi. Ja zastanawiam się zawsze nad tym, jak ocalić właściwie to, co nazywamy wolnością i to, co nazywamy demokracją, bo to są dwie rzeczy, które są najbardziej zagrożone we współczesnym świecie, jak patrzymy na tendencje i na to wszystko, co się dzieje. Bo z jednej strony masz technofeudalizm, a z drugiej strony masz komunofeudalizm, czyli stronę chińską, gdzie jest bardzo dużo wolnej gospodarki dla odmiany, której nie ma, jest coraz mniej w Unii Europejskiej, więc to jest, świat jest skomplikowany, ale dobrze, ale tutaj postawmy przecinek albo wykrzyknik, albo cokolwiek i powiedzmy, co twoim zdaniem dzieje się w Zatoce Perskiej, jak wygląda stan wojny między Iranem i Stanami Zjednoczonymi.
1: Widzę, że zawsze przypada mi to w Radiu Wnet i bardzo proszę później tylko tych, którzy będą ustawiali,
0: żeby tytuł, dokładnie zacytowali.
1: Tak, tak. Amerykanie spektakularnie przegrywają konfrontację z Iranem w Zatoce Perskiej. Mówiliśmy o tym. Z wielu powodów. Przede wszystkim nie są w stanie osiągnąć wyniku politycznego, który zakładali na początku wojny. Co więcej, okazało się, że Iran zmienił układ geopolityczny regionu. Obnażył słabości amerykańskich sił zbrojnych, bazy przemysłowej, niedobory amunicji oraz rozdźwięk interesów pomiędzy sojusznikami arabskimi i amerykańskimi, a Stanami Zjednoczonymi, które nie są w stanie ich obronić. Również przejął kontrolę nad cieśniną Ormuz, która no, jest żyłą, życiodajną dla świata. I Amerykanie nie są w stanie z tym nic zrobić. Jednocześnie wygląda na to, że dzięki tej żyle też Amerykanie, wbrew temu co mówią, żyją, dlatego że państwa arabskie oraz inne, które czerpią zyski z ropy i gazu, który tamtędy płynie, inwestują swoje nadwyżki w amerykańską giełdę, która, i tutaj wracamy, finansuje rozkwit rewolucji sztucznej inteligencji. Czyli model przyszłości, w którą wierzą Stany Zjednoczone. Już nie mówiąc o długu, prawda, finansowaniu tego całego amerykańskiego budżetu i samych sił zbrojnych USA. I tu jest oczywiście, bo można wejść szczegółowo w konkrety, jak to amerykańskie siły zbrojne absolutnie nie przygotowały się do konfliktu tego rodzaju, jak mają problemy z uzupełnieniem amunicji, jak nie są gotowe na wojnę dronową dalekiego zasięgu, jak nie są gotowe do ochrony baz, jak Amerykanie od 1945 roku nie są przygotowani do obrony swoich sanktuariów, w których operują, jak muszą pływać okrętami dalej ze względu na rewolucję w sprawach wojskowych, czyli pociski manewrujące, balistyczne i drony, które mogą razić okręty, w tym główne kapitalne okręty jak lotniskowce i muszą oddalać je jak projekcja siły na dużą odległość, co doświadczyli, czego doświadczyli Rosjanie, doświadczają Amerykanie, kosztuje więcej niż obrona przed nią przy obecnej fazie spraw wojskowych. Amerykanie mieli obalić reżim, nie obalili reżimu. Amerykanie mieli pozbawić Iranu możliwości rozwoju jakiegokolwiek programu nuklearnego. Nie zrobili tego. Amerykanie mieli osłabić Iran w ogóle, żeby przestał być zagrożeniem dla Izraela, ale nie zagrożeniem, wiemy przecież, egzystencjalnym, tylko takim, że Izrael nie lubi, że ktoś jest potencjalnie silniejszy w regionie niż on, a Iran jest obiektywnie silniejszy od Izraela ze względu na swój rozmiar, populację, potencjał, surowce i tak dalej. I Izrael chciał rękami Amerykanów to załatwić, to się nie udało. Mało tego, tworzą się zjawiska próżni Kindelbergera, bo sojusznicy sunnicy Amerykanów widzą, że nie bardzo Amerykanie są gwarantem realnym, dlatego że w eskalacji horyzontalnej wojna objęła te państwa, a miało tak nie być, a jeżeli miałoby być, to Amerykanie mieli wszystko zestrzeliwać, wszystko okazało się być fiaskiem. Co to mówi naszej drogiej ojczyźnie? I jeszcze Amerykanie, zwłaszcza Donald Trump, swobodnie dysponują losem tych państw. Wydawałoby się, tak? No i teraz na stole jest haracz, na stole negocjacyjnym ponoć między Amerykanami a Iranem. Jest haracz w wysokości setek miliardów dolarów. Dalsza kontrola Ormuzu przez Iran. Oczywiście żadnego obalenia reżimu. Już Trump ponoć chce nawet zrezygnować z tej kwestii nuklearnej, tylko żeby już był święty spokój z tym. Są niestęsną cieśniną. No, gościu ma, moim zdaniem, attention span, czyli możliwość koncentracji na jednej sprawie dwuminutowy, a to już trwa to z pół roku.
0: Ale w ogóle nie ma w tobie elementu podziwu dla Donalda Trumpa, ani nie ma wsłuchania w to, co mówi Biały Dom. Donald Trump powiedział, wojska irańskie są w rozsypce, uciekają, reżim nie ma dalszy, nie ma pieniędzy na to, żeby prowadzić wojnę. My tą wojnę wygrywamy, mówi prezydent Donald Trump.
1: A Jacek Bartosiak mówi, że przegrywa. Mam, nie wiem, stanąć mu to powiedzieć w oczy. Już usłyszał pewnie od niejednego arabskiego sojusznika. No Donald, słuchaj, przegrywasz, wyluzuj się, tak? Troszeczkę i tyle, tak? No, już nie musimy mu tego mówić mu w Radiu Wnet. A to, że będzie spinował, bo wybory w Stanach, prawda, bo,
0: no dobrze,
1: bo giełda, ale... bo przecież ludzie zwykli nie rozumieją, na czym polega wojna i będą widzieli lśniące samoloty latające. I potęgę Stanów Zjednoczonych, oczywiście odmienianą przez, w różnych językach, przez wszystkie przypadki określane na różne sposoby, z różnymi przymiotnikami. Fakty są takie, że Amerykanie nie produkują wystarczającej liczby pocisków rakietowych, zarówno uderzeniowych, jak i defensywnych. Już my też dostaniemy dotknięci tym, bo będziemy czekać dłużej na nasze patrioty. Systemy PAC-3. Europejczycy już to wiedzą. Będzie miało to wszystko konsekwencje również dla Europejczyków, którzy widzą, że Amerykanie nie dają rady i będą chcieli prawdopodobnie zbudować własny system bez Amerykanów. Oczywiście, jeżeli starczy im krzepy i determinacji, uważam, że jest to bezwzględna potrzeba.

0: jego system, jego rządność, funkcjonalność, a nawet kształt terytorialny zmieniał się zawsze w zależności od wielkich przełomów geopolitycznych na zewnątrz, a nie od dobrej pracy Polaków. Przypomnę, jak powstawała III RP, jak powstawał PRL, jak powstała II RP, jak powstało Księstwo Warszawskie, Kraj Prywiślański, jak to się toczyło.
1: No dobrze, ale ten przełom geopolityczny jest niekorzystny.
0: Będziemy mieli nową Polskę.
1: Ale niekorzystny dla Polski jest ten przełom geopolityczny.
0: No w porównaniu do tego, co było w tym niebiańskim, gwiezdnym czasie III RP, jest niekorzystny oczywiście. Ale w nim były ogromne szanse dla nas. Tyle tylko, że nasze elity III Rzeczypospolitej, które to elity dostały państwo, no to jest w ogóle dłuższa historia, nie wiem, czy chcesz wchodzić w to. Generalnie to, jak zostało sformatowane państwo polskie i jak jest dobór elit ze względu na to właśnie, jak działa system, to miało być państwo peryferyjne, które doszło do systemu makroekonomicznego Zachodu i jest systemem bezpieczeństwa Zachodu, to nie miało być państwo samodzielne. W związku z tym ani nie ustrojowo, ani decyzyjnie, ani funkcjonalnie to państwo nie jest gotowe do tego, żeby w nowej fazie chaosu, w której jesteśmy, sięgnąć pomocniej więcej po politykę niezależną, po politykę nie za wałami świata, którego już nie ma, czyli Unii, Euro i NATO, czegoś ambitniej, żeby być samodzielnym. Dotyczy to tego, jak produkujemy, jak zamawiamy, jak robimy zbrojenie, jak wygląda wojsko, jak robimy politykę wobec Ukrainy, wobec Białorusi, wobec Skandynawów, wobec Turcji, wobec Rosji nawet. To widać na każdym kroku. I to państwo się skończy, bo dlatego, że przełomy geopolityczne wpływają na Polskę. Naszą ambicją w Strategy and Future było to, żeby wyprzedzająco to zacząć robić i wygrać wielką grę.
1: Powiedziałeś było?
0: Tak, dlatego, że to okno się moim zdaniem już zamknęło. Czy na dobre? Trudno powiedzieć. I cała sztuka jest moim zdaniem i zdaniem, no, prawda, tego paradygmatu geopolitycznego, żeby rozumieć, jak się zmieniają trendy świata, czyli struktura świata, i lider polityczny powinien odpowiednio podejmować decyzje, żeby się w tym zmieścić, żeby zabezpieczyć przyszłość organizmu politycznego, który to robi.
1: No dobrze.
0: Jeżeli te decyzje są złe, nie mieści się, dokonują się rozbiory, dokonuje się uwiąt, dokonuje się klęska, dokonuje się podporządkowanie. Te decyzje, które on musi podjąć, nie dotyczą tylko wojska, sojuszu, spraw międzynarodowych. Najczęściej przełomy geopolityczne związane są z rewolucjami technologicznymi, społecznymi, wielkimi zmianami, być może migracjami. I chodzi o to, że on musi mnóstwo podejmować reform wewnętrznych, ten człowiek. Nie mogąc tłumaczyć ludziom malutkim, najczęściej, tak przynajmniej było w historii, na czym polega ta zmiana, którą on przewiduje. Tylko musimy się zmieścić w tym. Po to, żeby zmieścić się w świecie, żeby być temu światu potrzebnymi. Z różnych powodów. I III Rzeczpospolita nie jest skonstruowana, żeby się w tym zmieścić. Jeżeli jednym zdaniem miałbym powiedzieć, na czym polega potrzeba zmieszczenia się i skorzystania z tej szansy, to jest na to, żeby ten lider zabrał nas w podróż, nas, Polskę, do centrum.
1: Do centrum czego?
0: Do centrum świata. Czyli żeby zrobiwszy analizę SWOT, tak, czyli słabe strony, mocne strony i tak dalej, po tej wielkiej transformacji społecznej, którą przeszła Polska między rokiem 1939 a 2026, gdzie wymordowano miliony ludzi, zmieniono wygląd sztetli na wschodzie, gdzie zmieniono strukturę społeczną gigantycznie, gdzie potem przyszli, wymordowano elity, gdzie było przetasowania terytorialne, migracje, gdzie potem wywłaszczano, gdzie zmieniła się struktura społeczna, sposób zarządzania i gdzie te wszystkie rzeczy się dokonały, a potem jeszcze dokonała się rewolucja Solidarności, która skończyła się tym, że klasa robotnicza wielkich fabryk

0: ta zmieciona w procesie bezrobocia i napływu kapitału zagranicznego. I kapitał zagraniczny ustanowił nam reguły własnościowe przy okazji, szkoląc kompetencyjnie Polskę Wyszyńskiego w realnej pracy, a nie w takiej gównopracy jak w sferze publicznej, że tam głównie kto kogo zna i udajemy, bo jest i tak pieniądz publiczny i w związku z tym powstały dwie Polski. Na Polsce dokonano wielkiego, nie tylko eksperymentu, i to wszystko zrobili obcy. O, to jest ważne. Te wszystkie kolejne rewolucje, które trwały między 1939 a 1926 rokiem, zrobili nam obcy. W tym kapitał zagraniczny i regulacje zewnętrzne Unii i te dostosowania zrobiły nam to. I dla niektórych dobrze, dla niektórych źle, ogólnie dobrze. Ale generalnie mamy problem, że sami nie robimy tego. A tutaj chodziło o to, żeby wyprzedzająco zrobić coś samemu. Państwo polskie nie jest zdolne do tego. Po prostu.
1: A gdzie jest centrum?
0: Centrum to jest pozycja w świecie, gdzie mamy, ty i ja, dużo pieniędzy. Robimy coś, co jest bardzo wysoko wyceniane na rynku światowym. Mamy wysokie marże. Mamy w związku z tym kapitał, ty i ja, że może zainwestujemy, zbudujemy sobie rakietę albo coś innego, a żyjemy sobie i tak bardzo dobrze, ale mamy nadwyżkę z naszej pracy taką, że możemy myśleć o
1: Ale powiedzieć, rozwoju. Że Polska powinna się znaleźć w centrum, czyli Polska sama nie jest centrum, tylko powinna iść w kierunku centrum. W związku z powyższym pytanie, gdzie, w którą stronę iść? Czy centrum to jest teraz, to są Chiny, to jest Moskwa, to jest Bruksela, to jest, nie wiem, stolica Arabii Saudyjskiej. W którym kierunku? No właśnie, jakbyś miał prowadzić lud, to w którą
0: no
1: stronę?
0: Właśnie zerwać, no właśnie zerwać z tym myśleniem, że to musi być albo na zachodzie, albo trzecie na RP, albo na wschodzie. Po 1945 roku. Zwróć uwagę, gdzie lekarze jeździli po 1945 roku. Nie wiem, oglądałeś taki film, prawda, Człowiek z M3, tak? Piękny, taki można powiedzieć, nawet taki francusko-burżuazyjny filmik. Drobnomieszczański, piękna Warszawa, lata 60, piękne sukienki, piękne dziewczyny, prawda, tenis jest nawet, grają w tenis, ale lekarz, który tam pracuje, główny bohater młody, no jeździ do Moskwy, żeby się dokształcać na temat chorób kości. Tam jest centrum, tam jest wiedza, tam jest źródełko.
1: No dobrze, ale to mówienie o tym, że powinniśmy być w centrum, kapitał i budować, jest takim marzeniem. To nie jest realne
0: mówienie.
1: Chodzi
0: o to, że właśnie cała ta chaos i zawierucha w świecie, która się dokonuje, jest o to, gdzie będzie centrum.
1: To jedną rzecz muszę, komunikat nadzwyczajny, przepraszam, kronika paryska, na którą państwo czekają, będzie o godzinie 8.50, za co bardzo przepraszamy i kontynuujemy rozmowę. Dr Jacek Bartosiak, Strategy and Future, jest gościem Poranka Wnet.
0: No, ja nie jestem tym liderem, żebym wiedział ostatecznie, gdzie będzie centrum, ale przynajmniej, żebyśmy zerwali stare nawyki, że to musi być jak w seksmisji, na wschodzie, bo tam musi być jakaś cywilizacja, prawda? Albo na zachodzie, no bo wszystko na zachodzie jest lepsze. Albo w ogóle na kierunkach geograficznych. Chodzi
1: o
0: to...
1: Ale to nie jest oderwane od tego, co się dzieje, o czym normalnie mówisz, czyli od geopolityki, bo mówimy tak, o rewolucji technologicznej, o humanoidalnych robotach, o broni nuklearnej, o satelitach, o telefonii komórkowej, którą buduje dzięki systemowi satelitarnemu Musk. Mówimy o wielkiej produkcji, nadwyżce produkcyjnej Chin. Mówimy o kapitale, którego nie ma w Polsce. No to w takim razie z tych wszystkich danych wynika, że w którym miejscu jest Polska? No gdzie jesteśmy? No,
0: jesteśmy w półperyferium albo peryferium systemu zachodniego w produkcji z oknem wystawowym niemieckim. A niemiecki model.
1: No dobrze,
0: się kończy.
1: No ale to powiedziałeś.
0: Chodzi o to, że trajektorie rozwojowe Polski się nieubłaganie kończą.
1: No dobrze, ale.
0: Na których zbudowano realny sukces trzeciej RP, czyli zarówno napływ kapitału zagranicznego i tania siła robocza, a potem fundusze unijne. Obiektywnie się to kończy, już niezależnie od tego, czy to było dobre, czy złe. I teraz musimy znaleźć metodę na siebie kolejną, ale najlepiej taką, żebyśmy nie byli sługami Niemiec.
1: No to byłoby.
0: Ani Amerykanów. Ani żebyśmy nie czyścili w domach. Zwróć uwagę, że jak Niemcom zależało głównie w czasie COVID-u, żeby nasi dalej zbierali szparagi. Chodzi o to, żeby to się skończyło. No a dobrze, do tego potrzeba podróży do centrum.
1: No dobrze, to zanim pojedziemy do centrum, no to mamy jeszcze Rosję, mamy obwód królewiecki, mamy wojnę na Ukrainie, mamy coraz mocniejsze siły zbrojne na Białorusi. No to są takie wyznaczniki tego, co może nas spotkać.
0: Tak, no i to też jest element podróży do centrum, dlatego że podróż do centrum to nie jest tylko piękna podróż właśnie takiego typowego człowieka trzeciej RP, który sobie siedzi w pianobarze w Warszawie, podrywa dziewczyny, a później biluje i zarabia pieniądze w biurze i on będzie sobie dokonywał podróż do centrum, bo będzie go stać na coraz większy zestaw do nurkowania. Tylko podróż do centrum jest podróżą bolesną, z ryzykami wojen, z koniecznością prawdziwej produkcji przemysłowej, ryzyk podjętych ze względu na decyzje, które
1: Ale
0: się
1: podjęły. Ale jak odbudować potencjał przemysłowy Polski? No to
0: wykorzystując rewolucję technologiczną, która się dokonuje, nie iść
1: No dobrze, ale coś wiesz na ten temat? Jest gdzieś taki potencjał, czy go nie ma?
0: Oczywiście, że jest.
1: Gdzie?
0: Dlatego, że być może trzeba znaleźć w swoim kulturowym modelu, to być może tak jest, że na przykład rewolucja AI jest stworzona dla Polaków. Dla chaotycznych Polaków, zindywidualizowanych, którzy są posieciowani po grupach znajomych. Wydaje się, że rozwój sztucznej inteligencji i produkcji związanej z nią jest idealny pod ten model, a nie ten niemiecko-sowiecki model, gdzie 10 tysięcy pracowników śpiewając hymn i idąc pochodniami muszą na akord robić perfekcyjnie golfa. Tak? Czy w Magnitogorsku wrzucać, prawda, surówkę.
1: No ale to zaprzeczasz tej tezie, którą na początku postawiliśmy na temat technofeudalizmu, na temat tego, że musisz płacić haracz i jesteś uzależniony od wielkich amerykańskich koncernów. Co się czuje?
0: Może trzeba stworzyć, ja nie czuję się specjalistą od AI, ale może trzeba stworzyć własne modele na przykład, nie?
1: Może
0: zamknąć
1: tak.
0: W naszym języku polskim wiedzę też pewną. Może zadbać o to. No, są na pewno tęgie głowy w Polsce, ja do nich nie należę, które rozumieją tę potrzebę. Bo nie wygramy wyścigu z Chinami czy ze Stanami na energię, która jest potrzebna do trenowania tych modeli czy na kapitał. Ale jest jakaś unikatowa polska wiedza, polski sposób myślenia. No, pomyśleć o tym zawczasu i próbować znaleźć jakąś niszę. Powiem na przykład, jak Izrael dokonał drogi do centrum, aby kraj jest krajem mniejszym i o mniejszych pieniądzach niż my. Tak? Miał kilka szczęśliwych momentów, dlatego że Izrael nie był sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, nie był krajem socjalistycznym. Dopiero po wojnie Jom Kippur de facto się stał sojusznikiem Stanów Zjednoczonych ze względu na zagrożenie sowieckie w regionie, możliwość wyjścia przez Afganistan na Ocean Indyjski, ale też Izrael nie dawał z siebie. Później wykorzystał to, co Finkelstein nazywał przedsiębiorstwo Holokaust, czyli tworzenie narracji na temat Holokaustu, rozegranie realnie zaistniałej w historii w przeszłości, która doprowadziła do tego, że elity amerykańskie miały słodszy stosunek do Izraela, czego nie było ani w latach 60., ani 50., w tym życiu. Amerykańscy wcale nie byli tacy związani z Izraelem. To było coś obcego. Izrael był socjalistyczny, ja pamiętam jeszcze tak Izrael, socjalistyczny i potem była tak, wielka emigracja z postsowiecka, wysoki IQ tych ludzi, Żydów z postsowiecka, wysoki IQ, wysoki przyrost demograficzny, lubią kasę, kapitalizm, rewolucja internetowa dokonała się w Stanach Zjednoczonych. Sprzęgło się to z ideologiczną kwestią Holokaustu, dostępem do kapitału w Silicon Valley i Izrael znalazł swoje nisze, łatwość pozyskiwania kapitału, czego my na przykład nie będziemy mieli, tak? Ze względu na powiązania z amerykańskim przywództwem, można powiedzieć tak, dlatego że pozycja Żydów w Stanach Zjednoczonych społeczna jest bardzo wysoka, dostęp do kapitału też jest bardzo wysoki, jest to oczywiste. Izrael to wykorzystał. No i każdy ma swoje modele podróży do centrum. Nawet taki kraj. A jeszcze był taki mały, że nie zagrażał realnym interesom Stanów Zjednoczonych. W związku z tym było to pomijalne. To my też powinniśmy wymyślić swoją drogę do centrum.
1: Dobrze, to będziemy o tej drodze do centrum myśleć. A jeszcze jedno pytanie na temat, dobrze, powiedziałeś jednoznacznie, Stany Zjednoczone przegrywają wojnę z Iranem, a jak to jest na Ukrainie, między Ukrainą a Rosją? Kto wygrywa, kto przegrywa?
0: No diabli wiedzą, no. Chyba generalnie Rosja słabnie, a Ukraina też słabnie, przy czym Ukraina wykazała się dużo większą odpornością niż wszyscy się spodziewali. I pomogła jej rewolucja w sprawach wojskowych, czyli dronizacja, robotyzacja pola walki. Pomógł jej Związek Sowiecki, moim zdaniem, czyli to, że Związek Sowiecki wykształcił miliony inżynierów oraz kulturę inżynierską i w dużej mierze też na Ukrainie i oni po prostu no to nie są kolesie z trzeciego świata, no, tak? I zbudowali tą... Po pierwsze, no, potrafią wojnę. Już kiedyś to mówiłem u ciebie chyba, że Hitler musiał się trochę zdziwić, jak wjechał w Sowiety, bo ci ludzie tam na wschodzie potrafią wojnę. Okazało się, że potrafią w inżynierkę, tak? Zbudowali, zrozumieli, no i dają radę, tak? Na swoją skalę. Oczywiście to denerwuje w ogóle Polaków, tak swoją drogą. Bo Polacy chcieliby, żeby Ukraińcy byli dozgodni i wdzięczni i żeby ten... Arystoteles pięknie o to pisał, że ludzie udają, że lubią równe stosunki. Zdaje się, że tak to było. Ale tak naprawdę chcieliby mieć przewagę. Tak? Komfortową przewagę. I chodzi o to, że Polacy też by chcieli mieć komfortową przewagę nad Ukraińcami. Natomiast skutek tego, jaką prowadzimy politykę zagraniczną, schowani za wałem, którego de facto nie ma i co Ukraińcy widzą, Polacy zaczęli prowadzić wobec Ukraińców taką politykę, którą Ukraińcy uważają za nierzeczywistą, nieopartą o realne przesłanki geopolityczne. W związku z tym straciło przywództwo Ukrainy szacunek do Polaków, a Polacy uważali, do państwa polskiego, że należy nam się z buta, bo oni byli kozakami, a my byliśmy koroną, bo jesteśmy bogatsi, bo jesteśmy w Unii, jesteśmy bardziej na zachodzie, jesteśmy bliżej centrum. A oni nie, a Ukraińcy twierdzą, że oni są bliżej centrum, bo sami weszli na tą drogę. Z tego wynikają gigantyczne emocjonalne problemy, jak w relacjach, jak w związkach z kobietami. Bardzo podobna historia.
1: Podobna, ale już inna. Mamy pecha, Ziemia się kręci wokół Słońca. To wiesz o tym?
0: Były różne teorie na ten temat.
1: To prawda i przez to mamy czas i patrzymy na zegarki, spieszymy się, jest godzina 8:01. W czasach Arystotelesa nie było zegarków, panowie mieli więcej czasu na to, żeby ze sobą rozmawiać, mogli pójść spać albo nie iść spać, a my pędzimy w takim razie, panie doktorze. Dziękuję bardzo za rozmowę. Doktor Jacek Bartosiak, Strategy and Future, między 7:30 a 8:02 opowiedział o tym, co dzieje się na świecie.

0: Dzień dobry, 8:02 w tym wydaniu wiadomości. Gdzie jest Romanowski? Jego prawnik potwierdza. Koalicjanci mówią nie planowi Donalda Tuska oraz masowy saturacyjny atak Ukrainy na Rosję. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Potwierdzam fakt złożenia przez mojego klienta wniosku o wydanie listu żelaznego i złożenia oświadczenia o przebywaniu poza terytorium Unii Europejskiej, napisał wczoraj w serwisie X prawnik byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, mecenas Bartosz Lewandowski. Jak dodał, ma nadzieję, że sąd okręgowy rozważy wszystkie argumenty i wyda Romanowskiemu list żelazny, aby mógł wyjaśnić sprawę na uczciwych warunkach w Polsce, a nie w śledztwie kierowanym oczekiwaniami politycznymi rządzących i silnych razem. Mecenas Lewandowski zapowiedział również, że niezwłocznie wystąpi o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania Romanowskiego w związku z tym, że przebywa on poza Unią Europejską. Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek Romanowskiego o wydanie tak zwanego listu żelaznego. W dokumencie jako adres pobytu byłego wiceministra sprawiedliwości wskazano Tyraspol. To stolica Naddniestrza, separatystycznego regionu Mołdawii, który pozostaje poza politycznym i militarnym wpływem stolicy. Koalicjanci mówią nie planowi Donalda Tuska. Jak donosi Wirtualna Polska, część ugrupowań koalicji staje okoniem wobec ewentualnej nominacji Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, tłumacząc, że przecież miało nie być politycznych nominacji. Z ustaleń portalu wynika, że nawet w KO zapanowała konsternacja. Co więcej, Berek miałby trafić do TK bezpośrednio z rządu, a to wbrew proponowanej wcześniej przez samą koalicję 4-letniej karencji. Masowy ukraiński atak dronów i rakiet na rosyjski port w Noworosyjsku uszkodził 2 duże terminale eksportujące zboże oraz uderzył w główną rosyjską bazę marynarki wojennej na Morzu Czarnym, podaje BBC. W nocnym ataku zginęły 3 osoby, w tym 8-letnie dziecko, a 24 zostały ranne, poinformowały lokalne władze. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że Kijów przeprowadził unikalną operację, wykorzystując rakiety oraz drony powietrzne i morskie do ataku na rosyjską bazę. Nie wspomniał jednak o uszkodzeniu terminali zbożowych. W rozmowie CNN Zełenski powiedział również, że Ukraina potrzebuje 1/10 obecnych amerykańskich zapasów pocisków przechwytujących, aby powstrzymać wszystkie rosyjskie ataki rakietami balistycznymi. Iran domaga się od USA powrotu do tymczasowego porozumienia pokojowego z czerwca. Jednocześnie Teheran zaprzecza, jakoby prowadził z Waszyngtonem rozmowy w sprawie przedłużenia zawieszenia broni. Według wysokiego rangą irańskiego przedstawiciela cytowanego przez agencję Reutera, Waszyngton powinien najpierw ponownie zaakceptować warunki wcześniejszego porozumienia i przedstawić harmonogram realizacji swoich zobowiązań. Teheran twierdzi, że USA naruszyły umowę zaledwie 48 godzin po jej zawarciu, a następnie się z niej wycofały. Nowozelandzka Agencja Bezpieczeństwa poinformowała o udaremnieniu próby zainstalowania w kraju infrastruktury do śledzenia satelitów przez chińskie obserwatorium powiązane z władzami w Pekinie. Sprawę opisano w corocznym raporcie dotyczącym coraz poważniejszego zagrożenia szpiegowskiego. Nowozelandzka Służba Wywiadu i Bezpieczeństwa podała, że Purple Mountain Observatory, chińska instytucja mająca bliskie związki z władzami, próbowała zainstalować naziemną infrastrukturę kosmiczną za pośrednictwem lokalnej firmy. Zdaniem służb firma prawdopodobnie nie wiedziała, że urządzenia mogą gromadzić dane o znaczeniu wojskowym. W opublikowanym dziś raporcie oceniono, że Chiny są jedynym państwem, wobec którego Nowa Zelandia wykryła prowadzenie działalności szpiegowskiej na dużą skalę.
2: Prognoza pogody.
0: Dziś słońce i bez opadów, generalnie ciepło, najchłodniej nad morzem, na Suwalszczyźnie i na Podhalu około 20 stopni, około 23 stopni w centrum, a na zachodzie Polski do 27.
3: Wiadomości sportowe.
4: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Wielkie zwycięstwo Igi Świątek. Nasza zawodniczka w półfinale turnieju WTA w Toronto pokonała Elinę Świtolinę. Polka wygrała pierwszego i trzeciego seta po 6-3, przegrała ten środkowy set, a więc drugi 6-1, ale Iga zagrała w finale turnieju dużej rangi po raz pierwszy w tym sezonie. Spotkanie w półfinale zaczęło się z godzinnym opóźnieniem ze względu na opady deszczu, a więc o 2 w nocy czasu polskiego. W pierwszym secie nasza tenisistka prowadziła już 4-0. lekko zdekonstruowała końcówce, ale ostatecznie set zwycięski. Gorzej było w drugim secie, kiedy to Ukrainka grała znakomicie. Iga popełniała błędy, nie miała recepty na niesamowity tenis rywalki. Dynamika i kapitalne returny właśnie Ukrainki doprowadziły do tego, że wygrała ona 6-1. Najważniejsza informacja jest jednak taka, że Świątek nie denerwowała się, nie roztrząsała tej porażki w drugim secie, skorzystała z przerwy toaletowej i wróciła skupiona na wygranej. No i to naprawdę odrobienie wielkiej lekcji, bo pamiętamy Igę w różnych sytuacjach, kiedy właśnie nie szło. Ten set, trzeci, był trudny, dużo wymian, które trwały bardzo długo. Żadna z zawodniczek nie chciała odpuścić. Svitolina prowadziła już nawet 3-2, ale Iga wrzuciła swoje turbo i to po prostu zadziałało. Wypracowała 3 piłki meczowe, przy drugiej zakończyła spotkanie. Od ponad roku pokonała rywalkę z top 10 po trzysetowym boju. W finale w Toronto Iga Świątek zmierzy się z Jeleną Rybakiną. Mecz zaplanowano jutro w nocy, czwartku na piątek o godzinie 1:00 właśnie naszego czasu. Tymczasem trwają lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Jakub Szymański zdobył brązowy medal w biegu na 110 metrów przez płotki. W finale w Birmingham uzyskał dobry czas, 13 sekund 26 setnych. Zresztą powtórzył ten sam właśnie z półfinału. W finale jednak zabrakło troszeczkę, no bo dwaj rywale byli po prostu szybsi. A byli to konkretnie Szwajcar Jason Joseph, który zdobył złoty medal wynikiem 13-12. Srebro dla Francuza Mathieu. Szymański swoim biegiem wyrównał swój własny rekord sezonu. Piłkarze Paris Saint-Germain drugi raz z rzędu zdobyli Super Puchar Europy UEFA. Pokonali oni, a więc oni jako triumfatorzy Ligi Mistrzów wystąpili w tym meczu, a wygrali ze zwycięzcą Ligi Europy, Aston Villą, 2-1. Gole dla Paryżan, Kvaratskhelia i Désiré Doux. Przy golach niestety błędy popełniał Mati Cash, reprezentant Polski. Bramka dla ekipy z Birmingham. Swoją drogą miasto mistrzostw Europy w lekkiej atletyce, a więc rzeczywiście no, ważny ośrodek sportowy tego poranka i tych ostatnich dni. A więc właśnie z mistrzostw Europy w lekkiej atletyce Brian Maggio, to on strzelił tą jedną bramkę honorową. I tymczasem mamy złe informacje dla polskich kibiców, bowiem GKS Katowice odpadł w eliminacjach Ligi Konferencji. Dwumecz z Hapoelem Tel Awiw wygrała zdecydowanie drużyna z Izraela. Pierwszy mecz 2-0, a wczoraj w rewanżu Gieksa przegrała u siebie 2-3. Ekipa z Izraela zagra teraz z Atalantą Bergamo, a GKS jest pierwszą drużyną z 5 polskich klubów, który pożegnał się z europejskimi pucharami. Dziś jeszcze rewanżowe mecze zagrają Lech, Górnik Zabrze, Jagiellonia, Raków. O tych spotkaniach więcej w Sporcie za godzinę. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
2: Autopromocja.
5: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
6: Riksza Miłosierdzia, w każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
2: To była autopromocja.

0: Wróćmy po tych geopolityczno-polskich myślach. Będziemy się zajmować ekonomią, bo za chwilę, a właściwie już do studia wchodzi pani profesor Elżbieta Chojna-Duch, z czego bardzo się cieszę. Torebka odłożona, uśmiech na twarzy i powoli jesteśmy już gotowi do tego, żeby o godzinie 8:11. Tak, tutaj zapraszam panią profesor. Przestawimy mikrofon. Przywita się z panią profesor Żyrafa, powie: dzień dobry pani profesor, jestem Żyrafa, przyjechałem do Polski z Afryki i bardzo się z tego powodu cieszę. Małgosia Klesz ze swojej podróży z wybrzeża Kości Słoniowej, nie? Ręczna robota, bardzo, bardzo dobra, z tego słyną państwa afrykańskie. Jest godzina 8:12, to przywitamy w takim razie gościa.
1: Wywiad wnet.
0: I teraz już oficjalnie pani profesor Elżbieta Chojna-Duch jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry pani profesor.
2: Dzień dobry.
0: To skąd się to wielkie zadłużenie Polski wzięło?
2: Historia. Historia raz lepiej, raz gorzej, a od 2024 roku bardzo źle. Tak źle, że przekraczamy konstytucyjny próg, jeśli chodzi o zadłużenie, 60% unijny próg, limit, którego przekroczyć nie można. Czyli jest naruszenie przepisu konstytucji. Oczywiście bierze się on z nagromadzonego deficytu. Deficyt to jest taki mały dług, czyli w skali roku, z tym, że on jest widoczny dopiero 31 grudnia, bo są dwa deficyty. Jeden jest planowany i planowany jest na 26 rok, dokładnie 261 miliardów złotych, a jaki będzie, zobaczymy. Nie może i nie powinien przekraczać 3% produktu krajowego brutto. Ale dopiero to jest mierzone, liczone 31 grudnia.
0: No
2: a będzie przekraczał 7%, bo już wiadomo w prognozach różnych ośrodków międzynarodowych, również i krajowych, przekracza 7%. I jest to, tak jak spojrzałam właśnie do The Economist, wychodząc właśnie do państwa, jest to najwyższy poza Brazylią na świecie deficyt budżetowy. To jest właściwie niewiele ośrodków liczy deficyt, prognozy deficytu, ale on ma przełożenie na właśnie ten.
0: Ale dobrze, ale czy na ten deficyt, na to zadłużenie, które jest ponad 2 biliony złotych, czy na to się złożyły wszystkie rządy III Rzeczpospolitej? Czy był jakiś taki moment, w którym nagle któryś z rządów coś przegapił albo coś złego zrobił, że ten przyrost długu jest taki gwałtowny? No bo w każdej minucie ponad milion złotych więcej.
2: Było różnie. Akurat to mogę powiedzieć, bo pamiętam i odpowiedzialna byłam za deficyt i dług, w pewnym sensie dług też, ale na pewno za deficyt budżetowy. Rok 94-95. Mieliśmy nadwyżkę budżetową. To jest rzeczywistą, no, można powiedzieć, sukcesem rzeczywistym i właściwie nie wiedzieliśmy, na co przeznaczyć. W grudniu zastanawialiśmy się w gronie wszystkich wiceministrów i ministra i premiera Kołodko, gdzie środki powinny być przekazane. I te środki przekazane mogą być wówczas. Rzeczywiście coś się dzieje.
0: Tak. No, to panowie po prostu recyklingiem się zajmują. Tak, praca. Tworzą produkt krajowy brutto. No dobrze, to było... Tak, zamknęliśmy okno i... No dobrze, wtedy była nadwyżka, ale w którym momencie się stało to...
2: Ale właśnie powiem, jeszcze zakończę tą myśl. Przeznaczyliśmy to na odłużenie służby zdrowia. Tak zwane SPZOZY, czyli publiczne zakłady opieki zdrowotnej, różne, bo to nie tylko szpitale, ale stacje krwiodawstwa chociażby, zostały odłużone. I właściwie nie dokonano tego w grudniu, w ostatnim dniu grudnia, ponieważ gdyby wcześniej powiedziano, to natychmiast one by się zadłużyły. To jest taka praktyka, no po prostu brakuje środków stale.
0: No dobrze, no to by był rok 94, 95, mamy rok 2026 i mamy taką sytuację, że mamy rosnący dług, bo powiedziała pani, że deficyt przewidywany to jest 261 miliardów, a wzrost zadłużenia...
2: Albo 71.
0: No, dobrze, a wzrost...
2: To nie ma znaczenia w sumie, bo wynosi to i tak ponad dwa razy tyle, ile powinien wynosić.
0: No tak, ale wzrost zadłużenia, to jest 500 miliardów, czyli to mamy zrozumieć to tak, że te dodatkowe 240 miliardów to są odsetki od zadłużenia?
2: Też,
0: to są takie pieniądze?
2: Pożyczamy coraz drożej, ponieważ jesteśmy oceniani przez agencje ratingowe na nie najlepiej, czyli prognozy są mało optymistyczne. Świadomość realizatorów budżetu, po pierwsze. Świadomość, która jest zupełnie inna niż właśnie w tym roku 94, 95, istoty państwowości, że deficyt jest ważny i dług jest ważny, ponieważ on świadczy o roli państwa, o tym, czy państwo będzie postrzegane jako rząd jako wiarygodny, a państwo jako takie, którym można pożyczać środki pieniężne w miarę umiarkowanie tanio.
0: No dobrze, ale czy w tym zadłużeniu, o którym mówimy, długi szpitali powiatowych, czy długi samorządów, one są wliczone w to zadłużenie, czy są jeszcze...
2: No właśnie, bo mówimy, i tak na ogół się mówi o budżet, dług budżetowy, dług publiczny. Są trzy kategorie co najmniej. Tak przynajmniej jest w strategii zarządzania długiem publicznym to określane. Jeden to jest ten, który dotyczy samego budżetu państwa i to jest ta formuła netto i ten dług, który nazywany jest publicznym długiem, który jest określony w konstytucji. On jest powiększony o dług ubezpieczenia społecznego, samorządu terytorialnego i licznych jednostek netto, gospodarujących tak jak agencje, fundusze celowe i tak dalej. I to się wszystko konsoliduje. Co to znaczy? Że na przykład między samorządem a budżetem państwa są przepływy środków. To znaczy, jeżeli otrzymuje samorząd terytorialny subwencje z budżetu państwa, czyli z centrum, z rządu, to ona zmniejsza w jakiś sposób dochody budżetu państwa, a zwiększa dochody samorządu terytorialnego. Więc po tej konsolidacji otrzymujemy ten dług, który jest długiem netto. Różne są kategorie zresztą długu, ale dlatego też trudno powiedzieć, o jakim długu mówimy, podając właśnie różnego rodzaju dane. Jest jeszcze trzecia kategoria, ta, która jest obliczana w skali Unii Europejskiej, czyli jest tak zwany local i central government. I to jest dług, który oceniany jest przez agencje ratingowe. A więc trzy kategorie, trzy sposoby mierzenia, trzy metodologie unijne, do której się zbliżamy i nasze dwie krajowe.
0: Wskazała pani profesor rok 2024 jako ten rok przełomowy, jeśli chodzi o zadłużenie budżetu. Dlaczego ten rok 2024 jest taki przełomowy? Dlaczego tam się to coś zdarzyło?
2: Dlatego, że wówczas rządowi jednak zależało na tym, żeby wiarygodność państwa była na najwyższym poziomie. Dążono do tego, aby deficyt był jak najmniejszy. Wydaje mi się to niemożliwe, bo też spojrzałam właśnie na te dane wychodząc z domu. Czy deficyt wynosił 2 miliardy? Chyba niemożliwe. Ale to trzeba sprawdzić. Ale na pewno nie 271. Więc zaczynamy od małego tegorocznego deficytu, który się nakłada na ten historyczny dług, który istniał zawsze. Tak jak dawno jak istnieją państwa, to istnieje dług od czasu do czasu, nadwyżka budżetowa jest. Na przykład właśnie Norwegia nie ma deficytu, a ma nadwyżkę 9% PKB. Nadwyżkę. Więc my jesteśmy tak w takiej kolumnie w The Economist zaraz za Norwegią i wygląda to bardzo nieciekawie, smutno. Minus 7% deficytu i patrzę niżej, czy jest jakiś inny kraj na świecie w ekonomiście, który ma wyższy poziom. Jest tylko Brazylia.
0: No dobrze, ale to
2: która
0: jest...
2: ma 7, prognoza to oczywiście jest na 26 rok, nieco ponad 7%.
0: No dobrze, ale jakie mogą być tego konsekwencje? Bo jak rozmawia się z politykami, to oni właściwie myślą, że to jest, że właściwie nie należy się tym przejmować specjalnie, bo no bo długi są, bo długi zawsze państwa były zadłużone, bo są przyzwyczajeni do tego, że zawsze można kolejne pieniądze pożyczyć, kolejne rolowanie długu zrobić. Czy to jest taki proces nieskończony, jeżeli się żyje w państwie takim jak Polska?
2: No jest niewypłacalność, która na przykład nam groziła po wejściu do, po transformacji. Trzeba było dokonać wyboru albo repudiacja, czyli odmowa spłaty długu. Nie wchodziło to w grę, no bo to utrata w ogóle jest wiarygodności kraju ewidentna. Rokowanie i te państwa, które były wierzycielami, umorzyły nam dużą część zadłużenia.
0: Bo wychodziliśmy z komunizmu.
2: Wychodziliśmy z komunizmu, a więc umorzenie tego długu, nie tyle repudiacja od naszej strony, tylko państwa, klub paryski, klub londyński, czyli bankierzy i rządy innych krajów, tych właśnie wierzycieli, zdecydowały o umorzeniu co najmniej połowy zadłużenia. I to jest, mimo tego trzeba było spłacać przez wiele, wiele lat, po 1989 roku, zadłużenie jeszcze z okresu socjalizmu.
0: Które wynosiło, nie wiem, 30 czy 40 miliardów dolarów. Teraz mówimy zupełnie,
2: właśnie,
0: inna,
2: tak.
0: jest, inna jest...
2: Inny jest poziom,
0: inna kategoria. Inna jest wartość dolara, ale też tak. Inny poziom zadłużenia, zupełnie. No dobrze, ale teraz, dobrze, ale jak patrzymy na taką perspektywę 2-3 lat, jeśli z tym nic nie zrobimy, jeżeli ten dług będzie rósł z szybkością tych 500 miliardów albo nawet więcej rocznie, to co?
2: No państwo będzie niewypłacalne, tak jak Grecja. Grecję ratowały tak zwane kraje trojki, czyli trzy instytucje zewnętrzne, w tym Unia Europejska, Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny. Będą, być może nas ratowały, bo to są interesy również wierzycieli. Wierzyciele, którzy nam pożyczyli, są zainteresowani tym, żeby ten dług w jakiś sposób spłacić w taki czy inny sposób, ale będziemy też uzależnieni całkowicie, tak jak Grecja została państwem zależnym.
0: Ale ma piękne wyspy i wspaniałe morze. Ale to, że ten dług jest w proporcjach takich, 70% to jest dług wewnętrzny w złotówkach, 30% to jest dług zewnętrzny, to coś...
2: No to jest właśnie bardzo ważna kategoria. Japonia jest zadłużona u swoich obywateli, więc to nie jest groźny dług, natomiast ten zewnętrzny może być długiem spekulacyjnym i może nas pogrążyć tym bardziej. Więc każdy kraj, każdy rząd dąży do tego, żeby zmniejszyć kategorię zadłużenia zagranicznego. W tym czasie, jak ja pracowałam w Ministerstwie Finansów, to były dwóch ministrów odpowiedzialnych. Jeden za dług zagraniczny, drugi za dług krajowy. Jeszcze był trzeci minister, który jeździł po świecie, którego nie było widać, nie było go w Polsce, bo rokował właśnie z przedstawicielami wierzycieli, czyli klubu paryskiego i klubu londyńskiego. Udało się właśnie dzięki różnym zabiegom, jego zabiegom, ale nie tylko, dzięki po prostu jednorazowej akcji wyzwolenia osób więzionych na Dalekim Wschodzie, Amerykanów. To przypieczętowało właśnie to, można powiedzieć, umorzenie części naszego długu. Po czym ten dług narasta? Dlaczego? Przyczyna jest podstawowa. Wyższe są potrzeby i wyższe są wydatki niż dochody. A więc jeśli chodzi o deficyt i dług, to te dwie strony i saldo decyduje o wielkości tych dwóch kategorii.
0: Gdybyśmy przynajmniej mieli funkcjonującą służbę zdrowia za to, gdybyśmy mieli rozmaite funkcje państwa byłyby wypełniane, no to jeszcze byśmy powiedzieli, no dobrze, no to tak jest, ale nie są.
2: No i trzecia kategoria, bardzo ważna, chyba nawet najważniejsza, zarządzanie finansami publicznymi. W każdej kategorii prawo tworzone tak, żeby uniemożliwiało zadłużenie zbyt wysokie. Są dwie ustawy, które są właściwie martwe w tej chwili. Ustawa o odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Słyszał pan o takiej ustawie?
0: Słyszałem. No,
2: trochę. Ale ona nie jest słabo wykorzystywana. Wszyscy mylą te dwa pojęcia, gdzie jest zadłużenie, które powstaje wskutek niegospodarności, prawda, a wskutek wadliwego wykorzystania środków publicznych.
0: No tak, ale mamy przed sobą wybory. Czy to jest tak, że jeżeli będzie nowy rząd, to będzie w tej pułapce zadłużenia i
2: tak.
0: Będzie... Czyli będzie miał ograniczone pole manewru.
2: Każdy następny rząd będzie miał ograniczone pole manewru, ponieważ jest jeszcze jeden element, o którym nie mówimy. Mówimy o długu krajowym w tej chwili. Wzorzec, który od 2020 roku kreuje Unia Europejska. Unia Europejska była w 2004 roku, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, była instytucją, ciałem niezwykle powściągliwym, jeśli chodzi o wydatkowanie środków pieniężnych. Gospodarka finansowa była pod kontrolą, jakość wydawania pieniędzy była pod kontrolą, a przede wszystkim była zrównoważona. Był wieloletni, siedmioletni, wcześniej pięcioletni plan dla poszczególnych krajów, dla wszystkich krajów. Były składki zbierane, czyli te dochody, zasoby własne Unii Europejskiej i nie można było wychodzić poza ten limit. Zaczęły się jeszcze wcześniej małe pożyczki, SURE bezrobotne i różne programy na niewielką skalę. No i nastąpiło trzęsienie ziemi w 2020 roku, niepotrzebne, tak zwane NGU, Next Generation, o którym wszyscy już chyba słyszą.
0: Czyli KPO po polsku.
2: KPO, tak. I moim zdaniem było to nieszczęście, dlatego że wówczas Unia Europejska poczuła, można być przywódcy, władze Unii Europejskiej, poczuły siłę pieniądza, a więc stała się Unią polityczną. Unią nie tyle dbającą o wizerunek gospodarczy poszczególnych krajów, o jakość ich finansów, bo dbałość o deficyt i dług ze strony Unii Europejskiej w stosunku do poszczególnych krajów była bardzo rygorystyczna.
0: I
2: nagle już tych rygorów nie ma.
0: I przyspieszył proces centralizacji Unii, bo ten, kto ma pieniądze, ten ma władzę, a Unia Europejska stała się pośrednikiem między kapitałem a pożyczkobiorcą, czyli jest, nie wiem, rodzajem parabanku teraz, jak to nazwać?
2: No właśnie dziwną instytucją, zupełnie inną niż do której wchodziliśmy. Unią, która rozdziela władzę przy pomocy pieniądza. Ale skąd te pieniądze? Nie wypracowuje tych środków, ona pożycza. Pożycza 90 miliardów na pół roku, euro. Jest taki specjalny już forum inwestorów, występuje do inwestorów, ma taką agencję zadłużenia. I to jest kierunek nieprawidłowy, ponieważ tak jak z uzależnieniem od kapitału, od środków finansowych, Unia Europejska potrzebuje coraz więcej tych środków, coraz luźniej je wydaje. Tu 90 miliardów, prawda, w jedną stronę, tu 3,5 miliarda w inną stronę, nawet bez odpowiedniej procedury, którą powinna zachować, którą gdzieś w dużej ilości regulacji prawnych w jakiś sposób ukrywa. Nie jest to takie ukrycie właściwe, ale nie widać tych pieniędzy.
0: Że ten dług będzie musiał spłacić każdy obywatel Unii Europejskiej. To jest zadłużenie każdego z nas i musi być wyciągnięte z naszej kieszeni albo z kieszeni przedsiębiorców, którzy są na terenie Unii Europejskiej, bo takie są zasady tego wszystkiego.
2: Nie tyle naszej nawet, ile naszych dzieci i wnuków następnego pokolenia.
0: No tak, ale to zmierza, bo patrzymy też na zadłużenie poszczególnych państw. Polska, Francja, Włochy, Hiszpania.
2: Wszystkie są zadłużone. Jeszcze 10-15 lat temu dotyczyło to krajów południa. One były bardziej zadłużone. W tej chwili to się wszystko rozmywa.
0: No dobrze, ale jaka filozofia, czy jaka doktryna ekonomiczna za tym stoi? Za takim prowadzeniem państwa, które zbliża się do katastrofy? No bo wiemy...
2: To jest katastrofa, tak.
0: No ale to jaka? Kto, jaki ekonomista, wiedza którego z wielkich noblistów ekonomicznych za tym stoi, że tak może funkcjonować państwo, które funkcjonuje na długu? Kto to wymyślił?
2: Ja opisuję to w swoim podręczniku, ale to jest nie do dostania już ten podręcznik, finanse publiczne, i tam jest ogromny rozdział o dotyczący deficytu długu publicznego. Wyjaśniam wszystko, mam nadzieję, albo częściowo. Również zajmuję się trybem postępowania w sprawach o naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Rozdział trzeci.
0: Deficyt sektora finansów publicznych i dług publiczny.
2: Tak, tak, cała historia. I to jest rozdział istota zjawiska, jego ocena w nauce ekonomii i prawa. I jest tam właśnie cała historia naszego długu, 1918 rok, a nawet jeszcze wcześniej, różne dane różnego rodzaju deficytów i długów, ponieważ to jest dość skomplikowana strategia zarządzania długiem publicznym. To jest taka, nie tyle, to nie jest akt prawny w sensie formalnym, tylko to jest dodatek do ustawy o finansach, dodatek do ustawy budżetowej każdego roku. Jest ona opracowana na kilka lat do przodu i tam wyjaśnia się właśnie uwarunkowania określone i przyszłość tego zadłużenia. A pyta pan właśnie o pojęcie. I oczywiście wszyscy ekonomiści mówią, że jeżeli kraj się nie chce doprowadzić do ruiny, to powinien unikać zadłużenia i powinien być krajem nadwyżkowym albo zrównoważonym. I teraz właśnie, o, ciekawe to jest, bo na Wydziale Prawa mamy różnego rodzaju studia podyplomowe. Otrzymałam ostatni newsletter i widzę przedmiot studiów podyplomowych zrównoważone finanse. Bardzo się ucieszyłam. Pomyślałam, że zajmą się właśnie tymi kwestiami, o których dzisiaj mówimy. I co tam jest? Tam jest polityka klimatyczna. ESG. Jakbym wzięła telefon, to bym pokazała panu, z pewnością pokażę. Kilkadziesiąt różnego rodzaju przedmiotów. Wszystkie dotyczą polityki klimatycznej. I w zasadzie finanse gdzieś tam są z tyłu. Tak jakby ich nie było w ogóle. Więc powinno się to nazywać polityka klimatyczna, ale nazywa się zrównoważone finanse, cały przedmiot. Więc ludzie, można powiedzieć, nawet na naszym wydziale, no nie chcę powiedzieć, że nie rozumieją, bo to są profesorowie, mądrzy moi koledzy, mądrzy ludzie, ale podejście do długu jako zagrożenia, jako podstawowego zagrożenia dla państwa, jest to niezrozumiałe, że nasze pokolenie obarczamy czymś takim, czego nie powinno być. Oparte jest to na pewnej filozofii, pewnej ideologii, pewnej nawet takiej, no już można być nauce. Nauce, którą promuje na podstawie książki Dragiego. Draghi to jest premier Włoch. Poprzednio też prezes Europejskiego Banku Centralnego.
0: A przedtem w Goldman Sachs.
2: Goldman Sachs uważa, że Unia Europejska powinna zadłużać się, powinna na 800 miliardów euro rocznie. Co jest nieszczęściem dla świata, nieszczęściem dla poszczególnych krajów i nieszczęściem dla Unii Europejskiej, ponieważ wpędza nas, to są starsi już ludzie, prawda, ich życie jest ograniczone i następne pokolenie będzie musiało rozwiązywać ten węzeł, ten ogromny, ogromny problem. Czyli będzie musiało skracać swoje możliwości, ograniczać wydatki, prowadzić do oszczędności, jeżeli będzie chciało przeżyć do następnego pokolenia. Także to jest nie tylko historia, ale to jest przyszłość, gdzie oczywiście trzeba patrzeć. Był taki licznik zadłużenia.
0: Był na Marszałkowskiej, ale teraz w internecie można znaleźć.
2: Można znaleźć, tak. No właśnie.
0: Więc i on pędzi.
2: On pędzi i ten licznik zadłużenia powinien być właśnie z powrotem na Marszałkowskiej. Powinno się o tym mówić, powinno się o tym konferencje uświadamiające nawet polityków. Jak ogromne jest to zagrożenie dla Polski zwłaszcza.
0: Ale politycy wolą mówić o czymś zupełnie innym. Pani profesor, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Pani profesor Elżbieta Chojna-Duch była gościem Poranka Wnet. A my będziemy teraz rozmawiać o tym, co dzieje się na Białorusi. Pan ambasador i minister w rządzie pani Swietłany Cichanowskiej, pan Paweł Łatuszka jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: 6 lat temu na ulicach Mińska i na ulicach miast na Białorusi był wielki protest i taki zryw narodowy Białorusinów. Wyglądało na to, że to jest droga ku wolności, a okazało się, że to jest droga ku niewoli. Czy tak jest, panie ambasadorze?
1: Nadal walczymy. Oczywiście widzimy perspektywę i nie odstąpimy. Kiedyś Polsce się udało i mam nadzieję, że nam się uda. Pamiętamy historię Solidarności 1989 rok, drogą ku przemian i Polska jest krajem demokratycznym. Wielu krajów postradzieckich przeszło przez to. Teraz kolej na nas. Oczywiście nam jest bardzo ważne wsparcie Polski, Unii Europejskiej, Europy. Oczywiście Polska udziela nam to wsparcie i dziękujemy za to. W ciągu tych 6 lat ponad 100 tysięcy Białorusinów było dotknięte prześladowaniami politycznymi na Białorusi. Teraz w więzieniach znajduje się ponad 940 więźniów politycznych. Oczywiście dziękujemy stronie amerykańskiej, że robi wysiłki o uwolnieniu więźniów politycznych na Białorusi. Na wolności jest Andrzej Poczobut, wielu liderów politycznych, ale niestety ostatnia liczba więźniów politycznych nadal narasta. I wygląda to jako karuzelę. Z jednej strony ktoś wychodzi z więzień, a z drugiej strony wchodzi do więzień, bo nie kończą się represje. Tylko w ostatnim miesiącu, lipiec, popatrzmy, 60 osób zostało uznanych za kolejnych więźniów politycznych. 600 wyroków politycznych od początku roku uprawomocniło się na Białorusi. Każdego dnia możemy przeczytać o wyrokach lub aresztowaniach. Trwa deportacja Białorusinów za granicą. Faktycznie reżim zmusza Białorusinów opuszczać Białoruś. Mamy wiele przykładów, kiedy na przykład oficerowie KGB podchodzą do ludzi, którzy na przykład odbyli termin więzienia, oczywiście na podstawach politycznych, mówią, że pan jest niepożądaną osobą na terytorium Białorusi. Musi pan opuścić kraj. Później nękanie, tortury, przyjazd w nocy do mieszkań i ludzie po prostu uciekają z Białorusi. W związku z tym Trybunał Karny, Biuro Prokuratora wszczęło sprawę o zbrodnie przeciwko ludzkości na narodzie białoruskim. To jest bezprecedensowa sytuacja, że 12 marca już otwarto tą sprawą w Hadze i toczy się śledztwo i mam nadzieję, że większość krajów Unii Europejskiej i demokratycznych krajów będzie popierała to śledztwo. No a jeżeli mówię o represjach transgranicznych, kilka przykładów. Na przykład w ostatnich tygodniach 11 osób mieszkających na terytorium Polski zostało uznane za terrorystów. Oczywiście nie są terrorystami. Ja też jestem dwukrotnie uznany za terrorystą. Swietłana Cichanowska jest terrorystką, bo kto jest przeciwko Łukaszence, to może zostać terrorystą lub ekstremistą. W ogóle ekstremistów mamy około 6 tysięcy osób i każda ta osoba może być zatrzymana czy deportowana już powrotem na Białoruś, bo przez Interpol spróbują te osoby zatrzymać. W moim zespole, na przykład w ostatnich tygodniach, 10 prób werbunku ze strony KGB, pracowników mojego zespołu, którzy pracują w Polsce, wśród dziennikarzy 15 prób werbunku przez KGB. KGB ma długie ręce, ona spróbuje nawet działać na terytorium Unii Europejskiej, Europy i spróbuje werbować, proponuje korzyści majątkowe, żeby współpracowali z nimi, żeby zniszczyć ruch demokratyczny. Ale nie patrząc na to, mamy instytucje, to jest bezprecedensowe. Mamy gabinet cieni, gabinet zjednoczony na czele z panią Ciechanowską, mamy Radę Koordynacyjną wybraną przez Białorusinów, mamy sporo inicjatyw współpracujących z instytucjami demokratycznymi. No oczywiście mamy opozycję, kto z nami się nie zgadza, ale nie było tak w historii, że mamy taki systemowy ruch demokratyczny. Ostatnio mieliśmy konferencję polityczną w Warszawie i rozmawialiśmy o naszych dalszych perspektywach. Mamy oficjalne delegacje, na przykład w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Ja byłem członkiem tej delegacji, teraz wybrany jest nowo, w Kongresie Władz Lokalnych i Miejscowych Rady Europy. Jesteśmy uznani przez Senat Polski, przez Parlament Europejski, mówię tu o Radzie Koordynacyjnej Białorusi i to też jest bezprecedensowe. No to nie podoba się reżimowi, dlatego jesteśmy kość w gardle dla niego i on chce nas zniszczyć, ale dajemy radę, dalej nadal walczymy.
0: To powiedzmy, co dzieje się w Mińsku, jaka jest strategia Łukaszenki?
1: Strategia Łukaszenki na dzień dzisiejszy jest oczywiście zniszczyć ruch demokratyczny, żeby rozpocząć bezpośrednie rozmowy z Unią Europejską, żeby my nie staliśmy na przeszkodzie, ale my mówimy naszym partnerom w Brukseli, że wy podjęliście decyzję jeszcze w roku 2024. Była podpisana odpowiednia decyzja przez wszystkie głowy państw, rządów Unii, w którym jest napisane, że Unia Europejska zwraca się, czy woła władzy na Białorusi rozpocząć inkluzywny dialog ze społeczeństwem białoruskim. Także i mamy to samo stanowisko. My mówimy naszym partnerom w Europie, że nie wyobrażamy sobie, że będziecie rozmawiać z Łukaszenką bez udziału społeczeństwa białoruskiego, bez udziału sił demokratycznych w Białorusi. No w Polsce jest takie powiedzenie znane. Nic o nas bez nas. I właśnie chcemy, żeby takie podejście było stosowane do Łukaszenki, bo już było parę razy, 5 razy próby dogadania się z Łukaszenką w ciągu jego rządów, 32 lata już rządzi na Białorusi. I co z tego wynikło? Łukaszenka wracał do represji. A błędem wtedy było to, że właśnie Bruksela rozmawiała z Mińskiem, wyłączając społeczeństwo białoruskie. Teraz my mówimy, nie, najpierw powinny rozpocząć się rozmowy ze społeczeństwem białoruskim przy wsparciu Unii Europejskiej, bo Unia Europejska ma w swoich zasobach mocny pakiet sankcyjny. Co do polityki zagranicznej, no nadal trwa izolacja. Łukaszenko oczywiście nie jest uznawany za większość krajów demokratycznych, no oprócz Amerykanów. Amerykanie oczywiście prowadzą rozmowy trek humanitarnych, chcą uwolnić wszystkich więźniów politycznych. Się udaje im, ale z drugiej strony, na przykład Amerykanie mówią, że im udało się uwolnić 500 osób. Ale w międzyczasie, w tym samym okresie, nowych więźniów politycznych zostało uznane 548 osób. No to ja jeszcze raz powtórzę, to wygląda jako karuzele. Dlatego ostatnio miałem spotkanie w sobotę z dyplomacją amerykańską i mówiłem im, pierwsze, co powinniśmy zrobić, to domagać się od Łukaszenki wstrzymania wszystkich represji, zaprzestania wszystkich represji. Bo jeżeli nie zaprzestanie represji, to możemy tak chodzić w kółkę.
0: Ale jak?
1: Uwalniać i ludzie będą znów więzieni.
0: Ale wiemy, że Łukaszenka nie jest samodzielnym politykiem. Wiemy o tym, że kolejne bazy wojskowe powstają niedaleko

0: wykorzystanie migrantów przeciwko Unii Europejskiej, to jest nieprawda, bo nadal wysyło migrantów i jeszcze te tunele powstają. Jeżeli mówimy o kolejnych bazach wojskowych, to tak, bo na granicy z Ukrainą już powstaje nowa dywizja desantowo-szturmowa sił operacji specjalnych. Mamy już, to jest czwarta dywizja sił operacji, brygada, lepiej powiedzieć, brygada sił operacji specjalnych. I właśnie Łukaszenka podjął decyzję o ulokowaniu ją przy granicy z Ukrainą. Łukaszenka nie chce wojny, powiem szczerze. Nie dlatego, że jest dobrym człowiekiem. Nie dlatego, że lubi Białorusinów, czy żałuje Białorusinów, czy Ukraińców lubi. Nie, absolutnie, na 100%. Dlatego, że się boi. Jeżeli on wejdzie w gorącą fazę tej wojny, to grozi jemu utratą jego stołku. Bo ludzi na Białorusi, i to jest też bezprecedentowa sytuacja, mamy ponadnarodowy konsensus, czy narodowy konsensus, lepiej tak powiedzieć, który powstał w roku 2022. Większość, zdecydowana większość Białorusinów nie chce wojny i nie chce uczestnictwa armii białoruskiej w wojnie za granicą. I to się zachowuje do dnia dzisiejszego. Chociaż Łukaszenka zmienił ustawodawstwo. Kiedyś armia białoruska nie mogła brać udziału w operacjach wojskowych poza granicami kraju. Teraz już może. Kiedyś mieliśmy status neutralnego kraju, ale teraz mamy broń taktyczną jądrową. No tak twierdzi Łukaszenka. Zmieniło się sporo. Na przykład w ustawodawstwie teraz jest prawo zaatakować kraj przygraniczny, wyprzedzając ryzyki. No na przykład w Białymstoku stoi dywizja polska, czy na przykład na Litwie brygada niemiecka. I Łukaszenka może w jakimś momencie podjąć decyzję, że to zagraża bezpieczeństwu narodowemu państwa i zaatakować jako pierwszy, czy tą brygadą, czy tą dywizją. I to nie było nigdy w ustawodawstwie białoruskim. Zmienił się system mobilizacji na Białorusi. Teraz przez SMS można rekrutować do armii. Cały czas trwają ćwiczenia. Od stycznia rozpoczęli się ćwiczenia na Białorusi i bez przerwy, co miesiąc kolejne nowe ćwiczenia na Białorusi. Armii regularnej, obrony terytorialnej, stworzył obronę terytorialną. 150 tysięcy osób liczy. Armia ma być liczebnie ponad 80 tysięcy i większość ma być na kontraktach. Rezerwa mobilizacyjna 289 tysięcy żołnierzy i oficerów zapasu. Także jeżeli razem to wszystko zbierzemy, to około 500 tysięcy potencjalnych wojskowych, prawda? Ale jeszcze raz mówię, Łukaszenka nie chce wojny, on tego się boi. Pytanie powstaje, czy będzie w stanie odmówić Putinowi, jeżeli ten będzie go zmuszał do wojny. I tu raczej nie, dlatego że oczywiście jest uzależniony bardzo mocno od Rosji, bo największym rynkiem dla sprzedaży towarów białoruskich jest rynek rosyjski. Chociaż ostatnio tam nie jest najlepiej, bo gospodarka rosyjska kurczy się, tak samo zaczynają się problemy w gospodarce białoruskiej. On oczywiście chciałby mieć dobre relacje, czy gospodarcze, powiem tak, dobre nie, on odmawia zmian wewnętrznej polityki represywnej, ale chciałby mieć relacje gospodarcze z Unią Europejską, ale żeby mieć te relacje, musi zmienić politykę represji i politykę wsparcia agresji przeciwko Ukrainie, a tego nie może zrobić lub nie chce.
1: A czy pan ambasador wyobraża sobie okrągły stół białoruski, bo nasza rewolucja zakończyła się okrągłym stołem, ten stół został zdemontowany przez prezydenta Karola Nawrockiego, nie ma go w Pałacu Prezydenckim, ale może jest do dyspozycji?
0: To bardzo ważne pytanie, bo naprawdę podczas tej konferencji politycznej w sobotę, niedzielę w Warszawie, w nawiązaniu do decyzji poprzednich rządu na uchodźstwie, Gabinetu Zjednoczonego, pani Cichanowskiej i Rady Koordynacyjnej, która podjęła odpowiednią uchwałę, konferencja polityczna poparła właśnie inicjatywą przekazania sygnału dla władz na Białorusi, że jesteśmy gotowi usiąść przy okrągłym stole i zacząć rozmawiać w sprawach niepodległości Białorusi, bo dla nas jest najważniejsze, i w sprawach pokoju, żeby nie udało się Rosji wciągnąć Białoruś w kolejny etap wojny przeciwko Ukrainie. No a dalej już zmiany demokratyczne. No ktoś może powiedzieć, że to jest nierealistyczny scenariusz. I ja zaprzeczam, że dlatego, że gospodarcza sytuacja jest gorzej. Łukaszenka starzeje się. Łukaszenka chce mieć relacje z Unią. I tu mówimy dla partnerów w Europie. Jeżeli

0: on puka się w wasze drzwi. Powinna być jednoznaczna odpowiedź. Chcesz mieć relacje z Unią Europejską? Najpierw musisz usiąść przy stole rozmów z opozycją białoruską. Nie chcesz? No, kiedyś Kaja Kallas zapytała mnie, co robić, jeżeli powie nie. Ja powiedział, pani komisarz, no trzeba wprowadzić jeszcze większe sankcje, bo Łukaszenka rozumie tylko język siły. I tak to było 5 razy. Łukaszenka zawsze chciał znieść sankcje i uwalniał ludzi. Teraz nie chodzi tylko o uwalnienie ludzi, co jest oczywiście naszym priorytetem, ale chodzi o zmianach, no, nie kosmetycznych, a systemowych zmianach na Białorusi. To jest trudne pytanie, ale na pewno taki sygnał wysłaliśmy i będziemy, my uważamy, nawet jeżeli nie za czasów Łukaszenki, to po Łukaszence na pewno trzeba będzie usiąść i dogadać się w interesach państwa.
1: O czym powiedział pan minister, pan ambasador, wiceszef Rady Koordynacyjnej Paweł Łatuszko. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: A my przeniesiemy się do Paryża, bo czas na kronikę paryską i Piotra Wita.

0: Kronika paryska.
1: I Piotr Witt. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Witam pana, panie prezesie. Witam państwa. We Francji nie ma, nie było i nie będzie afery Epsteina. Emmanuel Macron, interpelowany przez dziennikarza, odpowiedział: sprawa Epsteina jest aferą amerykańską, to nie jest sprawa francuska. A jednak grupa deputowanych, która zażądała utworzenia komisji parlamentarnej do zbadania afery, miała swoje racje. Sprośny miliarder od 18 lat połowę roku spędzał w Paryżu. Na najdroższej Avenue Foch zakupił gigantyczny apartament pod numerem 22. Właściciel paryskiej agencji modelek, Brunel, wysyłał mu na Avenue Foch żywy towar. Kiedyś klient wniósł reklamację, bowiem otrzymał jedną modelkę za starą, 20-letnią. Gdyby deputowani i senatorzy przebadali apartament, dowiedzieliby się może ciekawych rzeczy, ale się nie dowiedzą. Przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego i przewodniczący Senatu stanowczo odmówili powołania komisji parlamentarnej do badania afery Epsteina. Agent od modelek już nic nie powie. Brunel popełnił samobójstwo w więzieniu, kiedy kamera nadzoru chwilowo nie działała, a klawisze chwilowo wyszli. Narodowi to nie wystarcza, ponieważ w archiwach opublikowanych przez Amerykanów powtarzają się wielokrotnie nazwiska najwyższych funkcjonariuszy Republiki. A zatem 6 lutego 2026 roku prokuratura finansowa wszczęła śledztwo przeciwko słynnemu ministrowi kultury Jacques'owi Langowi i jego córce Caroline o pranie pieniędzy i o oszustwa podatkowe w okolicznościach obciążających. Dziennikarze śledczy Mediapart, szybsi od prokuratorów, odkryli wcześniej, że córka ministra posiadała na spółkę z Epsteinem przedsiębiorstwo zarejestrowane na amerykańskich Wyspach Dziewiczych i niezadeklarowane fiskowi. Kapitał spółki, $1,400,000, w całości pochodził od Epsteina. Co więcej, w testamencie Jeffrey zapisał Karolinie Lang, swojej drogiej przyjaciółce, $5,000,000. Wzruszający dowód sympatii, mówią jedni. A inni, nie brak przecież różnych cyników, którzy nie wierzą w sentymenty, inni podejrzewają, że Epstein, wyrachowany zbrodniarz, pedofil, futrując córkę, mierzył w ojca, ministra i prezesa Instytutu Arabskiego i że korzystał z rozgałęzionych znajomości i kontaktów Jacka Langa w poszukiwaniu bogatych klientów dla swojego przedsiębiorstwa handlu nieletnimi i dziećmi. To był uroczy człowiek, mówi o nim minister. Rozmawialiśmy dużo o sztuce. Jeżeli domem matką afery Epsteina była jego wyspa na Karaibach, to filią był olbrzymi apartament paryski na Avenue Foch. Jack Lang nie wiedział, jak twierdzi, że oprócz niego i jego córki na Avenue Foch bywają jego znajomi, wysoko postawione osobistości. Komisja parlamentarna mogłaby ustalić, po co tam przychodzili były minister finansów Bruno Le Maire, Collomb, doradca finansowy prezydenta Sarkozy'ego Cedric Villani, Ariane de Rothschild i inni, i ewentualnie oczyścić ich wszystkich z niesłusznych podejrzeń. Skandale seksualne rozmnożyły się we Francji od czasu, gdy władzę objął François Mitterrand. Bohaterami najgłośniejszych są dwa jego ministrowie: Strauss-Kahn, gwałciciel czarnej pokojówki w hotelu w Ameryce, i Jack Lang, pobity w Operze Paryskiej w ubiegłym roku przez grupę młodych ludzi zarzucających mu pedofilię. Zarzuty były liczne od 1982 roku, nie tylko w stosunku do niego. Ściganych jest wielu, nikt nie został skazany. Związki z rządami Mitterranda były wyjątkowo szkodliwe. Lang rządził niepodzielnie kulturą, miał pod sobą teatry, operę, balet, miał pod sobą tancerzy. Kiedy wybuchło i czym prędzej zgasło kilka afer pedofilskich z udziałem osobistości na widoku, jedna straszniejsza od drugiej. W domu opieki Coral osobistości miały nadużywać seksualnie dzieci obarczonych mongolizmem i zapóźnieniem umysłowym. Nazywało się to praktyką edukacyjną alternatywną lub antypsychiatrią. Tamże zamordowano chłopca. Śledztwo zostało umorzone. W szkole tańca w Cannes chłopiec nagabywany przez profesora popełnił samobójstwo. Pisarz Macnew zachwalał w książce swoje stosunki z dziewczynką, deputowany Cohn-Bendit swoje stosunki z dziećmi. Nie ma co wdawać się w obsceniczne szczegóły. Ważna jest atmosfera intelektualna mitterrandyzmu, której minister czynnie patronował. Ważna jest kultura francuska, którą deptano. Alibi intelektualnego dostarczała praktykom pedofilskim ideologia transgresji. Człowiek postępowy, człowiek nowoczesny, powinien dokonywać transgresji, twierdzili intelektualiści postępowi. Słownik Kopalińskiego objaśnia transgresję jako przekraczanie prawa. Słowo jest międzynarodowe, francuskie transgresją. Google tłumaczy jednoznacznie przestępstwo, co jak sądzę najlepiej oddaje intencje zaangażowanych intelektualistów. Człowiek nowoczesny powinien transgresować, przekraczać, być przestępcą. Co przekraczać? Wszystko, zakazy, tabu, prawo. Jako przykład do naśladowania proponowano psychiatrę Jacques'a Lacana i jego teorię, że paranoja nie jest chorobą, ale odmiennością. Lacan, przyjaciel surrealistów, komunistów, stworzył psychiatrię programowo-surrealistyczną. To, co było dowcipną zabawą w malarstwie i w poezji, w życiu realnym popychało do zbrodni, do przekraczania tabu seksualnego, które zabrania kozirodztwa i deprawowania dzieci. Bez nadmiernego uproszczenia można powiedzieć, że część intelektualistów i polityków francuskich przyjęła przestępcę i wariata za wzór osobowy do naśladowania. Kiedy trzech mężczyzn zostało w 1977 roku skazanych za molestowanie nieletnich, intelektualiści opublikowali w gazetach żądanie ich uwolnienia. Było wśród nich co najmniej dwóch przyszłych ministrów Mitterranda, Lang i Kushner. Prezydent otoczył się kręgiem młodych ludzi pochodzących z bardzo bogatych rodzin. Nazywano ich Bobo, bourgeois bohème, po polsku cyganeria burżuazyjna. Fabius, Lang, Strauss-Kahn, Henri Lévy, Cohn-Bendit, Kushner, Moskowici, byli inni, zajęli fotele ministrów po stopniowym usunięciu pierwszego rządu wyborczego. Byli radykalnie postępowi, w większości zwolennicy transgresji, tolerancyjni dla występku, jeżeli był to występek o charakterze seksualnym. Pochodzili przeważnie z rodzin żydowskich. Tę osobliwość tłumaczę sobie tak. Judaizm talmudyczny jest religią operującą prawem. Biblia hebrajska naucza prawa. Rabini, autorzy Talmudów, uczą, jak prawo obejść. Tę mentalność ilustruje przygoda Mamerta Stankiewicza. Legendarny kapitan żeglugi wielkiej transportował statkiem Chrobry grupę turystów do Palestyny. We czwartek przedstawiciele przyszli do niego z propozycją zakupu statku. Za ile? 80 groszy, 90, ale my ten statek panu kapitanowi odprzedamy natychmiast po szabacie. Znaczy się, po co wy ten statek chcecie kupić? Zdziwił się Mamert. Ponieważ religia zabrania nam podróżowania w szabat, chyba że na wodzie i we własnym domu. Znaczy się, wy chcecie oszukać waszego Pana Boga, wywnioskował oburzony kapitan. Bobo z otoczeniem Mitterranda asymilowani, ale dłużni pewnej tradycji, nie bawili się w talmudyczne subtelności. Zalecali, aby prawo przekraczać transgresy, najpierw prawo biblijne, religijne, potem od łyczka do rzemyczka ustawę kodeksu karnego republiki. Zwłaszcza, jeżeli ustawa nie była dosyć ich zdaniem postępowa i zabraniała kazirodztwa oraz stosunku z nieletnimi. Mitterrand nie tylko zrujnował Francję, on ją także zdemoralizował. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, panie Piotrze. Piotr Wit w każdy czwartek, na ogół o godzinie 7.45. Poranek Wnet dobiega końca. Krzysztof Skowroński, bardzo serdecznie dziękuję państwu za uwagę. Adam Czerpak zrealizował dzisiejszy program. Antonina Bartyś wydała. Konrad Tomaszewski udostępnił na kanale YouTube, ale ten poranek mógł się odbyć dzięki temu, że państwo wspierają Radio Wnet i tutaj przypominam dwa adresy bardzo istotne dla nas. Wnet.fm to tam można odnaleźć numer konta i w ogóle wszystkim, którzy bezpośrednio wpłacają na nasze konto, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. A drugi patronite.pl/radiownet. Dzięki temu, że państwo nas wspierają, możemy funkcjonować, a Jakub Duszak nawet może mógł sobie założyć na nos okulary.

0: Dzień dobry, 9:02 w tym wydaniu wiadomości. Koalicjanci mówią nie planowi Donalda Tuska, ukraiński plan na Polskę oraz katastrofa ekologiczna w Zatoce Perskiej. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Jak donosi Wirtualna Polska, część ugrupowań koalicji staje okoniem wobec ewentualnej nominacji Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, tłumacząc, że przecież miało nie być politycznych nominacji. Z ustaleń portalu wynika, że nawet w KO zapanowała konsternacja. Co więcej, Berek miałby trafić do TK bezpośrednio z rządu, a to wbrew proponowanej wcześniej przez samą koalicję 4-letniej karencji. Potwierdzam fakt złożenia przez mojego klienta wniosku o wydanie listu żelaznego i złożenia oświadczenia o przebywaniu poza terytorium Unii Europejskiej, napisał na X prawnik byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, mecenas Bartosz Lewandowski. Lewandowski zapowiedział, że niezwłocznie wystąpi o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania Romanowskiego w związku z tym, że przebywa on poza Unią Europejską. W dokumencie wysłanym przez Romanowskiego jako adres jego pobytu wskazano Tiraspol, to stolica Naddniestrza, separatystycznego regionu Mołdawii, który pozostaje pod politycznym i militarnym wpływem Rosji. Kancelaria Wołodymyra Zełenskiego przygotowuje strategię poprawy wizerunku Ukrainy w Polsce, informuje dziennik Gazeta Prawna. Plan ma opierać się na dyplomacji publicznej, a w jego realizację ma zostać włączona zewnętrzna agencja PR. Według gazety Kijów chce przede wszystkim pozyskać przychylność tej części polskiego społeczeństwa, która nadal wspiera Ukrainę. Mają temu służyć działania przypominające o zagrożeniu ze strony Rosji oraz historii polsko-ukraińskiej współpracy. Planowane jest także zacieśnienie kontaktów z przedstawicielami biznesu, ekspertami i mediami. DGP podaje, że rozważano 3 scenariusze polityki wobec Warszawy. Ostatecznie zwyciężyła koncepcja aktywnej dyplomacji publicznej popierana przez wiceszefową Kancelarii Prezydenta Irynę Wereszczuk.
2: Prognoza pogody.
0: Dziś dużo słońca i ciepło na termometrach od 20 stopni na północy i na Podhalu, około 23 w centrum, do 27 na zachodzie.
3: Wiadomości sportowe.
4: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Wielkie zwycięstwo Igi Świątek na turnieju WTA 1000 w Toronto i to w półfinale pokonała Elinę Świtolinę, wygrywając pierwszego i trzeciego seta po 6-3. Iga przegrała drugiego 1-6. Zagrała naprawdę dobrze po tym przegranym secie numer 2. Skorzystała z przerwy toaletowej, wróciła skupiona. Nie było nerwów, nie było jakichś niepotrzebnych dodatkowych emocji. Po prostu tenis i to ten z najlepszego wydania Igi Świątek. Grała kapitalnie, forehandy wchodziły, wszystko szło dobrze, chociaż w tym trzecim secie Świtolina prowadziła 3-2, to jednak Iga narzuciła swój tryb turbo i po prostu nie oddała punktu. Wypracowała 3 piłki meczowe. Przy drugiej zakończyła to spotkanie. W finale turnieju w Toronto, pierwszy finał dłuższego czasu Igi, turnieju WTA, zmierzy się z Jeleną Rybakiną, która pokonała w półfinale Coco Gauff. Mecz zaplanowano w nocy z czwartku na piątek, czyli jutro o godzinie 1:00 w nocy czasu polskiego. Jakub Szymański zdobył brązowy medal lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Polak był trzeci w biegu na 110 metrów przez płotki. W finale uzyskał świetny czas, 13 sekund 26 setnych. To trochę za mało na dwóch zawodników, bo złoto Mistrzostw Europy zdobył Szwajcar Jason Joseph wynikiem 13-12. Srebro dla Francuza Mathieu. Szymański swoim biegiem wyrównał swój własny rekord z sezonu. Tymczasem Anita Włodarczyk zajęła 4. miejsce w konkursie rzutu młotem kobiet na tych samych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Polska mistrzyni rzuciła na odległość 72 metry i 37 centymetrów. Wygrała Silja Kososen z Finlandii wynikiem 76 metrów 28 centymetrów. Piłkarze Paris Saint-Germain drugi raz z rzędu zdobyli Super Puchar Europy. Na stadionie Red Bull Arena w Salzburgu pokonali oni zwycięzcę Ligi Europy, a więc Aston Villa 2-1. Paryżanie grali jako zwycięzca Ligi Mistrzów. Gole dla Francuzów Kvaratskhelia i Désiré Doux. No i przy nich niestety błędy popełniał Mati Cash, reprezentujący Aston Villa, także oczywiście polskiej Kadrowicz. Tymczasem GKS Katowice od odpadł z eliminacji Ligi Konferencji. Nie udał się dwumecz z Hapoelem Tel Awiw. Pierwszy mecz wygrała drużyna z Tel Awiwu 2-0. Natomiast w rewanżu na stadionie GKS-u również zwycięstwo HPL-u 3-2. No i Gieksa odpada jako pierwsza z ekip z Polski, która po prostu była w europejskich pucharach. Dziś natomiast rewanże czterech pozostałych zespołów. O godzinie 18:00 Górnik Zabrze gra z węgierskim Ferencvaroszem. Pierwszy mecz dla ekipy z Budapesztu 1-0. O 19:00 szwedzkie Hammarby Raków Częstochowa, remis w pierwszym meczu. 19:30 Wyspy Owcze i Klakwik podejmie mistrza Polski Lecha Poznań. Przypomnijmy, że skromnie Kolejorz wygrał w pierwszym meczu 1-0. I o godzinie 20:30 w Szkocji Glasgow Rangers Jagiellonia Białystok. Pierwszy mecz Jaga wygrała 2-1. A więc miejmy nadzieję, że tylko GKS pożegnał się z Europą, a czwórka pozostałych naszych reprezentantów, przedstawicieli w Europie po prostu będzie grała dalej. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
5: Reklama.
6: Studio Wilno, czwartek, 11:30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
7: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
5: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej. W każdy czwartek o godzinie 20:00. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
8: To była autopromocja.
10: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna przedstawia spektakl gastronomiczno-polityczny pod tytułem English Breakfast. Występują Kuba Pęgrzyn 0%, szef kuchni Mędrula.
11: Alem zgłodniał, marzy mi się angielskie śniadanie.
12: No to najpierw proponuję meczę, potem falafel i może odrobinę humusu.
11: Niam, niam, niam. Czuję się jak Birmingham. Jakiś deserek?
12: A to ja proponuję ajram i może baklawę.
11: Sheeran luck, znaczy się thank you very much.
7: Radio Wnet uszami słuchaczy.
13: Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem już wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
14: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
15: Żebyś wiedział.
16: Żebyś wiedział.
17: A żebyś wiedział.
18: Żebyś wiedział.
11: Dzień dobry Państwu, Konrad Mędrzecki. No właśnie, żebyście Państwo wiedzieli, że właśnie miała miejsce premiera filmu Odzyskany, scenariusz i reżyseria Marcin Kwaśny i właśnie mamy zaszczyt i przyjemność rozmawiać. Dzień dobry, panie Marcinie.
19: Dzień dobry, witam państwa, witam pana.
11: No właśnie, ja obejrzałem ten film, no i ze ściśniętym sercem bym powiedział. Niesłychana opowieść, bardzo głęboka. Przejrzałem też recenzję i nawet Tadeusz Bronkowski, biskup, powiedział, to więcej niż profesjonalny film. Ja się podpisuję pod tym. No i historia jest niebywała, wspaniała obsada. Wspaniała muzyka też Roberta Jansona. Jak doszło do tego, bo to jest pana debiut, prawda?
19: Debiut. Tak, zgadza się. Najpierw, wie pan, popełniłem krótki film, krótkometrażowy, który państwo możecie zobaczyć na YouTubie pod tytułem Spowiedź. Z kolei cudowną muzyką Michała Lorenza. I to był taki dla mnie, można powiedzieć, rodzaj sprawdzianu, czy potrafię stanąć po tej drugiej kamerze i pracować z aktorem. I kiedy poczułem, że tak, to kolejnym wyzwaniem był ciąg dalszy. Napisałem ciąg dalszej historii Janka, który jest goniony przez oprychów, chowa się w kościele, chowa się w konfesjonale. Potem wychodzą z tego kościoła, no właśnie, co się stanie dalej. Gro ludzi mnie pytało, co się stanie dalej, więc jakby film odzyskany z odpowiedzią na to, co się stanie dalej. Zainspirowała mnie jeszcze historia mojego kolegi, którego ojciec zostawił w wieku 6 lat, wyprowadzając się kilka bloków dalej w Warszawie. I on z tym ojcem się widywał, miał się gdzieś tam warzywniaków na ulicy i w ogóle ten ojciec się do niego nie odzywał. I myślałem sobie, co było, gdyby ten główny bohater miał takiego ojca, i który jeszcze po latach postanawia do niego jednak wrócić. Więc to jest taki typ film o też o konfrontacji pewnych krzywd doznanych. Film o wybaczeniu, więc polecam państwu, bo myślę, że to jest film, który gdzieś dotknie waszych serc, dotknie tych społecznych dramatów, które biorą się z uzależnień.
11: No, mnie dotknął ten film. Ja myślę, że on jest bardzo, no ale nie wiem, no on jest taki troszkę, ja nie wiem, dwa dni po premierze, ponadczasowy bym powiedział, ale no może za bardzo górnolotne słowo. Natomiast no, dotyka takich problemów, które, no i jest, no i ja się spodziewałem, że jak pojawia się ten ojciec, Andrzej Mastalerz, wspaniała rola. Dziękujemy panu Andrzejowi też bardzo, ale powiedzmy, Filip Gurłacz, główna rola Janka, i też niesamowicie zagrane to wszystko. No i ten moment w tym konfesjonale, no właściwego księdza spotkał, to też bardzo ważne, powiedzmy, bo...
19: No ale jest nie antidotum na Finkler, tak. Postać księdza z prawdziwego powołania.
11: No tak, a nie ma przypadków, prawda? To też, ja w tym, to, kogo spotkał w tym konfesjonale, uciekając przed tymi oprychami, no to nie było przypadków, nie było w ogóle przypadków, tak? Ja myślałem, że jak oni
19: się... Przypadki są tylko w gramatyce, tak dobrze pan mówi.
11: Jak się spotkali już po raz pierwszy, kiedy ojciec powrócił, myślałem, że już tu będziemy szli w taki happy end hollywoodzki. Troszkę tak myślałem, nie? Ale okazało się, że sprawa była o wiele bardziej skomplikowana, więc i taka bardziej prawdziwa, bym powiedział.
19: To jest bardzo ciekawe, co pan mówi, bo gro ludzi myśli, że to pójdzie w stronę rozliczania ojca, wyrzutów i tak dalej, a nie od takiej chropowatej odbudowy relacji. Terapeuta od uzależnień Robert Rutkowski, któremu bardzo dziękuję za wspaniałą recenzję, nazwę to recenzję Ojcem Marnotrawnym, mówi, że to nie jest film o alkoholizmie, tylko to jest film o relacjach, o odbudowie relacji. Myślę, że nie ma tak beznadziejnych relacji, których nie można by było odbudować. I ten film jakby niesie w sobie też duży ładunek nadziei, żeby państwo nie myśleli, że to po prostu tylko epatujemy jakimś w ogóle jakąś krzywdą i polskim takim piekiełkiem, bo tak nie jest. To jest film, który myślę, że wielu osobom może dać jakąś taki zastrzyk słońca w serce, o, może tak.
11: Jest to światełko. To światełko się pojawia, ja tak użyję metaforę, a wszystkich mają takiej w wannie, w postaci młodego człowieka bardzo. Taki suplemencik jest. Ale no, bardzo, bardzo dziękuję za ten film. A co pan bo pan scenariusz napisał, zresztą bardzo często jest tak, że scenariusz i reżyseria to jest bardzo jednej osoby, to daje właśnie taką kwintesencję najlepszych filmów czasami. No tak mi się wydaje, no, bardzo często tak jest, jeżeli chodzi, no się opowiada swoją historię w pewnym sensie, tak bym to ujął. Można tak powiedzieć?
19: To nie jest moja historia, bo znaczy, może jedyne co wspólnego z tym Jankiem to pewien rodzaj duchowej przemiany. To na pewno, bo od 13 lat jestem człowiekiem wierzącym, człowiekiem, który stroni od alkoholu. Jestem zupełnie wolny od tego nałogu. Natomiast reszta jest wymyślona. Ale myślę, że na tyle prawdziwie zagrana przez aktorów, że państwo uwierzycie w tę historię i że ona was gdzieś poruszy i zostanie z wami na dłużej, bo to jest dla mnie największy chyba komplement jako reżysera, że ten film, ludzie chcą wracać do tego filmu i oglądają go po raz kolejny.
11: Ja ze mną zostanie na dłużej, to ja mogę powiedzieć, ale za siebie mogę powiedzieć. Pan kiedyś w jakimś wywiadzie powiedział, nie lubię moralizowania, nawet wierzący tego nie lubią. No i to nie jest film moralizatorski, ale to jest film prawdziwy, a szukanie prawdy, no to jest właśnie, to sztuka jest prawdziwa.
19: Tak. No, cieszę się, że pan tak myśli. Dobrze.
11: No tak. Bardzo państwu polecam. Film do kin wchodzi już chyba jutro, tak?
19: 14 sierpnia.
11: Czyli
19: tak.
11: Jutro. Także bardzo polecamy ten film. Ja polecam i pan też zaprasza słuchaczy Radia Wnet. Za chwilę jeszcze będziemy rozmawiać na przykład z Anią Popek, która widziała ten film i też chciała podzielić się swoimi wrażeniami z tego filmu. Sporo recenzji już przeczytałem, nie będę tych nazwisk wymieniał wszystkich, ale no generalnie są dobre te recenzje. Bardzo już wspominałem o biskupie Tadeuszu, który napisał jeszcze, przypomnę, to więcej niż profesjonalny film, zdecydowanie, i ja też, że tak powiem, bo ten profesjonalizm, też świetna muzyka. No, chciałbym jeszcze ukłonić się w kierunku...
19: Tak, Robert Jansson, który zobaczył surową wersję filmu, tak się nim zachwycił, że powiedział, że chce napisać do niego muzykę i napisał ją w 3 tygodnie, także bardzo mnie tym ujął.
11: Bardzo. To jeszcze wspaniała rola Marii Gładkowskiej, też Remigiusz Jankowski i Bartosz Obuchowicz.
19: Róży Święt.
11: Także chciałbym te nazwiska, żeby wybrzmiały, i chciałbym panu bardzo podziękować za ten film.
19: Ja też dziękuję i zapraszam państwa bardzo gorąco. Myślę, że to nie będzie stracone 1,5 godziny w kinie, a wręcz przeciwnie, że... I film jest od 15 lat w górę, więc bez ograniczeń już wiekowych, powyżej tych 15 lat.
11: Piękny film o relacjach. Film trudny, ale życie nie jest, że tak powiem, usłane różami i wiemy o tym bardzo dobrze, ale film, który pozostawia taką furtkę nadziei wspaniałą. I bardzo dziękuję panu. Wszystkiego dobrego. Posłuchamy teraz muzyki Roberta Janssona z innej, co prawda nie ze ścieżki dźwiękowej, ale myślę, że tak wybrałem, żeby tak się, że tak powiem.
19: Polecam jeszcze utwór, który możecie państwo odsłuchać też na YouTubie. Historia pewnego dzieciństwa Wioli Brzezińskiej z muzyką Roberta Janssona. To jest utwór, który jest w tym filmie na końcu. I Wiola Brzezińska napisała ten utwór, dedykując go swojemu zmarłemu tacie. Myślę, że też gdzieś was może poruszyć.
11: To będziemy, to zrobimy wszystko, żeby jeszcze się pojawił w tej godzinie ten utwór.
19: Super.
11: Także bardzo panu dziękuję, a teraz wybrany
19: wcześniej. Dobrego dnia państwu życzę.
11: Wszystkiego dobrego.
19: Dziękuję.

0: No i mamy połączenie z Anną Popek. Dzień dobry, witam serdecznie. To ciebie.
1: Dzień dobry, Konradzie. Dzień dobry wszystkim Państwu. Witam bardzo, bardzo ciepło.
0: No właśnie, widzieliśmy się w Kołobrzegu na Herbertiadzie, a teraz porozmawiamy o filmie, który mieliśmy szczęście widzieć. Marcin Kwaśny, Odzyskany. No i jak?
1: No wiesz, kiedy oglądałam ten film, to miałam takie uczucie, jakby ktoś szarpał struny duszy, powiem tak poetycko, ale inaczej tego nie potrafię, że jakieś wspomnienia i swoje reakcje i swoje różne domysły czy też przeżycia po prostu widziałam w tej wspaniałej grze aktorów, bo oni, to jest film o człowieku w ogóle, o tym, co się dzieje, kiedy druga osoba najbliższa choruje, jak z nią postąpić, jak ją dbać, kiedy zapadniemy się w jakąś słabość, co zrobić, gdzie szukać ratunku i czy w ogóle on może nadejść. No i co zrobić, kiedy nadchodzi jakieś kolejne wyzwanie, wydaje się trudnością, a ono może być ratunkiem. Czyli pogodzenie się z przeszłością jest chyba jedynym punktem wyjścia, od którego można naprawiać swoje życie. I to tak nawet w takiej filozofii pokoleń. Bo tak się czasem mówi, że traumy pokoleniowe, czy jakieś piątce pokoleniowe, czy jakiś kolejny życiorysów, że jedno pokolenie po drugim wpada w tą samą złą kolejne. I tak mogłoby być w przypadku naszego bohatera, no, ale na szczęście pojawia się ktoś i dzieje się inaczej. Więc bardzo poruszający film i trudno powiedzieć o czym, bo generalnie alkohol nam się przewija, ale on nie jest tematem głównym. Tematem głównym jest walka i nadzieja. Rozmawiałam potem po filmie z panem psychologiem Rutkowskim, który od lat zajmuje się tą tematyką uzależnień alkoholowych i mówił mi, że będzie go polecał wszystkim swoim pacjentom i wszystkim swoim słuchaczom, bo wykłada także, jako film wzorcowy, jeżeli chodzi o właśnie próbę zrozumienia alkoholizmu czy jakiegokolwiek innego uzależnienia, a potem ratowania się i stawania na nogi. Także to fachowiec powiedział, że to jest dzieło wybitne, że takiego dobrego filmu o tej tematyce nie widział. No ale też w ogóle świetna gra aktorów. Maria Gładkowska, wspaniała mama głównego bohatera. Trudna rola, bo grała osobę chorą. Sam Filip Gurłacz, taki młody i taki zdolny, no naprawdę byliśmy przejęci oglądając na zbliżeniach też jego twarz, więc naprawdę każdy niuans, każdy grymas był bardzo widoczny. No i świetny, świetny Andrzej Mastalerz jako tatą.
0: No właśnie, te sceny, w ogóle wspaniałe zdjęcia też nad tą Wisłą.
1: Kapitalne. To Dybowski robił właśnie, nie pamiętam imienia, ale Dybowski, młody Dybowski, takie nazwisko. Przepiękne zdjęcia. Wydawało się, że Warszawę już znam, bo oglądam ją codziennie spacerując tu i tam, a pokazana została tak ciekawie, pięknie. Ma chłopak i wrażliwość, i takie estetyczne wyczucie, i pomysłowość.
0: Tak, to piękne obrazy. Ja przypominam sobie między innymi te nad Wisłą wspaniałe ujęcia, takie drzewa, to już w ogóle mi się Tarkowski przypominał momentami. To jego takie spokojne, bo ten film jest spokojny, nie jest, on jest szarpiący serce, ale w spokojny sposób, tak bym to
1: ujął. Tak. Taka opowieść. Też Praga świetnie pokazana. To znaczy zdjęcia były kręcone naprawdę, to wiem, w jakimś starym, opustoszałym budynku i w nim stworzono mieszkanie bohatera. No i te klimaty praskie tam bardzo były charakterystyczne, malownicze.
0: No są prawdziwe, na podwórku. Są prawdziwe, ja jestem z Pragi i chodziłem po takich miejscach niejednokrotnie i... No i tak to jest. No ta prawda przebija w różnych wymiarach w tym filmie.
1: Tak, bo poprzednio, słuchaj, taki film o problemach, bo to nie jest film o problemie alkoholowym, no ale on jest tam przewijającym się silnym motywem.
0: No pan Marcin powiedział, że to o relacjach film najbardziej.
1: Tak, zgadzam się. No ale takich utrudnionych właśnie przez alkohol, prawda? No bo one zostały zerwane przez alkohol. Więc tylko dlatego mówię o tym. Natomiast Pod mocnym aniołem na podstawie prozy Pilcha, to była poprzednia taka rzecz kinowa. Ale ten, ja nie widziałam tamtej, bo ja po prostu bardzo takich brudnych tematów jakoś unikam, staram się. Ale pan Rutkowski powiedział, że ten jest jeszcze lepszy, że on rzeczywiście lepiej trafi i oddaje ten proces wychodzenia. No i wspaniała, świetna rola Remigiusza, który grał księdza. No taki fajny ksiądz, chciałoby się mieć takiego kapłana, proboszcza w każdej parafii. Wielu są tacy, bo sama znam osobiście, ale ten taki stworzył archetyp takiego fajnego, dobrego księdza, który spokojnie przychodzi z pomocą wtedy, kiedy trzeba.
0: Tak, też zgadzam się. Bardzo, bardzo, bardzo świetna rola i świetna postać i, no, i taka no, też budująca, tak? Budująca, bo tam w ogóle nie ma ckliwego sentymentalizmu w ogóle.
1: Nie, właśnie, fajnie. Ten ksiądz pali papierosy jak trzeba, idzie w nocy pogadać z tym młodym pod most, jest taki po prostu do życia, nie?
0: No właśnie, a mnie się najbardziej podobała, może, no nie wiem, wszystko, wiele mi się rzeczy podobało, ale to ujęła mnie strasznie ta nauka pływania, co było tak niesamowite właśnie, jak synek uczy ojca pływać, który nagle się przyznaje.
1: Ojca marnotrawnego, dodajmy, bo tak go zaczęli nazywać, ojciec marnotrawny. I to on wraca do domu, syna, który zaczął pełnić, nie będę za dużo mówić, bo się państwo wszystkiego dowiedzą z tej rozmowy i nie pójdą na film, natomiast tylko dodam, że ta scena była kręcona w listopadzie i tam naprawdę było zimno i oni musieli wytrzymać w tej chłodnej wodzie, nie trzęsąc się, to nie jest takie łatwe.
0: No nie jest. Czyli polecasz, tak?
1: Bardzo, bardzo. I to wiesz, nie tylko ludziom, którzy, bo jak ktoś usłyszy problem alkoholowy, to nie, ciężka tematyka, mnie to nie dotyczy, ja to nie. Ale w ogóle, wiesz, relacja ojciec-syn, taka piękna, taka wiesz, taka subtelna, a jednocześnie prawdziwa, no ta scena pieczenia ryby nad ogniskiem, kapitalna i ich dialog. Bardzo wszystkim tatom, ojcom, synom polecam, żeby się wybrali nawet we dwóch, bez matek i sióstr, bo to naprawdę też pokazuje piękne rodzenie się relacji, na którą nigdy nie jest za późno. Czasem myślimy, a jak żeśmy nawalili, kiedy dziecko było małe, no to już przerąbane, to już do końca życia się tego nie uda odbudować. Nie, właśnie ten film jest o nadziei, że w każdym momencie, kiedy się zdecydujemy, jest tylko jeden ojciec w naszym życiu, tylko jedna matka. To są tak cenne osoby i to jak ten chłopak Filip Gurła, czy aktor, który grał postać
0: Janka.
1: Głównego Janka, tak? Jak on walczy o tego jedynego ojca, którego miał mimo, że to pijak, łajdak i w ogóle okropny. No bo to nam pokazuje, że mamy tylko jedną szansę być dobrym dzieckiem dla matki i dla ojca w życiu. Więc bardzo mi się to podobało, że po prostu trzeba przyłożyć trochę siły, wysiłku do tego, żeby kogoś uratować też. To też pokazuje, no ale wspaniałe są owoce potem tego, prawda?
0: Wspaniałe, tak, zgadzam się i też bardzo polecam. No to polecamy razem. Teraz.
1: Tak, no i Marcin Kwaśny naprawdę spisał się jako reżyser bardzo. No i wiesz, jak człowiek jest aktorem cały czas, no to, a potem nagle staje za kamerą, to może sobie nie poradzić. A on kapitalnie to zrobił. Takie wydobył emocje z tych ludzi. Zdjęcia wspaniałe.
0: No i scenarzysta wspaniałe. Też. No jeszcze
1: tak,
0: też,
1: reżyser i scenarzysta, trzeba to dodać. Na koniec jest taka ładna piosenka. Wiesz, rozmawiałam potem z tą piosenkarką Wiola Brzezińska, która śpiewała na koniec piosenkę do muzyki Jansona. Okazało się, że słowa sama ułożyła. I powiedziała mi to do kamery, więc mogę państwu też powiedzieć, że to była piosenka, która leżała kilka lat w szufladzie, ona napisała, bo ona sama z ojcem własnym miała taki właśnie kłopot. I kiedy tak się zdarzyło, że ten film, że szukali piosenki, tekstu, no to idealnie po prostu jak puzzle trafiło i zamyka ten film taką pięknym, ciepłym głosem dziewczyny, która też uzdolniona bardzo, ale subtelna, więc taka kobieca, ale też opowiada swoją prawdziwą historię. Okazuje się, że wiele osób po prostu miało swoje prawdziwe historie. Filip Gurłacz, od którego kreację trzeba też podkreślić, też robiłam z nim wywiad, więc też powiedziałam to do kamery i mogę państwu powtórzyć. Kiedy zapytałam go, no tak się zdecydował, taka trudna rola, Marcin Kwaśny, jeszcze taki może nieznany reżyser, mówi, kiedy Marcin Kwaśny, którego znał z innych takich projektów patriotycznych, na planie jakiej to melodii bodajże, podszedł do niego i mówi, słuchaj, widzę, że masz krzyżyk, bo Filip miał krzyżyk na piersi. Słuchaj, taki film robię o chłopaku, takim chcę pokazać taką drogę. Czy się zgodzisz? No a o czym to mniej więcej? No, że pierwsza scena jest taka, że on wpada do kościoła, w konfesjonale się modli i doznaje nawrócenia. On mówi, tak, chcę to zrobić, bo to jest moja historia. I opowiedział mi swoją historię z nawróceniem, ale to już zapraszam państwa na mój kanał Anna Popek Popcast TV. Tam jest dokładnie opisane, co się wydarzyło w życiu aktora Filipa Gurłacza, że z entuzjazmem i z wielkim talentem i zaangażowaniem postanowił wejść również w tę rolę, bo się okazało, że ta historia, ta pierwsza scena naprawdę miała miejsce w życiu tego młodego aktora.
0: No właśnie, to jest niesamowite, ale chociaż to nie jest takie, to nawrócenie nie jest takie od razu, że to nie jest takie jak...
1: A no to wiesz, no to tylko nie wiem. No
0: ale nie będziemy Teresa, teraz...
1: Święta Faustyna już... to takie mają, wiesz, że widzą Pana Jezusa, Lęczewska, Alicja, że widzą Pana Jezusa, rozmawiają. Reszta to się musi pomęczyć, no nie ma to.
0: Nie ma.
1: Trzeba szukać tych śladów do Pana Boga albo tego języka, w którym do nas mówi, żebyśmy zrozumieli, o co chodzi. No to tak, tylko wybitni święci chyba mają, że staje przed nimi Pan Bóg. Święty Paweł na przykład tak miał, prawda? Stanął przed nim, powiedział mu: słuchaj stary, czemu ty mnie prześladujesz? I ten się nawrócił.
0: No tak.
1: Ale trzeba mieć oczy otwarte, to napomaga.
0: Z lekkim nawiązaniem do Herbertiady i do Herberta, to on w jednym z ostatnich wierszy napisał, no może tak nie tylko: dziękuję ci, panie, za to, że cierpiałem. To jest też, tak, też wielka prawda. I no mamy niespodziankę i dla ciebie, i dla naszych słuchaczy, bo mamy tą, tak, ten utwór muzyczny, który...
1: A, to Violi, tak? Macie,
0: tak,
1: wspaniale.
0: Mamy i go puścimy teraz po rozmowie
1: właśnie
0: z tobą.
1: Bo jeszcze dodajmy, Konrad, że ta muzyka Jansona Roberta, który też jak tylko usłyszał, zobaczył pierwsze zdjęcia, od razu mówił: wchodzę.
0: To Marcin Paśny już o tym opowiadał dzisiaj.
1: A to już
0: parę minut temu,
1: tak,
0: sam osobiście.
1: A to dobra, to nie będę powtarzać. To mam nadzieję, że moje informacje były przydatne.
0: Nie, powtarzanie jest matką wiedzy. Mawiali starożytni i ja hołduję.
1: Byle nie za często. Dobra, to co, słuchamy muzyki, tak?
0: Tak, dziękuję tobie bardzo.
1: Ja też dziękuję, Konrad. Dziękuję za wspaniały pobyt na Herbertiadzie, bo naprawdę poetycki, super czas był tam razem z organizatorami Herbertiady. Także mam nadzieję, że państwo przyjadą w przyszłym roku na 28.
0: Tak, dziękuję bardzo. Jest na,
1: dziękuję.
0: Jest na podcaście Herbertiada też Radia Wnet, także ten audycja za nią też, która bardzo mi pomagała,
1: tak,
0: i rozmawiała.
1: Anna, tak, dobrze. To pozdrawiam was serdecznie. Pędzę do pracy. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Pa, pa.

0: No i mamy kolejne połączenie, a naszym gościem jest pan Przemysław Wrzeźlewicz, dyrektor Rafael Film. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: No właśnie, no i jak uczucia, no bo Rafael Film jest, że tak powiem, producentem i dystrybutorem tego filmu Odzyskany, o którym dzisiaj już od godziny 9:07 opowiadamy. Marcin Kwaśny opowiadał między innymi, Anna Popek później jako widz. Ja też obejrzałem ten film i dziękuję bardzo za ten film, ale...
1: To wypadałoby zapytać, jak wrażenia?
0: No, wrażenia były niesamowite, bym powiedział, przejmujący film, bardzo. Bardzo przejmujący, bardzo moim zdaniem prawdziwy. No i ja jestem mniej więcej w wieku Andrzeja Mastalerza w ogóle, też to też jakoś wpływa, tak? Ale też ten świat dla mnie był niezwykle poruszający, tak bym powiedział. Ten opowieść wspaniała i prawdziwa. To, i ta relacja trudna i piękna, ale też to nie jest film taki cukierkowato, że tak powiem, bo czasami filmy takie pod tą, że tak powiem, pod sztandarem takiego filmu katolickiego są takie przesłodzone, nie? Ale a ten nie jest. Jest prawdziwy i do poruszający do głębi, ale mówi też wprost, nie będzie łatwo. Tak? To nie jest, kurczę, że nagle tu się zrobi czarodziejska historia i wszystko się zmieni. W pewnym sensie się zmieni, ale to jest wielki trud i walka. No.
1: Zgadza się, dlatego że w życiu prawdziwym rzadko kiedy jest łatwo, a to, co jest ważne, zdobywa się na ogół z wielkim trudem. I myśmy z tego względu, ja tylko troszeczkę sprostuję, że my jesteśmy dystrybutorem filmu, który jest debiutem reżyserskim pana Marcina i który on wraz ze swoją fundacją wyprodukował. I nie przyszło to łatwo też, ale udało się. Myśmy dlatego od samego początku wiedzieli, że chcemy i zrobimy z nimi ten film, bo Odzyskany jest filmem nie tylko na bardzo ważny temat, ale też filmem, który tą sprawę pokazuje w sposób bardzo wiarygodny. Bardzo ludzki i bez, tak jak pan wspomniał, bez tego okraszania cukrem jakichś magicznych rozwiązań. Owszem, jest tak, że główny bohater spotyka na swojej drodze księdza. To jest też bardzo ciekawa postać tutaj, taka wielowymiarowa i taka z krwi i kości, tak? To też nie jest ktoś, kto po prostu gdzieś tam zambony mówi ludziom, jak mają żyć, tylko ktoś, kto sam doświadczył tego problemu uzależnienia i kto wywalczył sobie wolność, codziennie o tą wolność walczy i z Bożą pomocą pomaga naszemu głównemu bohaterowi, tak? Więc rzeczywiście Odzyskany to jest film bardzo mocny, bardzo, bardzo wiarygodny, ale też pokazujący, że w zmaganiu i w tych problemach, które nie ma żartów po prostu i niestety jest tak, że w naszym kraju, no nie tylko w Polsce, ale w Polsce też jest bardzo, bardzo wiele rodzin dotkniętych i problemem uzależnień, alkoholizmu i problemem rozpadu, tak,
0: który z tego wynika. Pęknięte relacje, tak, to jest...
1: Zgadza się. Więc nie zdradzając za wiele, ale jednak odwołam się do tytułu, tak, to jest film o tym, że czy i jak życie, relacje ojca, syna można odzyskać.
0: No właśnie, też to jest właśnie taki film, można powiedzieć, bo to wielowymiarowo jest, ale o przebaczeniu też, o sile przebaczenia, tak?

0: dla obu stron. To znaczy to jest, to uwalnia tego, któremu przebaczamy, ale uwalnia też tego, który przebacza.
1: No właśnie i też ten moment właśnie takiego wyciągnięcia ręki w taki trudny sposób. Tak ja pamiętam, tam jest, to za dużo nie zdradzę, ale jest taka niesamowita scena, jak łowią ojciec i syn ryby i no bardzo tam jest trudna, ale głęboka rozmowa i nagle w trakcie tej rozmowy właśnie ojciec grany przez Andrzeja Mastalerza wypowiada to ważne słowo przepraszam i oni się przytulają. To jest taki moment dla mnie w pewnym sensie jeden z takich najbardziej kluczowych z tego filmu.
0: To prawda, ta rozmowa w ogóle jest taka wielopoziomowa, tak? Kurczę, no strasznie bym nie chciał, żebyśmy tutaj słuchaczom opowiedzieli o filmie, tak? Bo warto go zobaczyć po prostu, ale rzeczywiście ta przywołana przez pana scena też jest jedną z moich takich najcenniejszych, bo ona, no, ona jakby tam w każdym słowie pokazuje tą rzeczywistość tej relacji, tak? Bo tam dowiadujemy się też z tego, że no, nasz młody bohater mówi, no ja nie umiem, bo mnie nikt nie nauczył, tak? Czyli de facto ty mnie nie nauczyłeś. A ciebie kto nauczył, tak? I już spodziewamy się, że jakby będzie się mógł tutaj zdołować Andrzej Mastalerz. On mówi, nie wiem, jakoś sam, bo twój dziadek, jego też nie było, on też nas zostawił, tak? I na koniec mówi, no mam nadzieję, że w końcu tobie się uda. Tak? Jest to poczucie tego, że ktoś jednocześnie no, ma poczucie, jakby uświadamia sobie tego, że sam jest szwarc charakterem, ale z drugiej strony to, co może dać temu swojemu dziecku, które skrzywdził, jest jakby wiara i życzenie w to, że ty taki nie będziesz, że nie będziesz taki jak ja. Więc to jest bardzo, bardzo cenne.
1: Bardzo cenne, ale też uczy, że to jest wszystko droga i walka i ona nigdy się nie kończy w pewnym sensie, ale jest to światło. No, jest to światło, które przenika ten film i puentuje ten film, ale to trzeba bardzo się pochylić nad tym i głęboko, że tak powiem, no, to jest film, który kontemplacyjny w pewnym sensie, bym tak powiedział.
0: Trzeba tak, ja tylko podkreślę, już naprawdę nie będę robił więcej spoilerów, ale ja tylko podkreślę, żeby słuchacze wiedzieli, że no my rozmawiamy o tym, że to jest film o tematach trudnych, ale to jest film naprawdę przede wszystkim o zwyciężającej nadziei, o tej zwycięskiej triadzie, tak? Wierze, nadziei, miłości. I o tym, że rzeczywiście może nie w naiwny sposób, ale przywołam tutaj słowa też wypowiadane na ekranie przez Andrzeja Mastalerza. Dopóki walczysz, dopóty wygrywasz.
1: No i to ja nic innego nie pozostaje, jak podpisać się pod tymi słowami, bo tych interpretacji może, bo też spotkałem się z takim opinią, że to jest film o działaniu łaski. To też jest prawda, tak? O przebaczeniu, o relacjach. Można, ale trzeba go zobaczyć. To teraz ja bym chciał przejść do spraw takich życiowych. Przyjemne. O tyle, gdzie można oglądać ten film, od kiedy? Bo od jutra, tak? Jest w kinach.
0: Jutra, tak. Od piątku, od 14 sierpnia wchodzi do kin. Tych kin w Polsce jest w tym momencie gdzieś około chyba 80, kiedy ostatnio patrzyłem. Jest grany w niektórych kinach multikino oraz w kinach niezależnych w całej Polsce. Lista kin zawsze do zobaczenia na rafaelfilm.pl. Tam jest podstrona poświęcona filmowi Odzyskany. Tam można zobaczyć, w jakim kinie aktualnie film jest grany. Bardzo zachęcamy do tego, żeby wybrać już teraz w weekend. Też zawsze podkreślam to, że no kino religijne i takie kino, bo w ogóle wartościowe, no musi się mierzyć z rynkiem, który jest bezlitosny i ta rotacja filmów jest bardzo duża, więc jeżeli widzowie przychodzą już w pierwszy weekend, to kina no grają filmy trochę dłużej, tak? Bo kina po prostu muszą sprzedawać bilety.

0: Jest też zawsze, jak każdy film publikowany przez Rafaela, odzyskany też można umawiać pokazy grupowe. To się zwłaszcza w parafiach bardzo sprawdza. Ludzie zbierają się w naprawdę nieduże czasami grupy, po 20 osób chociażby, i idą wspólnie na ten seans, który sami sobie wybrali. Także polecamy.
1: Polecamy się organizować też w grupy, na przykład parafialne, to też można tak zrobić. To bardzo, bardzo. Jeszcze jedno pytanie z zupełnie innej beczki, bo kiedyś to państwo byli odpowiedzialni za film Niedzielę, to wspaniały taki,
0: tak.
1: I właśnie czasami słuchacze tu pytają, gdzie go można obejrzeć. Czy jeszcze...
0: Można zorganizować grupę.
1: Grupę zorganizować.
0: Tak. Film jest dostępny też na takiej stronie rafaelkino.pl. To jest serwis VOD. Tam można wykupić dostęp na 48 godzin i film zobaczyć. Ale jak przy każdym naszym filmie, Niedzielę też można zobaczyć na pokazie grupowym w kinie.
1: To zachęcamy do tego. Bardzo dziękuję. Przypomniał mi się ten film, ale go słuchacze się domagają. No, po prostu informacji. No. Nie wszyscy śledzą te internety tak, jak niestety my musimy.
0: Jasne. Filmy w kinie są tylko na chwilę. No, potem trzeba ich szukać na VOD albo właśnie organizować się w grupy.
1: A też to był wspaniały film. Także w ogóle bardzo dziękuję za ten, za to, co państwo robicie, bo to są te krople, które drążą skałę i ona...
0: No, my bardzo się cieszymy, że mamy publiczność, że są też media, które chcą o tym rozmawiać. Zawsze staramy się widzom zaoferować właśnie filmy, które skłaniają do refleksji, które niosą za sobą dobre chrześcijańskie wartości. No i cieszymy się, że są ludzie, którzy chcą o tym z nami rozmawiać i którzy chcą te filmy oglądać. I dopóki tak będzie, to będziemy robili wszystko, co w naszej mocy, żeby jak najwięcej dobrych filmów ściągnąć.
1: Nieustająca praca to jest, ale piękna i daje owoce. I to dobre owoce, bo to jest dobre drzewo.
0: Tak jest.
1: Dziękuję panu bardzo. Przemysław Brzlewicz był naszym gościem, dyrektor Rafael Film. Nie bez kozery Rafael się nazywa Rafael, prawda?
0: Tak jest, oczywiście. Naszym patronem jest święty archanioł Rafael, który jest tym symbolicznym, bożym uzdrowicielem, ale też właśnie tym, który towarzyszy w drodze, tak? Tak to jest na kartach Biblii, więc Rafael od samego początku stawia sobie na cel swoim czytelnikom, bo przecież jesteśmy też wydawnictwem od już ćwierćwiecza, i widowni po prostu towarzyszyć tutaj w drodze do Boga.
1: No właśnie, i do prawdy. I to jest jedno i to samo. I piękno, i prawdo, i dobro, i Pan Bóg. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję za ten film i za poprzednie filmy i za to wszystko, co państwo robicie dla nas. Dziękuję. Przemysław Brzlewicz.
0: Dziękuję, pozdrawiam. Dobrego dnia.
1: Gościem. A na koniec Johnny Cash. Johnny Cash, bo dzisiaj jest taka rocznica wydania płyty Silver i z tej płyty, a Johnny Cash też dobry jest. Dziękuję bardzo. Konrad Mędrzewski, papa. Pa.

0: żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział.
4: Radio Wnet uszami słuchaczy.
5: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą redakcję Radia Wnet. Nie poddawajcie się. Zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie są patronami, żeby byli. Ja też jestem, także wspierajmy wolne media, te praworządne. Także wszystkiego Państwu też, wszystkiego dobrego życzę, żebyście byli tacy, jacy jesteście i cieszę się, że mogę mieć swoje radio.
6: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Dzień dobry, wybiła 10:00, Jakub Duszak, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: Kancelaria Wołodymyra Zełenskiego przygotowuje strategię poprawy wizerunku Ukrainy w Polsce, informuje dziennik Gazeta Prawna. Plan ma opierać się na dyplomacji publicznej, a w jego realizację ma zostać włączona zewnętrzna agencja PR. Według gazety Kijów chce przede wszystkim pozyskać przychylność tej części polskiego społeczeństwa, która nadal wspiera Ukrainę. Mają temu służyć działania przypominające o zagrożeniu ze strony Rosji oraz historii polsko-ukraińskiej współpracy. Planowane jest także zacieśnienie kontaktów z przedstawicielami biznesu, ekspertami i mediami ukraińskimi. Ukraińskie służby mają gromadzić informacje o ewentualnym rosyjskim finansowaniu środowisk antyukraińskich w Polsce. DGP podaje, że rozważano 3 scenariusze polityki wobec Warszawy. Ostatecznie zwyciężyła koncepcja aktywnej dyplomacji publicznej popierana przez wiceszefową kancelarii prezydenta Irynę Wereszczuk. Niedaleko granicy Białorusi z Ukrainą powstają kolejne bazy, a pod granicami z państwami zachodnimi wykopywane są tunele, mówił w Poranku Wnet członek gabinetu przejściowego Białorusi Paweł Łatuszka.
2: Łukaszenka naprawdę został już kretem, bo to ostatnie prawda. Udało się im znaleźć taki tunel. Litwa 10 takich tuneli. Pamiętam, że pomiędzy Białorusią a Polską 3 takich tuneli. I jeżeli ktoś mówi, że Łukaszenka zaprzestał wykorzystania migrantów przeciwko Unii Europejskiej, to jest nieprawda, bo nadal wysyła migrantów i jeszcze te tuneli powstają. Na granicy z Ukrainą już powstaje nowa dywizja desantowo-szturmowa sił operacji specjalnych.
0: To już 4. brygada ulokowana przy granicy z Ukrainą.
2: A Łukaszenka nie chce wojny. Nie dlatego, że jest dobrym człowiekiem. Nie dlatego, że lubi Białorusinów, czy żałuje Białorusinów, czy Ukraińców lubi. Nie. Dlatego, że się boi. Jeżeli wejdzie w gorącą fazę tej wojny, to grozi jemu utratą jego stołku. Bo ludzi na Białorusi, narodowy konsensus, lepiej tak powiedzieć, który powstał w roku 2022. Zdecydowana większość Białorusinów nie chce wojny i nie chce uczestnictwa armii białoruskiej w wojnie za granicą. I to się zachowuje do dnia dzisiejszego.
0: Chociaż Łukaszenka zmienił ustawodawstwo, według którego wbrew wcześniejszemu prawu armia białoruska może brać udział w konfliktach zagranicznych, a także dokonywać ataków wyprzedzających, a prawo pozwala na powołanie do 500 tysięcy żołnierzy, mówił członek gabinetu przejściowego Białorusi Paweł Łatuszka. Koalicjanci mówią nie planowi Donalda Tuska. Jak donosi Wirtualna Polska, część ugrupowań koalicji staje okoniem wobec ewentualnej nominacji Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, tłumacząc, że przecież miało nie być politycznych nominacji. Z ustaleń portalu wynika, że nawet w KO zapanowała konsternacja. Co więcej, Berek miałby trafić do TK bezpośrednio z rządu, a to wbrew proponowanej wcześniej przez samą koalicję 4-letniej karencji. Japonia stanowczo zaprotestowała przeciwko wizycie Władimira Putina na jednej z wysp spornego archipelagu Kurylów. Rosyjskie media państwowe poinformowały, że Putin odwiedził dziś Iturup, wyspę nazywaną przez Japończyków Etorofu. Japoński minister spraw zagranicznych podkreślił, że wyspy są zarówno z punktu widzenia historii, jak i prawa międzynarodowego integralną częścią Japonii. Tokio uznaje 4 najbardziej na południe wysunięte wyspy za swoje terytoria północne, choć obecnie administruje nimi Rosja. Spór o Kuryle trwa od zakończenia II wojny światowej i jest jednym z powodów, dla których Rosja i Japonia do dziś nie zawarły formalnego traktatu pokojowego. Wyspy Kurylskie mają również istotne znaczenie strategiczne dla rosyjskich sił zbrojnych. Na Iturup znajduje się główna rosyjska baza lotnicza w tej części regionu. Rozległy wyciek ropy z uszkodzonego tankowca zaczął docierać do wybrzeży Omanu, potwierdziła tamtejsza Agencja Ochrony Środowiska. Wyciek, który przez tygodnie w dużej mierze pozostawał bez kontroli, może stać się jednym z najpoważniejszych tego typu zdarzeń na świecie w ostatnich latach. Ropa może zanieczyścić około 40 km wybrzeża w pobliżu Ras Madraka oraz wyspę Masira, poinformowała agencja. Według specjalisty do spraw wycieków ropy Johna Amosa, który przeanalizował zdjęcia satelitarne udostępnione przez Reutersa, plama obejmuje już obszar ponad 2000 km kwadratowych.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm. Nadchodzi słońce, czyli wakacyjny tydzień z Beatlesami. Czwartek, Ringo Starr.

0: Nadchodzi słońce, czyli wakacyjny tydzień z Beatlesami. Czwartek, Ringo Starr.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet. W każdy czwartek o godzinie 18:00. Zapraszam.
1: To była autopromocja.

0: Wiadomości wnet.
1: Którego skradziono część przechowywanych danych. Spółka nadal ustala, jak duży jest zakres wycieku i jakie informacje mogły zostać przejęte. Wcześniej minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski informował, że incydent może dotyczyć danych medycznych nawet 19 milionów Polaków. Według Majder skradzione informacje najprawdopodobniej pochodzą z 2024 roku i lat wcześniejszych, nie muszą obejmować wszystkich pacjentów, a nie wszystkich placówek korzystających z systemu. Firma zapewnia, że jej systemy działają prawidłowo i są obecne. Bezpieczne. Partnerzy odpowiedzialni za cyberbezpieczeństwo przeszukują Dark Web. Na razie nie znaleziono dowodów na publiczne udostępnienie skradzionych danych. Trwa dochodzenie, które ma ustalić szczegóły ataku oraz wskazać, których placówek i pacjentów dotyczy. MyDR deklaruje, że na tym etapie klienci nie muszą podejmować żadnych działań. Spółka zapowiada również bezpośredni kontakt z placówkami objętymi incydentem. Kancelaria Wołodymyra Zełenskiego przygotowuje strategię poprawy wizerunku Ukrainy w Polsce, informuje dziennik Gazeta Prawna. Plan ma opierać się na dyplomacji publicznej, a w jego realizację ma zostać włączona zewnętrzna agencja PR. Według gazety Kijów przede wszystkim chce pozyskać przychylność tej części polskiego społeczeństwa, która nadal wspiera Ukrainę. Mają temu służyć działania przypominające o zagrożeniu ze strony Rosji oraz historii polsko-ukraińskiej współpracy. Planowane jest także zacieśnienie kontaktów z przedstawicielami biznesu, ekspertami i mediami. DGP podaje, że rozważano 3 scenariusze polityki wobec Warszawy. Ostatecznie zwyciężyła koncepcja aktywnej dyplomacji publicznej. Niedaleko granicy Białorusi z Ukrainą powstają kolejne bazy, a pod granicami z państwami zachodnimi wykopywane są tunele, mówił w poranku wnet członek gabinetu przejściowego Białorusi Paweł Łatuszka.
2: Łukaszenka naprawdę został już kretem, bo to ostatnie, prawda, udało się im znaleźć taki tunel. Litwa, 10 takich tuneli. Pamiętam, że pomiędzy Białorusią a Polską 3 takich tuneli. I jeżeli ktoś mówi, że Łukaszenka zaprzestał wykorzystanie migrantów przeciwko Unii Europejskiej, to jest nieprawda, bo nadal wysyła migrantów i jeszcze te tuneli powstają. Na granicy z Ukrainą już powstaje nowa dywizja desantowo-szturmowa sił operacji specjalnych.
1: To już 4. brygada ulokowana przy granicy z Ukrainą.
2: Łukaszenka nie chce wojny. Nie dlatego, że jest dobrym człowiekiem. Nie dlatego, że lubi Białorusinów, czy żałuje Białorusinów, czy Ukraińców lubi. Nie. Dlatego, że się boi. Jeżeli wejdzie w gorącą fazę tej wojny, to grozi jemu utratą jego stołku. Bo ludzie na Białorusi, narodowy konsensus, lepiej tak powiedzieć, który powstał w roku 2022. Zdecydowana większość Białorusinów nie chce wojny i nie chce uczestnictwa armii białoruskiej w wojnie za granicą. I to się zachowuje do dnia dzisiejszego.
1: Chociaż Łukaszenka zmienił ustawodawstwo, według którego, wbrew wcześniejszemu prawu, armia białoruska może brać udział w konfliktach zagranicznych, a także dokonywać ataków wyprzedzających, a prawo pozwala na powołanie do 500 tysięcy żołnierzy, mówił członek gabinetu przejściowego Białorusi Paweł Łatuszka. Cała rozmowa na wnet.fm. Koalicjanci mówią nie planowi Donalda Tuska. Jak donosi Wirtualna Polska, część ugrupowań koalicji staje okoniem wobec ewentualnej nominacji Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, tłumacząc, że przecież miało nie być politycznych nominacji. Z ustaleń portalu wynika, że nawet w KO zapanowała konsternacja. Co więcej, Berek miałby trafić do TK bezpośrednio z rządu, a to wbrew proponowanej wcześniej przez samą koalicję 4-letniej karencji. Rozległy wyciek ropy z uszkodzonego tankowca zaczął docierać do wybrzeży Omanu. Potwierdziła tamtejsza Agencja Ochrony Środowiska. Wyciek, który przez tygodnie w dużej mierze pozostawał bez kontroli, może stać się jednym z najpoważniejszych tego typu zdarzeń na świecie w ostatnich latach. Ropa może zanieczyścić około 40 km wybrzeża w pobliżu Ras Madraka oraz wyspę Masira. Poinformowała agencja, plama obejmuje już obszar ponad 2000 km2.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Autopromocja.
5: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
4: To była autopromocja.
3: Nadchodzi słońce, czyli wakacyjny tydzień z Beatlesami. Czwartek, Ringo Starr.

0: Thank you. Listen, what usually happens after that song, the band and myself, we run off and we hide in a dark corner over there. And I'm just not going to do it anymore. You know, we're back there. We know we're coming back. You know we're coming back. But what happens is we usually come back when you, the audience, have made a lot of noise. So let's hear it. Here we are coming back. Because we're so far west, I'm going to do a country number for you now.
1: Nadchodzi słońce, czyli wakacyjny tydzień z Beatlesami. Czwartek, Ringo Starr. Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
2: Jestem paruletnim wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet, że takie rzeczy uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne, każde wsparcie, każda złotówka.
3: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
4: Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
1: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
5: Dzień dobry Państwu. Laba Diana Jums, Laba Seritas Jums. Witam serdecznie studia nadawanego z Wilna, Studia Wilno, Radia Wnet. Spotykamy się w miejscu szczególnym z hospicjum błogosławionego księdza Michała Słopoćki w Wilnie. I to miejsce od lat pokazuje, że opieka nad człowiekiem to nie tylko leczenie i pomoc, a to także budowanie wspólnoty, pamięci i relacji przede wszystkim. A przy mikrofonie Agata Antoniewicz, kłaniam się nisko. Dzisiejsza audycja ma dla mnie również bardzo osobisty wymiar, bo gdyby nie siostra Michaela Rak, założycielka i wieloletnia dyrektorka hospicjum, prawdopodobnie nie doszłoby do naszego dzisiejszego spotkania, bo to właśnie dzięki siostrze Michaeli Rak poznałam naszego gościa. Pamiętam, jak widziałam jednego z wolontariuszy, raczej jedną z wolontariuszek w koszulce hospicyjnej, a później się dowiedziałam, że jest to żona naszego dzisiejszego gościa. To pomyślałam wtedy, że to piękne, kiedy świat nauki, kultury i historii spotyka się z tak zwyczajnym, bezinteresownym pomaganiem drugiemu człowiekowi. Bo właśnie takie jest hospicjum. Tutaj spotykają się ludzie z bardzo różnych środowisk, których łączy wrażliwość. A dzisiejszym naszym gościem jest właśnie dr Zbigniew Jędrychowski, doktor nauk humanistycznych, historyk teatru, poeta, autor wielu publikacji poświęconych dziejom kultury i teatru dawnych Kresów. Spotykamy się przy okazji jego najnowszej książki Wilno w świecie widowisk 1824-1832, która przenosi nas do miasta tętniącego życiem teatralnym, muzycznym, no i artystycznym oczywiście. I pierwszą część danej opowieści już możecie odsłuchać na portalu, gdyż się ukazała 4 sierpnia, a dzisiaj mamy kontynuację. Więc, panie doktorze, bardzo się cieszę, że przyjął pan zaproszenie do studia Wilno Radia Wnet. Witam serdecznie i zastanawiam się, czy teatr tamtych czasów pełnił podobną rolę jak dziś kino czy media społecznościowe, czyli był miejscem, gdzie spotykały się całe miasta, gdzie komentowano wydarzenia, dyskutowano o polityce, modzie, obyczajach, czy uczestnictwo w spektaklu było bardziej wydarzeniem towarzyskim niż artystycznym i czy współczesny odbiorca mógłby nauczyć się od publiczności sprzed 200 lat czegoś nowego.
6: Tutaj nagłośniona jest sprawa premiery Wolnego Szczelca już zespołu Skibińskiego, który przyjeżdżał, to Skibiński, co jakiś czas do Wilna. I to przedstawienie wywołało taką polemikę u recenzentów, że na moment Wilnie odżyło życie krytyków. Przez jakiś czas milczano, nie wiem. Tam była sytuacja, że w 1924 roku też wystawiono męża i żonę Fredry i na tym przedstawieniu był kurator Nowoświcow i powiedział, to jest niemoralne przedstawienie, nie dla studentów. Zakazujemy takich spektakli, prawda? I przez kilka lat Fredro milczał na tej scenie, po czym znowu ożył, bo to poszło poniekąd w niepamięć, prawda? Ale Wolny Szczelec, Cyrulik Sowiński, opery to tutaj kwitły, naprawdę. I czy to było życie i artystyczne, i towarzyskie. Do tego stopnia, że publiczność chodziła z całymi rodzinami, a nawet brała na widownię pieski i małe dzieci.
7: Ojejka.
6: I zdarzyło się, że na dwóch afiszach jest notatka, proszę nie przyprowadzać psów i malutkich dzieci. No bo to jednak utrudnia odbiór spektakli.
7: No właśnie, czego mógłby odbiorca współczesny nauczyć się od publiczności sprzed 200 lat?
6: Czego mógłby się nauczyć? Wrażliwości na słowo, bo weźmy pod uwagę to, że tam przedstawiano sztuki, które w dużej części były nigdy nie publikowane. One miały nieraz jednodniowy żywot. Schodziły za afisza i się nie cieszyły popularnością, ale były też sztuki, które cieszyły się popularnością i one tu w Wilnie były drukowane, Papugi naszej babuni na przykład, prawda? O co chodzi, że te sztuki, które nie cieszyły się powodzeniem, one są w bibliotekach jako egzemplarze w rękopisach i ja próbowałem dotrzeć do tego. I to jest to osobna bajka, osobna opowieść na ten temat, dlatego że to są rzeczy zakurzone, do których nikt nie zaglądał.
7: No przez 200 lat.
6: Warto je odświeżyć. Ja na przykład zrobiłem w mojej książce takie zestawienie. Pokusiłem się o fragmenty sceny w Szpital Wariatów z różnych sztuk. Ale czym zakończyłem? Kordianem, to jest troszeczkę moja wspaniałomyślność tutaj, żeby pokazać, jakim słowem obdarzył polszczyznę słowacki, a jakie słowa były w tych innych sztukach. No to po prostu była zwykła polszczyzna mówiona. Ja nie chcę mówić, że ona nie miała walorów artystycznych, ale słowacki od razu, ta scena, tak jak cały Kordian, jest rewelacją do dnia dzisiejszego. To nie tylko w przedstawieniu się okazuje, ale wystarczy wziąć do ręki i czytać. I tu od razu się robi teatr wyobraźni. Tak to jest napisane. I to ten młody słowacki kształcił się na Teatrze Wileńskim. O tym należy pamiętać.
7: Ojczyzna to ziemia i groby. Narody, tracąc pamięć, tracą swe życie. No tak pisał Cyprian Kamil Norwid. A patrząc na pańską książkę, trudno oprzeć się wrażeniu, że jest ona właśnie taką formą przywracania pamięci. Przywraca pan nazwiska aktorów, dyrektorów, teatrów, muzyków i ludzi, których historia niemal wymazała. Czy podczas pracy miał pan poczucie, że zajmuje się nie tylko badaniem takiej historii teatru, ale również ocaleniem pamięci o dawnym Wilnie? I czy uważa pan, że bez pamięci o kulturze nie sposób zrozumieć historii miasta?
6: No tak, ja kiedyś napisałem takie słowa, Litwa moja modlitwa i miałem tutaj na myśli to wszystko, co pani pyta, bo w książce, drugą część tej książki zajmuje kronika, gdzie proszę sobie wyobrazić, ja wymieniam nazwiska i imiona studentów, którzy byli niepokorni wobec policji uniwersyteckiej, bo w tamtych czasach po procesie filomatów i filaretów założono na uniwersytecie policję uniwersytecką, która śledziła konduitę studentów i profesorów również. Gdzie oni mieszkają, czy wieczorem są w domu, czy nie chodzą na bilard, czy nie chodzą do kawiarni, czy wchodząc na widownię teatru mają pozwolenie na to wejście, czy nie zachodzą w teatrze do bufetu, czy nie wchodzą do loży i tak dalej. I tak dalej. I oczywiście, dlaczego ja to szukałem w tych dziennikach tej policji uniwersyteckiej, dokładnie czego szukałem? Czy tam się pojawi nazwisko Słowackiego? Pojawiło się dwukrotnie, ale nie w związku z teatrem. Pojawiło się dwukrotnie, opuszczał jakieś zajęcia chyba języka rosyjskiego, bo on świetnie znał rosyjski już w gimnazjum. I po raz drugi przyszła policja uniwersytecka wieczorem do domu i on nie otworzył drzwi. Zresztą mieszkał tam z kolegami. Nie otworzył drzwi zapewne dlatego, że jego matka już wtedy wyjechała do Krzemieńca. I co ja robię w tej kronice? Proszę sobie wyobrazić, że policja uniwersytecka notowała w swoich dziennikach, kto wszedł do teatru ze studentów, na przykład nieprawidłowo ubrano, jakieś, jak oni mówili, majtki, czyli portki, jakieś fałdowane, jakaś czapka z dużym daszkiem, czyli kozyrkiem. To wszystko jest tam zanotowane. Ja myślę, ocalę pamięć o tych niepokornych studentach.
7: Dobrze, że notowali z jednej strony, bo jest
6: tak,
7: czym szukać.
6: Tak, no oczywiście szukałem tutaj Słowackiego, prawda? Ale ja sobie pomyślałem, że gdybyśmy chcieli taki portret przeciętnego studenta wyobrazić sobie i namalować, to właśnie z tych raporcików policji miejskiej świetnie by się to udało. Nawet nie jeden, ale kilka tych porównań.
7: Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
6: Nie ma, tak.
7: Lata, które pan opisuje, to przecież czas po procesie filmatów, a później także taki okres poprzedzający i obejmujący powstanie listopadowe. Jak te wydarzenia wpływały na życie teatralne? Czy cenzura była właśnie aż tak mocno odczuwalna? Trochę pan wspomniał o tym, że była ta kontrola, ale kontrola to cenzura? Czy jak czy to ta sama?
6: To była, sama tak, to była cenzura prewencyjna, czyli sztuki trafiały, zanim się ukazały na scenie, one trafiały do rąk cenzorów. I albo była akceptacja, albo tu należy wykreślić.
7: Tak samo jak ze studentami i z tą policją.
6: Tak, tu należy wykreślić. Tu na przykład w końcowych wodewilach nie należy dodawać niczego, bo aktorzy mają inwencję twórczą, prawda? Zwłaszcza jak się zbliża koniec przedstawienia. Nie dodawać. Tak, no.
7: A jeżeli sami aktorzy, oni potrafili właśnie mówić o sprawach narodowych językiem metafory, gestu, muzyki i repertuary, czy raczej unikali tematów politycznych?
6: Są tam teksty takie, gdzie można się dopatrzeć ukrytych, znaczy jeśli można mówić w ogóle, że metafora jest ukryta, prawda? Ale tutaj na przykład w Mężu i Żonie, dlaczego Nowosilcow zaatakował ten spektakl? Dlatego, że tam obyczajowo to wszystko, co było przeciwko obyczajności, przeciwko religii i władzy, to w teatrze nie miało prawa zaistnieć. Na przykład krytyka, prawda? Ja tam w kilku miejscach cytuję, jakie sztuki były cenzurowane i jakie słowa wykreślano, albo dlaczego cała sztuka z powodów na przykład obyczajowych nie mogła być wystawiana. Były takie sytuacje. A jednym z cenzorów był właśnie ojczym Beki, który no zginął od pioruna rażony. I ja tu jeszcze chcę powiedzieć, że ta książka, poza tym, że pisze o widowiskach sensu stricto, to ja jeszcze piszę tam o życiu uniwersyteckim, wspominając, gdzie ten proces filomatów i filaretów się odbywał, prawda? Bo to nie do końca było wyjaśnione. Dzisiejszy Pałac Prezydencki wówczas poszedł do remontu. To był pałac gubernatora, generał gubernatora. Ten pałac
7: Murawiowa?
6: To jeszcze nie to. To jeszcze nie to, bo Murawio wcześniej tam w Grodnie był. To jeszcze nie to. Ten pałac był w remoncie, on był rozbudowywany. W każdym razie plany przyszły takie, że ten pałac rozbudowano i zaczął dotykać cienie ze ścian budynków uniwersyteckiego. I ten plac, który jest dzisiaj przed wejściem do uniwersytetu, to był też dziedziniec. Wyburzono tę jedną ścianę łączącą, powstał plac, dlatego żeby pałac po prostu miał Odrębny. Tak, odrębny tutaj przelot dzisiejszej ulicy Uniwersyteckiej, prawda? Żeby ten przelot był. I ten proces odbywał się właśnie, to jest, co to za zbieg okoliczności, w dzisiejszym budynku naszej ambasady polskiej. Tak, tam w tej wielkiej sali.
7: Bo tam też skupiała się Wirona.
6: Tam pomieszkiwał gubernator cywilny, bo było dwóch gubernatorów. Tam pomieszkiwał. No i w momencie, kiedy Nowosilco został kuratorem Wileńskiego Okręgu Naukowego, oczywiście poszukiwano dla niego wygodnego lokum. To lokum się zmieniało. W Kanadzie proces był w tym budynku dzisiejszej ambasady, w pałacu, dawnym pacu w Sapiehu.
7: Czy właśnie podczas pracy, jeszcze tak zastanawiam się nad książką, zdarzyło się panu odkryć historie szczególnie, które pana poruszyły, tak osobiście. Czy może były zabawne, czy może dramatyczne, a może zupełnie taka właśnie nieznana. Która historia? I gdyby miał wskazać jedną opowieść, którą każdy czytelnik powinien zapamiętać po lekturze Wilna w świecie widowisk. Jaka ona była i dlaczego właśnie ta?
6: Nie, jednej bym nie wskazał, bo...
7: Jest kilka?
6: Myślę, że to się wszystko, próbowałem to jakoś połączyć, jako Jarosław Marek Rymkiewicz powiedział o tajemnych kontaktach książek, a ja bym powiedział o tajemnych kontaktach rzeczy napisanej w książce. One gdzieś tam między sobą, jak naczynia połączone, to wszystko tak. Ja myślę, że tam się wyłania z tej książki barwny opis życia studenckiego. Na przykład policja sprawdzała, czy ktoś ze studentów jest w domu, pukają do drzwi, a studenci siedzą i piją poncz. I co robią? Chowają się w szafie. Na przykład. Albo ktoś coś ze studentów przeskrobie i musi iść do aresztu, siedzi w areszcie, przez okienko ucieka. A żeby ci studenci, którzy są więzieni tam przez jedną czy dwie doby, no nie czuli się aż tak bardzo zamknięci, to prowadzi się ich na spacer gdzieś tam do ogrodu Sapieżyńskiego.
7: Prowadzi się na spacer? Co to
6: tak,
7: znaczy?
6: Tak. No to było, no maszerowali na spacer, bo byli zamknięci.
7: Tak jak więźniowie teraz.
6: Tak. To jest wszystko dosyć barwne i wydawało się, że trudne do uwierzenia to tak było, ale tak właśnie było. Co jeszcze? No?
7: Ja tutaj mam jeszcze kolejne pytanie, tak. Bo właśnie Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Tak właśnie pisał Adam Mickiewicz. Te słowa znanie ma właśnie każdy Polak, ale pana książka pokazuje, że Wilno nie jest mitem, lecz jak jest prawdziwym, tętniącym życiem. Czy podczas badań często miał pan poczucie konfrontacji romantycznego wyobrażenia Wilna z rzeczywistością, którą odnajdywał pan w dokumentach?
6: Tak było dokładnie. Tu nic zada się nic ująć, dlatego że śledząc te dokumenty, rzeczywiście zawsze miałem przede wszystkim, co miałem na myśli. Na myśli miałem trzecią część Dziadów Adama Mickiewicza, te postaci, które tam, na przykład Bajkow, prawda, bo ja też o Bajkowie wspominam, prawda, bo znalazłem dokument, z którego wynika, że przeprowadzono sekcję zwłok, a potem opisano, co ten Bajkow miał w domu, więc był dość zamożny. Ja spróbowałem go sportretować i podobnie jak próbowałem sportretować studentów, jakie mundury nosili, prawda? Bo to jest wszystko pisane w starych aktach, które są zachowane w archiwum historycznym. Tutaj muszę w ogóle powiedzieć o tym, że w Wilnie doskonale się pracuje w archiwum historycznym. Ono kiedyś mieściło się przy ulicy Dobrej Rady Gierosławskiej, a teraz jest na Mindaugo. Rewelacyjna praca, dlatego że ja mogę złożyć zamówienie na dokumenty z Wrocławia, przyjeżdżam i one na mnie czekają. Druga mekka dla badacza historii teatru i w ogóle polonisty, to jest Biblioteka Uniwersytecka, gdzie również wspaniale opieka pracowników jest cudowna. Pomagają, bo nieraz przyjeżdża się na krótko. Ja akurat dysponuję pewną praktyką, jeśli chodzi o archiwa, dlatego że badając teatr w Grodnie, zorientowałem się, że archiwa XIX-wieczne w całej Rosji, w całym cesarstwie były urządzone wedle jednego modelu. i to mi pomogło odnaleźć dokumenty w Wilnie, a jak badałem w Grodnie, to miałem szalone problemy, no z różnych powodów, ale również z tych, że się dopiero uczyłem swojego warsztatu bibliograficznego.
7: A co właśnie w tych dokumentach pan znalazł? Co najbardziej różni historyczne Wilno od tego, które przez lata odwaliła literatura?
6: Na przykład znalazłem dokumenty, które mówią, kogo aktorzy chcą widzieć na stołku dyrektora. I dlaczego? A może zastępca by się przydał? Ja tu nie odpowiadam wprost, są takie klimaty, prawda? Zdarza się również dokument, który mówi o tym, jak ten teatr jest straszliwie zadłużony, jak jest dziurawy dach, jakie belki stropowe już nie trzymają i sztuki gimnastyczne pokazywać w tym teatrze, załamie się to wszystko. Wtedy wyszli na dziedziniec przedstawiać, prawda? To były różne problemy związane z tym. Budynek był po prostu ciągle remontowany, ale tymczasowo. I ja kończę książką, że w 32 zadecydowano na remont kapitalny, ale tak naprawdę to chyba nie był kapitalny, o czym opowiem w następnej książce.
7: Jest pan też historykiem teatru, tak jak teraz dowiedzieliśmy się, ale nie tylko, bo poetą. I zastanawiam się, czy te dwie wrażliwości wzajemnie się uzupełniają. Czy poeta łatwiej dostrzega emocje ukryte między archiwalnymi dokumentami? I czy to właśnie pomaga, wyobraźnia pomaga historykowi otworzyć właśnie taką atmosferę miasta, którego już nie ma. Widzę, że pan z taką pasją opisuje, że mogę coś wyłapać, że jednak to pytanie jest same z sobie, już jest na tak. Czy wręcz właśnie przeciwnie, może się mylę. Czy trzeba nieustannie kontrolować, aby pozostawić wiernym faktom, jak to jest?
6: No, pisanie pracy naukowej z historii teatru i poezja, można, ktoś powie, że to są dwa światy. Są dwa światy, ale one się jednoczą. To jest taka Rzeczpospolita obojga. Ja zresztą na skrzydełku książki odważyłem się taką oktawę umieścić, którą napisałem jako streszczenie. Jest to śmiały zabieg, ale też pomyślałem sobie, skoro jest streszczenie książki na całą stroniczkę w języku polskim, bo to jest Santrałka po litewsku.
7: Pan dobrze mówi po litewsku?
6: Nie.
7: Ale pan mówi ale czasami.
6: Tak. To dlaczego nie odważyć się na właśnie streszczenie takie innego rodzaju? Ta to jest zabawa, ta to jest widowisko też, prawda? I myślę, że próbowałem w tej książce też przedstawić trochę śmiechu, który na pewno towarzyszył widowni, bo na przykład była sztuka taka jedna z takich wielu francuskich, które przetłumaczono i tam były ważne w tej sztuce drzwi. A ci się jednym ze scen dzieje drzwi, które się otwierają i zamykają. Z jednej strony jest ukryta żona, z drugiej jej mąż, który gdzieś ma tu kochankę w pobliżu. Nie? I te drzwi skrzypią, nie skrzypią, zamykają się, otwierają. Ale nie można ich zamurować, bo to jest komedia, prawda? Ja tutaj nawiązuję do Mazepy oczywiście. Są takie historie.
7: Dzisiaj rozmawiamy w takim właśnie wyjątkowym miejscu, w hospicjum imienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki. To miejsce uczy, że człowieka buduje pamięć, relacje, kultura. Chciałabym zapytać, czy według pana historia teatru

0: przeżycia artystyczne najwyższego wtajemniczenia, o których wiemy, że są potrzebne, ale nie wiemy do końca, dlaczego aż tak nas uszczęśliwiają. I to jest ta tajemnica twórców.
1: No właśnie, przeszłość jest dziś tylko cokolwiek dalej, pisał Cyprian Kamil Norwid. Na zakończenie chciałabym zapytać, nie tyle historię jako historyka, ile człowieka od lat zakochanego w dawnym Wilnie, bo widzę, że jest zakochanie mega. Gdyby miał pan przekonać naszych właśnie słuchaczy, aby sięgnęli pod książkę Wilno w świecie widowisk 1824-1832, nie ze względu na daty i fakty, ale dlatego, że odnajdą w niej także coś o sobie i o współczesności. Co powiedziałby pan w kilku zdaniach? Dlaczego historia sprzed 200 lat wciąż może być dla nas żywa, inspirująca i tak potrzebna?
0: No tak, to ja tutaj się podeprę sprawą, że Mickiewicz, że Słowacki, a i Kraszewski przecież, prawda? Później Syrokomla. No i czytajmy Dziady Mickiewicza, czytajmy czwartą część, bo ja tutaj szukałem śladów, czy może wystawiono wtedy tę czwartą część Dziadów, bo wiemy, że wystawiono w Kamieńcu Podolskim w 1932 roku, czyli za życia Mickiewicza, wtedy, kiedy jeszcze cenzura nie połapała się, że nie nada. Jeszcze wtedy zagrano w Kamieńcu Podolskim. Czy tutaj grano? Ja mam w Indeksie Sztuk, jest taka rubryczka, gdzie podaję daty przedstawień i napisałem, że nie wiadomo, co wtedy grano. Kilkadziesiąt dat. Czy powinienem był to zrobić? Tak, bo właśnie wtedy byli ci studenci odnotowani przez policję uniwersytecką, ale nie wiemy, co grano. I na tym też polega historia teatru. Na tym też. Była widownia.
1: To więc takie zachęcenie dla naszych słuchaczy, że mogą odkryć coś, czego na co dzień nie wiedzą.
0: Mogą, tak, bo ja mówię, u mnie Wilno... Za co kochasz Wilno? Jak ja to mówię? Ja mówię tak, uwilniam się, doznałem tutaj Wilno wstąpienia i niech te dwa słowa mówią za wszystko.
1: Dziękuję bardzo panu za rozmowę, za czas, który pan poświęcił na taką inspirującą i fajną opowieść. Mówił dr Zbigniew Jędrychowski, doktor nauk humanistycznych, historyk teatru, archiwista, no i poeta.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję panu również. Z wami również była dzisiaj Agata Antoniewicz. I zapraszam za tydzień na kolejne rozmowy, kolejne opowieści. Do widzenia.
2: Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
3: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Przemysław Czarnek domaga się zablokowania importu produktów rolnych z Ukrainy. Mówi o lawinie. Czy Marcin Romanowski zamieszkał w prorosyjskim Naddniestrzu? Już niedługo 14. emerytura trafi do seniorów.
1: Wiadomości wnet.
0: Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek domaga się zablokowania, tu cytat, lawiny importu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Przy przejściu granicznym w Dorohusku mówił, że co prawda blokada na import zbóż ukraińskich jest utrzymywana, ale w ostatnim czasie znacznie wzrósł napływ takich produktów jak olej rzepakowy, maliny mrożone, masło czy jajka.
2: Żądamy zablokowania lawiny importu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy do Polski, które stanowią śmiertelne zagrożenie dla polskiego rolnictwa i polskiego bezpieczeństwa żywnościowego. Raz jeszcze powtórzmy przykłady tej lawiny. Wzrost importu oleju rzepakowego z Ukrainy do Polski z 26 tysięcy ton do 70 tysięcy ton rocznie. Wzrost importu jaj o 90 blisko procent rok do roku. Wzrost importu masła o 371% rok do roku.
0: Gdzie jest Marcin Romanowski? Jak dowiedzieliśmy się wczoraj, wysłał on do polskiego sądu wniosek o udzielenie listu żelaznego. Wniosek został nadany z prorosyjskiego Naddniestrza. Złożenie dokumentu i jego przebywanie poza terytorium Unii potwierdził obrońca Romanowskiego, ale nie potwierdził jego pobytu w parapaństwie. Nie wiadomo, gdzie jest Romanowski, mówił na konferencji prasowej kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek.
2: Gdyby był, hipotetycznie gdyby, w Moskwie, prawda, albo gdzieś jeszcze koło Moskwy, to byśmy zupełnie inaczej rozmawiali, ale my nie wiemy, gdzie jest pan Romanowski, a wrzutka z wczoraj, osłabiona zdecydowanie przez prokuraturę krajową, myślę, że są wściekli na rzecznika prokuratury krajowej, jest bardzo korzystna dla rządzących w sytuacji, kiedy nastąpiła kradzież pieniędzy dla powodzian na Dolnym Śląsku, w sytuacji, kiedy nastąpił wyciek danych, także wrażliwych medycznych, 19 milionów osób, w sytuacji, kiedy mamy lawinowy wzrost importu produktów rolno-spożywczych do Polski. Wy chcecie rozmawiać o tym, gdzie jest Romanowski? Co to kogo obchodzi?
0: We wniosku Romanowski napisał, że ma legalnie wydany paszport na inną tożsamość. Były wiceminister sprawiedliwości uzyskał azyl na Węgrzech w 2024 roku i pozostawał tam do zmiany rządów. Polityk jest ścigany przez prokuraturę za nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Rząd wskazał wrzesień jako miesiąc wypłaty 14. emerytury w tym roku. Świadczenie zostanie wypłacone z urzędu. Pełna 14. wynosi 1978 zł brutto. Te kwoty otrzymają osoby, których podstawowa emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Po przekroczeniu tej kwoty zaczyna działać zasada złotówka za złotówkę, a więc przy świadczeniu wynoszącym prawie 5000 zł brutto, czternastki nie będzie. Trzynaste emerytury zostały wypłacone w kwietniu. Trzynastka maksymalnie wyniosła również 1978 zł brutto.
3: Prognoza pogody.
0: Utrzymuje się umiarkowana pogoda. W Warszawie do 24 stopni, w Krakowie do 25, we Wrocławiu do 27, a w Białymstoku do 23.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: Ach, to niska cena.
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Po reklamie.
3: Autopromocja.
10: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to jest to miejsce właśnie specjalnie dla was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam. Sławek Horwat.
3: To była autopromocja.
11: Wnet tu i tam, czyli
12: wakacyjne podróże, małe i duże.
1: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
12: Jest godzina 12:05, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsuletą Adam Czerpak, dziś 13 sierpnia i dziś między 12 a godziną 14 ja Państwa zapraszam na taką długą opowieść o bardzo ważnym temacie, opowieść historyczną w zasadzie, ale jakże aktualną i ważną, jeśli chodzi o badania i ekshumacje, czy badania miejsca tej zbrodni, o której Państwo będą słuchali rozmowy. Mowa o zbrodni Piaśnickiej. Jeżdżąc tutaj na Pomorze, na Półwysep Helski, zawsze gdzieś w kościele słyszałam, że jest organizowana pielgrzymka do Piaśnicy, no ale w zasadzie nie do końca wiedziałam, czym ta Piaśnica była, gdzie ona się dokładnie znajduje. Jakoś do tej pory nie miałam nigdy słowa, może po prostu sposobności, żeby tam się udać i tym tematem zainteresować. I w tym roku ten czas i sposobność się znalazły, więc sprawdziłam, gdzie ta Piaśnica się znajduje. Udało mi się skontaktować ze Stowarzyszeniem Rodzina Piaśnicka i porozmawiać z założycielem tego stowarzyszenia, księdzem infuatem Danielem Nowakiem. W zasadzie to posłuchać jego opowieści o tej historii. Piaśnica jest nazywana Golgotą Pomorza, Katyniem Pomorza. To jest historia, wydaje mi się, gdzieś na południu, w centrum Polski, dużo mniej znana. Tutaj na Pomorzu jak najbardziej bardzo ważna i znana, jeśli chodzi właśnie o wydarzenia, te tragiczne z czasów II wojny światowej. Ja nie będę już przedłużać, bo rozmowa jest długa i myślę, że wymagająca skupienia. Także przez tę najbliższą godzinę właśnie o tej historii, która zresztą jest historią też rodziny mojego rozmówcy, będą Państwo jej słuchali, a w drugiej godzinie bardziej dowiedzą się Państwo, jak dziś wygląda właśnie to miejsce, jak jest upamiętniane, no i też usłyszą Państwo o sanktuarium, które właśnie w Wejherowie się znajduje, bo Piaśnica, Lasy Piaśnickie to właśnie jest zaledwie parę kilometrów od Wejherowa, o którym wczoraj Państwu troszeczkę opowiadałam. Zachęcam Państwa teraz, żeby posłuchać tej ważnej opowieści historycznej związanej tutaj właśnie z Pomorzem i z tak zwanym Katyniem Pomorza. Jesteśmy razem z księdzem infuatem Danielem Nowakiem, proboszczem w parafii Chrystusa Króla i błogosławionej Alicji Kotowskiej, ale też kustoszem sanktuarium błogosławionej Alicji Kotowskiej i towarzyszy i kapelanem Stowarzyszenia Rodzina Piaśnicka. Szczęść Boże.
13: Szczęść Boże.
12: Wszystko się zgadza.
13: Tak, wszystko się zgadza. Takie są tutaj tytuły wynikające z pracy, jaką podejmuję od lat. Od roku 1986.
12: To my jesteśmy tutaj w Wejherowie, żeby przybliżyć słuchaczom i opowiedzieć, czym była zbrodnia piaśnicka, nazywana pomorską Golgotą, czy tutaj Katyniem Pomorza. Co to była za zbrodnia? Czy możemy tak historycznie przybliżyć, do czego tutaj doszło w trakcie II wojny światowej?
13: To jest Lasy Piaśnickie, cmentarz wielki, wojenny, związany z wojną, tak, bo wojenny raczej to słowo bardziej odnosi się, gdzie żołnierze giną na froncie i są cmentarze dla nich organizowane, na przykład jak po Monte Cassino, to są tak typowo, nazywamy je wojenne, ale te cywilne cmentarze to są po prostu właśnie miejsca zbrodni, ludobójstwa, ofiar tego systemu, jaki zaistniał w latach 39-45, czyli nazizm hitlerowski, narodowy socjalizm, który doprowadził właśnie do tych dramatów wielkich, ludzkich, gdy chodzi o II wojnę światową. Pomorze szczególnie ucierpiało z tego powodu, że tutaj na tej ziemi, czyli Pomorze, Poznańskie, Śląsk, tu nie były te, tu nie było okupacji. To były ziemie wcielone do Rzeszy. I stąd od razu zaczęło się pod hasłem czystki, oczyszczenie terenu, tak to nazywano, pod różnymi kątami, płaszczyznami tego dokonywać. To takie trzy zasadnicze były działania ze strony hitlerowców. Oczyszczanie, czyli tworzenie większej przestrzeni życiowej dla Niemców. Więc wszystko, co polskie, to było niszczone, a no, z ludźmi na czele. Inteligencja Pomorza, jako ten krwiobieg każdego narodu, skazani byli najczęściej na śmierć. Średnia klasa, obozy koncentracyjne, praca gdzieś w zakładach niemieckich, wywózka. No i także pozbawienie inteligencji doprowadzić miało do tego, że naród pozbawiony jest ich tej siły twórczej, wiodącej, tak bym to określił bardziej. No i wtedy staje się niewolniczym narodem. Już nie jest w stanie sam się jakoś rządzić. No i to był jeden z tych powodów, czyli czystki ludnościowe, kulturowe przy tym, językowe i tak dalej. Drugim elementem to było w ramach właśnie rasowości, czyli rasa nad człowieka, to jest ta aryjska, niemiecka, natomiast podludzie, Słowianie, Żydzi, na końcu Cyganie i tak dalej. Więc też taki był ten system ideologii, tu wynikający z ideologii niemieckiej ówczesnej, że rasowość człowieka miała przynieść dla Niemców oczyszczenie rasowe. To była też ta czystka. No i też, gdy chodzi o u siebie w kraju, czyli w Niemczech, też pozbycie się elementów, które zanieczyszczają, czyli no jak Żydów na pierwszym miejscu. Polacy też stamtąd byli przywożeni tutaj do Lasów Piaśnickich, całe rodziny na rozstrzelanie i to była największa grupa. Ale do nich też dołączano rodziny niemieckie, które się sprzeciwiały temu, tej ideologii. To były też skazywane na śmierć. No i też jak świadkowie zeznawali, gdy te transporty przychodziły w czasie wojny, to był listopad głównie, październik, końcówka, listopad, grudzień, pociągi do Wejherowa, kolejarze zeznawali.
12: 1939 roku.
13: Tak, to słyszeli też rozmowy czeskie. Skąd to tego nie wiemy. Zresztą tajemnicą największą, albo brakiem dokumentów, tak to trzeba nazwać, brakiem jest, gdy chodzi o rozpoznanie tej wielkiej ilości ludzi, które tu przed transportami przychodziły do Wejherowa koleją. To było wszystko owiane tajemnicą, dokumenty zniszczone. Obóz był przejściowy, gdzie po wybuchu wojny ludzi zwożono z różnych stron w Norymbergi. To było kilkadziesiąt tysięcy. I stamtąd, i na tej podstawie, jest jeden z przyczynków, że właśnie stamtąd przychodziły te transporty, zaczął ten obóz likwidować, ludzi rozwożono w różne strony i zaczęły się w tym czasie też egzekucje w Piaśnicy. Te transporty Rzeszy tutaj to połączono ze sobą, ale gdy chodzi o konkretny dokument, nie udało się znaleźć i poza tym zeznania tutaj kolejarzy na dworcu Wejherowie, ile tych wagonów w tygodniu przychodziło. No i na tej podstawie można było obliczyć, że tych ludzi mogło być od 8 do 10 tysięcy, do 10 tysięcy nawet. I to by całe rodziny, od niemowląt po starców. Likwidacja całkowicie rodzin, żeby po niej śladu nie zostało, nikt się o nich nie upomniał. Tam im na miejscu kazano zabrać ze sobą rzeczy. Dokumenty przede wszystkim, no jakieś tam pewnie pieniądze, bogactwo. Ubrać się oczywiście w lepsze rzeczy, to był październik, więc zimno, że już tam nie wrócę na stare miejsca, bo będzie nowy podział administracyjny, jadą do Piaśnicy, to jest obóz przejściowy i tam dopiero dostaną swoje nowy przedział mieszkaniowy. Ale już jadąc tutaj pociągiem się domyślali, przypuszczam tak, że jadą raczej na śmierć niż do obozu po ich traktowaniu. Raz, że te pociągi z ludźmi jechały Dziś do Berlina się jedzie tam parę godzin. One po 2 tygodnie, bydlęce wagony, zimno, bez wody, bez jakichkolwiek higieny, bez wyżywienia. A one dlaczego tak długo? 2 tygodnie, 3 nawet, bo na bocznicach stawały, bo pierwsze przyjeżdżały pociągi idące na front, żołnierze, broń, czołgi, to wszystko miało pierwszeństwo. I tylko wtedy, jak dopiero się to zwolnił, to po kawałku się te pociągi z ludźmi skazanymi na śmierć przesuwały. O. Także była śmiertelność już w tych pociągach, szczególnie do dzieci. Także tu przyjechali, wtedy też od razu wagon był obstawiony przez SS, więc brutalne podchodzenie do tych ludzi. Tu już mogli się zorientować, że coś z tym obozem przejściowym jest nie tak. Tu zabierano im te walizki pod pozorem, że im to zawiozą na miejsce. Natomiast to chodziło o kradzenie ich, nie? Bo tam były te pieniądze, były dokumenty spalić, żeby śladu nie zostało. A zostawiali niemowlęta z matkami, natomiast już młodzież i to już oddzielali od rodziców, to już osobno brali. To samo mężczyzn, kobiety na rozstrzelanie do lasów Piaśnickich.
12: Szacuje się liczby tych osób, które tu zostały?
13: Tak, na podstawie wagonów, które, bo to kolejarze pracowali polscy tutaj. Oczywiście mieli nakaz, żeby zachowali milczenie, czy w tajemnicy wszystko, no wiadomo, obserwowali, liczyli, zapamiętywali, potem po wojnie to wszystko oszacowywali i tak to, takie kalkulacje wychodziły. Poza tym taki drużnik był, który, takie były wtedy zasady pracy przy drogach, że były tam pryzmy z piaskiem, piachu usypane, w razie dziura się pojawia, czy zimą śnieg, ślisko wysypać i taki drużnik obsługiwał tu tą szosę krakowską też. No i to powodowało, że on te samochody przejeżdżały, te kolumny, nie, to tak z tymi ludźmi. To było mniej więcej 12 samochodów, taki konwój liczył. W 6 były pluton egzekucyjny, plus tam motory, samochody oficerskie i 6 samochodów to było, przeważnie byli więźniowie skazani na śmierć. A to tak, i on to tak sobie liczył w ten sposób, żeby to nie podpadło, miał kanapki papierem owinięte, jak samochody przejeżdżały, to odrywał zawsze kawałek papieru i do drugiej kieszeni wkładał. Jak do domu przychodził, to on liczył. On wiedział dokładnie, ile transportów danego dnia przejechało koło niego. Nie? No i wtedy było wiadomo, że w takim samochodzie jednym jest około 30 ludzi. 6 samochodów to 180 ludzi, a w wagonie się mieściło do 200 ludzi. To tak jeden wagon na te 6 samochodów był przetransportowywany do nich i stąd wywózka do Piaśnicy. I tak to ludzie policzali. Nie? I stąd ta urosła suma tak do 12-14 tysięcy. Historyk na przykład tutaj Gras, gdańszczanin to jest, choć o kulturze niemieckiej, korzeniach, ale dokładno podał, on miał lepsze dojście do archiwów różnych. On podaje tam 14 tysięcy, dosłownie co do jednej osoby, nie? Ile zginęło w Piaśnicy, ale to my tam nie wiemy, nie?
12: To powiedział ksiądz, że to byli dużo ludzi było z transportów, że tak. Czesi, Niemcy, którzy nie popierali wtedy trwających rządów, gdzieś też tak. Są dane tak, że to byli pacjenci z szpitali tak. psychiatrycznych. A jaki procent z tych osób to byli tutaj okoliczni mieszkańcy?
13: A tutaj było, tu, gdy chodzi o inteligencję, to tak od 2,5 do 3 tysięcy. To było miejsce, Lasy Piaśnickie, przygotowane właśnie dla nich. Jak tylko wojna się zaczęła, Niemcy tu weszli po 8 września, to oczywiście nadleśniczy został pojmany, ten osadzony w więzieniu, zresztą zginął w Piaśnicy. Dali swojego, któremu nakazano zaraz już we wrześniu, plus tam przedstawiciele gestapo jeździli do Piaśnicy i szukali miejsca dla przeprowadzania tych czystek ludnościowych. I na pierwszym miejscu to miało być tutaj właśnie czystki w stosunku do inteligencji.
14: To były jakieś listy przed wojną już robione?
13: Tak, oczywiście. Gdy chodzi o kto należał, znaczy tak, Niemcy uważali za inteligencję nie tylko ludzi, powiedzmy, którzy mieli, piastowali takie stanowiska po studiach, czy urzędowe, czy no, byli jakby intelektualnie wyżej stali od prostych robotników i tak dalej, ale włączali do tej inteligencji akcjon również osoby, które miały kontakt z innymi, na przykład kupców. Nawet rolników, nie? Którzy na przykład obserwowali to wszystko przed wojną, który miał kontakt z innymi ludźmi, nie? Szerszy. Wystarczyło, że przyjmował na przykład, albo był gościnny. No więc wokół niego się ludzie kręcili. Nie? No ci już byli na listę wprowadzani przez wpisywani. To była lista gończa, którą prowadził późniejszy Selbstschutz, czyli ludzie pomagali Niemcy, którzy tu zostali i po I wojnie światowej nie wyprowadzili się stąd. To około 10% do 15% pozostało na Pomorzu po konferencji wersalskiej, gdzie została określona granica Polski. No i oni również obserwowali. Hitler doszedł do władzy. To wtedy właśnie taki był z zasady, że złożone donosy różnego typu, że ktoś tam źle o Hitlerze mówił, czy o tym systemie, czy o Niemcach. Te donosy były składane w konsulacie w Gdyni. No i tam potem wojna wybuchła, to już mieli około 60 tysięcy było z Pomorza całego wpisanych na te listy. Także oni wchodzili potem pod wskazany adres. Jak wojna się zaczęła, no w listopadzie został założony z tych ochotników takich paramilitarnych jednostek Himmler założył Selbstschutz. To była jednostka właśnie cywilna, ale oni tu z mieszkańców złożona, więc oni dokładnie znali swoich sąsiadów. Dostali wysokie uprawnienia wojskowe, także brali udział też w egzekucjach. No a przede wszystkim ich zadaniem było wskazywać Polaków, nie? Przeznaczonych do zagłady. A ci, którzy tak już stali się takimi wilkami krwiożerczymi, no to im wolno było wstąpić do SS czy do innych jednostek tych takich agresywnych, nie? Gdy chodzi ze strony Niemców. I tak oni tutaj tą działalność stanęli i było łatwiej. To poza tym Niemcy, którzy tutaj byli, pozostali, więc oni musieli przyjąć obywatelstwo polskie. Mogli zostać na niemieckim, ale wtedy nagle mieszkał w tym samym domu, ale już nie był, jeżeli Niemcem, to już na paszporcie wtedy, nie? No. Ale takich przypadków nie słyszałem specjalnie, żeby kto chciał, to uciekał stąd, wyjeżdżał po prostu. Natomiast część została, te 5, 10, 15%, mając obywatelstwo polskie, to obowiązywała ich służba wojskowa polska. Więc to był też taki element dla nich, dla Niemców dogodny, a dla nas zgubny. Bo oni służąc w armii polskiej w różnych jednostkach jako Polacy, dokładnie znali sposób szyfrowania, organizowania, sposób właśnie wojska, taktyki wojskowej, jaką Polacy stosują i tak dalej. Więc jak z chwilą wybuchu wojny, no to przeszli na stronę niemiecką, od razu dokumenty z powrotem niemieckie i też potrafili od razu rozpracowywać działalność Wojska Polskiego. I takie przypadki tu tutaj, bo dlatego nie mieli problemu Niemcy. Gdy chodzi o rozszyfrowywanie znajomością i terenu, i ludzi, zachowań, postaw, kto kim jest. I stąd im łatwo było, to też przyczyniło się do tej olbrzymiej takiej gehenny, która zaistniała w Lasach Piaśnickich.
14: Ile my tutaj jesteśmy od Lasów Piaśnickich?
13: 10 kilometrów. To jest tak, to jest 10 kilometrów stąd. I na przykład jak przywozili ich, te transporty przychodziły do lasu, to były wcześniej doły wykopane. Takie gdzieś 8-9 na 3,5-4 metry. Głębokie tam 2,5 do 3,5 metra. Były wykopane i wtedy kazali tym ludziom wychodzić nieco z całego samochodu, po 5 albo 10 osób. Samochód stawał tak 50 metrów od tego dołu śmierci. I tych dołów było wykopane przez pracowników niemieckich, pracowników w Leśniewie mieszkających. No to oni je nocami kopali. I tu się dobrze kopie w lesie, dlatego że to jest pas taki nadmorski. Więc to jak się dwie sztychy łopaty zdejmie tego runa leśnego, to pod spodem jest piasek jak nad morzem, można czysty. Tam nie ma w środku grudy innej ziemi. Nie? Na zeszłym roku były badania kolejne, bo cały czas trwało badanie zwodni tej, która miała miejsce w Piaśnicy. No i to już oczywiście prokuratura IPN-u prowadzi z udziałem tam i różnych aparatów. Dzisiaj te georadary na przykład, zdjęcia lotnicze też z tamtych lat. To wszystko może dać jakiś obraz, gdzie by ewentualnie groby mogły być jeszcze, bo wszystkie nie zostały odkryte. Ale dzisiaj już właśnie nie tyle poszukiwania w lesie grobów, by pozwoliły dojść do większej prawdy, ale poszukiwania w archiwach tych osób, nie? W dokumentach. Te też zostały w dużej mierze zniszczone, spalone przez Niemców.
14: Wymazano ludzi, nie ma.
13: No właśnie, nie? O to chodziło, nie? I dlatego to teraz w tym kierunku zresztą też idą badania Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum II Wojny Światowej. No więc się tym głównie zajmuje. Muzeum Sztutow też. Także się tym wszystkim zajmuje.
14: A niemiecka strona na przykład, albo czeska się interesuje tutaj Piaśnicą i tymi ludźmi?
13: Znaczy interesuje się na tyle, na ile by to jeszcze można było wymazać. Nie za bardzo, nie. Chociaż wycieczki przyjeżdżają te grupy i rzeczywiście są zdziwieni przede wszystkim. No i w takim rzeczywiście, no, że im się łzy pojawiają w oczach, że jak to było możliwe, nie? No, już nie patrzą przez pryzmat, że to akurat Niemcy zrobili, gdzie oni są sami Niemcami, tylko, że w ogóle ludziom taki los zgotowali, nie? Są do tego zdolni, no. Także to jest takie... No i takie forum odkryłem w internecie, niemieckie. Teraz są tłumaczenia, więc to nie ma problemu. Gdzie rozmawiają ze sobą właśnie syn jednego z tych, co rozstrzeliwał w Piaśnicy. No i właśnie zostawił ten syn, tam się dzieli informacjami. Jest też tam z jakąś kobietą niemiecką i opowiada o tym, co od ojca usłyszał, który nie chciał początkowo. Chodził taki zamknięty w sobie, jak wrócił z wojny. Nie chciał rozmawiać w ogóle, gdzie był, co robił. Gdzieś tam po latach dopiero powoli to mówi, dotarł do tej prawdy, że brał udział w tych egzekucjach. No i materiały zachował. Mówi, mam je w domu. To są zdjęcia, to są też filmy krótkie z tego, w czym ojciec brał udział, nie? No i tak opisuje w szczegółach, jak oni do nich strzelali. Był mróz już to musiał być, to był czas, kiedy był mróz, nie? Więc rozebrani do bielizny, no i wpadali do dołów. Tak jak to wcześniej, no, badania były zrobione w 1946 roku przez Polską Komisję Badania Zbrodni.
14: To może właśnie dwa pytania. Pierwsze, czy tutaj w Wejherowie wiedziano, co się dzieje w Piaśnicy?
13: Tak, no, czy to do ukryć nie szło ze względu na strzały, jakby chociażby huk dochodził. Po poszczególnych wioskach też. Także tylko była taka psychoza ze strony ludzi i samych więźniów, że woleli prawdy nie dociekać. Inaczej, pocieszali się, że ich biorą na wywózkę do Niemiec, na roboty. Nie chcieli dopuścić, że są tak brutalnie rozstrzeliwani w Piaśnicy, nie? No to na przykład ode mnie to jest z rodziny. Dziadek zginął i mamy brat. Dziadek miał 70 lat, a mamy z ojca strony, a mamy brat, no to miał 20 lat.
14: I rodzina wiedziała, że...
13: Tak, tak. Jeździli, nawet jeździli to zawozić im rzeczy, bo to ich brali, dziadka wzięli prosto z pracy, bo w Krakowie pracował, tak jak stał, więc...
14: Czym się zajmował?
13: Był wójtem gminy i rolnikiem, a jako ziemię swoją miał i też zajmował się gospodarstwem. Tak jak właśnie z gminy go wzięli i do Wejherowa, także no jak rodzina wiedziała, nie wrócił do domu, to już się wiedzieli, że tam, no od razu było widać, że są sąsiedzi, powiedzieli co tam, widzieli jak go ładują do samochodu i zabierają ze sobą. No to wtedy już zaraz jego córki, ciotki, mama była wtedy najmłodsza, należała do tych, więc ona jeszcze była dzieckiem, ale te starsze już, bo było tam już 12, było córek w domu, tegoż te najstarsze, to już były mężatki, to, no więc one jeździły tam do więzienia, do Wejherowa, no i tam się raz spotkały z dziadkiem, mówi to, co chciał, że jakiś ciepły sweter, żeby przywieźć, nie? No i tam zawsze jakoś tam paczkę do jedzenia, coś tam dawali i informowali się wzajemnie, nie? I na przykład, i dlatego na przykład my wiemy, że 16 listopada 1939 roku to oni zginęli, dziadek i ten wujek, bo właśnie nie było ich, a ciocia pojechała. No i taki był Wolski, nazwisko miał pan, który był jego ich był sąsiadem. A on jeszcze tam był wtedy i mówi, waszych tu już nie ma, ich już wzięli, nie? No i nie mówił, że czy na roboty, czy do Piaśnicy, tylko takimi właśnie urwanymi zdaniami. No i wtedy do nich wiedzieli, że też się pocieszali, stąd nie było takiej rozpaczy w domu, tylko takie usilne życie nadzieją, nie? Takie wręcz mówi, wmawianie sobie tej nadziei. Chociaż podświadomie to się domyślali, że w Piaśnicy zginęli.
14: Jak to zostało zweryfikowane? No bo nie wiedziały przecież.
13: No, że ich nie ma, czyli wywieźli ich z samochodami.
14: Że nie wrócili już.
13: Że nie wrócili, tak, do Piaśnicy. I, no i tam po wojnie była ekshumacja, ale spalone.
14: Nie da się zidentyfikować.
13: Nie da, jak spalone ciała.
14: To może tak jeszcze tylko, żeby słuchaczom i poukładać zbrodnia piaśnicka, można powiedzieć, że ramy jej czasowe, tak? To jest końcówka 1939 roku i jeszcze na parę pierwszych miesięcy roku 1940,
13: znaczy, kiedy... Od pierwsze takie egzekucje, to się przypuszcza, były gdzieś koło połowy października, trwające zimą była przerwa, no bo jak doły kopać, nie? Śmierci. Były jeszcze w kwietniu, do kwietnia 1940 roku, nie? Ale to już były takie bardziej pojedyncze. Główne egzekucje to miały miejsce od połowy października do końca właśnie roku. I tak przedziwnie, jak to Niemcy wszystko robili z kalendarzem i z takim historycznym też ze swojej strony, i gdy chodzi o naszą historię, lepiej znali czasami niestety niż my Polacy. Największa egzekucja i największa taka wściekłość ich była na 11 listopada. Oni nam wtedy święto chcieli zgotować niepodległości. Najwięcej wtedy rozstrzelali. To ten kwiat inteligencji Pomorza to wtedy zginął. I taki też na przykład zachował się wspomnienie o księdzu Witkowskim Bolesławie z Mechowej. To tam za Piaśnicą następna parafia. I on był nawet przed wojną księża mogli należeć do i prezesami być i mleczarni i banku i należeć też i byli posłami, on był posłem na Sejm Pruski jeszcze w Berlinie za czasów zaborów w sprawie polskiej tutaj i jeździł tam na zgromadzenia. No więc taki był też propolski. Jak wojna druga wybuchła, to wtedy Niemcy przyszli od razu do niego i dokładnie cały mogli mu jego życiorys opowiedzieć, nie? Zaraz mu wytknęli, nie? Co wszystko na Sejmie, jak przeciwko Niemcom, czy potem tu, jak ludzi przekonywał, żeby się nie bali, bo jak wiadomo, jak poseł tu mieszkał, to się jego pytali ludzie okolicy, co to będzie z nami, nie? Ty tu jesteś najbliżej tej sytuacji, jaka jest, ich znasz, tych Niemców, to nam powiedz tu do tego księdza. No i on mówi, on ich pociesza, mówi, nie, mówi, Amerykanie, no zresztą miał tam pewnie radio, słuchał, no to tak były te propagandy szły, że tu Anglia wypowiedziała wojnę i Francja 3 września, no, że to wnet się rozwinie, no i za to też go zaraz złapali, zamknęli. Ale o jak go potraktowali, to było właśnie pod koniec października, to osadzili w więzieniu w Pucku, potem koło 11 listopada zawieźli go do parafii, kazali mu obrać się w ornat, jak do mszy. Tak przynajmniej świadek zeznał, jak do mszy. I tak przywieźli go do lasu, do Piaśnicy, przywiązali do drzewa i na jego oczach rozstrzeliwali ludzi. Teraz my ci twoją wolność pokażemy, nie? W tym stylu. O, i do ludzi strzelali, tak ona wygląda. Potem po tych egzekucjach to go odwiązali, znaczy bili go. No i tak, że on w końcu i tak 2 kilometry przeszedł do innej, taką przesieką leśną, do innego miejsca egzekucji, gdzie dobiegała końca. I tam właśnie go powiesili za ręce na drzewie. On tam wisiał podobno 2 dni, no i wtedy skonął. I też przebiegle za ręce, bo za szyję to jest śmierć szybka, a za ręce człowiek umiera powoli, bo nie potrafi, zmęczenie przychodzi, cały zwisa i płuca nie ma jak pracować. Udusi się w końcu, bo już mięśnie nie mogą pracować, nie ma siły, bo musi się podciągnąć za każdym oddechem. Musi mieć tyle sił w sobie, że na tych rękach przywiązanych do góry się trochę dźwignąć, żeby klatka piersiowa mogła złapać powietrze. Ale w końcu wycieńczony jest i to jest, już nie ma tych mięśni sił, nie mają i dusi się. Takie zabawy sobie robili dla odprężenia. No i to by to. A gdy chodzi o teraz to takie jakby podsumowanie tej zbrodni chodzi, to z tych 12-14 tysięcy to powinno tych grobów być znacznie więcej. A jak komisja w 1944 roku najpierw Niemcy zacierali ślady, to normalnie w innych miejscach, zresztą było powołane już od Stalingradu, komando tak zwane 1004, którego zadaniem było właśnie likwidować, ślady zacierać po tych wszystkich...
14: Jak front się cofał.
13: Jak się front cofał, tak. Szczególnie miejsca, gdzie były ich egzekucje, czy przeprowadzone na ludziach zbrodnia. No i to mi nawet specjalne młyny mieli sobie kazali zrobić, gdzie kości mielili, bo w tych warunkach leśnych to się kość nie spali. Zresztą jak się rozmawiałem z tymi naszymi, to też obecnie się kremuje zwłoki. To też okazuje się, że oni kości mielą, bo się nie spalą. To by ta kremacja za długo musiała trwać, to by nie zdążyli, nie? Tak kości idą błyn i wtedy, no i wtedy są jako proszek wrzucane tam do urny, a w tam, no tam to mieli te błyny, żeby rozdrabniać je. I wtedy tę akcję przeprowadza, także piaśnickie groby są wypalone. Także są tam szczątki ludzkie, jak odkryli w 1946 roku, była ekshumacja, to ta ziemia nie była, bo tak, teraz jak wypalali palenisko leśne, to była cięta sosna młoda, która rośnie obok, no to było surowe drewno, które się ciężko pali, ale że sosna ma żywicę, więc to znowu ułatwiało palenie. Więc kładli warstwę sosny, potem przychodziła warstwa zwłok, wykopanych. Więźniowie ze Szczutowu sprowadzeni byli, około 40 osób, do tego, żeby rozkopywać te doły śmierci, zwłoki wydobywać, na to palenisko nosić i tak warstwami, na pewnie kilka metrów, plandeką otoczone, pod spodem 2 kanały, żeby był lepszy ciąg powietrza, żeby podsycać jeszcze bardziej, rozniecić ogień, podlane benzyną i to wszystko się tam wypalało, taki stos. Jak się wypalił, to z powrotem do tych dołów śmierci wsypywali, ale tej masy narosło, bo doszło to drzewo dodatkowo, nie? Zresztą grób rozkopany też, ta ziemia luźniejsza jest. Także tam jeden grób taki jest.
14: Ale te młyny to gdzie były?
13: Oni mieli, to nie były takie duże, tam stało obok, nie? Także mieli takie swoje, to tak jakby to do czego przyrównać, takie no... Tak jak to jest, no, są takie, były rolnicze koło i na przykład do cięcia na sieczkę słomy czy siana. Tam się wrzucało i to mieliło, nie? No. I to jak się wypaliło, no to roznosi się do tych dołów znowu tam. Także tam jeden człowiek to może być jego prochy w kilku grobach. Nie? Bo oni tak z kilku grobów to znosili i tam to palili.
14: Ale że do tej pory rozumiem, że tych grobów, które zostały zidentyfikowane, raczej tych dołów ze tak. szczątkami jest znacznie więcej. Za mało. Więcej.
13: Musi być więcej, no.
14: Że jest znacznie za mało, niż powinno tak, być tak, na taką jak, liczbę.
13: No, nawet licząc, a wszędzie nie było. Dwa, i teraz dwa groby, 26 grobów, 27 zostało po wojnie odkrytych. Zaznaczonych było 35 dołów z tych śmierci. Natomiast musiała być jeszcze więcej, ale komisja zdążyła zbadać, tłumacząc, że jeszcze będzie indziej, też jeszcze koło Chojnic, tam było dużo tych grobów, żeby tam badania zrobić. No więc tam się udawali, więc tu musieli przerwać i orzekli, że na drugi rok przyjdą, ale już nigdy nie przyszli. No to już jest potem inna historia. To już wchodzi w komunizm, to i teraz tych grobów 26, co było rozkopanych, te są objęte opieką po dzień dzisiejszy i nad tymi czuwamy. Tak już było od wojny, raczej od ekshumacji. Natomiast nowe w 60-tych latach osobą, która się tym tematem Piaśnicy zajmowała, była pani Bojarska Barbara, ale ona pracowała w Instytucie w Poznaniu, który zajmował się Instytut Poznański, Instytut Zachodni, tak to się nazywało, do spraw tutaj. I on tu Instytut skierował do przeprowadzenia kwerendy na temat właśnie, co tu się działo w czasie wojny. To były lata 60. Ona podeszła do tego bardzo tak i osobiście też, nie tylko jako praca zawodowa, do której została skierowana, dlatego że kończyła szkołę wejherową. Chodziła do szkoły, nie skończyła, bo nie zdążyła. Ale skończyła i jej nauczycielką, dyrektorką była Bogosława Alicja Kotowska, która zginęła w Piaśnicy. I dlatego tak podeszła z takim właśnie tym osobistym zaangażowaniem. No i zrobiła to wielką pracę, gdy chodzi właśnie o opisanie tej zbrodni, sięganie do różnych dokumentów, na ile to było możliwe. Wtedy na terenie NRD to jeszcze można było tam dojść do archiwów niemieckich, natomiast już na terenie RFN to już nie wtedy. Te pierwsze powojenne akta różnych zbrodni i tak dalej, no to było prowadzone przez PCK. No bo ludzie przez PCK poszukiwali siebie, gdy chodzi o po II wojnie światowej, nie? Stąd oni też gromadzili dokumenty na ten temat, żeby wiedzieć, gdzie jakieś tam drogi mogą prowadzić.
14: Czyli w zasadzie do tej pory nie wiadomo do końca, no. kto w Piaśnicy no. został zamordowany.
13: No po imieniu, po nazwisku to znamy 900 osób. Teraz trochę więcej, bo jak odkrywam, bo siedzę akurat, opracowuję, teraz 100 osób od nowych odkryłem, nie?
14: Jak?
13: Teraz w archiwach, teraz w tych. No właśnie, to jest dzięki internetowi. Tu jest jednak internet bardzo przydatny, dlatego że kiedyś to było w książkach opisane. No to jeżeli ktoś opisał, ale to był jeden, drugi, trzeci artykuł i koniec. A dzisiaj przez to, że jest internet, to jest jedna rzecz. Ludzie zaczynają na forach wymieniać się, nie? I mówić, a mój dziadek zginął tu i tu, nie? A z nim był taki sąsiad i taki, i już się tam można dowiadywać. Tam potem, ale czy to był na pewno? A kiedy urodzony? I już coraz więcej wiadomości. To jest jedno źródło, które dzisiaj jest takie, do którego można sięgać, a drugim to jest też, że przez to, że ludzie chcą jednak się znać, no dzisiaj już chyba nie ma gminy, jeżeli chodzi o wioskę, to nawet większa, że opracowują historię własnego środowiska. I stąd te źródła są teraz jakby wzbogacone. Chociaż nie mamy tych źródeł takich archiwalnych, szerokich, chociaż one też pomału, no Niemcy nie bardzo jeszcze ujawniać. Chociaż już tak nieraz, no wiadomo, poza tym do tych źródeł takich archiwalnych, typowych, no to raczej mają dostęp tylko fachowcy, nie?
14: No, ale rozumiem, że śledztwo przez IPN jest jakby w toku.
13: Jest prowadzone, tak. Też na naszą tutaj, gdy chodzi o rodzinę Piaśnicką, w 2010 roku żeby zapoczątkowali to, bo to jak Bojarska przestała robić te dochodzenia w 60-tych latach, żeby właśnie ujawnić więcej grobów i znalazła wtedy jeden grób i dwa paleniska, nie? Ale to już komuna była i już to zatuszowali. Nie.
14: Rodzinę Piaśnicką, czyli?
13: To jest stowarzyszenie, które zawiązałem w 2000, wcześniej. Obchodziliśmy 25-lecie dwa lata temu. To był 1996 rok, czy 7. Bo 30-lecie w tym roku mamy. Tak, i właśnie z rodzin jeszcze wtedy Statut mówił, że rodzina Piaśnicka jest spotkaniem z rodzinami, których bliscy zginęli w Lasach Piaśnickich, albo z ludźmi, czy osoby, którzy mają też instytucjami z osobowością prawną, których temat Piaśnicki jest bliski i chcieliby właśnie uczestniczyć w promowaniu, czy w tym takim przybliżaniu historii tego miejsca, gdy chodzi o Polskę, gdy chodzi w ogóle o historię, no i którzy się utożsamiają z celami stowarzyszenia, a jest im właśnie oddanie szacunku ofiarom piaśnickim, dbanie o to miejsce, w tym stylu, nie?
14: Ale co dopiero na wniosek w 2010 IPN zaczął, otworzył śledztwo?
13: Tak, bo nie chcieli.

0: Średniowiecza i w całe dzieje historyczne. No. No, mają swoje takie muzeum w Gniewie, tam na zamku. Nie? No jak zaprosiłem, tu przyjechali, przy każdym grobie żeśmy łuski znaleźli. Przy każdym grobie znaleźli dwa zegarki. Łyżka była, były co tam jeszcze, były bransoletki na przykład, klamry, pasek. Od tego, nie? Taki damski, nieduży, od paska. No i te rzeczy. No i teraz spotkanie było zrobione. Ja ich przekonywałem, że trzeba by to dalej kontynuować, te badania. Oni nie bardzo wyrażali chęć, no bo co tam było? Tam była waląca się już taka kapliczka w tym lesie. Tam tylko Kościół się tym zajmował. To znaczy raz do roku była msza oczywiście o prototy, tysiące ludzi przyjeżdżało, nie? Ksiądz tutaj, poprzednik, co był tutaj przede mną, to w latach 70., tak mniej więcej do tych 90., no to on stworzył tak komitet opieki nad grobami. Wcześniej był stworzony też ludzie sami, był, ponieważ najwięcej, albo inaczej, kto należał tutaj do Polskiego Związku Zachodniego, to była organizacja powołana przez Polaków po I wojnie światowej, jak Polska tu nastała, a nastała w 1920 roku dopiero, nie od 18, bo jeszcze te przetarczki były co do granicy, do ustalenia Wolnego Miasta Gdańska, więc to się wydłużało. I dlatego, a ten Polski Związek Zachodni powstał dla umacniania polskości. To nie była ani partia polityczna, ani jakaś tam organizacja, która by miała swoją jakąś ideologię. Nie, jedna rzecz, troska o Polskę. Komu chodziło o polskość, to chciał do tego się przyczyniać, to należał. I ci, którzy należeli, to już byli u Niemców, niestety, ale wyrok śmierci. I oni w Piaśnicy właśnie ginęli. No i ten związek, jeszcze wtedy był, dwa lata później go już władza ludowa rozwiązała, to oni właśnie pierwsi zaczęli po wojnie się z tą Piaśnicą, przez to, że tam ich, najwięcej z ich środowiska zginęło, tym zajmować, miejscem pamięci i no i każdy grób otoczali. Najpierw to były tam kopce sypane, no ale jak to w lesie kopce, to zwierzęta to rozgrabiały, to jakieś tam płotki, płotek też zaledwie parę lat stały, bo w lesie to sprochniało, potem kamienne murki takie niziutkie. I tak lata się przesuwały, no potem władza, oczywiście ludowa, jak nie umie, bo władza ludowa chciała zupełnie zatrzeć ślady zbrodni piaśnickiej, to nie było im wygodne. Więc
1: dlaczego?
0: To te same korzenie. To pokazuje, że faszyzm niemiecki, a komunizm radziecki to jest ta sama formacja. Tylko ta jest, radziecka jest międzynarodowa, a hitlerowska jest narodowa. Ale te same zasady głosili, nie? I dlatego tak siebie nienawidzili, nie? Więc dlatego ta formacja była ta raczej niewygodna, było dla Polski Ludowej, no bo oni też z tych samych korzeni wyrastają, co Niemcy. To zbrodniarzy zastąpili. Tym bardziej można powiedzieć groteskowe, że ci, którzy byli Polacy, tu zdradzali i współpracowali z Niemcami w czasie wojny, to po wojnie przeszli do UB. Jeden był przypadek, gdzie już ludzi nie wytrzymali, gdzie ci ubecy, i to ich, jak to mówimy, krew zalewała, kiedy odbywały się w Piaśnicy uroczystości, to widzieli, jak ci ubecy tam stoją, którzy Niemcy donosili na tych, którzy tam spoczywają, przez nich. Ale tak właśnie to niestety. Tak, stąd na przykład pomnik, który stoi, też Polski Związek Zachodni, po odkryciu tych grobów, szczególnie dwa groby, gdzie były szczątki ludzkie, zachowały się, to było w sumie tam było 305 zwłok. W jednym grobie było prawie 200, a w drugim ta reszta. Stąd, no, także nie zawsze w każdym grobie było po 200, nie? Osób. Więc to trudno ustalić. To były dwa groby, gdzie ludzie byli. I okazało się co? Byli w bieliźnie. Śmierć była około 20, nawet więcej procent ludzi umierało z uduszenia.

0: grobach były butelki. Tam badania jak zrobili, potem nie wiem, czy tam coś zostało, że z narkotykami oni mogli sobie spożywać alkohol przy egzekucjach. Żeby dwa były ku temu powody. Jeden, żeby zabić sumienie, zabijać, a drugi, żeby jeszcze bardziej agresję rozbudzić. Po alkoholu, po narkotykach. A to zabijanie sumienia było potrzebne, że nawet o dziwo właśnie w tej sprawie pozwolono, dopuszczono gdzieś tam, nie od razu, ale jak już te pierwsze egzekucje, wszystkie te ludnościowe sprawy, gdzie były plutony egzekucyjne, tam miał prawo zrezygnować. Nie musiał, napisał podanie, że niestety nie czuje się, żeby być w takim plutonie egzekucyjnym. To mógł zrezygnować, bo tak normalnie to by było, nie wiem, jako zdrada ze strony, nie? To by tam był karany taki żołnierz, nie? A tu w tym jednym, później za dużo samobójstw było, nie?
1: Wracając do tego związku, tak. Znaleźli Państwo te zegarki, te bransolety i co?
0: No tak, no i właśnie. I teraz, no, zaprosili nas do Gdańska, do tego obecny to właśnie marszałek Struk, burmistrza z Kaktus, tutaj władze, no ja tu ze względu, że już tak informacja, że się zajmuje Piesznicą, rozchodziła się. No i tam podjąć no, temat, co, jak dalej robić, nie? No i przedstawiliśmy, nie? Jeszcze pani Grot, ona była pracownikiem Muzeum Sztutow, teraz już jest na emeryturze, zrobiła zdjęcia tych rzeczy i udowadnić, że potrzeba jest zrobienia badań dalej, gdy chodzi o Piaśnicę. Oni tam nie bardzo, tam jeszcze z Muzeum z Gdańska byli wojennego i to. No a ci jak się wtedy zagotowali, jakim prawem, ja w grobach grzebałem. Ja mówię celowo, żeby wam pokazać i udowodnić. Tam są ślady, bo tam wielu wątpiło, już nasi tu historycy, taki pan Beren, czy inni, to tak uważali, a ta Piaśnica to jest taka tylko fama, a to tak naprawdę ile tam zginęło, to nie wiadomo. I tego nie. A to wtedy, proszę bardzo, Sołuski, wcale nie potrzeba było w groby zaglądać. Bo to ja wiem, na tyle ja się znam, że do grobów nie wolno, to trzeba mieć zgodę na to. No, a to są w Jagodzinach obok grobów znalezione łuski i te zegarki. I nawet jakby ręką poruszał, oni nawet głęboko nie musieli, tylko jak aparatem szedł, wykrył metal, to łopatkę miał, te godziny, tym jagodziny rozgarnął, no i łuski już miał, czy zegarek, czy coś. Także one leżały zupełnie na wierzchu, nie? No, wtedy oni zmienili zdanie, nie? Najpierw tam się panoszyli, ale potem uspokoili się, także wtedy zaczęliśmy współpracę, wyznaczyli pana Szulca. No i on tak podszedł do tego bardzo też profesjonalnie i rozpoczął te badania, ale to już trwają tyle lat, ale nie mogą tego jakoś dokończyć, bo to jest no, przepis oczywiście. To jest przestrzeń 250 hektarów lasu. Groby są rozrzucone, bo tam te trzy różne komanda działały. Jedne komando niemieckie zajmowało się rozstrzeliwaniem inteligencji, przeznaczone do tego. Drugie komando to z udziałem lekarzy, pielęgniarek niemieckich, co likwidowało osoby, likwidacja była osób psychicznie chorych. No i trzecie komando, które ewakuowało tych ludzi, czy stąd transportowało tych ludzi z pociągów do tego. I każdy tam miał jakiś tam fragment. To był taki, brzydko powiem, śmietnik przeznaczony dla ludzkich ciał na skutek właśnie oczyszczania, według tego hasła, nie? Oczyszczania terenów tu z elementu polskiego i tak dalej. No i jakiegokolwiek innego. I stąd właśnie to jest niemożliwe do, według przepisów, jakie są, niemożliwe, żeby to nawet ująć w cmentarz nowojenny, nie, bo tam żołnierzy nie ma. Są jako, ale cywile, bo też są tak przy okazji żołnierze, którzy walczyli w wojnie obronnej w 1939, to aresztowano około 600 ludzi aresztowanych, no, powinni iść do tego obozu dla jenieckiego. A Niemcy dzwonili się tak i to podczas całej wojny tak robili. Jak kogoś chcieli się pozbyć, to go zwalniali do cywila i od razu aresztowali już jako cywila. I tu też tak było, nie? Zwolnili ich do cywila, że są wolni i od razu aresztowali i dowieźli do Wichierowa i potem rozstrzelali w Piaśnicy. A wtedy według prawa nie by, to byli cywile, oni to nie byli żołnierze, nie?
2: I to była pierwsza część rozmowy z księdzem infułatem Danielem Nowakiem, proboszczem w parafii Chrystusa Króla i błogosławionej Alicji Kotowskiej o zbrodni piaśnickiej, ale też teraz w drugiej części po godzinie 13 Państwa zapraszam, bo będzie bardziej opowieść o sanktuarium, czym jest to sanktuarium, opowieść też o tym, kim była błogosławiona Alicja Kotowska, ale też utwór, ten fragment, który Państwo słyszą, to jest fragment Symfonii Piaśnickiej, której fragment dłuższy też w drugiej godzinie tej audycji posłuchamy, także zachęcam Państwa, żeby po wiadomościach jeszcze zostać i posłuchać o tej Piaśnicy, bo to jest ważna część historii Pomorza, ważna część historii Polski i naprawdę robi to niesamowite wrażenie, a tym bardziej wydaje mi się ważne, bo gdzieś jakoś może nie do końca w szkole chyba o Piaśnicy nie słyszałam, ale może się mylę, a warto. Na pewno jeśli Państwo są na Pomorzu, wybrać się zarówno właśnie do sanktuarium, do tych lasów piaśnickich, zobaczyć te miejsca pamięci i też muzeum jest piaśnickie, które znajduje się w Wejherowie, które o całej tej historii też bardzo pięknie opowiada. To ja mówię Państwu do usłyszenia i zapraszam po godzinie 13, bo teraz już czas na serwis informacyjny.
3: Wnet tu i tam, czyli
4: wakacyjne podróże małe i duże.
5: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
6: Reklama.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: Ach, to niska cena.
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Po reklamie.
12: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. 106 lat temu rozpoczęła się Bitwa Warszawska, nazywana również Cudem nad Wisłą. Przemysław Czarnek domaga się zablokowania importu produktów rolnych z Ukrainy, mówi o lawinie. Czy Marcin Romanowski zamieszkał w prorosyjskim Naddniestrzu?
13: Wiadomości wnet.
12: 106 lat temu rozpoczęła się Bitwa Warszawska, nazywana również Cudem nad Wisłą. Odbyła się w dniach 13-25 sierpnia 1920 roku. Była decydującym starciem wojny polsko-bolszewickiej. Rozpoczęła się walką między innymi o Radzymin, który wiele razy przechodził z rąk do rąk. Faza obronna bitwy trwała do 16 sierpnia. Wtedy nastąpił przełom. Pod dowództwem marszałka Józefa Piłsudskiego zostało przeprowadzone kontruderzenie z Nadwieprza, które zadało klęskę bolszewikom i zmusiło ich do odwrotu. W Bitwie Warszawskiej zginęło 25 tysięcy czerwonoarmistów. Ponad 65 tysięcy dostało się do niewoli. Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek domaga się zablokowania, tu cytat, lawiny importu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Przy przejściu granicznym w Dorohusku mówił, że w ostatnim czasie znacznie wzrósł napływ takich produktów jak olej rzepakowy, maliny mrożone, masło i jajka.
13: Żądamy zablokowania lawiny importu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy do Polski, które stanowią śmiertelne zagrożenie dla polskiego rolnictwa i polskiego bezpieczeństwa żywnościowego. Raz jeszcze powtórzmy przykłady tej lawiny. Wzrost importu oleju rzepakowego z Ukrainy do Polski z 26 tysięcy ton do 70 tysięcy ton rocznie. Wzrost importu jaj o 90 blisko procent rok do roku. Wzrost importu masła o 371% rok do roku.
12: Blokada na import zbóż ukraińskich jest utrzymywana od kwietnia 2023 roku. Gdzie jest Marcin Romanowski? Jak dowiedzieliśmy się wczoraj, wysłał on do polskiego sądu wniosek o udzielenie listu żelaznego. Wniosek został nadany z prorosyjskiego Naddniestrza. Złożenie dokumentu i jego przebywanie poza terytorium Unii potwierdził obrońca Romanowskiego, ale nie potwierdził jego pobytu w parapaństwie. Nie wiadomo, gdzie jest Romanowski, mówił na konferencji prasowej kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek.
13: Gdyby był, hipotetycznie gdyby, w Moskwie, prawda, albo gdzieś jeszcze koło Moskwy, to byśmy zupełnie inaczej rozmawiali, ale my nie wiemy, gdzie jest pan Romanowski. A wrzutka z wczoraj, osłabiona zdecydowanie przez prokuraturę krajową, myślę, że są wściekli na rzecznika prokuratury krajowej, jest bardzo korzystna dla rządzących w sytuacji, kiedy nastąpiła kradzież pieniędzy dla powodzian na Dolnym Śląsku, w sytuacji, kiedy nastąpił wyciek danych, także wrażliwych medycznych, 19 milionów osób, w sytuacji, kiedy mamy lawinowy wzrost importu produktów rolno-spożywczych do Polski. Wy chcecie rozmawiać o tym, gdzie jest Romanowski? Co to kogo obchodzi?
12: We wniosku Romanowski napisał, że ma legalnie wydany paszport na inną tożsamość. Były wiceminister sprawiedliwości uzyskał azyl na Węgrzech w 2024 roku i pozostawał tam do zmiany rządów. Polityk jest ścigany przez prokuraturę za nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Biuro prezydenta Wołodymyra Zełenskiego opracowało plan działań, które mają ocieplić wizerunek Ukrainy w Polsce, pisze dziennik Gazeta Prawna. Do jego realizacji ma zostać zaangażowana zewnętrzna agencja PR. Plan ma stanowić odpowiedź na kryzys w relacjach, pogłębiony w wyniku majowej decyzji o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Według DGP Biuro Zełenskiego proponuje zacieśnienie współpracy z biznesem, ekspertami i mediami. Jednocześnie służby mają szukać dowodów na finansowanie polskich środowisk antyukraińskich przez Rosję.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
14: Autopromocja.
15: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
14: Sofa Surfing. To była autopromocja.
3: Wnet tu i tam, czyli
4: wakacyjne podróże małe i duże.
5: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
2: Jest godzina 13.06, dziś 13 sierpnia, ponownie przy mikrofonie Hania Tracz, a audycję nadal realizuje Adam Czerpak. Ja Państwa dziś zabieram do Lasów Piaśnickich, przybliżając historię zbrodni piaśnickiej i zaraz wrócimy do dalszej opowieści księdza infuata Daniela Nowaka o tych wydarzeniach, ale też o sanktuarium, które stworzył, ale zanim to posłuchamy hymnu do Matki Bożej Swarzewskiej, który został stworzony w oparciu o akt zawierzenia środowisk szkolnych Matce Bożej Swarzewskiej, Królowej Polskiego Morza i napisany był przez błogosławioną siostrę Alicję Kotowską, której sylwetkę też w tej części opowieści Państwu przybliżymy. A autorką słów hymnu jest pani Dagmara Olejarz, fundator Fundacji Sedlaka, a muzykę skomponował Adam Dissner, który jest kompozytorem też odpowiedzialnym właśnie za symfonię piaśnicką, którą Państwo w takich króciutkich fragmentach, takich przerwnikach muzycznych mogli usłyszeć, a całości jednego z utworów symfonii Państwo posłuchają pod koniec tej godziny. To nagranie, którego Państwo teraz wysłuchają, hymnu do Matki Bożej Swarzewskiej, pochodzi z koncertu Missa Pro Pace, który odbywa się co roku właśnie 15 sierpnia w Żarnowcu. W Żarnowcu w Troku na pewno się odbywa 15 sierpnia w kościele tam benedyktynki. Są o tym koncercie graduału żarnowieckiego Państwu już wczoraj na antenie Radia Wnet opowiadałam, także być może, nie wiem, też hymn zabrzmi w tym roku, ale tak zabrzmiał w 2023.

0: I wysłuchali Państwo hymnu do Matki Bożej Swarzewskiej, który został stworzony w oparciu o akty zawierzenia środowisk szkolnych Matce Bożej Swarzewskiej, Królowej Polskiego Morza, przez błogosławioną siostrę Alicję Kotowską. To teraz wracamy do opowieści o Piaśnicy, o sanktuarium właśnie błogosławionej Alicji Kotowskiej i towarzyszy, której kustoszem jest ksiądz Infuat Daniel Nowak.
1: Jest sanktuarium, powstało
2: tak,
1: w lesie.
2: Teraz właśnie, to jest teraz sanktuarium, to jest inna rzecz, nie, na bazie tej historii dramatycznej właśnie udało się doprowadzić do sanktuarium, które zupełnie jest czymś innym, bo tak, dostałem w 1986 roku tutaj to osiedle, jest w Wejherowie, zaczęło się rozbudowywać. No i nasze władze kościelne zadecydowały, trzeba tu kościół pobudować. Ja byłem obok w parafii, gdzie te tereny należały, wikarym. No i biskup mówi to do proboszcza, trzeba przygotować. Zasada jest taka, że składało się wtedy do miasta, że do ludzi przebywa, jest potrzeba wybudowania kościoła. I tak właśnie tu zacząłem, ponieważ kościół w tej dzielnicy, gdzie tam przechodzi ta szosa krakowska, ta nasza, ta Golgota, no więc zwróciłem się do biskupa, żeby właśnie kościół był takim miejscem, pomnikiem żywym. Pomnik żywy to znaczy, że tu się odbawi ich intencji modlitwy, nabożeństwa, żeby ta pamięć tutaj o nich, właśnie to stowarzyszenie, które zapoczątkowałem, o żeby tutaj, no, biskup się ucieszył i też druga rzecz, co dał początek sanktuarium, mianowicie, żeby nie zatrzymać się na tej dramacie bólu, cierpienia, ale na zwycięstwie ich. A wynikało to stąd, że to był czas wtedy, kiedy na czasie był Maksymilian Kolbe. To było po jego beatyfikacji, więc wieść o nim się rozchodziła, poza tym miała taki też wymiar szerszy, bo Niemcy się mocno buntowali, władze ludowe też, że to jest tutaj naruszanie tych relacji polsko-niemieckich, jakie wtedy były, że to tylko będzie dolanie oliwy do ognia i tak dalej. Więc to i tam, i dlatego też dużo czerpałem z początku tych myśli od niego, które były tam przytaczane z jego też postawy, ale i też gdy chodzi o słowo papieży, to jeszcze Paweł VI. I takie tam padło hasło, właśnie niech zwyciężą te wartości, za które on oddał życie, takie pragnienie. A ja to zastosowałem tutaj, dlatego, a tylko ponieważ tu jest więcej ludzi, niech zwyciężą te wartości, za które oni oddali życie. I to jest taka myśl wiodąca całego sanktuarium. W 2016 roku biskup wydał dekret o ustanowieniu sanktuarium błogosławionej męczennicy Alicji Kotowskiej i towarzyszy, gdzie sanktuarium stanowi kościół i cmentarz. Nie sam kościół i osobno sam cmentarz, jako razem. To jest jako jedno sanktuarium. Nie? I dlatego tak to jest ta łączność tutaj. A błogosławioną Alicję dodaliśmy, bo najpierw Chrystusa Króla, a potem jak po beatyfikacji w 1999 roku, to wystąpiłem do kurii, żeby dodać drugi tytuł Kościoła błogosławionej Alicji Kotowskiej. Dzisiaj to jest kościół jest pod wezwaniem Chrystusa Króla i błogosławionej Alicji Kotowskiej, a jako całe sanktuarium to jest sanktuarium błogosławionej męczennicy Alicji Kotowskiej i towarzyszy.
1: To czy jeszcze tylko możemy przybliżyć, kim była siostra Alicja Kotowska?
2: Właśnie, siostra Alicja, zakonnica Zmartwychwstanka, a pochodzi w ogóle z Warszawy, z licznej rodziny, ojciec był organistą, z takiej rodziny religijno-patriotycznej, ojciec nawet prowadził orkiestrę, miał zaszczyt witać w 18 roku Józefa Piłsudskiego. A miała charakter taki od dziecka, właśnie taki pewnie już charyzmat od Pana Boga, taki, że nastawiona była na drugiego człowieka. Postanowiła zostać lekarzem, bo chciała ludziom służyć. No i też tak z tą myślą poszła, maturę zdała i wszystko dobrze poszło. Zapisała się na medycynę w Warszawie i rozpoczęła. I za 2 lata była wojna bolszewicka, na Cud nad Wisłą tak zwany. Nie? No i też ona, tam jeszcze kilka dziewcząt wzięło dziekankę i udały się na front. Wcześniej należała do tych organizacji też takich PCK, do takich no, młodzieżowych, wojskowych. Także one udały się na front do tych szpitali przyfrontowych w Warszawie, gdzie niosły pomoc tym żołnierzom rannym. 8 miesięcy była tam. Tam pewnie dokonuje się w niej jakieś takie to wewnętrzne rozeznawanie woli jej i Pana Boga pewnie co do niej, bo w tym swoim nastawieniu nie się być dobrym dla innych, to wtedy no, widziała z tego owoce jakieś. A tam tych owoców nie widziała, tylko widziała rozpacz w oczach tych młodych ludzi, to byli w jej wieku. A to tymi bagnetami pocięci, to widok takiego ciała ludzkiego, to był straszliwy. Dzisiaj jak kula jest, to po głowę dostanie, krwi trochę wyleci, to nie robi takiego wrażenia jak wtedy. Tam bagnety, ręce poobcinane, gdzieś pokiereszowane, gdzieś w tamtym masie cielesnej, tylko oczy świadczy o tym, że ten człowiek, ta masa jeszcze żyje. I jakieś błaganie w jej oczach, ona tu nawet nie wiedziała, jak się do nich zabrać. Błaganie, daj nam życie, nie? Pomóż nam mi to. I myślę, że tu tak ja przypuszczam przynajmniej, to nie jest nigdzie przez Kościół ogłoszone, ale tam się dokonuje ten jej dokonanie jakiegoś wyboru, nie? Pomyśl, że to jednak nie wyczerpuje jej pragnienia bycia dla innych, nie? Że czegoś więcej by potrzebowała. No i wtedy jeszcze wróciła na studia, rok była, ale potem zmieniła na habit, nie? I poszła do zakonu. Miała koleżankę u zmartwychwstanek, ale też jej ten profil tego zakonu, zgromadzenia właściwie odpowiadał, bo taki też o charakterze jest to zgromadzenie religijno-patriotycznym, założone właśnie na emigracji, przez inteligentów polskich, takim pomysłodawcą był Adam Mickiewicz. No i tak właśnie do tego zakonu siostra Alicja czy zgromadzenia wstąpiła, formację przeszła, studia, te, które przerwała na medycynę, kontynuowała już po złożeniu tych ślubów, nie ślubów, ale już po tej wstępnej formacji, ale na rzecz pedagogiki, czyli bycia nauczycielem. No i jak skończyła studia, no to uczyła w szkole na Żoliborzu w Warszawie. Tam do dziś dnia mają siostry, swoją szkołę prowadzą. No i tu w Wejherowie tak się stało, że tu było właśnie liceum, nie liceum, to było gimnazjum, ale odpowiednik dzisiaj w nazwie liceum po naszemu, bo kończące się maturą dla dziewcząt. Miasto wtedy liczyło tam 8 tysięcy Wejherowo. Brzeńska szkoła z maturą, to była wielka nobilitacja dla dziewcząt, gdzie taka zaściankowe miasto, a tu proszę, taka wysoka odpowiedzialność burmistrza, jemu zależało, ale to była szkoła prywatna, nie było pieniędzy. I siostry się podjęły, trafiły przypadkowo. Spotkał z tego zgromadzenia siostrę jadącą pociągiem, tą też tam gdzieś jechał i tak się zagadali. I siostra mu mówi o tym problemie, no i się mówi, ja swoim przełożonym przedstawię, i oni tam się zgodzili, to siostry tu przyjechały do Wejherowej, ta Alicja tu trafiła, bo miała tam zostać dyrektorką szkoły, ale była za młoda, więc władze świeckie by się na to nie zgodziły, więc dlatego przyjechała tu do Wejherowej, on skierował zakon do objęcia tej placówki, ona oczywiście chyba 6 sióstr i tak zaczęła tu i była 5 lat zaledwie. Ale też tą swoją taką wrażliwością, tym bycia darem dla innych, zjednała sobie tutaj właśnie wszystkich ludzi. Nie? Także kiedy została w połowie października aresztowana, 24 października, gestapo przyszło, wyprowadzało ją z klasztoru, przychodził niemiecki żołnierz z Wehrmachtu i mówił, panowie, co wy robicie, przecież to jest dobra kobieta, zostawcie ją, nie? A on to odpowiedział jej, wystarczy, że jest Polką. I to jest właśnie też taki, on nadał tytuł temu miejscu, które jest w Piaśnicy. Z czym jest związane? Kto tam zginął? Wystarczy, że byli Polakami. to sami Niemcy określili, dla kogo to miejsce jest. O. No i tak właśnie teraz sanktuarium, które, no i tak siostra Alicja tutaj pięknie się wpisała i została przedstawiona do procesu beatyfikacyjnego, który się pozytywnie zakończył i papież w 1999 roku w Warszawie wyniósł do godności ją też błogosławionych. Nie? I stała się taką postacią centralną, to nie znaczy, że ona jest ważniejsza od innych. Nie, tylko ona jakby, jak jest taka społeczność, to ktoś w tej społeczności musi być tym szefem, tym prezesem. No, czyli być tą osobą, która jakby w imieniu wszystkich mówi. I tak traktujemy tą jej obecność, także w ten sposób, przez nią i w niej, na tym poziomie takiego należnego oddania szacunku i chwały Boga, patrzymy na wszystkich ludzi, którzy tam zginęli. Nie? I to jest, a sanktuarium teraz ma inne znaczenie, bo niż muzeum. To są dwa różne miejsca. Takie najprostsze to jest to muzeum, ciągnie ku temu, żeby cofnąć się do tyłu, te 80 dzisiaj parę lat, poszukiwać trwałych jakichś pozostałości, artefaktów, no i na podstawie ich badania robi, co tam się stało, jak to wyglądało, kto, co, jak. A sanktuarium jest odwrotnie. Sanktuarium jest po to, żeby oni wyszli stamtąd do nas. Więc potrzebne jest najpierw zmartwychwstanie, gdzie muzeum tego nie przyjmuje do wiadomości w ogóle. Nie? To jest ta różnica. Więc bo musi być na fundamencie zmartwychwstania. Poza tym sanktuarium jest miejscem, gdzie nie króluje śmierć, a króluje życie. Ładnie to opisał papież Damazy w IV wieku w kościele, kiedy on porządkował katakumby rzymskie, to by cmentarze są podziemne, gdzie chowano chrześcijan, ale nie tylko, ale głównie na skutek prześladowań rzymskich z tamtej epoki. I tam było dużo i świętych, i papieży, i biskupi, i świeccy. I to tak te trumny wstawiane, bo to podziemne korytarze. I on to porządkował, opisywał je, znaczy w ten sposób, że pisał epitafia. Nie? On miał taki talent też taki no, literacki. I krótkie takie epitafia pisał i one się dużo z nich zachowały po dzień dzisiejszy. I to on tłumaczył ludziom. I to jest po dzień dzisiejszy ważne, że zachęcam, dlaczego mają przychodzić na te miejsca. Przychodzić nie po to, żeby im oddawać hołd, bo hołd się tylko Panu Bogu należy, ale przyjść na to miejsce, w którym Chrystus był darem dla nich, stał się. I my chcemy koło tych ludzi stanąć, być jakby świadkami tego, dlatego oni wychodzą ku nam, nie? Ładnie tam jest też tekst opisujący tą rzeczywistość sanktuaryjną, mianowicie ze Starego Testamentu, z księgi Ezechiela, który ma taką wizję, że staje znalazł się nad doliną, gdzie same pobielane kości leżą. Po ludziach, żołnierzach to byli, były kości, którzy tam w bitwie zginęli. Nikt się nimi nie zajął. No i teraz słyszę głos proroku i mów do nich, co chwilę, nie? Mów do nich i kiedy właśnie prorokuje, czyli mówi, modli się, te kości zaczynają się schodzić, sklejać do siebie, obciągają się ścięgnami tylko, i co chwilę to słowo proroku i proroku. I dochodzi do momentu, że już jest cały człowiek i wtedy w akcję wchodzi Pan Bóg. I tak jakby jest ta powtórka z raju, tchnął ich w jego człowieka w raju. Tchnął jego nóż na tchnienie życia i stał się człowiek istotą żyjącą, nie? A tak Bóg tu wchodzi, daje im życie z powrotem i mówi, a teraz poprowadzę was do domu waszego, nie? O, i będę z wami. I to jest właśnie istota właśnie sanktuarium, nie? Że mów do nich, czyli w sanktuarium po to mamy tam chodzić, żeby muzeum chce mieć postawią tablicę, i starczy, nie? Napiszą, co tam się stało. No i bardziej wtedy, kto to zrobił, tego się trzymają. Czyli na pierwszym miejscu jest zbrodnia. A mnie to drażni, gdy chodzi o sanktuarium, nie? W historii, owszem, to może być. Ale tego, no i teraz właśnie My tam jesteśmy, mów do nich, dlatego tam są modlitwy. Miesiąc jest msza sprawowana. Bardzo dużo pielgrzymek przyjeżdża już dzisiaj, gdzie księża dzwonią, pytają o możliwość sprawowania mszy. W tej kaplicy jest kaplica pięknie pobudowana, duża, elegancka, więc te groby też zostały podniesione dla nadania tym ludziom, przywrócenia im tożsamości i godności, którą Niemcy chcieli tej godności pozbawić. Nie? Stąd to miejsce właśnie musi żyć, skoro to my życie. I to się właśnie udaje osiągać. I ludzie tak to czują. To jest najważniejsze, nie? Że to jest, jak przychodzę, tylko to jest tak, że trochę mi psują ci, co są taki, tacy powierzchowni tylko, co wycieczki oprowadzają po miastach, zabytki pokazują. No to oni też Piaśnicę jako zabytek pokazują, nie? Że zatrzymuje się tylko na tej historii, a to jest za mało samą historię opowiedzieć. Na pierwszy raz może, ja nie wiem zresztą, ale wiem, że no tyle, nie chcąc się chwalić, ale jak oprowadzam, no to potem rzeczywiście mówią, nie przypuszczali, że w takim miejscu można tutaj z godnością spojrzeć na to i z jakimś taką właśnie wielkim szacunkiem i wielkością. I to jest dzisiaj ważne. Bo tak, Polacy są jak takie małe szczeniaki, bym powiedział, które ujadają, bo są słabi i szukają mocniejszych. No i tak, Polacy są, dlaczego? Dlatego, że no, taki się przyjął obecnie nurt i tu trochę prawica za dużo w tym kierunku idzie. Myślą swoją wielkość jakby zdobywać przez to, że będą Niemcom wypominać zbrodnie i oczywiście co nam ukradli. No tak robi właśnie człowiek słabiutki, który się upomina. My musimy pokazać swoją wielkość i godność. A przez to, że oni nas okradli, przecież oni się śmieją z nas tylko z tego, jak Polacy upominają się o 6 milionów złotych, co rzeczą słuszne, nie mówię, że nie. Ale jak było w Gdańsku, kiedy się właśnie był taki akurat temat, gdy chodzi o te odszkodowania i tak dalej, to Niemcy chodzili po Gdańsku rok czy dwa lata temu i sobie hitlerowskie piosenki śpiewali. Tyle mieli za nic. I tak i za nic mają te nasze. Bo to są takie, i dlatego mają nas gdzieś w Europie. Bo my pokazujemy siebie od strony słabej. A nas na taką postawę jak naród żydowski nie stać. Bo i tak oni na tej nucie też jadą. Że oni zostali okaleczeni, że zostali okradzeni i tak dalej, tylko że oni mają kasę i ją trzymią w świecie i dlatego i mogą. I wtedy oni sobie mogą wskazywać, kto ich okradł. Jak Niemcy sobie przychylni, to Polacy sobie winni Holokaustowi. I tak jadą. A jak to potem inny naród, to Węgrzy, jak im Węgrzy nie pasowali, to Węgrzy sobie winni Holokaustowi. A my z czym mamy zaimponować? Biedą i mają nas gdzieś. Dlatego trzeba pokazać właśnie naszą godność i to naszych ludzi wielkich. I to jest też, jak mam grupy, nie było wiele młodzieżowej, ale i niemieckie. Właśnie mówię im o tej godności, wielkości człowieka. Nie ukrywam, że to Niemcy zrobili. Też opowiadam, bo muszę historię tę wtrącić, ale nie tak w szczegółach jak tutaj. I tego, ale właśnie wtedy też z podziwem patrzą. Oni jak pierwszy raz przychodzą, no to jakby tak przyjmują dystans pewien. Aha, pewnie on ich też, czyli ja nie, ich tu zaatakuje. O, patrzcie, to są tutaj ślady waszych przodków, coście nam zrobili, nie? Żeby na nich ujadać, nie. Co z tego, że to się zgadza, żeby to ich przodkowie. No ale teraz nie będziemy rozdzierać ran zadanych. A nie chodzi o zatuszowanie. Papież to ładnie mówi, mam to w Lesie Piaśnickim też napisane przy ołtarzu pana Jezusa Miłosiernego. To jest miejsce, które ma doprowadzić do przebaczenia, ale przebaczenia to trzeba umieć zrozumieć. Najpierw trzeba co? Oczyścić pamięć. To jest jedno. Druga rzecz, potrzeba przestać być niewolnikiem przeszłości, bo to, że my narzekamy, że Niemcy nas mordowali, to jest ciągle, my jesteśmy niewolnikami przeszłości. Umiemy się z tej przeszłości dramatycznej uwolnić. To jest dramat, jaki pozostaje. To jest trudna sprawa, tego papież nie ukrywa, ja też nie. Ale właśnie z tego wszystkiego wybrnąć, to nie starczy nawet jedno pokolenie. A dlatego oczyścić, z czego pamięć oczyścić? No, chociażby, no, właśnie inne było pojmowanie Piaśnicy przez samych Niemców, inne przez nas, inne teraz narzucała nam polityka komunistyczna, zupełnie inne spojrzenie na Piaśnicę, nie? W tej oczyszczaniu pamięci trzeba brać też nie tylko przez pryzmat polityki, czy nawet samej historii, ale przez pryzmat człowieka samego. A dzisiaj dominuje niestety w świecie statystyka. Ile zginęło ludzi, nie? Na tyle to miejsce jest ważne czy mniej ważne. Jeden grób, to jest tam, gdzie były te zwłoki, on się wydłużył przez to, że, bo tak one mają 8 metrów, a tak ten jeden ma 50 metrów, dlatego że zwłoki zostały złożone do skrzynek, które w szubie nazywa się trumienkami, no i do ziemi zakopanej to się wydłużyło przez to do 50 metrów, a na krawędzi stoją kolumny, gdzie są herby miast całego Pomorza, przynajmniej tych głównych. Nie, bo nie wszystko tam szło zmieścić. I poniżej na krzyżach nazwy podobnych miejscowości, gdzie nawet 2-3 osoby zginęły w okolicy danego miasta, nie? Na przykład w okolicy tam Chojnic, Kartuz i tak dalej, gdzie tam w pobliżu były egzekucje. O. I to stoi na tych kolumnach. Właśnie pokazanie, że szacunek i godność należy się w miejscu, gdzie nawet jeden człowiek zginął. To jest też taki Jan Paweł II nazywa te miejsca, że to jest taki gigantyczny grób nieznanego żołnierza. Że my w tej jednej osobie oddajemy cześć właśnie wszystkim. I właśnie jako, że tam dbamy, troszczymy się, pamiętać chcemy o wszystkich, którzy tam zginęli, chociaż nie, i poprzez tych wszystkich tu, także i w innych miejscach. Stąd się tworzy, stąd te kolumny tam są. Na drugim grobie są kolumny miast polskich, gdzie właśnie też symbolicznie, gdzie właśnie w ten sposób jesteśmy taką właśnie jednością tej rodziny męczenników. Nie?
1: To proszę księdza, na koniec dwa pytania, takie podsumowujące. Jedno, dlaczego Piaśnica jest tak mało znanym miejscem, zbrodnią, miejscem, o które należy dbać i mówić o nim. Na południu wydaje mi się, że w zasadzie nieznana. Może się mylę. A drugie, jaka ta działalność, którą ksiądz prowadzi, do czego, jaki jest ten cel końcowy tutaj w Piaśnicy?
2: No właśnie, gdy chodzi o znane czy nieznane, to taka była właśnie polityka powojenna, że funkcjonowało w książkach historycznych miejsce Palmiry, które są tu podobne jak to Piaśnicy, więc to było. Natomiast inne miejsca to tak tylko lokalnie były wspominane, nie? W środowisku była, gdy chodzi o Piaśnicę, to byśmy zawsze w kościołach zawsze były i tu po całym Pomorzu, na wszystkich świętych, szczególnie jak są wypominki za zmarłych, wspomnienie także o poległych w Piaśnicy, nie? Także tutaj ta pamięć była, tym bardziej, że te msze zawsze się odbywały, chociaż komuniści zabraniali, ale nie odprawiać msze, bo prawo, nawet konstytucja komunistyczna mówi o wyznaniu, o wolnym wyznaniu wiary, więc, ale co? Zakazywali chodzenia szosą na pielgrzymkę, żeby nie iść gromadą. No bo samochód jeżdża, tam jeden samochód dziennie jak przyjechał, to było dużo w tamtej epoce. No ale tak to było, więc ludzie szli pocztą pantoflową, sobie przekazywali. Kiedyś się msza odbywa, księża szli po cywilnemu, tam się przebierali przy którymś grobie, no msze sprawowali. No i tak ta dbałość, ta dbałość tutaj. Natomiast zaczęło się to zmieniać w latach 90., no, bo to tak, dlaczego milczenie? Skoro właśnie oni oddali życie, jak my przez pryzmat sanktuarium, to my to lepiej zrozumiemy, jak oni życie oddali za wolność, właśnie za te wartości, one były w czasie komunizmu nacenzurowane. I tak jak my musieli milczeć, to oni też musieli milczeć. To, co wynika z tego proroku, i mów do nich. Oni są nam potrzebni dzisiaj, żebyśmy mądrze umieli wolność zagospodarować jak oni wtedy, w latach międzywojennych, że tyle zrobili tutaj dla tej ziemi i dla Gdyni, co ją wybudowali przede wszystkim, nie? I właśnie to jest to. Oni są potrzebni, święci są potrzebni, niekoniecznie wtedy, kiedy pomarli, ale wtedy, kiedy przychodzi ten czas na nich, inaczej też milczą. Milczenie, że przestali milczeć, to jest piękny znak, że rzeczywiście mamy do dyspozycji wolność, tylko czy my ją umiemy zagospodarzyć? To jest pytanie. I to sanktuarium, z tym sanktuarium ma nam pomóc. Więc nie tyle uprawianie polityki, tylko właśnie to oczyszczanie pamięci, bo wchodzi w zakres, no ale to już trudne. Ktoś tam nas będzie o to oceniał, czy obrażał w ten sposób. Może nie, ale polityka nie jest tym miejscem. Ale właśnie oczyszczanie tej pamięci, tym bardziej, że nam historię przez tyle lat obcy pisali. Ta historia musi być pisana przez naszych historyków, wiarygodnych. Rzeczywiście historia, która ma służyć nie przypodobaniu się znowu innym państwom, ale właśnie być dla nas, dla naszego narodu, historią prawdziwą, autentyczną. Ale dlatego jest niebezpieczne to, co się słyszymy. No teraz Polacy, Niemcy chcą wspólny podręcznik historyczny wydawać. Nie idzie wydawać takiego podręcznika wspólnego. Oni mają swoją historię, my mamy swoją. Są punkty wspólne, piękne, są i niestety te, które są właśnie drażliwe. Ale teraz ucząc młodego człowieka takiej historii, no i o tu uczymy o Niemcach, no dobrze, bo w Polsce to, czy mają takich wspaniałych uczonych, poetów, teologów, ilu świętych mają na przykład Niemcy. Aż się człowiek też dziwi, jak w takim narodzie rzeczywiście dumnym, z drugiej strony wielkim, mógł się zrodzić taki Hitler. I tak otumanić ludzi, to dla mnie to jest niepojęte. No, to jest rzecz dziwna. No a tu nagle teraz ci Niemcy są tacy, to ten młody człowiek się zagubi znowu. My musimy mieć swoją historię spisać przez naszych uczonych czy historyków, a Niemcy przez tych, a wtedy nam się będzie dobrze rozmawiać. Nie? Także celem jest wolność. Wolność, którą, jak to ładnie ojciec mówi, nie wystarczy raz zdobyć, tylko ją trzeba każdego dnia zdobywać. A to mi się podoba, bo ludzie tam przychodzą, te piękne są pieśnice, bo tak jak grupa jest, to trochę inaczej przeżywa, bo oni są czasowo trochę ograniczeni, no i pośpiech, i to, chcieliby wszystko zobaczyć, ale jak przyjeżdża indywidualnie, w małych grupach, albo nawet pojedyncze osoby, czy rodzinami, to sobie spacerują powoli, to. A dużo takich spotkań fajnych jest, jak ludzie, którzy przyjeżdżają tu na wczasy. Potem taka pogoda, chociażby może jak dzisiaj, no to wtedy sobie szukają miejsc, gdzie co można w okolicy zwiedzić, bo na plaży za duży wiatr. Nie? I wtedy trafiają do Piaśnica, ktoś teraz trafi. To już potem mówi, co roku ja już tu muszę przyjechać. Nie? Ja tego nie czuję na przykład, bo tam prawie codziennie jestem, ale powiadają, że jak już wchodzą do tego lasu, tam coś dziwnego, inna atmosfera jest. Ja tego mówię, ponieważ jestem z tym oczaskany, więc tego tak nie odbieram. A oni tak odbierają, nie? Do tego stopnia, że tam też do jednego grobu dojechałem samochodem, ale tak na cywila. No i tak, a tam wyskoczyła babcia taka, co pan tu robi? To jest miejsce święte, jak tu pan śmiał samochodem jechać? Blisko podjechać do grobu. Na tłumaczę, ja mówię, nie, opiekuję się, jestem kustoszem, jestem księdzem i tak dalej, a tym bardziej stała przy swoim potomku, który był księdzem i tam zginął. No i właśnie przybył jego zdjęcie i tam no i ten mąż ją tam potem udowruchał, ona taka mrukliwa pozostała, nie? No ale właśnie taka są piękne reakcje ludzi, nie? Święty Paweł mówi, prawo powstało tam, gdzie zabrakło wolności. No i wtedy musi być prawo. Jak jest wolność dobrze zrozumiała, pojęta, to prawa nie musi być, bo każdy musi wiedzieć, co do niego należy, jak się zachować, jak traktować dane miejsce i to wtedy jest inaczej. I temu służy dzisiaj właśnie Piaśnica, nie? Uczenie umiejętne, korzystanie z tej wolności, ale ci ludzie ją odzyskali, a my musimy od nich się uczyć teraz. I też oni nam przywrócą naszą dumę narodową i wielkość. A nie Unia Europejska albo nie wiadomo jakie tam instytucje, nie? Czy Niemcy, gdzie się Polskę chce sprzedać, bo będziemy wielcy wtedy. To nie jest prawda. No tak to wygląda.
1: Bóg zapłaci.
2: No.
1: A czy po kaszubsku ojciec mówi?
2: Nie, nie, po kaszubsku to mi nie wychodzi, bo jestem z rodu Kaszubów, ale tu z wioski, niedaleko, 130 km, tam była szkoła rolnicza. Nauczyciele byli głównie Polacy. Kaszubi w szkole podstawowej to jeszcze, a jak język kaszubski był napiętnowany wtedy też. No ale dzieciaki, nauczycieli byli, tych byłych nauczycieli tam. No tak myśmy się bawili, to po polsku się rozmawiało, bo oni nie mieli po kaszubsku. W domu mama z tatą przy gościach po kaszubsku. A jak tak nie było Kaszubów, no to po polsku. A jak mieli swoje tajemnice, to po niemiecku. Tak to wyglądało w rodzinach tutaj kaszubskich, no. Także to się działo.
0: To była rozmowa z księdzem infułatem Danielem Nowakiem, proboszczem w parafii Chrystusa Króla i Błogosławionej Alicji Kotowskiej, a także kustoszem sanktuarium Błogosławionej Alicji Kotowskiej i towarzyszy. Ja Państwa zachęcam, jeśli będą Państwo na Pomorzu, żeby właśnie lasy piaśnickie odwiedzić.

Bardzo dobre na to muzeum, dlatego że dwie jego córki, Franciszka Panka, właśnie właściciela tej willi, nauczycielki Kazimiera i Stanisława Pankówny, były ofiarami zbrodni właśnie Piaśnickiej. Muzeum jest naprawdę pięknie przygotowane. Też piękne archiwalne zdjęcia tutaj Wejherowa, ale także Gdyni, no i mnóstwo pamiątek po tych właśnie ofiarach zbrodni Piaśnickiej w podziemiach jest cała historia właśnie ta, którą Państwo teraz mogli usłyszeć, jeśli chodzi właśnie o Katyń Pomorza. Tak nazywane są Lasy Piaśnickie. I naprawdę robi to wrażenie. Sama szłam do właśnie sanktuarium. To jest kawałek od tej głównej szosy. Trzeba iść tą puszczą w zasadzie i to te wielkie sosny i nic i cisza. I trochę muszę przyznać, że się bałam iść sama, ale robi to niesamowite wrażenie, więc warto odwiedzić, warto tę historię zgłębiać, warto o Piaśnicy i o tych ludziach mówić, no jako naprawdę tutaj taki trzon historii, jeśli chodzi o martyrologię tutaj Pomorza, ale też właśnie nas wszystkich. Jest piękna symfonia piaśnicka, która została stworzona przez wspomnianego już kompozytora Adama Disnera. Po raz pierwszy jej prawykonanie miało miejsce w zeszłym roku dopiero w Muzeum II Wojny Światowej. Pomysł ponoć narodził się w 2020 roku, kiedy właśnie kompozytor po raz któryś Lasy Piaśnickie odwiedził i zobaczył na tych drzewach blizny pozostałe po ogniu, w który w 1944 roku Niemcy próbowali zatrzeć właśnie ślady tej zbrodni. No i drzewa jako te ci niemi świadkowie tamtych wydarzeń zainspirowały kompozytora właśnie do stworzenia tej symfonii. I tak kilka lat praca nad tym utworem trwała, a Państwo teraz będą mogli pierwszej części Fakta est super me wysłuchać, która właśnie mówi też o tym, o czym wspominał ksiądz Infuad Daniel Nowak, a więc o tych kościach, o zrastających się kościach, o tej historii biblijnej, która w tej Piaśnicy też niejako, można powiedzieć, się wydarza, czy jej celem jest sanktuarium, które zostało stworzone, żeby tą pamięcią ożywiać tych zamordowanych w Piaśnicy. Przeszło już 80 lat temu. Jest godzina 13:51, dziś jest 13 sierpnia. Audycję Piaśnicy dla Państwa przygotowała Hania Tracz, zrealizował Adam Czerpak. Myślę, że warto do tej historii wracać, warto ją przybliżać, bo nie chodzi tylko o skalę tego wydarzenia, ale myślę, że jest to historia może mniej znana, a myślę, że ważna, ażeby znana była. No i ważna, żeby wiedzieć tutaj, będąc na Pomorzu, gdzie te wydarzenia miały miejsce i żeby jeszcze właśnie cały czas w zasadzie śledztwo Instytutu Pamięci Narodowej trwa. To, co wspominał ksiądz o tym, że szacuje się 14 tysięcy ofiar, z tego tu po stronie polskiej dopiero 900 mniej więcej osób udało się zidentyfikować, a reszta nie wiadomo, kto w tych lasach ginął. Być może w przyszłości, w przyszłych latach uda się tę pamięć przywrócić tym osobom. Symfonia Piaśnicka, pierwsza część, Fakta est super me, Adam Disner, to na koniec dzisiejszej audycji Państwo wysłuchają. Do usłyszenia.

0: Wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet przedstawia spektakl gastronomiczno-polityczny pod tytułem Wyżerka nad Bałtykiem.
4: Jaki cudowny jest ten wiatr od morza. A może zamówimy jakąś rybkę?
5: O, zaraz, zobacz, rybko. Mam tutaj karty dań. Zobaczmy.
4: O matko, mała porcja dorsza w cenie 5 patronów. Spływamy stąd.
2: Nie namawiamy, żeby w czasie wakacji głodować. Niemniej jednak polecamy optymalizację wydatków z uwzględnieniem wolności słowa. Wejdź na patronite.pl/radiownet i dołącz do naszej załogi.

0: Czy Marcin Romanowski zamieszkał w Naddniestrzu? 106 lat temu rozpoczęła się Bitwa Warszawska, nazywana Cudem nad Wisłą. Przemysław Czarnek domaga się zablokowania importu produktów rolnych z Ukrainy. Mówi o lawinie. Dzień dobry, o tym powiemy w wiadomościach.
1: Wiadomości wnet.
0: 106 lat temu rozpoczęła się Bitwa Warszawska, nazywana również Cudem nad Wisłą. Odbyła się w dniach 13-25 sierpnia 1920 roku. Była decydującym starciem wojny polsko-bolszewickiej. Obroniła nas przed rewolucją bolszewicką, mówił w trakcie uroczystości rocznicowych minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz w Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie.
2: Mamy dużo doświadczeń martyrologii, męczeństwa i cierpienia narodu polskiego. Jesteśmy romantyczni, więc bardziej lubimy, może nawet tak nas to bardziej absorbuje, rozważanie tego cierpienia. Ono jest bardzo ważne, ale ucieszmy się w tych najbliższych dniach z największego naszego zwycięstwa, z Wiktorii Warszawskiej, która dała oswobodzenie przed zalaniem rewolucją bolszewicką dla całej Europy.
0: Bitwa Warszawska rozpoczęła się między innymi walką o Radzymin, który wiele razy przechodził z rąk do rąk. Faza obronna bitwy trwała do 16 sierpnia. Wtedy nastąpił przełom. Pod dowództwem marszałka Józefa Piłsudskiego zostało przeprowadzone kontruderzenie z Nadwieprza, które zadało klęskę bolszewikom i zmusiło ich do odwrotu. W bitwie warszawskiej zginęło 25 tysięcy czerwonoarmistów. Ponad 65 tysięcy dostało się do niewoli. Gdzie jest Marcin Romanowski? Jak dowiedzieliśmy się wczoraj, wysłał on do polskiego sądu wniosek o udzielenie listu żelaznego. Wniosek został nadany z prorosyjskiego Naddniestrza. Złożenie dokumentu i jego przebywanie poza terytorium Unii potwierdził obrońca Romanowskiego, ale nie potwierdził jego pobytu w parapaństwie. Nie wiadomo, gdzie jest Romanowski, mówił pytany o tę kwestię na konferencji prasowej były premier Mateusz Morawiecki.
3: Generalnie uważam, że brak jest przesłanek do tego, aby liczyć na sprawiedliwy proces u nas w kraju. Natomiast gdyby tak rzeczywiście było, jeśli to się potwierdzi, byłoby to skrajnie naganne i nie miałbym tutaj żadnych słów usprawiedliwienia dla czegoś takiego. Zaznaczam, że nie wiem, jaka jest dzisiaj rzeczywistość w tym zakresie.
0: We wniosku Romanowski napisał, że ma legalnie wydany paszport na inną tożsamość. Były wiceminister sprawiedliwości uzyskał azyl na Węgrzech w 2024 roku i pozostawał tam do zmiany rządów. Polityk jest ścigany przez prokuraturę za nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek domaga się zablokowania, tu cytat, lawiny importu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Przy przejściu granicznym w Dorohusku mówił, że w ostatnim czasie znacznie wzrósł napływ takich produktów jak olej rzepakowy, maliny mrożone, masło i jajka.
4: Żądamy zablokowania lawiny importu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy do Polski, które stanowią śmiertelne zagrożenie dla polskiego rolnictwa i polskiego bezpieczeństwa żywnościowego. Raz jeszcze powtórzmy przykłady tej lawiny. Wzrost importu oleju rzepakowego z Ukrainy do Polski z 26 tysięcy ton do 70 tysięcy ton rocznie. Wzrost importu jaj o 90 blisko procent rok do roku. Wzrost importu masła o 371% rok do roku.
0: Blokada na import zbóż ukraińskich jest utrzymywana od kwietnia 2023 roku. Rząd wskazał wrzesień jako miesiąc wypłaty 14. emerytury w tym roku. Świadczenie zostanie wypłacone z urzędu. Pełna czternastka wynosi 1978 zł brutto. Te kwoty otrzymają osoby, których podstawowa emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Po przekroczeniu tej kwoty zaczyna działać zasada złotówka za złotówkę. A więc przy świadczeniu wynoszącym prawie 5000 zł brutto, czternastki nie będzie. Trzynaste emerytury zostały wypłacone w kwietniu. Trzynastka maksymalnie wyniosła również 1978 zł.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: A!
1: to niska cena.
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
1: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
9: To była autopromocja.
11: Piaf, czyli...

0: Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko ₺0,99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie ₩0,79.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Po reklamie.
5: Piaf, czyli wróby.

0: Piaf, czyli wróbel. Opowieść o piosence, nie tylko francuskiej.
1: Radio Wnet, uszami słuchaczy.
2: Uwielbiam Państwa, uwielbiam. Wszystkich Państwa uwielbiam i bardzo, bardzo dzięki temu radiu jakoś potrafimy funkcjonować. Jeszcze nie popadamy w całkowitą rozpacz tym, co się dzieje.
3: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
4: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Rozwój Plus proponuje pensję rodzicielską. Rocznica Wiktorii Warszawskiej. Przemysław Czarnek domaga się zablokowania importu produktów rolnych z Ukrainy, mówi o lawinie.
1: Wiadomości wnet.
4: 3600 zł netto co miesiąc zamiast 800 zł na dziecko do trzeciego roku życia. Rozwój Plus proponuje tak zwaną pensję rodzicielską. O sprawie mówił na konferencji prasowej poseł Rozwoju Plus Szymon Szynkowski-Welsenk.
5: To propozycja świadczenia w wysokości 3600 zł na rękę dla rodzica dziecka w wieku od 0 do 3 lat. Świadczenia, które jest świadczeniem znacząco wyższym niż dzisiaj rozsiany system świadczeń 800+, aktywny rodzic, czasami kosiniakowe. To ma być pensja oskładkowana, opieka nad dzieckiem w domu, to w istocie nie jest żaden urlop. To jest de facto etat macierzyński, to jest praca przy dziecku, praca przy wychowaniu przyszłego podatnika.
4: Na konferencji Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki był pytany o Marcina Romanowskiego. Były wiceminister sprawiedliwości napisał we wniosku o udzielenie listu żelaznego, że przebywa w Naddniestrzu.
6: Jeżeli się potwierdzi, że on koresponduje, czy przebywa, korzysta z parasola, prawda, tej marionetkowej Republiki Transdniestrza pod parasolem Putina, będzie to skrajnie naganne zachowanie, które należy potępić bardzo ostrymi słowami, jeśli się to potwierdzi.
4: Naddniestrze oderwało się jednostronnie od Mołdawii w 1990 roku. Na stałe stacjonują tam jednostki wojskowe Rosji. Parapaństwo liczy około 300 tysięcy mieszkańców. Z tego ponad 220 tysięcy jest jednocześnie obywatelami rosyjskimi. Po zmasowanej kampanii Moskwy oferującej rosyjskie paszporty. 106 lat temu rozpoczęła się Bitwa Warszawska, nazywana również Cudem nad Wisłą. Odbyła się w dniach 13-25 sierpnia 1920 roku. Była decydującym starciem wojny polsko-bolszewickiej. Obroniła nas przed rewolucją komunistyczną, mówił w trakcie uroczystości rocznicowych minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz w Muzeum Bitwy Warszawskiej w Osowie.
7: Mamy dużo doświadczeń martyrologii, męczeństwa i cierpienia narodu polskiego. Jesteśmy romantyczni, więc bardziej lubimy, może nawet tak nas to bardziej absorbuje, rozważanie tego cierpienia. Ono jest bardzo ważne, ale ucieszmy się w tych najbliższych dniach z największego naszego zwycięstwa, z Wiktorii Warszawskiej, która dała oswobodzenie przed zalaniem rewolucją bolszewicką dla całej Europy.
4: Bitwa Warszawska rozpoczęła się walką między innymi o Radzymin, który wiele razy przechodził z rąk do rąk. 16 sierpnia nastąpił przełom. Pod dowództwem marszałka Józefa Piłsudskiego zostało przeprowadzone kontruderzenie z Nadwieprza, które zadało klęskę bolszewikom i zmusiło ich do odwrotu. W Bitwie Warszawskiej zginęło 25 tysięcy czerwonoarmistów. Ponad 65 tysięcy dostało się do niewoli. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek domaga się zablokowania, tu cytat, lawiny importu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Przy przejściu granicznym w Dorohusku mówił, że w ostatnim czasie znacznie wzrósł napływ takich produktów jak olej rzepakowy, maliny mrożone, masło i jajka.
8: Żądamy zablokowania lawiny importu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy do Polski, które stanowią śmiertelne zagrożenie dla polskiego rolnictwa i polskiego bezpieczeństwa żywnościowego. Raz jeszcze powtórzmy przykłady tej lawiny. Wzrost importu oleju rzepakowego z Ukrainy do Polski z 26 tysięcy ton do 70 tysięcy ton rocznie. Wzrost importu jaj o 90 blisko procent rok do roku. Wzrost importu masła o 371% rok do roku.
4: Blokada na import zbóż ukraińskich jest utrzymywana od kwietnia 2023 roku.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
9: Autopromocja.
10: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
9: To była autopromocja.

0: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
1: Dzień dobry popołudniowo.

0: muzyka ze Szmaragdowej Wyspy. W formacie Sada Blond, In the Heat of the Night, z przepięknej płyty Small Talk, rok pański 2021, przy mikrofonie ona. Faye O'Rourke, którą Państwo usłyszeli, kiedy lutową porą i marcową porą opowiadałem o Bowie Dublin Festival. Panie i panowie, przed nami...
1: Czas na Często graje.
0: Jutro moim Państwa gościem będzie Kuba Wasylkowski. Pojawi się też Wojciech Konikiewicz, bo będziemy zapraszać na niezwykły jazzowy koncert kilkanaście metrów od naszego najpiękniejszego eterowego balkonu świata. Skoro Kuba, no to przed nami Częstograj. Lato...

Kuba Wasilkowski i Lato. Jego najnowszy letni singiel i zapowiedź tego, co wydarzy się na krążku numer 2. W podsumowaniach pierwszego półrocza roku pańskiego 2026 album Lustro na miejscu 5. Skoro tak, to wracamy do tego niezwykłego nagrania. Tylko miłość. Tomasz Wranowski, Muzyczne Studio 37, oczywiście, gdzie na antenie Radia Wnet.

0: Tylko miłość, Kuba Wasilkowski, Awe Toruń, Awe Warszawa. No i jutro w Muzycznym Piątku będziemy rozmawiać trochę o specyfice muzycznej miasta Torunia, o jego rodzinnych konotacjach i muzycznościach Torunia, no, w przecięciu Warszawy. Kuba Wasilkowski, panie i panowie, i oczywiście Wojtek Konikiewicz. Jutro zaproszenie na ten niezwykły sobotni koncert, zdecydowanie jazzujący przed nami.
1: Polska Płyta Tygodnia w Radiu Wnet.
0: W roli głównej on, z serca Borów Tucholskich, bo z Tucholi, Lechosław Pik. Teraz jako Leo Pik, pamiętaj, kim jesteś. To nasz album tygodnia do końca sierpnia. Leo Pik bez zakłóceń.

0: To tytuł tego nagrania. Pamiętaj, kim jesteś. Na roli głównej Leo Peak. Porażająco przepiękny album bez zakłóceń.
1: Czas na Często graje.
0: No i to nasz album miesiąca do końca sierpnia. A teraz Leo Peak dotknie nieba. Oczywiście z albumu bez zakłóceń. Muzyczne Studio 37.

Album tygodnia, a nawet miesiąca sierpnia. Leo Pik, bez zakłóceń. Natomiast jest decyzja w sprawie cen paliw w Polsce. Premier Donald Tusk ogłosił, że wspólnie z ministrami finansów i energii podjęli decyzję o przywróceniu w części pakietu ceny paliwa niżej. Zejdziemy z podatkiem VAT z 23 do 8%. To od 90 groszy do złotówki mniej za litr. A decyzja ma obowiązywać od poniedziałku 17 sierpnia do 31 sierpnia. Więcej w serwisie informacyjnym Radia Wnet o godzinie 16.

Lechosław Pik, Dotykam nieba bez zakłóceń, album miesiąca sierpnia. Polska płyta tygodnia w Radiu Wnet. W finale, zanim magazyn ponad oceanami, wracam do tej niezwykłej, pięknej pieśni. Ewa Wyszyńska, tekst i głos, Piotr Grudziński, muzyka, formacja Mgły. I zapraszam Was do San Francisco.

0: Ewa Wyszyńska, Piotr Grudziński, zespół Mgły, San Francisco, finale muzycznego studia 37. Igor Toporowski wciąż przy konsoletach, a za chwilę Jaśmina Nowak i on, Sławek Budzik, magazyn Ponad Oceanami.
1: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.

0: ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 we Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin. Na 1080 AM. Ponad oceanami. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach. Na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
1: No i tak, drodzy Państwo, dopłynęliśmy do kolejnego już wakacyjnego odcinka audycji programu Ponad Oceanami. Ja tylko przypomnę, jak sama nazwa wskazuje, tutaj wędrujemy, przemieszczamy się ponad oceanami, zmieniamy strefy czasowe, opowiadamy Państwu o tym, co słychać w Stanach Zjednoczonych. To jest wspólna audycja Radia Wnet i Radia Deon, ale to nie tylko Stany Zjednoczone, to także Europa, będzie studio Londyn. Opowiemy Państwu także o Ameryce Południowej, Ameryce Łacińskiej, o tym, co słychać u nas, a także na Bliskim Wschodzie, i to wszystko jak w pigułce w półgodzinnym programie. A ja już teraz mam przyjemność powitać współgospodarza naszego programu, dobrze znany i słuchaczom Radia Deon, i słuchaczom Radia Wnet, Sławomir Budzik.
2: Jaśmino, dzień dobry, witam Ciebie gorąco i serdecznie, oczywiście wszystkich rodaków, którzy wracają z pracy do domu. My dopiero zaczynamy tak naprawdę pracę i dzisiaj bardzo ciekawy dzień z kilku chociażby powodów, ale główny powód to ten związany z Robertem Lewandowskim, bo Robert dziś późną porą naszą w Chicago ponownie pojawi się na stadionie takim mniejszym pod Chicago w Bridgeview, gdzie mieszka mnóstwo Polaków, w szczególności górali. Pozdrawiamy ich przy okazji. Robert będzie grał w ramach pucharu, walki o puchar między drużynami meksykańskimi, a amerykańskimi i kanadyjskimi. I o tym też Państwu opowiemy, ale będą tematy niezwykle ciekawe i gorące, chociażby o tym, że dzisiaj będą trzy egzekucje jednego dnia w Stanach Zjednoczonych. To jest wyjątkowy moment i trochę o karze śmierci też będzie. Tak więc witamy gorąco i serdecznie z tej strony oceanu i zaczynajmy kolejne wydanie naszego wspólnego magazynu Ponad Oceanami.
1: A te kolejne wydanie, drodzy Państwo, rozpoczniemy od korespondencji Aleksa Sławińskiego. To oczywiście współgospodarz studia Londyn na antenie Radia Wnet.
0: Ponad oceanami. Oceanami.
3: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, jak co czwartek, z wyjątkowo słonecznej Anglii. No, troszeczkę mniej słonecznie było przez chwileczkę wczoraj wieczorem podczas zaćmienia słońca, jednakże od wielu, wielu tygodni tutaj na południu Wielkiej Brytanii nie spadła ani kropla deszczu. Okazuje się, że Anglia już właśnie przedwczoraj, we wtorek, znalazła się w strefie pomarańczowego alarmu pogodowego. Brytyjska Agencja do Spraw Bezpieczeństwa Zdrowotnego rozszerzyła ostrzeżenie na północno-wschednią część kraju, a synoptycy prognozują, że tegoroczne lato może okazać się najgorętsze w historii pomiarów. Pomarańczowy stopień zagrożenia oznacza, że placówki medyczne muszą przygotować się na zwiększony napływ pacjentów. Rośnie także ryzyko dla seniorów oraz osób zmagających się z chorobami przewlekłymi. Służby zwracają również uwagę na możliwość lokalnych przeciążeń sieci energetycznej. Faktycznie mamy tutaj tropikalną pogodę, ale nie tylko jeżeli chodzi o aurę, lecz również atmosferę polityczną. Chyba w każdej naszej audycji opowiadamy o naszym nowym premierze, o tym, jakie są jego kolejne kroki. Wygląda na to, że naprawdę z buta wyważa drzwi do politycznego świata i z każdym tygodniem przynosi kolejne ciekawostki. Okazuje się, że nasz premier mógłby umożliwić Wielkiej Brytanii powrót do jednolitego rynku Unii Europejskiej. W zamian Wielka Brytania zobowiązałaby się do objęcia ochroną zbrojną całej Europy. Nie oznacza to oczywiście powrotu do Unii Europejskiej per se, lecz po prostu właśnie do wspólnego rynku. Nowemu premierowi przedstawiono nową propozycję po Brexicie, która umożliwiłaby Wielkiej Brytanii ponowne przystąpienie do jednolitego rynku Unii Europejskiej właśnie pod jednym warunkiem. Zgodnie z doniesieniami Wielka Brytania mogłaby zobowiązać się do rozszerzenia swojej ochrony zbrojnej i odstraszania nuklearnego na całą Europę, a w zamian za to na miałaby dostęp do strefy wolnego handlu z Unią Europejską, gdyż jak mawiał Winston Churchill, nie mamy wrogów ani przyjaciół, mamy po prostu interesy. O ile jednak Wielka Brytania ma zamiar cały czas prowadzić biznesy z Unią Europejską, o tyle jeżeli chodzi o samych obywateli Unii Europejskiej, no już Wielka Brytania tak mile nie traktuje. Po latach budowania życia w Wielkiej Brytanii potencjalne tysiące obywateli Unii Europejskiej może usłyszeć, że nie mają prawa do pozostania w kraju. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, czyli Home Office, poinformowało, że co najmniej dla 100 osób przyznanie im prawa do pobytu w Wielkiej Brytanii miało miejsce w wyniku błędu. Cyfrowy status osiedleńczy, czyli tak zwany EU Settlement Scheme, została oficjalnie wprowadzona 30 marca 2019 roku. Chodzi głównie o osoby, którym skończył się ich 5-letni status tymczasowy, czyli pre-settled status, które przygotowywały się do ubiegania się o status stały, czyli settled status. Znany jest przykład pewnej Portugalki pracującej w publicznej służbie zdrowia i piszącą doktorat w Wielkiej Brytanii. Przyznała ona, że jej życie zostało wywrócone do góry nogami po tym, jak dowiedziała się, że Home Office jej prawo do mieszkania w Wielkiej Brytanii uznał za przyznane w wyniku błędu. No cóż, faktycznie dla tej osoby może być ten settled status cofnięty, jednakże nie zapominajmy, że studenci w Wielkiej Brytanii otrzymują specjalne studenckie wizy, więc nawet jeżeli status się zmieni, studencka wizja nadal będzie obowiązywać. Oj, od tych właśnie politycznych i obywatelskich spraw naprawdę robi nam się tutaj w Wielkiej Brytanii gorąco. Więcej o tym będziemy mówili oczywiście już podczas naszej kolejnej audycji Studio Londyn w Radiu Wnet, która startuje jak w każdą niedzielę o godzinie 9. Gorąco, bardzo gorąco pozdrawiam. Aleks Sławiński.
1: I my także pozdrawiamy, to ja tylko dodam w ramach może ciekawostki, że bardzo gorąco jest także w województwie zachodniopomorskim, w okolicach Szczecina. Dzisiaj tutaj faktycznie te upały jeszcze na moment powróciły, ale końcówka żniw i można powiedzieć, że trochę już końcówka lata, więc trzeba korzystać i trzeba się z tego cieszyć. A jaka jest pogoda w Chicago? O tym myślę, że więcej opowie współgospodarz Sławomir Budzik, którego głos teraz usłyszymy ponownie.
0: Ponad oceanem.
2: Jaśmina, akurat z pogodą nie jest aż tak dobrze. U nas mnóstwo burz, 5 tornad mieliśmy w miniony wtorek i w poniedziałek nas tornada zaatakowały, wiatr z prędkością 160 km na godzinę. Tak więc była ta fala niszczycielska. Natomiast temperatury bardzo spokojne, w granicach 20 tylko kilku stopni Celsjusza. Ma w weekend być cieplej, ale nie jest, drodzy Państwo, obojętnie przejść obok informacji, którą dziś podają prawie wszystkie amerykańskie agencje prasowe. Otóż dzisiaj w USA 3 egzekucje w jeden dzień. W Tennessee, w Alabamie i w Oklahomie zaplanowano wykonanie 3 wyroków śmierci przez śmiertelny zastrzyk. Jeśli te wszystkie dojdą do skutku, będzie to pierwszy taki dzień w Stanach Zjednoczonych od ponad 16 lat. Pewnie Państwo zapytacie, kto zostanie stracony. W Tennessee stracony ma zostać 66-letni Anthony Darrell Hines, skazany za zabójstwo pokojówki w 1985 roku. W Alabamie egzekucja czeka 42-letniego Jeremy'ego Williamsa, który przyznał się do gwałtu i zabójstwa 5-letniej dziewczynki i sam zrezygnował z dalszej apelacji i obrony. W Oklahomie natomiast karę śmierci ma ponieść 70-letni dziś Carlos Rodriguez, skazany za zabójstwo swojej partnerki w 2003 roku. Ostatni raz 3 egzekucje jednego dnia przeprowadzono dokładnie 7 stycznia 2010 roku i tymi informacjami, trochę i egzekucjami żyje również prasa amerykańska, ale historia ta, która wydarzyła się w Teksasie, ale poniekąd także i w Kalifornii, elektryzuje nie tylko tych, którzy walczą o życie i prawa, również jeśli idzie o aborcję. W Teksasie Urodził się bowiem chłopiec z poważną, wrodzoną wadą serca, którego, uwaga, surogatka odmówiła usunąć po otrzymaniu diagnozy lekarskiej. W sprawę zaangażował się prokurator generalny Teksasu, Ken Paxton, a sąd nakazał zapewnienie noworodkowi niezbędnego leczenia, którego nie miał w stanie Kalifornia. Otóż McKinney West była około 20 tygodnia ciąży, kiedy u dziecka wykryto zespół niedorozwoju lewego serca. Chodzi o komorę. Rodzice, dla których miało urodzić się to dziecko, mieli poprosić ją o aborcję, ale kobieta odmówiła i przeniosła się szybko do Teksasu, gdzie obowiązuje zupełnie inne prawo. Chłopiec, nazwany w dokumentach Gabrielem, urodził się właśnie teraz w środę, wczoraj. Może potrzebować 3 poważnych operacji serca, ale żyje. A lekarze oceniają, że jest spora szansa na przeżycie chłopczyka. Sąd natomiast w Teksasie nakazuje zapewnić dziecku medycznie niezbędną opiekę. Spór natomiast o prawa rodzicielskie, kto teraz ma decydować, kogo to jest dziecko, wciąż trwa. Kobieta surogatka chce walczyć o prawa i chce rzeczywiście dać Gabrielowi wszystko, co jest najlepsze. Rodzice biologiczni, którzy stoją za tym życiem, także chcą rzeczywiście decydować, co dalej. Z medycznego punktu widzenia ten spór trwa. A teraz coś wyjątkowo przyjemnego w naszym stanie Illinois. Otóż dzisiaj wielka wygrana. Powerball. Ktoś w Illinois trafił $1 miliard. Zgarnie 450 i pół miliona dolarów. No i się zastanawiamy, czy to przypadkiem nie jest jakiś Polak. Robert Lewandowski pewnie nie grał w Powerball, ale zagra dzisiaj w piłkę nożną. Dzisiaj wyjątkowe spotkanie pod Chicago w Bridgeview. Na tym stadionie Robert Lewandowski po raz kolejny pojawi się przeciwko mistrzowi Meksyku Cruz Azul. To spotkanie elektryzuje przede wszystkim latynoską publiczność, bo przecież przyjeżdża najlepsza drużyna Meksyku do Chicago, a Robert Lewandowski, mamy nadzieję, że także wpisze się na listę strzelców. I specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deone Chicago, Sławomir Budzik.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, Sławku, a my, drodzy Państwo, teraz czekamy na korespondencję, którą przygotował Michał Trześniewski prosto z Placu Zamkowego, czyli ze studia Radia Wnet.
0: Ponad Oceanami.
4: Okazało się, że Marcin Romanowski, czyli były wiceminister sprawiedliwości, najprawdopodobniej przebywa w Naddniestrzu, czyli w takim parapaństwie prorosyjskim, które formalnie należy do Mołdawii. Skąd to wiemy? Mianowicie Romanowski w tym tygodniu miał wysłać wniosek o udzielenie mu listu żelaznego do Sądu Okręgowego w Warszawie i w tym wniosku Romanowski napisał, że przebywa właśnie w Naddniestrzu. Poza tym na kopercie, w której był ten wniosek, widnieje adres Tyraspolski, adres naddniestrzański. Ponadto Romanowski pisze w tym wniosku, że posiada legalnie wydany paszport na inną tożsamość. To by tłumaczyło, dlaczego dostał się z Unii Europejskiej niepostrzeżenie. Natomiast nie musi być to prawda. Może to być jakaś taka gra procesowa, która pozwoliłaby mu łatwiej uzyskać właśnie ten list żelazny. Może to być również taka zmyłka medialna, takie zagmatwanie sytuacji, żeby nie było już do końca wiadomo, co jest prawdą, a co nie. Przypomnijmy, że Romanowski jako oskarżony nie musi mówić prawdy. Może po prostu kłamać na swoją korzyść. Mecenas Romanowskiego, czyli obrońca Romanowskiego, czyli mecenas Bartosz Lewandowski, rzeczywiście potwierdził wczoraj, że Romanowski nie przebywa na terenie Unii Europejskiej i że złożył ten wniosek o udzielenie mu listu żelaznego, natomiast nie potwierdził, że Romanowski przebywa w Naddniestrzu. Jest to sprawa ciekawa, w pewnym sensie kompromitująca dla Romanowskiego, oczywiście jeżeli się potwierdzi. Nawet politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że jeżeli rzeczywiście Romanowski jest w Naddniestrzu, to jest to sytuacja nie do obrony, a to z tego powodu, że Naddniestrze jest to takie prorosyjskie parapaństwo. Ono oderwało się w 1990 roku od Mołdawii, tam stacjonuje kontyngent wojskowy Rosji. Znaczna część obywateli Naddniestrza posiada również obywatelstwo rosyjskie, tam mieszka około 300 tysięcy osób, z tego 220 tysięcy to są również obywatele obywatel Rosji ze względu na politykę paszportyzacyjną, na rozdawanie obywatelstwa rosyjskiego, które było dokonywane przez Moskwę. Tylko przypomnę, że Marcin Romanowski uzyskał azyl polityczny na Węgrzech w roku 2024, natomiast opuścił ten kraj tuż przed formalną zmianą władzy, co miało miejsce w maju tego roku. No i najprawdopodobniej w jakiś sposób przedostał się do tego Naddniestrza, chociaż, tak jak mówię, nie jest to pewne i wielu prawników, analityków poddaje to w wątpliwość. Mówi, że może to być właśnie pewna zagrywka procesowa. Sam Romanowski, który jest bardzo aktywnym internautą, często na Facebooku zabiera głos, ostro krytykuje rząd, do tej sprawy się nie odnosi. Będziemy czekać na rozwój wypadków.
1: Będziemy czekać na rozwój wypadków. Michał Trześniewski, bardzo serdecznie dziękuję. A teraz, drodzy Państwo, czas już na korespondencję Olgi Siemaszko.
0: Ponad oceanami. Ponad oceanami.
5: Dzień dobry, ja jestem nawiedzonym słuchaczem. Ukraina nie wyklucza możliwości spotkania najwyższych władz państwa z Aleksandrem Łukaszenkiem, jeśli mogłoby to pomóc w zmniejszeniu liczby ofiar lub doprowadzić do zakończenia wojny. Oświadczył o tym dziennikarzom ambasador Ukrainy do zadań specjalnych Jarosław Czernohor. Jak zaznaczył, stosunki dyplomatyczne między oboma krajami nie zostały zerwane, a kanały komunikacji nadal funkcjonują. I bez nich nie byłoby możliwym między innym wymiana jeńców na terytorium Białorusi. Jeśli pojawi się konieczność spotkania prezydenta Ukrainy lub innego wysokiego ranga przedstawiciela władz z Łukaszenkiem, Ukraina według Czernogora nie będzie odrzucać takiej możliwości. Ze szczegół jednak, że nie oznacza to, iż do takiego spotkania na pewno dojdzie. Austriackie służby specjalne rozbiły międzynarodową sieć, która według śledczych służyła do obchodzenia sankcji Unii Europejskiej oraz dostarczania sprzętu przemysłowego rosyjskim przedsiębiorstwom sektora obronnego. I głównym podejrzanym w tej sprawie jest obywatel Białorusi, dyrektor spółki zarejestrowanej w Wiedniu, poinformowała o tym austriackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wiedeńska firma miała zostać utworzona спеціально в цілю закупу і достачання до Росії уранзень примислових. Аби укрити остаточних відбірців продуктів, використовувана сеть фірм, ділаючих на Білорусі, в Турції, З'єдночених Еміратах Арабських, Гонконгу, Киргизстані, Польщі і на Літві. Ведлук слідчих достарчений спшент був використований мензи іним при продукції сільніків до поцісків маніврайонцих і самольотів бойових, а також іннего спшенту військового. І до тої пори не з'явилася жодна офіційна інформація на тему того, що відбувалося в вівторок на пшесть угранічним «Красний камінь» на границі білорусько-російській. Відомо єдине, що пшесть зостало замкнято з поводу атаку дрона. Турецька агенція інформаційна «Іха» опублікувала на грані з границі виконана пшесть турецьких керовців. І відлук «Іха» в виніку атаку згинели люб зосталі ранні обивателі Ірану і Білорусі. Русія. Інне медіа подає, що ранних застало рівніш двох білоруських жовнежів. Пшесть огранічна, Красний камінь, знайдується на трасі Гомель-Бранськ. То, власне, в тим місці на початку липця заатакована білоруський автобус ядонси з Мінська до російської Анапи. Ольга Сімашка для магазину «Понад оцеанами».
1: Bardzo serdecznie, Olgo, dziękujemy. Drodzy Państwo, już błyskawicznie wędrujemy do korespondencji Zbigniewa Dąbrowskiego. To jest gospodarz studia Tres por Tres i Republika Latina.
0: Ponad oceanami.
6: Bardzo szybko przenosimy się do Kolumbii. Dzień dobry Państwu, buenas tardes. Przenosimy się do Kolumbii, gdzie ostatnio w poniedziałek miało miejsce inne trzęsienie ziemi. Przypomnę Państwu trzęsienie ziemi, którego siła wyniosła 7,4 stopnia w skali magnitudy. Trzęsienie ziemi, które wyniosło za sobą 265 ofiar śmiertelnych póki co. Trzęsienie ziemi, którego epicentrum znajdowało się w okolicach miasta San José del Palmar. To jest miasto w departamencie w północno-zachodniej części kraju. Nad oceanem spokojnym. I to jest też, proszę Państwa, no, oczywiście wielkie nieszczęście, ale to też jest test dla nowego prezydenta Kolumbii. Przypomnę Państwu, że nowym przywódcą kraju został Abelardo de la Espiella. Nie dalej jak w ostatni piątek prezydent, znaczy odbył się zaprzysiężenie prezydenta. No i teraz, proszę Państwa, będzie okazja zobaczyć, jak nowy prezydent da sobie radę z naprawdę wielkim kryzysem. Nie tylko humanitarnym, bo z kryzysem gospodarczym spowodowanym tym trzęsieniem ziemi. Póki co prezydent wydał rozporządzenie o stworzeniu takiego specjalnego funduszu celowego, na który będzie spływać pomoc

0: Mianowicie takie, że skutki w postaci niedoboru i wyższej ceny kawy. Dlaczego? Dlatego, że przypomnę Państwu, samo trzęsienie ziemi objęło w zasadzie całe wybrzeże Pacyfiku, całe wybrzeże zachodnie Kolumbii, również i port w Bonaventurze w departamencie Valle del Cauca, przez który 2/3 produkcji ziarna kawy, kolumbijskiego ziarna kawy, przedostaje się dalej w świat. W tej chwili drogi dojazdowe do tego portu po prostu są zniszczone. No i Kolumbia ziarna kawy wysyłać nie może. Natomiast po więcej ciekawostek, również związanych z tym przykrym wydarzeniem, zapraszam Państwa dzisiaj o godzinie 20 do Tresport.
1: Zbyszek Dąbrowski, gospodarz studia Tresport Res i Republika Latina. A teraz, drodzy Państwo, czas ponownie przenieść się do Stanów Zjednoczonych. Tam czeka już ojciec Paweł Kosiński, jezuita. Ponad oceanami.
2: Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. W Stanach Zjednoczonych trwa kolejny spór sądowy dotyczący wspomaganego samobójstwa. Tym razem sprawa dotyczy stanu Illinois, a do grona powodów dołączył biskup Springfield, Thomas Paprocki. Pozew złożyli również luterański dom opieki oraz 4 lekarzy. Powodowie kwestionują przepisy stanowej ustawy dotyczącej tzw. opcji na koniec życia. Ich zdaniem prawo nakłada na lekarzy i placówki medyczne obowiązki, których nie mogą oni pogodzić ze swoim sumieniem, przekonaniami religijnymi oraz zasadami wykonywania zawodu. Według pozwu lekarze, którzy sprzeciwiają się wspomaganemu samobójstwu, mogą być zobowiązani do udziału w procedurach prowadzących do jego przeprowadzenia. Przepisy mają także wymagać od podmiotów opieki zdrowotnej informowania pacjentów o korzyściach wynikających z ustawy oraz umożliwiania lekarzom zewnętrznym przeprowadzania odpowiednich praktyk na terenie placówki. Powodowie argumentują, że w ten sposób stan nie ogranicza się do zezwolenia na wspomagane samobójstwo, ale wymaga określonych działań także od tych, którzy zdecydowanie się temu sprzeciwiają. Biskup Thomas Paprocki podkreśla, że katolicka służba zdrowia ma koncentrować się na leczeniu, opiece nad chorymi oraz ochronie godności każdego człowieka. Jego zdaniem przepisy Illinois podważają tę misję, ponieważ zmuszają katolickie placówki i ich pracowników do wskazywania pacjentom możliwości prowadzących do śmierci. Biskup zaznacza jednocześnie, że pracownicy katolickiej służby zdrowia powinni mieć możliwość opieki nad chorymi i umierającymi zgodnie z zasadami swojej wiary, a nie pod presją państwowych regulacji. Jedna z lekarek występujących w sprawie, Mary Keane, twierdzi natomiast, że obowiązki wynikające z ustawy są sprzeczne zarówno z jej rozumieniem zawodu lekarza, jak i z przekonaniami dotyczącymi wartości ludzkiego życia. Jak podkreśla, lekarz powinien towarzyszyć pacjentowi w cierpieniu i odpowiadać na jego problemy z troską, a nie rezygnować z tej roli. W pozwie zwrócono również uwagę na obowiązujące w Kościele katolickim zasady dotyczące opieki zdrowotnej. Biskup jest zobowiązany do przestrzegania wytycznych amerykańskich biskupów, które wykluczają udział katolickich placówek medycznych we wspomaganym samobójstwie. Sprawa w Illinois może więc stać się kolejnym ważnym testem granic między stanowymi regulacjami dotyczącymi końca życia, a prawem lekarzy i instytucji religijnych do działania zgodnie z własnym sumieniem. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję. Ja, drodzy Państwo, jak przeglądałam internet i zastanawiałam się, co będzie ciekawego, jeżeli chodzi o naszą scenę polityczną, czy ogólnie o wydarzenia z Polski, to zauważyłam, że najwięcej emocji dzisiaj, i to chyba nie będzie też mocno polityczny temat, ale zrobił pewien gest i spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Karolem Nawrockim. Wydaje się, że w polskiej polityce wystarczy czasem kilka sekund, żeby internet dostał właśnie taki materiał do komentarzy, do analiz wreszcie. wręcz, bo

0: Bo wiele takich analiz się pojawia na cały dzień, ale zaraz Państwu opowiem, o co chodzi. Nie trzeba ostrego wystąpienia ani politycznych deklaracji. Wystarczy ręka premiera Donalda Tuska na ramieniu prezydenta Karola Nawrockiego. Otóż dwaj nasi główni politycy spotkali się w Gdyni podczas ceremonii chrztu okrętu ORP Wicher. I choć to wydarzenie dotyczyło bezpieczeństwa państwa, jednego z najważniejszych programów modernizacji, jeżeli chodzi o naszą marynarkę wojenną, to właśnie uwagę mediów i internautów przyciągnęło zupełnie co innego. Krótka historia, krótka scena. Premier Donald Tusk podszedł do prezydenta Karola Nawrockiego. Obaj się uśmiechają. Premier energicznie klepie prezydenta po ramieniu. Przez moment nawet je przytrzymuje. Prezydent Nawrocki coś mu później pokazuje. To jest krótka scena, nie słychać rozmów. Nie wiemy, co dokładnie sobie powiedzieli, ale właśnie dlatego każdy może zobaczyć w tym geście dokładnie to, co chce. I tak wyglądają te wielkie dyskusje w internecie. Otóż jedni widzą w tym demonstrację poufności, inni próbę pokazania, jesteśmy stąd, znamy się, ale też może nie przesadzajmy z taką polityczną wojną, ale pojawiają się oczywiście też komentarze i analizy języka ciała, zastanawiania się, czy to nie była jakaś próba zaznaczenia dominacji, tym bardziej, kiedy spojrzymy na te wielkie różnice polityczne i na całą rywalizację między obozem rządowym a obozem Pałacu Prezydenckiego. No ale jest tutaj jeden pewnie ciekawy element, bo zarówno premier, jak i prezydent są oczywiście politycznymi przeciwnikami, ale faktycznie łączy ich Gdańsk i łączy ich Lechia Gdańsk, bo nawet premier podczas tej uroczystości nawiązał do właśnie tej wspólnoty. Tutaj cytat: my dwaj gdańszczanie pełniący dość ważne urzędy w naszej ojczyźnie. To trochę też chyba jest taki żart nawiązany jednocześnie, że obaj właśnie składają hołd Gdyni, bo to przecież wydarzenie w Gdyni. Żart, który jest zrozumiały szczególnie dobrze na Pomorzu, bo rywalizacja Gdańska z Gdynią, a piłkarsko-Lechii z Arką, ona ma swoją bardzo, bardzo długą historię. No i cóż, drodzy Państwo, myślę, że nie należy oczywiście z tego poklepywania po ramieniu budować jakiejś dużej opowieści o politycznym pojednaniu, no bo w polityce też te uśmiechy często nie oznaczają rozejmu, a też taka ręka na ramieniu nie musi być podpisem pod traktatem pokojowym, ale myślę, że taki obraz ma jakieś wymowne znaczenie i dobrze byłoby, aby jednak te wewnętrzne rywalizacje i coś, co jest naturalną częścią polityki, jednak potrafiły czasem być odkładane na bok, szczególnie kiedy mówimy i kiedy widzimy, że jako Polska jesteśmy i w geopolitycznie, i gospodarczo, i pewnie na tej płaszczyźnie energetycznej w bardzo trudnym momencie, i tutaj wydaje się, że dobrze, aby jednak główni decydenci, główni politycy w pewnych sprawach potrafili poklepać się po ramieniu, podać sobie dłoń i po prostu dogadać się dla tak zwanego większego dobra wspólnego. No to dzisiaj taki obraz prosto z Pomorza, a ja dokładnie z zachodniopomorskiego miałam przyjemność poprowadzić dla Państwa magazyn Ponad Oceanami i też jeszcze na moment oddam głos do współgospodarza. Mam nadzieję, że Sławomir Budzik jest cały czas z nami.
1: Absolutnie. Poklepiwanie, drodzy Państwo, też tu komentowane jest, powiem Ci szczerze, jeśli idzie o polonijne komentarze. Ten filmik rzeczywiście pojawił się, no i wszyscy zastanawiają się, co tak naprawdę dzieje się między tymi dwoma politykami. Powiem Ci szczerze, Jaśmino, skoro są wakacje, to dobrze, że akurat troszeczkę taki luźniejszy temat pojawia się w internecie, jeśli idzie o tą naszą dość poważną politykę. W Stanach Zjednoczonych polityki mnóstwo, już za chwilę właśnie na naszej antenie wiadomości. No, a my opisujemy tę naszą rzeczywistość na naszym portalu deonet24.com i zachęcam także słuchaczy Radia Wnet do śledzenia tego, co dzieje się w Ameryce właśnie za sprawą naszego portalu. Jaśmino, dziękuję w takim wypadku za dzisiejsze wspólne nasze przebywanie na wspólnych antenach po dwóch stronach oceanu i mówię oczywiście do usłyszenia już za tydzień. Dziękuję.
0: Sławomir Budzik, ja dziękuję Sławku i Tobie i całej ekipie Radia Deon, wszystkim korespondentom zza oceanu. Dziękuję oczywiście też po tej stronie. Igor Toporowski zrealizował audycję, wydał ją Andrzej Karaś, także dziękuję całej naszej ekipie. Wiem, że za momencik także u nas wiadomości i Michał Trześniewski, zapraszam w jego imieniu, a my, drodzy Państwo, usłyszymy się chwilkę po godzinie 16.
2: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin. Na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach. Na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
3: Autopromocja.
4: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
5: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Horwat.
3: To była autopromocja.
6: patronite.pl / Radio Wnet.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Rząd wraca do programu CPN. Paliwo ma być tańsze o złotówkę. Prawa ręka Donalda Tuska ma trafić do Trybunału Konstytucyjnego. Premier potwierdza. Rozwój Plus proponuje pensję rodzicielską.
1: Wiadomości wnet.
0: Rząd wróci do programu CPN. Na dwa ostatnie tygodnie sierpnia paliwo ma być tańsze o złotówkę, zapowiedział premier Donald Tusk.
2: Na te krytyczne z punktu widzenia setek tysięcy, a może milionów polskich kierowców, krytyczne dni, a więc powroty z wakacji, z urlopów, zejdziemy z podatkiem VAT od paliw z 24 do 8%. Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr.
0: Premier Tusk potwierdził, że dotychczasowy minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek ma zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
2: Ja nie znam osoby bardziej jakby lepiej przygotowanej do tego, żeby pomóc naprawić tę sytuację, jaką mamy w związku z wadliwym Trybunałem Konstytucyjnym, bo jest człowiekiem kompetentnym, odważnym, bezinteresownym. Tak, ma tę wadę, że był, wadę w cudzysłowie, wiecie o czym mówię, ministrem rządu.
0: 8 lat gadania i manifestowania w obronie apolityczności sądów za czasów PiS jak krew w piach, napisał profesor Marcin Matczak. Doktor Berek jest bardzo dobrym prawnikiem, ale jest politykiem. To kpina z wysiłku społeczeństwa obywatelskiego, dodał. 3600 zł netto co miesiąc zamiast 800 zł na dziecko do 3 roku życia. Rozwój Plus proponuje tak zwaną pensję rodzicielską. O sprawie mówił na konferencji prasowej poseł Rozwoju Plus Szymon Szynkowski-Welsenk.
3: To propozycja świadczenia w wysokości 3600 zł na rękę dla rodzica dziecka w wieku od 0 do 3 lat. Świadczenia, które jest świadczeniem znacząco wyższym niż dzisiaj. Rozsiany system świadczeń 800+, aktywny rodzic, czasami kosiniakowe. To ma być pensja oskładkowana, opieka nad dzieckiem w domu. To w istocie nie jest żaden urlop. To jest de facto etat macierzyński. To jest praca przy dziecku. Praca przy wychowaniu przyszłego podatnika.
0: Na konferencji prasowej Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki był pytany o Marcina Romanowskiego. Były wiceminister sprawiedliwości napisał we wniosku o udzielenie listu żelaznego, że przebywa w Naddniestrzu.
4: Jeżeli się potwierdzi, że on koresponduje, czy przebywa, korzysta z parasola, prawda, tej marionetkowej republiki Transdniestrza pod parasolem Putina, będzie to skrajnie naganne zachowanie, które należy potępić bardzo ostrymi słowami, jeśli się to potwierdzi.
0: Naddniestrze oderwało się jednostronnie od Mołdawii w 1990 roku. Na stałe stacjonują tam jednostki wojskowe Rosji. Para państwo liczy około 300 tysięcy mieszkańców, z tego ponad 220 tysięcy jest jednocześnie obywatelami rosyjskimi. To były wiadomości, a za chwilę słoneczny patron z Jaśminą Nowak.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
5: Szczecin 98,9 FM. Radio

To, drodzy Państwo, Beata Bartelik i Sen na pogodne dni. I mam nadzieję, że Wy macie takie pogodne dni i pięknie spędzacie to lato. Ja tylko przypomnę, że Radia Wnet możecie słuchać i do tego zachęcamy po prostu przez radio i w samochodzie, ale przypominam także o naszym portalu www.wnet.fm, także o naszych mediach społecznościowych i tam też możecie podzielić się z nami tym, jak spędzacie czas wakacyjnie. A teraz, drodzy Państwo, John Denver i trochę nostalgicznie Take Me Home Country Roads.

Ze względów technicznych, mówi do Państwa Igor Toporowski, ze względów technicznych niestety Jaśminy Nowak jeszcze nie słychać niestety, ale ja tutaj jako namiestnik antenowy, jak się lubię czasami tak nazwać, zapowiadam Państwu The Cranberries i dalej pozostając w tym klimacie Ode to My Family.

Ale to, drodzy Państwo, piękny utwór, ale przed nami równie, można powiedzieć, ładny i w podobnym trochę nawet klimacie. Breakout i Mira Kubasińska. No właśnie, myślałam, że to będzie utwór W co mam wierzyć, ale to będzie utwór równie piękny, Gdzie mam albo gdzie masz iść. To może mnie zaraz jeszcze Igor Toporowski poprawi, który realizuje naszą muzyczną audycję, słoneczny patron. Teraz słuchamy Breakout.

To, drodzy Państwo, Breakout Ira Kubasińska i mam nadzieję, że na naszej liście mamy zespół Perfect. Znowu pozostajemy jeszcze w klimacie starego polskiego rocka, nie płaczewka.

Perfekt i nie płacz Ewka, i tutaj razem z Jaśminą postanowiliśmy zdecydować się na jeszcze jeden utwór, tym razem spoza Polski, mianowicie Chris Norman w duecie z Suzy Quatro i wspaniały, jakże romantyczny, i myślę, że utwór właśnie towarzyszący wielu, wielu parom, między innymi też i moim rodzicom od początku ich małżeństwa. Stumbling in Suzy Quatro oraz Chris Norman.

No i tak, drodzy Państwo, to była Zas, jej przepiękny głos. Dzisiaj jeszcze na naszej liście między innymi Halinka Frąckowiak, bo wiem, że słuchaczki o nią prosiły, taką tajemnicę zdradził mi Igor Toporowski, który realizuje Słonecznego Patrona, więc na pewno za kilka chwil posłuchamy Haliny Frąckowiak, ale zanim Halinka, to jeszcze trochę młodsza generacja, Edyta Bartosiewicz i Miłość jak ogień.

16:56 na zegarach i za momencik, drodzy Państwo, godzina 17:00, jak zawsze serwis watykański, ale zanim serwis watykański, to jeszcze muzycznie i no właśnie, tak to jest czasem, że pojawia się pustka w głowie i w tym momencie jest tak u mnie, ale już mi się przypomniało, to jest przepiękny utwór Magdy Umer, Oczy tej małej.

ludzką miłością. Oczy tej małej, jak dwa błękity, myśli tej małej, białe zeszyty, a tyś był dla niej więcej niż Bóg.

0: Słoneczny patron w Radio Wnet.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Papież rozpoczął kolejny pobyt w Castel Gandolfo. W najbliższych dniach dwukrotnie spotka się tam z wiernymi na wspólnej modlitwie. Polska historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego została powołana przez Leona XIV do Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych. Przebaczenie drugiemu jest sprawdzianem przyjęcia Bożego Miłosierdzia, mówił przy grobie świętego Jana Pawła ksiądz Wojciech Kućko. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Leon XIV ponownie przebywa w Castel Gandolfo, gdzie pozostanie do wtorku. W sobotę w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny o godzinie 10 odprawi mszę świętą w kościele świętego Tomasza z Villanova, a w południe przed Pałacem Apostolskim będzie przewodniczył modlitwie Anioł Pański. Na spotkanie z papieżem przygotowuje się cała miejscowość, mówi proboszcz papieskiej parafii ksiądz Tadeusz Rozmus.
3: Pozdrawiamy z Castel Gandolfo, miejsca, gdzie temperatura, jeśli chodzi o przygotowanie do historycznej mszy świętej, przewodniczonej przez Ojca Świętego, jest szczególnie wysoka, nie tylko związana z temperaturą pogody, ale również z temperaturą serc. Oczywiście parafia żyje tym wydarzeniem. Przygotowujemy się, bo ten rok jest rokiem historycznym. Przypomnę tylko, że w tym roku przypada 400 lat od chwili, kiedy papieże zaczęli przyjeżdżać do Castel Gandolfo. Tym pierwszym papieżem, który rozpoczął tę tradycję, był papież Urban VIII, 1626 rok. Zapraszamy do Castel Gandolfo i oczywiście pozdrawiamy z Castel Gandolfo.
2: Leon XIV spotka się z mieszkańcami i pielgrzymami również w niedzielę, kiedy w południe ponownie odmówi z nimi modlitwę maryjną na Piazza della Libertà. Doktor habilitowana Anna Barańska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego została nową członkinią Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych. Nominację Ojca Świętego ogłosiło dziś biuro prasowe Stolicy Apostolskiej.
4: Anna Barańska jest historykiem XIX wieku. W swoich badaniach zajmuje się m.in. dyplomacją Stolicy Apostolskiej, historią Kościoła katolickiego na ziemiach polskich pod zaborami oraz relacjami między Kościołem a państwem w Europie. Leon XIV powołał do Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych także dwóch badaczy z Włoch i Stanów Zjednoczonych.
2: Żadna wina nie powinna pozostać poza miłosierdziem, mówił ksiądz Wojciech Kućko podczas porannej mszy świętej przy grobie świętego Jana Pawła II w Bazylice Watykańskiej. Nawiązując do przypowieści o niemiłosiernym słudze, wskazał, że człowiek może sam otrzymać przebaczenie, a mimo to nie pozwolić, by przemieniło ono jego relacje z drugim człowiekiem.
5: Można mieć darowany dług, a nadal pozostawać niewolnikiem. Można otrzymać miłosierdzie, a nie być miłosiernym dla innych. Można odejść sprzed oblicza Pana z przebaczoną przeszłością, a jednak z sercem, które pozostało niewolnikiem nieprawości.
2: Kaznodzieja przypomniał też szczególną więź świętego Jana Pawła II z Kalwarią Zebrzydowską. Jak podkreślił, każdy potrzebuje czasem własnych, kalwaryjskich dróżek prowadzących w głąb sumienia i serca, które potrzebuje przebaczenia od Boga, ale także przebaczenia sobie i drugiemu człowiekowi.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: www.wnet.fm.
7: Autopromocja.
8: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sybyszek Dąbrowski.
7: Była autopromocja.
0: Słoneczny patron w Radio Wnet.
6: I witam Państwa serdecznie, wszystkie słuchaczki oraz słuchacze Radia Wnet. Mówi do Państwa Igor Toporowski. Będę miał przyjemność zapowiedzieć, wprowadzić archiwalny wywiad, który miałem przyjemność współprowadzić razem z Tymoteuszem Dąbrowskim bodajże w lutym tego roku, gdzie przeprowadziliśmy wywiad z Arnoldem Ananiczem Ananiciusem, malarzem, i rozprawialiśmy na temat sztuki współczesnej. Omówiliśmy kilka obrazów samego pana Arnolda, czy też poruszyliśmy temat innych artystów, czy obrazów, na przykład takich jak i po leczeniu, czy leczenie głupoty Hieronima Boscha, gdzie w dialogu właśnie powstał obraz po leczeniu głupoty pana Arnolda Ananicza Ananiciusa. Generalnie wywiad, jak i wiele innych wywiadów, czy też rozbiorów literackich dokonanych przeze mnie, tudzież przez Tymoteusza Dąbrowskiego, współprowadzącego audycję Festinalen, to mogą Państwo odsłuchać, tudzież zobaczyć, często z wizją, na kanale Wnet Kultura. Serdecznie do tego zachęcam i może ten właśnie wywiad też i poniekąd Państwa zachęci do przyjrzenia się temu kanałowi na serwisie YouTube, nie tylko Festinalente, tam można oczywiście obejrzeć. Czy sztuka współczesna umarła? Rozmowa Igora Toporowskiego i Tymoteusza Dąbrowskiego z Arnoldem Ananiczem już teraz dla Państwa. Dziękuję bardzo i zapraszam do odsłuchu. A w naszym dzisiejszym formacie artysta, czy też artyści, artystę przepytują. Naszym gościem jest Arnold Ananicz Ananicius, honorowo odznaczony w 2017 roku jako zasłużony dla kultury polskiej, członek Związku Polskich Artystów Plastyków, członek również Związku Polskich, propagator, animator kultury polskiej na emigracji, również z racji wiele lat spędzonych poza granicą, czy też właśnie absolwent The New York Studio School jako pierwszy Polak w 2000 roku. Witamy Cię bardzo serdecznie, Arnoldzie.
9: Witamy serdecznie.
10: Dziękuję, dzień dobry Państwu. Witam młodych, wspaniałych dżentelmenów w karnawałowy czas. Witam serdecznie, bardzo serdecznie słuchaczy Radia Wnet i kłaniam się. Bardzo Panom dziękuję za zaproszenie. Chciałem podziękować również Panu Dyrektorowi Skowrońskiemu za to, że mogę tutaj występować, a tę audycję chciałem zadedykować wspaniałemu panu prezesowi Januszowi Rakowskiemu, patronowi artystów. Państwa zaś zapraszam na swoistą, osobliwą przejażdżkę zaczarowanym latającym dywanem, ale nie latającym Holendrem. Jeszcze wracając tutaj do słów wstępnych, a propos rocznic, to prawdopodobnie w tym miesiącu, być może nawet dzisiaj, mamy rocznicę urodzin pewnego tajemniczego malarza, o którym pan Zbigniew Herbert pisał w Martwej Naturze z wędzidłem, na podstawie której ten oto obraz jest bazowany, a mowa oczywiście o Johannesie Simonszu von der Bick Torrentiusie. Jeszcze tylko na wstępie powiem, że byłem prawdopodobnie nie tylko pierwszym Polakiem, być może Europejczykiem w ogóle, który zajął się sprawą Torrentiusa na płótnie, bo to już jest zabytek. To płótno Tondo było malowane w 2001 i oczywiście wszystko to zawdzięczamy panu Herbertowi i od tamtego czasu rozwinęła się ta kaskada wspaniałych przedsięwzięć na temat właśnie Torrentiusa.
6: I tak, aby sprostować jeszcze wszystkim słuchaczom, ponieważ oni mogą sobie teraz jedynie to wyobrażać, co się znajduje za Arnoldem. Ja tutaj Państwu wspomnę o tym. Mamy cztery obrazy, w tym też trzy portrety, między innymi Brunona Schulza, Zbigniewa Herberta czy Cypriana Kamila Norwida oraz jest właśnie ten obraz najwyżej tutaj istniejący w tym pomieszczeniu, o którym właśnie wspomniałeś, Arnoldzie. Arnold jest też przepięknie ubrany.
9: Myślę, że możemy Państwa zaprosić na nasz kanał YouTube, który faktycznie gdzieś się odbędzie, gdzie ten obraz będzie można zobaczyć. I zdecydowanie Państwu zachęcam, dlatego że zdobyliśmy, pan Arnold przyniósł ze sobą te dzieła i warto też rozmawiać, oglądając je. Arnoldzie, wspomniałeś o tym, że gdzieś jedno z Twoich dzieł nawiązuje do malarstwa holenderskiego. Jest to niebywale malarstwo, które cechuje się tak naprawdę tym, że bardzo dużo znajduje się tam ukrytych symboli. Czy mógłbyś uznać siebie za artystę symbolika? Czy malujesz symboliczne obrazy?
10: Dziękuję za to pytanie. Właściwie troszkę muszę sprostować i tutaj trzeba powrócić do Andrzeja Tarkowskiego, który mówił, że w sztuce symbolika, bycie symbolistą to nie jest takie warte, raczej uprawiać metafory, więc trzeba. Więc staram się uprawiać taki ogródek metafor. W każdym razie oczywiście symbole jakieś tam występują. Mówiąc to w takim ogólnym sensie tego słowa, ale jest to raczej ten świat bardziej taki surrealny, w sensie nadrealny, gdzie rzeczywistość łączy się z tym światem metafizycznym istniejącym jak najbardziej.
9: Czy to są symbole uniwersalne, czy jednak odbiorca Twoich dzieł musi gdzieś podjąć pewną próbę intelektualną, żeby rozwiązać te symbole, odkryć ich prawdziwe znaczenie?
10: I właśnie pan poruszył tutaj bardzo istotną sprawę, bo wchodzimy w całą istotę tajemnicy języka w dzisiejszych czasach, który jest po prostu odwrócony do góry nogami. I nie chciałbym tutaj się wyrażać, ale doprowadziło to do stanu tego w sztuce, co ja czasami powtarzam, że nie wiadomo, gdzie dupa, gdzie głowa. I tak właściwie jest z istotą rzeczywistości, prawdą i samym językiem, więc tutaj nawiązując do tego pytania, to jest tak, że język malarski zawsze w swojej głębi był językiem bardzo klarownym, tak jak język, którym się posługujemy, mową. I oczywiście ja lubię uprawiać taki, poruszać się w takim labiryncie pełnym różnych zagadek, tajemnic i tak dalej. W każdym razie wszystko, co u mnie jest zapisane, jest do rozczytania, aczkolwiek czasami można się pogubić, jak to w labiryncie. Niemniej jednak jest to świat na tyle klarowny, nawet tłumacząc go na język literacki, że dosyć można sobie łatwo się po nim poruszać, aczkolwiek są pewne komplikacje natury nie tej retorycznej, tylko dialektycznej czasami, które stosuję, żeby po prostu było trochę więcej zabawy.
9: Czyli gdzieś bierzesz pod uwagę faktycznie odbiorcę, który będzie oglądał ten obraz i wraz z oglądaniem tego obrazu będzie też właśnie starał się odkryć te wewnętrzne znaczenia. Mówię o tym dlatego, że jest wielu artystów, którzy bardzo często mają, czy to bardzo mocne zakorzenienie gdzieś tam swoje emocjonalne, czy nawet buzują ich sztuka faktycznie staje się sztuką tworzoną po to, żeby móc wyrazić swoje emocje, czy też po prostu oddać siebie na płótno. A gdzieś wspominasz właśnie o tym języku. Czy można twoje obrazy bardziej interpretować w kontekście pewnych informacji, które chciałbyś przekazać? Czy właśnie potrzebujesz jakiegoś takiego wewnętrznego motora artystycznego do wyrzucenia emocji?
10: To wszystko jest bardzo ważne, co pan mówi. I teraz tak, po pierwsze, artyści są odbiciem cywilizacji, a my żyjemy w czasach upadku obyczajów i postępującej korozji wyobraźni. Sztuką opanował ideologiczny rynek, złoty cielec, uzurpator, który... uzurpatorzy, którzy nadają sobie miano artystów, a propaganda tworzy zastępczą rzeczywistość, pasową hipnozę, fatamorganę taką, gdzieś są wielkie twórcze idee. To jest właśnie to pytanie. I teraz wracając do tego, o czym pan mówi. Ten cały subiektywizm, który pojawił się w takiej eksplozji XX wieku, i tu trzeba nawiązać do Witkacego, czyli całego tego bebechowania, rozbebeszania siebie. Jeżeli sztuka ma polegać na tym, jakie dany artysta ma emocje i koncentrować całe swoją twórczość radosną, dramatyczną, tudzież katastroficzną, do tego, żeby mdlała i podziwiała, płakała publiczność, no to właśnie znajdujemy się generalnie w takim układzie, w takiej konstelacji, w jakiej się znajdujemy przez ten cały chaos. I tutaj to towarzystwo tak zwanych artystów robi wielkie spustoszenie na widzach, nie szanuje człowieczeństwa, a emocje są jakby, nawet zwierzęta mają emocje, więc tak. Nie będziemy się tutaj zajmować takimi rzeczami. Tu chodzi o coś znacznie więcej, wiadomo, wewnętrzne przygody, doświadczenia i tak dalej są naturalną częścią życia człowieka, ale przecież to jest tylko część tego, co ma się pojawić w sztuce, w jakiejkolwiek sztuce tworzonej przez artystę.
6: Arnoldzie, tutaj wydaje mi się, że możemy troszkę płynnie przejść do twojego obrazu Śmierć sztuki współczesnej, prawda? I również do tych symbolik, o których wspominałeś, które też w twoim kontekście tego akurat obrazu jest tam bardzo wiele nawiązań do klasyki i do przeszłości. Czy mógłbyś troszkę nakreślić nam te wszystkie nawiązania?
10: Oczywiście, bardzo dziękuję za uwagę. To jeszcze raz muszę się ukłonić tutaj młodym panom, dżentelmenom, którzy, jak państwo słyszycie, bardzo dbają o prawdziwą kulturę. I to jest nasz główny cel, że musimy budować nowe piramidy na wspaniałych, starych fundamentach. Taka była tutaj potężna różnica między Norwidem a Mickiewiczem. Tak czy owak Norwid tutaj zwyciężył w tej konfrontacji w Paryżu. W każdym razie, wracając do tej pracy, jest to moja dysertacja, tak ją nazywam, rozprawa malarska, która ma na celu, praca jest dosyć sporego kalibru jak na mnie, 2,5 metra na 2. Śmierć sztuki współczesnej, jest to dychotomiczne takie pytanie w tytule, ambiwalentne dosyć, bo z jednej strony autor rozprawia się z tą hydrą współczesności, a z drugiej strony ukazuje pewien obraz wydarzenia naszej współczesności, czy wydarzeń, czy całego zjawiska, czy pewnej rzeczywistości, która właśnie niszczy prawdziwą sztukę współczesną. Bo my musimy pamiętać, że wszyscy wspaniali artyści w całej historii zawsze w ich twórczości wszystko konwergowało się do ich czasów. I to jest ten klucz. My nie jesteśmy jakimiś fanatykami, żeby być zakorzenieni po prostu w przeszłości, pomijając to, co się dzisiaj dzieje. Bo to jest najważniejsze dla ludzkości w tym czasie, naszym czasie, i mamy to, ten wielki przywilej, że możemy uczestniczyć w tym doświadczeniu i czasami coś szeptem, co nieco powiedzieć. A tutaj ta śmierć sztuki współczesnej, no tam dzieją się rzeczy właściwie straszne. Jest to moja najbardziej dramatyczna, brutalna wręcz praca, ale czasami trzeba zakasać rękawy i zabrać się za tą brudną robotę. No i jeszcze byłem wtedy młodszy.
6: A w jakim roku powstał ten obraz?
10: Po wylądowaniu z emigracji już tej w zachodniej Europie.
6: Po 2000.
10: Po 2000, tak, piątym roku. I no tam dzieją się rzeczy straszne, bo jest obraz właściwie tego człowieka wydziedziczonego, współczesnego człowieka, jest ukazana w taki bardzo surowy, prymitywny
6: tak, wręcz sposób. Wyzbyty w ogóle jakby zarysów mięśni i wszystkiego, mam wrażenie, że jest on taki bezpłciowy wręcz też ten człowiek.
10: Z jednej strony bezpłciowy, ale w takim sensie duchowym i cielesnym też. No to, to jest bardzo ważne. No to są te właśnie możliwości przedstawiania przez ten świat wizualny czegoś, czego w poezji akurat nie można osiągnąć, no bo to jest inna dziedzina, niezwykle ważna, bez niej się nie da żyć, tak jak bez muzyki. W każdym razie, no to jest ten obraz, no ale tam się pojawia, to jest ta kompozycja taka dramatyczna od początku, pokazująca ścięcie, chwilę, w którym chwilę ścięcia głowy Jana Chrzciciela, później przechodzi się do ścięcia przez Norwida na pustyni tego krzewu uschłego, później jest taki cień takiego mizantropa z Bruegla, później jest obraz autora z obciętą, z ohydnym, obciętym łbem hybrydy. On jest bardzo zdegustowany w tym lustrze. Jego mina w ogóle jest niemalże podobna do tej bestii.
9: Tak.
10: No i na koniec jest przejście do tego elementu, gdzie we fragmencie takim trumny jest wbity topór.
6: Tak, od lewej do prawej, prawda?
10: Tak.
6: Niestety internet nie pozwala na tak wnikliwą analizę. Z racji tego, że też ten obraz jest duży, więc na żywo, prawda, te wszystkie szczegóły byłyby, może łatwiej by było je zauważyć, prawda, i analizować. Niestety internet nam na to nie pozwala, aczkolwiek zachęcamy wszystkich słuchaczy, bo jest on dostępny w internecie.
10: Tak.
6: Ten
10: dziękuję uprzejmie.
9: Tematyka tego obrazu jest niebywale współczesna, no bo faktycznie dotykamy tematów.
6: Brutalizm taki właśnie.
9: I tej brutalności, ale ja mam pytanie może troszeczkę odchodzące od obrazu, a wracające do samego artysty. Czy uważa pan, że artysta współczesny powinien być zaangażowany społecznie? Czy jednak rola artysty zamyka się na to, żeby gdzieś w swojej małej przestrzeni tworzył głównie dla siebie i później dopiero przez społeczeństwo był na przykład odkrywany?
10: Kolejne dobre pytanie. Nie można za wami nadążyć, panowie. Znakomite pytania. Jak najbardziej właściwe pytania. I tutaj znowu słyszę ten mocny głos nawiązujący do przeszłości, gdzie jeszcze po pierwsze, moim skromnym zdaniem ludzie, tak zwani zwykli ludzie, powinni czuć, powinni utożsamiać się z dziełami dobrych artystów, wspaniałych artystów, którzy są głosem swojej epoki. Wtedy to ma sens, to jest jedna rzecz. I artysta jest jakby takim właśnie głosem ludu. I to jest bardzo To jest niezbędne. Jeśli chodzi o kwestie społeczne, to rozumiem, że ten wątek jest tak ogólnie pojęty, ale ja uważam, że budowanie cywilizacji, szczególnie w ratowaniu Rzeczpospolitej tutaj po tym wszystkim, co nam się zdarzyło, wymaga od artysty zaangażowania na wielu sferach, w wielu przestrzeniach życia społecznego, publicznego, w mniejszej lub większej formie. I czy to będzie, dla przypomnienia, Chopin, już nie mówię o Norwidzie, Herbert, Miłosz, jak zadano pytanie Miłoszowi po francusku zaraz po tym, jak otrzymał Nobla, jak to się stało, mówisz, zawdzięcza to językowi polskiemu. Po francusku pięknie odpowiedział. Więc to jest taka sfera, w której nie można pomijać. No, można ją rozumieć na wiele sposobów, ale trzeba. Ja mam w swojej pracy, mam moje drzewo w moim ogrodzie. Ma wiele gałęzi, ale jakby pień jest jeden.
9: Świetnie powiedziałem.
11: Piękne.
9: Widać, że to nawet w rozmowie z tobą korzysta z symboli. To jest bardzo, bardzo łączy się to płynnie z twoją sztuką. Chciałem się spytać jeszcze o jedną sprawę, dlatego bardzo że oglądając proszę. Twoje dzieła, zauważyłem, że korzystasz bardzo często z bardzo charakterystycznej gamy kolorystycznej.
11: O, palety bardzo.
9: Bo znajdują się tam głównie żółcie, czerwienie, brązy, szare, ciemne kolory, które często też nie mają bardzo mocnych ze sobą kontrastów. Czy jest to zabieg, który został wcześniej jakoś specjalnie przemyślany, czy to jest gdzieś też w ten sposób, że tak trochę czujesz dzisiejsze czasy i dzisiejszą sztukę? Bo ja przynajmniej interpretując dosyć powierzchownie, wydaje mi się, twoje obrazy, to na pierwszy rzut oka są one, przepraszam, że ocenię, ale dobrym słowem dla mnie by było tutaj mroczne. Czy zgodzisz się z tym?
10: Z jednej strony się zgodzę, z drugiej strony się nie zgodzę, bo na przykład jak miałem okazję, teraz już mniej, fruwać po różnych plenerach i uprawiać taką formę mimesis bezpośrednią z rzeczywistości, to tam jest tyle błękitnego nieba, tyle kremów, bieli i tak dalej.
9: Tak.
10: No powiedzmy, że jest to swego rodzaju wielkie przyjemności. W odróżnieniu właśnie jeszcze, co chciałem powiedzieć, od tego świata idolatrii, w której żyjemy, w sztuce w ogóle, gdzie brak samokrytyki i pycha tych artystów doprowadza do absurdu. Właściwie i pokazuje kalectwo nie tylko tych biednych ludzi bardzo często, ale obraz naszej kultury. A wracając tutaj do pytania, właściwie dzieło samo wymaga, dyktuje pewne warunki, ale oczywiście jest gra tutaj, grają główne skrzypce, melodie estetyczne, ale i te, które te nuty, które pozwalają ukazać pewien obraz rzeczywistości, szczególnie współczesnej, czyli
11: szarej.
10: Szarej, ale te często zardzewiałej.
9: To są trochę nawet kolory Warszawy, jak obserwuję nowe urbanistyczne czy architektoniczne.
10: O, to straszne.
9: To jest straszne, prawda? Na przykład kładka.
10: Już nie, to już nie będziemy wchodzić.
9: Nie wchodźmy na te tematy. Ja, przepraszam, Igor, może ty, bo już parę pytań.
6: Nie, bo ja bym generalnie postawił muzyczny przecinek tutaj.
10: A właśnie, bez muzyki się nie jesteśmy w stanie obejść.
9: Dokładnie. Jesteśmy jednak w radio.
6: Zapadła decyzja o wysłuchaniu Glenna Goulda.
10: Glenna Goulda, bardzo proszę. Kunst der Fuge. To jest taki krótki utwór. Tutaj maestro za konsoletą zaraz państwa ugości. Bo mamy tutaj załogę wspaniałą, nie widać, ale tutaj są ludzie na zapleczu pochowani, tak, w labiryncie. Oni, gdyby nie oni, to ani nas nie byłoby słychać, ani widać.
6: Fryderyk Litwin tutaj realizujący, to jest nasza taka nić właśnie, Ariadny, która nas wydobywa z tego labiryntu, to prawda. Ale właśnie dlaczego w takim razie Glenn Gould? Akurat taka decyzja. Czy to jest taki bliski utwór, czy też bliski...
10: Bliski utwór, wspaniały utwór, w ogóle mało znany. W ogóle mało znany jest fakt, że Glenn Gould grał niezwykle na organach i chciałem tutaj przywieźć w moim tym orszaku troszkę takich właśnie preciozów, bo podejrzewam, że niewiele osób wie, że Glenn Gould nagrał takie wspaniałe coś na organy. Następnym razem obiecuję wersję Jean-Claude Malgor, kompletnie nieznaną już, a to jest symfonia Kunst der Fuge na przestrzeń nieskończoną, ale to jest na inną rozmowę.
6: Zatem posłuchajmy. Teraz po krótkiej muzycznej przerwie wracamy do może omówienia kolejnego z obrazów naszego gościa dzisiejszego, szlachcica Arnolda Ananiciusa.
10: Jak to dumnie brzmi.
6: Bardzo. Po leczeniu głupoty. Jest to obraz, który też powstał jako odpowiedź, czy też riposta w kontekście obrazu Leczenie głupoty Boscha sprzed 500 lat już dobrych. Ja też się przyjrzałem temu obrazowi i starałem się przeczytać ten jakiś kontekst. I tu widać jakby w tym obrazie Boscha tę wbijaną śrubę, czy też tak można powiedzieć, do głowy jakiegoś chłopa bodajże, przez jakiegoś szarlatana podróżującego z wioski do wioski i tak dalej. I teraz pytanie, czy to jest wszystko blaga, prawda, szalbierstwo, bo też widać, jak z tej głowy wbijanej wyrasta kwiatek, potem również kwiatek leży, to jest super, na stole obok i przy tym stole stoi kobieta, która ma książkę nad głową. Ja to sobie interpretuję tak, że ta kobieta już jest po leczeniu głupoty i ten kwiatek z jej głowy leży na stole, a książkę ona ma jako już niby nadane przez tego szarlatana tę wiedzę niby, tak? Że o, masz proszę książkę. I ciekawi mnie ta odpowiedź właśnie po leczeniu głupoty, gdzie w obrazie pana Arnolda jest kapelusz? I czy to nie jest kapelusz? Może się mylę. Z którego wyłania się twarz?
10: To jest, tak, to jest cylinder.
6: Cylinder, tak,
10: bo
6: tak.
10: To jest
6: tak.
10: Cyrk, taki w tej współczesności cyrk. Brawo za interpretację, zresztą słuszną, Hieronima Boscha, o której... Tak, tak, proszę, proszę.
6: Nie, czyli ten kwiatek jest jakby tym takim, tą niewinnością, prawda? Czyli jest jednak
10: to jest
6: taką...
10: ten klucz. I to jest nie tylko niewinność, co jest bardzo istotnym słowem w dzisiejszych czasach, bo przypomina nam o cnotach, o niewinności człowieczeństwa. Ale ten kwiatek właśnie jest tutaj tą kulminacją, tym dramatem, czyli symbolizuje
6: piękno,
10: ale i metafizykę człowieka, która została właśnie na tym obrazie panu biednemu wykastrowana przez całą bandę tych szarlatanów, szalbierzy i też ludzi nieświadomych, którzy uczestniczą w tym całym przedsięwzięciu. Więc ja 500 lat później nawiązałem w swojej małej pracy pod tytułem Po leczeniu głupoty.
6: Po leczeniu głupoty.
10: Tak, bo tam to jest jakby kontynuacja tego wszystkiego w takiej formie w pewnym sensie abstrakcyjnej. Właśnie z tego kapelusza, jak królik, wyłania się głowa, na której widać tą rozciętą rankę i ten lejek założony zamiast kapelusza. który miał na głowie jeden z tych niecnych szubrawców operujących biednego nieszczęśnika. W każdym razie tutaj jest taki element bardzo mocno podkreślony, ale nie bardzo widoczny, bo tam w takich czterech naczyniach są napisy, to są cztery zoa, cztery istoty żyjące, Luwach, Tarmast, Urtona, Los Urizen, i w mitologii Blake'a to fundamentalne aspekty podzielonego praczłowieka. W interpretacji Miłosza w bramach Urlo jako archetypy ludzkiej psychiki upadku w nowoczesność. Miłosz postrzega je jako siły rozszczepione. Urizen reprezentuje rozum, ale jest właściwie takim szatanem. Sterylny intelekt, często przedstawiany jest jako tyraniczny bóg. W bramach Urlo jest często używany z zimnym racjonalizmem, który odcina człowieka od boskiej wyobraźni. Luwach to król miłości, namiętności i pasji, który w swojej upadłej formie staje się zbuntowanym dzieckiem, symbolem rewolucji, gwałtownych emocji, buntowniczą energię reprezentuje. W formie upadłej staje się orkiem, siłą rewolucji i odrodzenia. Tarmas to zmysły, współczucie i pierwotny chaos, uosabia instynkty, ciało i jedność, która ulega rozpadowi. Urtona jest uosobieniem wyobraźni i kreatywności. Prezentuje sztukę, inspirację. Los jest jego ziemską, upadłą ludzką formą. Uosabia wieczną wyobraźnię, prorokiem walczącym z mrokiem Urizena. Miłosz, badając Blake'a, traktuje te postacie jako narzędzia do diagnozy współczesnego świata, w którym dominuje Urizen, niestety, proszę państwa. I najbardziej się śmieje, że my w niego nie wierzymy. On se przełącza kanały, prawda, pilotem, ma niezły ubaw. A los wyobraźnia stara się odbudować utraconą duchową jedność.
6: To mnie jeszcze jedna rzecz zastanawia w takim razie, jeśli chodzi o leczenie głupoty i po leczeniu głupoty. 500 lat temu Hieronim Bosch zawarł w obrazie jednak tego szubrawcę, który istnieje. W odpowiedzi pana Arnolda po leczeniu głupoty już nie ma tego szubrawcy na pierwszym planie w ogóle w obrazie. Czy w takim razie to, co się dzieje człowiekowi już od tych 500 lat bodajże w takim wypadku, czy to już się... jakby to powiedzieć, czy to już jest zamkniętym rozdziałem w kontekście, że my już jesteśmy straceni, jakby to już jest dokonane, czy nadal ci szubrawcy gdzieś tam są i funkcjonują również we współczesności, czy to już jesteśmy...
10: Oni paradoksalnie funkcjonują prowadząc rynek sztuki. Czasami. Ten mainstreamowy. I to jest takie poważnie tajemnicze przedsięwzięcie, ale tak jest. Oczywiście nie tylko tam się znajdują, no ale oni są. W każdym razie, czy wszystko jest stracone? Nie.
6: Nie. Jeszcze jest nadzieja.
10: Nie, nadzieja jest mnóstwo. Żyjemy w nieustannym świecie cudów. Mamy Stwórcę Wszechmocnego, Wszechmogącego nad nami i jak to mówił Miłosz, ludzkość przeżyje wszystko.
9: Ja teraz chciałbym zadać pytanie bardziej nawiązujące może do samej formy malarstwa, dlatego że bywając na wystawach sztuki współczesnej możemy się zetknąć z takim... nazwijmy to nurtem, ruchem, gdzie artyści bardzo często interpretują, tworzą swoje malarstwo w kontekście interpretacji kultury popularnej. Mówię tutaj w kontekście na przykład malowania zdjęć, które wcześniej zostały już wykonane, malowania ze zdjęć, nawiązywania do filmów, kreowania dzieł w kontekście popularnych znaków. Rozmawiając z tobą, z panem, zauważyłem, bardzo przepraszam, że często wraca pan do klasycznych form malarskich. Był wspomniany na przykład plener. I chciałem się spytać, czy u pana jest to ważne, czy powinniśmy jednak wrócić do takiego klasycznego uczenia się malarstwa w kontekście rzeczywistości, która nas otacza, czy jednak ucieczka w świat idei jest czymś, co może nas wiele nauczyć?
10: No i znowu kolejne wspaniałe pytania. Bardzo ważne wątki zostały poruszone. Odpowiem szybko jeszcze na ten tą kwestię pop culture, która tworzy rzeczywistość zastępczą, czyli odrywa nas od fundamentów naszego całego dziedzictwa. No i doprowadza to do tego, że siedzi parę osób przy stole, każdy mówi coś i nikt nic nie rozumie, a podobno mówią tym samym językiem danego kraju. To jest zjawisko i oczywiście co za tym idzie, to jest odwoływanie się często do tej kultury masowej produkowanej jak nauka, co się bardzo szybko zmienia i to co było wczoraj nowością dzisiaj staje się już jakimś archaizmem. A wracając tutaj do kwestii plenerów, tak. Po pierwsze, no jeżeli do konserwatorium pójdą ludzie, żeby stukać se jakimiś kijeczkami w blat, mając partytury, które fruwają i nie są w stanie odczytać nut, no to ja podejrzewam, że oni tak na przykład jak pan Nering, nie będą w stanie zagrać opusu 35 Chopina, jakkolwiek by nie nafaszerowali się jakimiś tam specyfikami, bo to nie pomoże. A co do tutaj kwestii fundamentalnych w jakiejkolwiek dziedzinie sztuki, no po pierwsze, to jest wspaniałe być, móc się tworzyć swój, bogacić warsztat, szlifować to wszystko i bez tego nie ma żadnej porządnej twórczości. No, mam dziesiątki tysięcy lat wspaniałych artystów, którzy są tego przykładem i z tego, co się orientuję, to nie ma żadnego z nich, który w Boga nie wierzył poza tym, ale jeszcze wracając tutaj do obserwacji natury, do plenerów, to dla mnie to jest wielka rozkosz za każdym razem, jak uczestniczę w takim przedsięwzięciu, bo ja mogę sobie malować, tak jak Mozart tworzył te urocze, zabawne utwory, gdzie dusza, serce rwie się do życia, to ja na tej samej zasadzie działam, malując sobie jakieś po prostu piękno zastane, nie musząc myśleć o rzeczach przykrych na przykład. W każdym razie jest to wielka nauka i rzeczywistość uczy nas po prostu rzemiosła i patrzenia przede wszystkim. I Caravaggio zawsze mówił, tam nie ma w ogóle żadnej dobrej sztuki bez płatnej.
9: To jest bardzo absolutnie się zgadzam.
6: To jest bardzo ważne, co pan powiedział, że nie trzeba cierpieć, bo w aktualnej, współczesnej sztuce panuje takie przeświadczenie wręcz werteryczne, że z bólu się rodzi ta prawdziwa sztuka. I co pan o tym myśli w takim razie?
10: Bo to jest ból niewłaściwy. To jest ból w dużej mierze niepotrzebny, źle zdiagnozowana choroba. Przeważnie jeszcze ci pacjenci biedni zajmują się rzeczami, którymi się nie powinni zajmować. Zamiast się leczyć w dobrym sanatorium, odpoczywać, korzystać z życia. To się bawią w jakieś przedsięwzięcia. Najpóźniej wybebeszają się, prawda? Ukazują to cierpienie. Człowiek chodzi, tam patrzy, męczy się na sam widok często nieudolności, podejmowanych tematów w ogóle, o co tu chodzi, gdzie jest, z czym takie subiektywizmy już w skrajnej formie są po prostu bardzo często nie do zniesienia. No, więc to jest tak. jedno wielkie nieporozumienie.
9: Czy artysta emigrant, korzystając z pańskich doświadczeń, ma większe prawo do krytyki ojczyzny, czy przeciwnie? Czy widzi więcej, nie będąc w ojczyźnie?
10: Amor, Deo, Patriae, Cultura, Ars, Nostra, Lex. Więc krytykować ojczyznę, nigdy nie ma powodu krytykować stan ojczyzny. To jest zupełnie inna sytuacja. Krytykować swoją kulturę, swoje dziedzictwo, bo to się wszystko łączy u samego źródła, jest zabójczym przedsięwzięciem. Więc ja nie polecam. Walczę z wiatrakami na co dzień. Tutaj też ledwo co wylądowałem, bo dostawa do mojego dyliżansu była opóźniona, co miało swoje konsekwencje dosyć tragikomiczne. W każdym razie ich koń mi padł kolejny, już czwarty. I służba nie skapitulowała, po prostu uciekła. Więc to są... przepraszam, jeszcze musimy wrócić na sekundę do wątku.
9: Mówiłem o artyście emigrancie.
10: No tak, no to... to jest właściwie... po pierwsze, na emigracji ma się szerszą perspektywę. Często.
9: Tak.
10: Głównie taki jest syndrom, takie jest zjawisko, że tak jest. I często polecam właśnie, często nie polecam. W każdym razie nasze dziedzictwo kultury, nasze jest tak niesamowite, że to przechodzi ludzkie pojęcie. Wystarczyłby tylko pan Zbigniew Herbert, Schulz, już o Norwidzie nie wspomnę, żeby po prostu chodzić codziennie z piórami pawimi, jak to ostatnio na tym wydarzeniu, co mieliśmy przyjemność, czy taka pani występowała z piórami pawimi. I musimy kontynuować to, czerpać z tego, delektować się tym, pokazywać się, czym to wszystko naprawdę jest i jakie to ma efekty w naszej współczesności. Przecież pan Zbigniew Herbert zmienił formę naszego języka. My dzisiaj, tak jak to Gombrowicz mówi, mówimy językiem, a nie... a język mówi nami, a nie my językiem. Mhm.
12: Tak, i powstał tak prosty język, żeby analfabeta mógł się dogadać z filozofem.
10: No
12: tak uniwersalny.
10: Tak, ale to jest właśnie takie, że przeważnie ani ten analfabeta równa się temu filozofowi. To jest kolejny dramat dzisiejszych czasów.
12: Panie Arnoldzie, niestety już nasza rozmowa, przez to, że audycja również zbliża się do końca. Na sam koniec chcielibyśmy jeszcze poruszyć sam kontekst pana, ale kontekst może też rodzimy. Chodzi mi o pańską prezencję. Pięknie pan wygląda, naprawdę.
10: A dziękuję, z drogi, prosto z drogi.
12: ale mogliśmy zobaczyć jeszcze szable.
10: Oczywiście.
12: Tutaj jest, nie wiem, czy to jest laska, buzdygan, berło.
10: Właściwie wszystko w jednym, wszystko, bo to jest taki kaduceusz. Taki... A to jest po prostu...
12: Pięknie.
10: Taka sobie, o.
12: Naprawdę.
10: Że można klepnąć jakiegoś bolszewika w tyłek. poprawę humoru.
9: Tak.
12: Ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz. Arnold Ananicz Ananicius. I skąd się... Czy ten sufiks jus jest już, że tak powiem... jakimś nabytkiem wrodzonym już z poprzednich, jakby rodowym? Czy może pan jakoś...
9: Sam nadał sobie.
12: Tak,
10: mój umysł czasami płata różne figle i tutaj w Polsce w większości właśnie kojarzą mnie z Litwinem. Oczywiście tak jak na prawdziwego Polaka przystał z kresów mitycznej Rzeczpospolitej. Mam też różne korzenie. W każdym razie tutaj bardziej chodzi o takie zapatrzenie oczami pełnymi olśnienia w malarzy holenderskich, Karl Fabricius na przykład, Więc no tutaj jest taki utwór synkretyczny z tego powstał. Także...
12: Nie, bo również jest pan szlachcicem, prawda? Ja też mam...
10: To nie z mojej winy.
12: No oczywiście, że to nie... To, mam jeszcze pewne pytanie. Jakbyśmy mogli tak jeszcze lakonicznie na nie odpowiedzieć, ponieważ pan również wiemy, że chciałby coś przeczytać.
10: A taki króciutki utworek dla państwa. Przy okazji.
12: Mamy pytanie od kolegi Adriana, tutaj pozdrawiamy go serdecznie. Czy pan sądzi, że powrót szlachty intelektualnej i tej rzeczywistej, prawda?
10: Duchowej.
12: Jakby na piedestał poprawiłby życie w Polsce?
10: No, wszędzie by poprawił. Nawet na Marsie by poprawił. To jest bardzo ważne. Po prostu szlachta jest to uprzywilejowana warstwa, klasa, która... Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że musi służyć. Mhm. Ludzkości. Po to Pan Bóg wymyślił.
12: I to, też mówimy właśnie o tej intelektualnej szlachcie, która myśli, prawda? To znaczy w duchu filozofów starożytnych, prawda? Którzy uważali, że właśnie to myśliciele powinni być głowami państwa, prawda?
10: Artyści.
12: To tak nie funkcjonuje w aktualnym świecie.
10: My to poprawimy, tu mamy białą broń.
12: Więc ruszamy zaraz po audycji Festina Lente.
9: Tak. To, o czym będziemy szturmować. O tych artystach zaangażowanych społecznie. Mhm.
12: Dokładnie. Więc tak? Proszę bardzo.
10: Szanowni Państwo, wybaczcie za tę lapidarność. Stoję tu jeszcze sam i patrzę na siebie. Moje zdegustowane alter ego uśmiecha się wysublimowaną ironią. Nie chcę, by to zabrzmiało egoistycznie. Czy uratuje mnie sztuka przed naturą? W obrazie walczy daimonion z demonem. Dokąd prowadzą te wizje? Przed wami jestem...

0: przeszłość i staje się horyzontem wiecznej sztuki. A my patrzymy prosto w oczy sobie, a natura obojętnie patrzy się na nas. Do niej uśmiecha się ładna kostucha, czarna dama, technologia, liczy i kupuje od nas coraz więcej czasu za bezcen. Dziękuję uprzejmie.
1: I to jest też ważne, aby wspomnieć. Około 2 tygodnie temu pan mi wspomniał o tym, że prawdziwy artysta powinien być artystą wszechstronnym. I nasz rozmówca dzisiejszy jest idealnym tego przykładem.
0: A, dziękuję.
1: Po prostu.
0: Bez przesady.
1: Nie tylko malarz, aktor, ale też i pisarz.
0: Bez przesady. Od czasu do czasu trzeba poćwiczyć, jak nie pędzlem, to piórem. No ale jeżeli kruk na przykład jest w stanie naśladować śpiew słowika, no to co człowiek?
2: Przepięknie powiedziane. Ja też sądzę, że artysta powinien mimo wszystko potrafić wyrażać się w wielu różnych dziedzinach.
1: Tak.
2: Ale w różnej formie.
1: I znowu ten język symboli i metafor. Coś pięknego. Coś
0: pięknego. Dziękuję panowie, jesteście wspaniali.
1: No to pan jest wspaniały i dzięki wspaniałości pana właśnie ta rozmowa wygląda jak wygląda. Czyli jest piękna.
0: I dla naszych kochanych widzów jeszcze raz wszelkie uprzejmości, uśmiechy ślę. I może do zobaczenia gdzieś na tej naszej cudownej planecie.
2: Fantastycznie. To może ja jeszcze zakończę to małym cytatem, który bardzo mi się spodobał z tego, co przed chwilą usłyszeliśmy, że jedna litera może zmienić cały świat. I tego również państwu życzę. Dziękuję serdecznie ci, tak. Igor. Bardzo dziękuję gościowi. Bardzo dziękuję również realizatorowi.
1: Tak.
2: I słyszymy się w takim razie
1: za tydzień.
0: Apage satanas.
2: I tym akcentem.
1: Na zakończenie jeszcze she loves and she confesses
0: too.
1: Dziękujemy.
0: Brawo.

0: Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko ₺0,99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie ₩0,79.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Po reklamie.
5: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie. Wojna, pieniążki sypią się wroga, bij w imię Boga, za cudzą kieszenie oddaj młode życie swe.
6: Sekcja lewacka Radia Wnet.
7: Dzień dobry Państwu, proszę Państwa, za oknem niestety świeci słońce, bo wspaniała pogoda jest wtedy, pamiętacie, z tego wszystkiego, co mówiłem do tej pory, od kilkunastu lat w Radio Wnet, od 17 lat, o kurczę, już prawie pełnoletni jesteśmy, z tego, co mówiłem, wiecie, że najpiękniejsza pogoda jest wtedy, kiedy deszcz pada, bo nasza Matka Ziemia potrzebuje wody, potrzebuje. I wy, dziewczynki i chłopcy w telewizorach, nie mówcie, że będzie słaba pogoda, bo deszcz pada. Zapytajcie najpierw rolników, która pogoda jest dobra. No więc tak, pogoda jest średnia, słoneczko świeci, ale na szczęście jest dosyć chłodno. Jest 22 stopnie w Warszawie, w samym centrum. To jest jak na sierpień chłodno. A teraz przedstawiam prezydenta, doktora Andrzeja Sadowskiego, szefa Centrum Adama Smitha.
8: Dzień dobry słuchaczom Radia Wnet.
7: Sekcji lewackiej szczególnie.
8: Zwłaszcza sekcji lewackiej.
7: Bracia lewacy, siostry lewaczki, teraz będziemy gadali o lewicy prawdziwej. Czy podnoszenie podatków należy do lewicy, czy do prawicy? Bo to demokraci w tym, nie? W Stanach zawsze podnosili podatki, a republikanie obniżali.
8: Nie zawsze, natomiast w Polsce mamy to do siebie, że partie umownie sobie nadają barwy polityczne, natomiast są partiami czystej władzy, stąd każda partia podnosi nam podatki, niezależnie od tego, do jakiej opcji się, że tak powiem, chwilowo zalicza czy określi.
7: No dobra.
8: Ale muszę na koniec opowiedzieć anegdotę o terminie lewacy, bo jak przyszedł jeden ze znanych działaczy komunistycznych do towarzysza Stalina, wstrząśnięty faktem, że dowiedział się o podpisaniu paktu Ribbentrop-Mołotow i mówił: towarzyszu Stalin, ale jak to jest możliwe? To jest zdrada ideałów proletariatu, podpisanie paktu z imperialistycznym, faszystowskim reżimem. Towarzyszu, ale wy jakieś lewactwo uprawiacie, odpowiedział towarzysz Stalin.
7: Właśnie, ci ludzie, którzy tak obraźliwie traktują słowo lewacy, bo ja traktuję to przewrotnie, wiesz, oczywiście i cała nazwa audycji, ale ci, którzy obraźliwie używają słowa lewactwo, nie wiedzą, że używają rzeczywiście, bo ja o tym wiedziałem, nomenklatury Stalina, bo to Stalin to słowo wymyślił. Także ludzie, jak chcecie, bo wy tak nie znosicie tych Rosjan, tej Rosji i tak dalej, to fobie to nie jest zdrowy objaw życia psychicznego przeciętnego Polaka. Ale skoro tak nienawidzicie Rosjan, to nie mówcie ich językiem, kurczę, nie używajcie tylu tych rosycyzmów.
8: Które są stałym elementem polskiego, jak się okazało, ciągle języka. Tak. I nawet w przekazie politycznym to znajdujemy. Ale,
7: Rosja sowiecka, Sowieci.
8: Ale na przykład warto przypomnieć naszą rolę w rozwoju tradycji picia kawy, bo okazało się, że Rosjanie wprowadzili taki termin w XIX wieku, kiedy nas to okupowali, kawa po warszawsku. Otóż była to kawa z dodatkiem cytryny, którą oficerowie rosyjscy pili na kaca na przykład i się to przyjęło jako środek antykacowy pod koniec XIX wieku.
7: No, jeszcze wiesz, te rosycyzmy różne, właśnie Rosja sowiecka. Ale Sowiety to rady, nie?
8: Nie,
7: czyli radziecka po prostu.
8: Sowiecka i w Polsce na początku używano w państwie komunistycznym określenia Związek Sowiecki, ale propaganda uznała, że jest to zła konotacja i zmieniono nazwę na Związek Radziecki.
7: Tak? No, bo radziecki jest po polsku, sowiecki jest po rosyjsku. Sowiety
8: no
7: to są...
8: i Sowiety się kojarzyły jeszcze z czasów wojny polsko-bolszewickiej, tak, właśnie z Sowietami, które napadły na Polskę wtedy.
7: No tak. No ale tak daleko nie będziemy szli. Kto to był Adam Smith?
8: Przede wszystkim wybitny filozof, znany na świecie bardziej jako ekonomista, ale jego pierwotne dzieło było o moralności i tak na dobrą sprawę część ekonomistów wybitnych światowych uważa, że Bogactwo Narodów, którego wydanie obchodzimy w tym roku 50. rocznicę wydania Bogactwa Narodów, jak oni określają, był zaledwie przypisem do teorii uczuć moralnych.
7: Także to kiedy on żył w takim razie?
8: Nie, no koniec XVIII wieku, także. I od tego momentu, można powiedzieć, dokonał odkrycia na miarę Kopernika, bo tak się porównuje jego dzieło w ekonomii do dzieła Kopernika, że to właśnie bogactwo pochodzi z pracy, a nie z kruszców, złota czy innych
7: to lewak jakiś.
8: Wykopalisk materiałów szlachetnych, bo gdyby było to prawdą, że bogactwo pochodzi ze złota, to dzisiaj no, bogatszymi państwami na świecie byłaby Portugalia i Hiszpania, które wywoziły złoto ze swoich kolonii w Ameryce Południowej i nie rozbudowywało żadnego przemysłu, tylko gromadziły zapasy góry tych właśnie zrabowanego plemienią złota i innych kruszców, a mimo to na powiedzmy 200 lat ślad w rozwoju światowym Hiszpanii czy Portugalii zanikł, prawda? Tak. Były to państwa, które później dekadami wydobywały się z tej biedy właśnie spowodowanej fałszywymi teoriami, no które właśnie upatrywały, że bogactwo polega na dużych zasobach złota, srebra i innych tam diamentów.
7: Ale warto jednak mieć zapas w złocie.
8: No,
7: na, to, co robi profesor Glapiński. Ja myślę, no, że to jest całkiem
8: no dobrze, ale
7: pomysł.
8: Po pierwsze, te zapasy złota powinny być na terenie Polski, stąd Niemcy lata temu podały taki komunikat, że już wszystkie zapasy złota, które miał rząd federalny, znalazły się na terytorium niemieckim. To był drobny komunikat, ale bardzo wiele mówi. Aha. Pytanie... gdzie są te złoto, które jest zakupione przez Narodowy Bank Polski?
7: Pan Glapiński w telewizorze pokazuje te sztaby złota.
8: Do tej pory Wielka Brytania nie uważa za stosowne zwrócić tam złoto, które jest na
7: jej terenie. Jeszcze nie zwróciła.
8: No, cały czas słychać, że są spory interpretacyjne, do kogo należy złoto.
7: Czyli oni chcą na przykład, bo ja słyszałem o tym, że za to, że Dywizjon 303 bronił w bitwie o Anglię.
8: Nie, wystawiono nam rachunek i potrącono z zasobów złota, a też trzeba pamiętać, że kiedy rząd pana premiera Mazowieckiego sprowadził złoto, które rząd drugiej RP wywiózł do Kanady, bo tam się znajdowało, To złoto akurat płynęło statkiem do Polski.
7: Utadł statek.
8: Nie, ten statek w pewnym momencie musiał, już nie wchodząc w szczegóły, zacumować w Nowym Jorku. I na pokład tego statku wkroczyła policja i zarekwirowała polskie złoto ze względu na zobowiązania, które Polska nie uregulowała z tytułu długoterminowych obligacji, które jeszcze wyemitował rząd drugiej RP. Ojej. I dopiero jak się porozumieli z rządem amerykańskim w latach 90., to dopiero nam wydano to złoto jeszcze w skrzyniach oryginalnych Fundusz Obrony Narodowej, czyli słynne złoto FON-u. Tylko to też pokazuje, i to warto powiedzieć, jaki jest absurd z trzymaniem złota, bo polska generalicja zwróciła się do ówczesnego wicepremiera pana Kwiatkowskiego, żeby nie trzymał złota pod koniec lat 30., kiedy już wiadomo było, że Niemcy nie mają mają pokojowych specjalnych zamiarów, tylko za te zapasy złota, które były, żeby natychmiast kupić uzbrojenie. On wolał trzymać zapasy złota, stąd to złoto później wywoziliśmy.
7: Aha.
8: Czyli co nam po złocie, jak w pewnym momencie...
7: Nie możemy z niego korzystać.
8: Albo nie robiliśmy z niego na czas odpowiedniego użytku. Stąd ta lekcja z II Rzeczpospolitej całkowicie pomijana i zapomniana.
7: Jest w tej chwili chyba. Jak proponują ten sejf i chcą z tego złota się zbroić, które mamy?
8: Tak, tylko tam jest kwestia szczegółów. I nie wchodząc już, bo byśmy audycję zupełnie przekierowali na tory mocno detaliczne, które nie są zrozumiałe być może dla części słuchaczy, ale te inne historie, bardziej bieżące, sądzę, że są nie mniej pasjonujące.
7: No tak, ale to złoto to mnie pasjonuje, wiesz, bo jak kiedy nastąpił atak z Gazy na Izrael, ja natychmiast wtedy jeszcze byłem zamożnym człowiekiem. I natychmiast poleciałem...
8: Inni się na wojnie jakby bogacą, a ty co, straciłeś na wojnie?
7: Właśnie ja zarobiłem strasznie dużo, bo byłem bogatym człowiekiem. Inflacja zrobiła się jakaś bardzo wysoka. I no to po co mam tracić 16%, trzymając w banku te pieniądze, to kupiłem sobie bulionowe monety. Bo bulionowe monety to są złote monety jednouncyjne, tak, które ważą jedną uncję.
8: Najłatwiej nimi się posługiwać później w sytuacjach
7: kupiłem
8: kryzysowych.
7: Później niestety musiałem wydać, kiedy cięższe czasy przyszły, ale zarobiłem na nich ponad 100%. Więc jednak to złoto. Dlatego jestem taki zaciekawiony złotem. Teraz mnie nie stać oczywiście nawet na jedną taką monetę, ale ciekawią mnie to właśnie, co ten profesor Grapiński mówi o tym złocie, że to uwiarygodnia kraj.
8: Trzeba pamiętać, że gdyby tak było, to większe zapasy złota niż Polska miała Wenezuela, a mimo to ludzie głodowali, nie było nic w sklepach i próbowali z tego państwa uciec, a zapasy złota rząd Wenezueli ma większe.
7: No tak, no to nie jest kwestia... Jak był w stanie wojennym, był tylko ocet. Ten słynny, najlepszy, lepszy od Viagry, afrodyzjak, nie? No bo przecież wtedy tylko ocet była, tyle dzieci się rodziło.
8: Może
7: nigdy później nie było takiego
8: byłyby
7: bumu.
8: Ciekawe badania, gdyby powiązać poziom dzietności ze sprzedażą octu.
7: No właśnie, tak samo z tą Wenezuelą, wiesz. My wiemy to, co mówiono, że sam ocet, tam nie ma nic do jedzenia, a wcale nie wiemy, czy nie ma, czy to nie nasza propaganda zachodnia to robi.
8: No i jednak te przekazy nawet od polskich obywateli, którzy prosili nasz rząd wtedy o pomoc w opuszczeniu tego państwa, bo też...
7: O, to jest ciekawe. To już jest fakt.
8: Tak.
7: No bo wiesz, bo w propagandę to ja nie wierzę. Jak coś mi napisze gazeta, że wiesz, to ja muszę to sprawdzić.
8: Ale to dzięki temu, że obaj mamy lekcję poszukiwania prawdy z czasów PRL-u, kiedy istniała poważna cenzura, wszystko było filtrowane i preparowane. To nie były informacje, tylko to było spreparowane wiadomości, w które mieliśmy wierzyć, a okazało się, że jesteśmy skrajnymi niedowiarkami.
7: I jeszcze w dodatku... zagłuszano nam głos Ameryki.
8: Przede wszystkim Wolną Europę.
7: Wolną Europę,
8: ale
7: głos Ameryki też.
8: Można było kupić radioodbiorniki i to marki radzieckiej, które miały najniższe częstotliwości, na których Wolna Europa nadawała, a na tych już nie zakłócano.
7: No tak, bo nie potrafiono albo coś, ale w każdym razie komuniści zabraniali nam słuchać głosu Ameryki, a teraz Brukselczycy zabraniają nam słuchać głosu Rosji, tego Russia Today. Wiesz, ja nie mogę sobie wybrać na przykład obiektywnie, wiesz, obejrzeć jedną stronę i drugą stronę. Tak jak Sokrates oglądał monetę zawsze z dwóch stron. Ja nie mogę obejrzeć, bo mi zabraniają. A nie znam rosyjskiego, więc
8: bo
7: nie mogę rosyjskiego.
8: Ta opinia mogłaby wpłynąć na twoje samodzielne osądy i wybory demokratyczne. A no przecież Unia Europejska, czy raczej biurokracja dba o to, żeby te wybory w państwach Unii Europejskiej, jak w Rumunii, były całkowicie bezstronne i pozbawione wpływu.
7: Polecam książkę Janisa Varoufakisa. Porozmawiajmy jak dorośli, wydaną przez Krytykę Polityczną. On opisuje mechanizmy tej mafii, która się nazywa Komisją Europejską. A teraz, ponieważ zeszliśmy na rewolucyjne tematy, tą rewolucyjną hiszpańską pieśń, za którą szło się za wykonanie? Nie
8: była ona elementem zatrzymania i aresztowania w czasach reżimu Franco. Tak. O ile dobrze pamiętam.

0: No więc wracając do Adama Smitha, do tego lewaka, no bo jeśli majątek się bierze z pracy, a nie ze spekulacji, no to znaczy, że lewak.
1: Można powiedzieć, że należał do dziedzictwa myśli marksistowskiej, bo pierwsze wydanie pełne bogactwa narodów ukazało się rok po śmierci Stalina w Polsce z tego względu, że Karol Marx bardzo często powołał się na nauki Adama Smitha. Także z tego względu znalazł się w bibliotece myśli marksistowskiej wydanej w Polsce.
0: No to tak jak krytyka polityczna wydała Varoufakisa, który jest całym sobą przeciwko nim, tylko oni chyba tego nie wiedzieli.
1: Ale to
0: wszystko zaprzecza ich ideologii.
1: Alain Besançon miał taką definicję, kto to jest komunista i antykomunista. Komunista to jest ten, który przeczytał Kapitał Karola Marksa, a antykomunista to jest ten, który przeczytał i zrozumiał Kapitał Karola Marksa.
0: Wracając do Adama Smitha, czyli on żył w czasie tak zwanej rewolucji amerykańskiej.
1: Przemysłowej, bo to były czasy też pionierów w różnych technologicznych, jak na tamte czasy, wynalazków i tak zwanych kapitanów przemysłu. Wtedy naprawdę dokonywano niezwykle czegoś, co może chyba poszło dalej niż dzisiejsza rewolucja cyfrowa, o której myślimy, że była czymś najdoskonalszym, bo tam nagle, chociażby z tego względu, że produkcja bawełny i obróbka poprzez już maszyny, a nie zakłady tkackie, doprowadziła do tego, że odzież bawełniana zaczęła być staniała i była powszechna wśród ludu pracującego miast i wsi, co spowodowało drastyczne wydłużenie życia. W ogóle mało co wiemy, ale początek XIX wieku i sam XIX wiek to jest gwałtowny przyrost populacji w Europie ze względu na wydłużający się cykl życia. Już ludzie nie dożywali 30, czy tam lekko powyżej 30, tylko już żyli znacznie dłużej, dzięki chociażby takiemu upowszechnieniu odzieży bawełnianej, którą wkładano pod na siebie. I to świetnie opisał polski ekonomista Adam Krzyżanowski, że nagle coś, co było arystokratycznym dobrobytem czy elementem zbytku, bo on użył takiego określenia, coś, co było arystokratycznym zbytkiem, stało się dobrem powszechnym. I właśnie ta rewolucja przemysłowa, szeroko rozumiana, bo tam w różnych obszarach, doprowadziła do zmiany jakości życia i wydłużenia życia w Europie.
0: Ale mówimy teraz o Adam Smith.
1: I to wynikało, był Szkotem. Czas trzeba pamiętać, że nie był Szkotem. To było by już dla niego być może obraźliwe, bo jednak te wszystkie, to były przecież niezależne państwa do pewnego momentu, zanim one zostały w ten czy inny sposób podbite przez, można powiedzieć, przez Londyn. Te regionalizmy przez dzisiaj widać w różnicach językowych i to, że na przykład szkocka partia cały czas walczy o Szkocję jako niepodległe państwo i oderwanie od Wielkiej Brytanii.
0: Tak, i przyłączenie się do Unii Europejskiej.
1: Unii Europejskiej, tak, co jest paradoksem do Unii Europejskiej.
0: No więc tak, czyli on był Szkotem. No, ale Szkoci dali, tak jak Anglicy, Walijczycy, Irlandczycy zaliczają się do Brytyjczyków. Wyspy Brytyjskie się nazywają, czy nie?
1: Zapytajmy.
0: British Island?
1: No, ale to z tymi nazwami jest taki problem, że Francuzi mówią La Manche, a po drugiej stronie mówią kanał angielski. Tak. I przypomina mi się taki komunikat meteorologiczny, który nadał Radio Londyn, że mgła zapadła nad kanałem londyńskim. Europa została odcięta od Wielkiej Brytanii.
0: No tak, oni mieli. No to było imperium jednak.
1: Tak, to kiedyś było imperium, ale to właśnie imperium między innymi wynikało z praktykowania nauk Adama Smitha i tam był jeszcze inny mechanizm, że tylko najstarszy syn mógł dziedziczyć po ojcu, a wszyscy inni musieli, że tak powiem, szukać innego zajęcia, stąd te wszystkie podboje były spowodowane przez nie pierworodnych synów, tylko synów, którzy rodzili się w drugiej czy trzeciej kolejności i oni doprowadzili, że imperium, nad imperium nie zachodziło słońce, jak to kiedyś mawiano.
0: Ale wiesz co, no, Adam Smith raczej kojarzy się z kapitalizmem.
1: No stał się...
0: Jak to, lewak, kapitalista?
1: Symbolem, ale kapitalizm był systemem dla biednych społeczeństw. Trzeba pamiętać, że Wielka Brytania w kategoriach świata średniowiecznego była na takich peryferiach, jakie sobie później wyobrażano, na jakich jest Islandia, prawda? Gdzieś jakaś odległa wyspa, biednawa i dopiero zauważmy, że przy tym złocie, które miała wtedy Hiszpania, Portugalia czy Francja, to Wielka Brytania no, nie miała specjalnie niczego. Nie miała ani kolonii, ani nie prowadziła takich łupieszczych wypraw. Traciła z Holandią, która była wtedy już imperium morskim. I nagle zmiana paradygmatu, jak to dzisiaj się mówi, myślenia, z czego bierze się bogactwo, no, doprowadziła do tego, że stała się imperium. Oczywiście nie zawsze to wynikało z pracy samych Brytyjczyków, prawda? Bo to w dużej też części było elementem przemyślnych systemów eksploatacji innych społeczeństw. Pamiętajmy, że taki subkontynent jak Indie, i wiesz, ile liczyła tam armia okupacyjna angielska?
0: Kilka tysięcy, kilkadziesiąt?
1: Do 20 000.
0: Wow.
1: I to wystarczyło, żeby kontrolować cały subkontynent.
0: To niesamowite, bo to są tysiące kilometrów.
1: A mimo wszystko to była kwestia, czyli, że niewielkimi zasobami udawało się przez tyle lat...
0: Uczono nas błędnie, bo z tego wygląda na to, że Hindusom to odpowiadało.
1: To byśmy znowu weszli w historię tego subkontynentu i księstewek, państewek i tak dalej, które rozgrywano między sobą, bo divide et impera, czyli dzieli rządź, była bardzo dobrą zasadą, żeby utrzymywać tak duże połacie pod kontrolą, prawda? Mając innych do wykonania swoich poleceń.
0: No tak, czyli Smith... Lewak, kapitalist, początkowo lewak, który przeszedł do...
1: ci, którzy przyjęli nauki Adama Smitha, przyjęli, mówię, no właśnie, w cudzysłowie, bo to nie jest...
0: o tych naukach.
1: Sam fakt stwierdzenia, że to nasza praca tworzy bogactwo, a nie zasoby węgla, chociażby miedzi czy złota, bo gdybyśmy w tych kategoriach traktowali, to na przykład taka Wenezuela, o której wspomnieliśmy, byłaby jednym z najbogatszych państw na świecie, a mimo to właśnie tych zasobów z
0: Izu... nas, Arabia Saudyjska. Przecież oni żyją tylko z tej ropy naftowej.
1: No tak, nie? Ale żyje wąska warstwa, która dzieli się tym, co ma, z innymi, bo tam wyobraź sobie, że nie pamiętam, w którym patrzyłem na ich programy tak zwane socjalne. Aha. To na przykład młodzi ludzie, którzy zamierzali wstąpić w związek małżeński, byli w stanie od udzielnego władcy dostać, że tak powiem,
0: mieszkanie.
1: Pieniądze do $500,000 na to, żeby się zagospodarować.
0: No proszę, czyli naśladuje ten szejk, czy jak tam...
1: W Kuwejcie przed atakiem Iraku na Kuwejt zasiłek dla bezrobotnego obywatela tego państwa wynosił kilka tysięcy dolarów. Stać było go na zatrudnianie służby pochodzącej z Filipin i on nie musiał nic już
0: czyli
1: więcej
0: oni
1: robić.
0: Oni poszli w ślady Kaddafiego, widzę. Kaddafi też płacił małżeństwu.
1: Tak, tylko że to nie jest bogactwo. Nie mówimy o dobrostanie społeczeństwa, które pracuje i samo decyduje, jaki jest ich poziom, tylko od udzielnego tego księcia.
0: O autokracjach mówimy.
1: O autokracjach, no, ale... które mówią, a ja ci dzisiaj sprezentuję, bo...
0: Tak, ale co, Kaddafi nie był autokratą?
1: To była czysta dyktatura.
0: No. Ja, czy dyktatorem?
1: To mówimy o dyktatorach,
0: zdaje tylko... się, że ten Platon tak marzył o dyktatorach, czy Arystotel. Platon raczej.
1: Mówimy o rządach filozofów wtedy.
0: To tak. Ale też marzył o dyktaturze. Pamiętajmy o tym, że tyran, tyranos to jest imię greckie.
1: No, a nie forma sprawowania władzy, właśnie. Chociaż później się stało synonimem tak. formy sprawowania władzy.
0: To prawda, więc Adam Smith...
1: Dla ubogich. Te państwa, które zastosowały nauki Adama Smitha, można powiedzieć, że pod koniec PRL-u Adam Smith się w Polsce przyjął w formie uproszczonej, czyli ustawy Wilczka, która zlikwidowała bariery w bogaceniu się dla zwykłych ludzi, bo dzisiaj mówi się, że ustawa Wilczka była pisana dla nomenklatury. Otóż nawet gdyby była pisana dla nomenklatury, to ona nie zawierała klauzuli, że tylko ludzie z legitymacją PZP mogą się bogacić, tylko nagle okazało się, że obok tych, którzy zajmowali kierownicze stanowiska z nomenklatury w takiej centrali handlu zagranicznego Universal, której budynek stoi tutaj w centrum Warszawy, a której już nazwy nie ma, bo firma zbankrutowała, i nagle się pojawiły inne małe firemki z tych łóżek polowych, które były wzdłuż Marszałkowskiej vis-a-vis domu w centrum ustawione, i powstały gigantyczne firmy, które wygrały konkurencję z firmami nomenklaturowymi. Także nagle się okazało, że podawany za wzór socjalistyczny menadżer pan Skowroński, który był prezesem Elektrimu, taki wzorcowy menadżer z czasów jeszcze nomenklaturowych. Nie, to nie ten. Nagle przegrał konkurencję z tymi spontanicznymi menadżerami, którzy zrodzili się w wyniku ustawy Wilczka i którzy nie mieli ze sobą bagażu politycznych koneksji.
0: No więc o tej ustawie Wilczka ja jej nie znam. Mnie wtedy w ogóle nie było w kraju. Byłem na dosyć dużej nieobecności kilkunastoletniej, ale...
1: Na emigracji wewnętrznej.
0: Nie,
1: zewnętrznej i wewnętrznej.
0: Niestety. Wewnętrznej nie potrafię się udać na emigrację wewnętrzną. Po prostu ja mam taki zawód, że jak tam, gdzie mnie chcą, tam jadę. I gram muzykę, prawda? W każdym razie bardzo dużo słyszę i od lewej strony, i od prawej. Od wszystkich słyszę dobre słowa na temat tej ustawy Wilczka i to, co Wilczek zrobił. Ja to nie wiem dokładnie, co on zrobił.
1: Nie,
0: co
1: zrobił, zanim doszło do okrągłego stołu, w Polsce rozmontowano socjalizm, bo on jedną ustawą napisał zasady wolnej gospodarki dla... Powtarzam to od lat. To była Konstytucja Polskiej Wolnej Przedsiębiorczości. Aha. I tam był najważniejszy artykuł, likwidacja przepisów, które do tej pory obowiązywały. I zlikwidował w tym ostatnim artykule, w cudzysłowie ostatnim, cały socjalizm, jaki w Polsce wtedy istniał. Stąd okrągły stół miał charakter tylko ustalenia, że tak powiem, wyborów politycznych, ale też przy okrągłym stole, o czym warto powiedzieć, chciano tą, ze strony części opozycji, tą ustawę zlikwidować i przywrócić w Polsce socjalizm. A mianowicie chciano powrotu do dekretu PKWN i limitowania działalności prywatnej, firm prywatnych do 50 osób na jedną zmianę, żeby mogły tylko zatrudniać. Natomiast ustawa Wilczka likwidowała wszelkie ograniczenia dla sektora prywatnego. I
0: no, czyli ultraliberalna tak naprawdę ustawa.
1: Wolnorynkowa. Ona wolnorynkowa w duchu Adama Smitha. Każdy, kto miał koc, łóżko polowe, wychodził na ulicę i handlował bez żadnych koncesji, pozwoleń i tak dalej. I wtedy to był ten właśnie moment, w którym...
0: Ale też mafia działała ostro.
1: No ale mafia działała tylko dlatego, że instytucje państwa przestały funkcjonować, bo nie było woli, żeby one dalej funkcjonowały. Przecież wtedy zlikwidowano na przykład Wydział Przestępczości Gospodarczej w komendach policji. Jeszcze milicja się to nazywała. Stąd z jednej strony nie mieszajmy dwóch porządków walutowych, jak to jest w jednym filmie Barei. Za to, co odpowiadało państwo, wtedy mamy dramatyczny wzrost przestępczości, a z drugiej strony tam, gdzie prywatny sektor zaczął powstawać, mamy wysyp, ja to określiłem w takim artykule kiedyś dla Newsweeka, kontrrewolucję straganów właśnie. I ta kontrrewolucja straganów przeważyła bo ludzie zwalniani przez pierwsze rządy solidarnościowe, zwłaszcza przez rząd Tadeusza Mazowieckiego, wyrzucani z fabryk państwowych, nie szli na ulicę protestować, tylko trafiali do tych małych mikro firemek, które powstawały jak grzyby po deszczu. Tak. I według badań pana profesora Pawła Glikmana z Instytutu Nauk Ekonomicznych powstało blisko od 5 do 6 milionów nowych miejsc pracy w Polsce. I z profesorem Janem Winieckim kiedyś uknuliśmy taki termin: prywatyzacja oddolna i prywatyzacja odgórna. Prywatyzacja oddolna to było tworzenie tych mikro, małych przedsiębiorstw i one dawały nowe miejsca pracy, a prywatyzacja odgórna prowadzona przez rządy wyłącznie likwidowała miejsca pracy. Ale bilans był pozytywny w tym sensie, że prywatni przedsiębiorcy stworzyli więcej miejsc pracy niż zlikwidowały to rządy.
0: Aha, czyli jednak na plus wyszło.
1: Wyszło na plus, ale stąd bardzo mnie irytuje dzisiejsze różne oświadczenia polityków, że to miejsce polskiej gospodarki w G20 to nasza zasługa, to myśmy to zrobili.
0: Jasne.
1: Nic bardziej błędnego.
0: Czyli Wilczek to zrobił.
1: Wilczek to zapoczątkował i ten impuls, ta zmiana systemowa Wilczka, można powiedzieć, do tej pory jeszcze i zbudowanie przynajmniej zrębów, fundamentów, nie udało się tych fundamentów do końca wyburzyć kolejnym rzędem.
0: A czym zajmuje się Centrum Adama Smitha?
1: No niczym innym jak naukowym kapitalizmem. Pamiętam katedry naukowego marksizmu, leninizmu i podobne. To my się zajmujemy naukowym kapitalizmem, a przede wszystkim badamy wolność gospodarczą od połowy lat 90., kiedy taki projekt zaczął laureat Nagrody Nobla Milton Friedman, pod którego kierownictwem powstał cały zespół i noblistów, i ekonomistów całego świata. I oni w ramach Instytutu Frasera z Kanady, z którym właśnie współpracujemy od połowy lat 90., jesteśmy tym jedynym w Polsce instytutem, z którym oni to badają. Reszta ma charakter luźnej współpracy i w tym indeksie wolności gospodarczej, który przedstawiliśmy z Instytutem Frasera w Polsce, w Warszawie w zeszłym roku, Polska cały czas spada w międzynarodowym rankingu, ale spada też w Europie. Dzisiaj Polska w ramach tej przeregulowanej Unii Europejskiej jest na ostatnim miejscu. Czyli
0: rozwojowo?
1: Nie, pod względem wolności, poziomu wolności gospodarczej. Czyli zobacz, ile polscy przedsiębiorcy muszą nadkładać drogi, żeby był taki poziom rozwoju gospodarczego przy tych wszystkich blokadach, ograniczeniach, szkodliwych podatkach. I nawiązując do ostatniego pomysłu, który wspólnie parlament, gdzie nie ma podziału na lewicę i prawicę, tylko wszyscy wspólnie większością głosów przegłosowali, okazało się, że wprowadzanie kategorii zbrodni VAT-owskiej, split paymentu, jednolitych plików kontrolnych, białej księgi VAT-owskiej, na koniec wprowadzenie też KSeF-u nie pomaga i najlepiej wprowadzić zbiorową odpowiedzialność uczciwych przedsiębiorców za niezapłacone podatki przez przestępców. I nagle przechodzi przez polski parlament zgodnie. Czyli nie masz tutaj podziałów politycznych. A te podziały są na użytek w cudzysłowie gawiedzi.
0: Ale to oni sobie nie zdają sprawy, że w związku z tym wszystkie nasze rachunki, wszystko co robimy, przechodzi przez rząd?
1: Taka jest konsekwencja. Mimo, że to przechodzi przez rząd.
0: No ten KSeF, no to już jest...
1: Tak, wszystko przechodzi, jest kontrolowane. Pamiętajmy, że rząd sobie zabezpieczył prawo do pieniędzy z podatku VAT poprzez chociażby wprowadzenie split paymentu. A mimo to, jedynym skutecznym rozwiązaniem z uszczelnienia systemu jest zwalnięcie wszystkim zbiorowej odpowiedzialności. Czyli mamy tutaj, jakby jeżeli chodzi o definicję systemu, to trudno powiedzieć o demokracji. Jest taka publikacja autora z Izraela, Talmona, Źródła totalitarnej demokracji, którą właśnie warto się do niej odwołać, bo był to autor, który bardzo
0: przewidział, co będzie.
1: Przewidział, że demokracja może wejść w totalitaryzm i dzisiaj możemy mówić już o takiej formie, o którą się ocieramy, skoro...
0: No to przechodzimy na ostre te tematy. W takim razie dla osłony troszkę muzyki, proszę.

0: No widzę, że jesteś multikulti. Tutaj przed chwilą Hiszpania, teraz Afryka, zachodnia Afryka oczywiście.
1: To wszystko przywożone z różnych podróży właśnie, no właśnie. I tam odnotowywane dzięki amerykańskiemu rozwiązaniu, które potrafi taką muzykę zidentyfikować i ją odłożyć na później.
0: Amerykańskiemu. Wszystko z tej Ameryki. No dobra. Mieliśmy rozmawiać o czymś strasznie ciężkim, ale no nie wyszło, bo zapomniałem.
1: Bo pogoda jest taka, a nie inna, stąd jest mocno letnia także. No, ja lubię nie tam. Gorąca, co
0: ja
1: znaczy,
0: powiem,
1: że...
0: 22 stopnie do 25 to dla mnie to są idealne warunki.
1: No, na Syberii to byłby upał.
0: Tak. Ale ja chodzę dużo, wiesz, kontynuuj. Uprawiam chód sportowy po ulicach Warszawy, mam specjalne buty.
1: I to jest lepsze, bo ci wszyscy, jak pokazują złośliwi wynalazcy joggingu, żyli krócej niż ci, tak. Którzy tylko spacerowali.
0: To dlatego perypatetycy. Peripato to po grecku jest spacer. Perypatetycy spacerując wymieniali myśli swoje.
1: I to była jedna ze szkół filozoficznych przecież Grecji, o tak. Której jeszcze w czasach szkół perelowskich uczono, prawda?
0: Uczono. Teraz nie wiem jak jest, nie wiem czego uczą. Moja wnuczka skończyła właśnie Cambridge.
1: No to tam jeszcze uczą.
0: I skończyła historię. Ja jej mówię, dobrze, to naucz się tej historii w Cambridge. Jak ta szła na historię, to oczywiście musiała dziadzie zapytać.
1: Ale to niech obejrzy Odyseję, czy ta historia z filmu Nolana, gdzie jedna z bohaterek...
0: Ale ja jej powiedziałem, ucz się oficjalnej historii, a ja ci opowiem prawdziwą. Bo ja znam też alternatywne, no. Wiesz, ponieważ znam dwie strony medalu. A teraz, tak jak powiedziałeś...
1: Nie, jest jedna, a druga jest fałszywym odbiciem w lustrze. Tak można powiedzieć. Stworzono
0: tak
1: fałszywe...
0: Komuniści tak mówili, o kapitalistach.
1: Tak. I próbowali przecież wmówić, że naukowy socjalizm doprowadzi nas do lepszych form życia niż ten ład spontaniczny wynikający właśnie przede wszystkim z wolności osobistej i z wolności gospodarczej. I się okazało, że nic takiego nie nastąpiło. A powrót do znowu socjalizmu rodem z PRL-u, które uprawiają kolejne rządy, jak widać, zatrzymał nas w rozwoju, mimo że oczywiście właśnie. Na tle tej hierarchicznego rozwoju w innych państwach Unii Europejskiej można się szczycić, że mamy wyższy poziom wyższy wzrost gospodarczy, tylko dzisiaj, zwłaszcza młode pokolenie twojej wnuczki, gdyby chciało w Polsce do czegoś dojść, tak jak to było na początku lat 90., okaże się, że nagle wszędzie są szklane sufity, tak. Że ceny są tak astronomiczne, że już posiadanie własnego kontu robi się abstrakcyjne i tak dalej, i tak dalej. Tu nagle... Jak kiedyś był taki, jak znasz zapewne film amerykański, to nie jest kraj dla starych ludzi, to nagle się okazuje, że Polska nie jest krajem dla młodych ludzi.
0: A no właśnie. No ja to nie wiem, bo mam bardzo mało kontaktów z młodzieżą. Bardzo, bardzo mało.
1: No wystarczy z wnuczką to nawet.
0: Ale wnuczka mieszka w Wielkiej Brytanii.
1: No ale masz wideorozmowy, możesz zawsze zasięgnąć.
0: Ona ma ważniejsze sprawy niż rozmawiać ze swoim dziadkiem. Na pewno ma znacznie ważniejsze sprawy. Na
1: no ale ma pierwotne źródło informacji.
0: Czyli podróże. Ona dużo podróżuje.
1: To sama sobie wyrabia zdanie. I dzisiaj też Polacy na tyle są ruchliwi po świecie, właśnie. Zwłaszcza młodzi ludzie, że mają punkty odniesienia. To my kiedyś za punkt odniesienia mieliśmy amerykańskie seriale, którymi nam pokazywano zupełnie inny, niewyobrażalny świat Carringtonów, różnych dynastii, prawda? Czy tam właśnie prześladowanych ludów różnych. Ale dzisiaj organoleptycznie możemy sprawdzić, jak żyje się, jakie są ceny. Łatwo porównujemy przecież, że życie nagle w Hiszpanii jest tańsze niż w Polsce na przykład.
0: No, i dlaczego to...
1: W Grecji już nie, bo jak patrzyłem na ostatnie ceny żywności, które dramatycznie poszły w górę w ostatnich miesiącach, no to tam życie staje się dla zwykłego obywatela bardzo drogie.
0: Tak,
1: świadczenia na poziomie 800 i więcej euro, no nagle nie wystarczają na te dotychczasowe
0: moja
1: zakupy.
0: Moja ciocia ma emeryturę 500 euro.
1: No to tym bardziej.
0: I do tej pory żyła z tego bardzo...
1: No wiesz, to zapytaj się swojej cioci, że
0: ta... 3 lata temu jeszcze mogła z tego wyżyć, teraz nie ma szansy bez
1: No nie ma szans.
0: Nie ma żadnej szansy. Cambridge, historia, dobra. A teraz przejdźmy na ten podział na prawicę i lewicę. Jak ja wróciłem ze Stanów, do Polski, to dla mnie, wtedy było SLD, powiem ci, jakie partie były. 4 partie były. Lewica to była ta, nie, lewica to był PiS. Prawica to była Platforma, liberałowie to było SLD, no i chłopi PSL. Taki miałem podział na 4T. Ale okazuje się, że oni siebie nazywali liberałowie, siebie nazywali lewicą. Znowu lewicowcy, czyli Prawo i Socjalizm, czyli Prawo i Sprawiedliwość, zamiennie, nazywali siebie i nazywają do tej pory prawicą. Przecież to nie jest żadna partia prawicowa.
1: Ale jeżeli dwaj premierzy w pewnym momencie, którzy jeden robił, w cudzysłowie robił za liberała, drugi robił za Zjednoczoną Prawicę, mówią, że dla nich inspiracją jest albo myśl socjaldemokratyczna, albo lewicowa, prawda? I że...
0: Ale nie społeczna nauka papieża Kościoła?
1: To było modne kilkanaście lat temu, kiedy niektórzy faktycznie tego się odwoływali. Natomiast liczy się praktyka, no bo jednak jeżeli stosujemy zasadę biblijną, że po owocach ich poznacie, to polska polityka charakteryzuje się polityką bez czynów, prawda? Wszyscy deklarują czyny, natomiast...
0: Mówimy, nie gadamy.
1: Gadamy nie robimy.
0: Gadamy nie robimy.
1: Gadamy nie robimy. To jest ta zasada na co dzień, że lepiej tyle naobiecać, niż zrobić cokolwiek realnego. A jeżeli wychodzą jakieś rzeczy, to wychodzą one w mediach, jeżeli chodzi o kwestie kolejnych afer, ale one...
0: Nie, ale te afery nikomu nie szkodzą, ja widzę.
1: No jednak w Polsce dokonały się zmiany przynajmniej jednej partii na drugą, chociaż ta zmiana na korzyść obywatela specjalnie nie miała większego wpływu. Obojętnie. Nie, bo to obojętnie, która się partia z którą zamienia, bo na koniec zauważ, że te deklaracje, bo to już nie są programy, tylko różne deklaracje czy obietnice składane przed wyborami, one natychmiast po wyborach tracą jakąkolwiek moc. I kto, no nawet się nikt nie przywiązuje do tego, że partia dotrzyma jakichkolwiek zobowiązań.
0: No ale PiS dotrzymywał jednak.
1: Wiele. No dobrze, tylko jest kwestia na koniec bilansu. Czy życie obywateli na koniec po realizacji tego jednego punktu, jakim był program 500, poprawił się, czy jednak nie?
0: Poprawił się.
1: Nie, bo na koniec tego programu krytycznie się poprzedni rząd nie przyznał, tylko wyszło to z badań instytucji rządowych, że na początku poziom ubóstwa w Polsce faktycznie interwencyjnie się ograniczył, ale później na koniec tego programu zwiększył się, a nie zmniejszył. Tak.
0: No ja widziałem, wiesz, bo mnie się to podobało. Niektórym moim znajomym celebrytom się nie podobało.
1: Ja mówiłem, że to jest program typu cashbackowego. Polskie rodziny płacą VAT w zakupach dla dzieci, usługach i dostają ryczałtowy zwrot tego podatku. Ale trzeba pamiętać, że to jest finansowane z pracy rodziców. To nie jest tak, że oczywiście są tacy rodzice, którzy są bardzo biedni i tych podatków nie płacą tyle, żeby im te podatki zwrócić w postaci 800+ i oni mają jakby nadwyżkę, ale w przypadku innych rodziców to jest częściowy zwrot podatku, nic więcej.
0: Rozumiem, ale wiesz co, ja grałem na takim Sopot Jazz Festival w Sopocie i sobie siedzieliśmy na Wąciaku, czyli na Monte Cassino, na głównej spacerowej
1: ulicy. Ale to chyba słuchaczom Radia Wnet nie musisz wyjaśniać, co to jest Monciak.
0: No, młodzieży trzeba chyba.
1: Tak?
0: Myślę, że tak. Nie wiem, jak młodzież. No wszystko jedno. Siedzimy na głównym deptaku Sopotu, bardzo modnym. I widzę, że bardzo mało, to było 10 lat temu, może 8 lat temu, jak wchodziło to 500+. Wtedy sobie policzyłem, że jeśli ktoś ma trójkę dzieci, dostaje...
1: Na dwójkę. Wtedy dostawał tylko na dwójkę. Nie dostawał na pierwsze dziecko, tylko na drugie i trzecie.
0: No tak. Aha, nie, no ale teraz to było wtedy, kiedy już od pierwszego. Pierwsze, drugie i trzecie. To 1500 zł dostaje miesięcznie. I teraz jeśli on to odłoży, bo to przyszło znikąd niby, Jeśli on to przez 4 miesiące odłoży, to ma 6 tysięcy złotych, przyjeżdża do Sopotu na główny deptak, zjada hot doga, czy tam gyros, jak się mówi po polsku, gyros,
1: kebab. Tak, jak po, nie, odróżnijmy kebab od oryginalnego greckiego gyrosa, także to nie mylmy dwóch systemów walutowych.
0: Ja nie wiesz, ja jestem wegetarianin, dla mnie to nie ma
1: różnicy. Ale nie, przepraszam, są też wersje wegetariańskie gyrosów.
0: Tak? No nie, to jest. To tak jak wino bez alkoholu, czy
1: słuchaj, piwo. Piwo bez alkoholu się sprzedaje, jak widać, coraz lepiej.
0: Naprawdę?
1: To oczywiście, dane właśnie pokazują, że to jest najszybciej rosnący segment sprzedaży.
0: Bo to jest dobre na upały.
1: Pamiętajmy, że do jeszcze na początku XX wieku w carskiej Rosji czy w Warszawie, znaczy w Królestwie

0: jak widok
1: wolne
0: Grecji,
1: tak. od bakterii. Właśnie tak, tak, wina spożywano nie dlatego, tak. tylko że woda niosła za sobą choroby. Woda to była choroba. To woda na butelkowaną wodę to jest współczesny wynalazek.
0: Ja pamiętam, że... Ojej, przepraszam cię bardzo. Przepraszam bardzo, nie wyłączyłem telefonu, moja wina, a zresztą...
1: Nie, to już z biura reklamy jakiegoś koncernu dzwonią z propozycją reklamy właśnie piwa bezalkoholowego.
0: Aha, że my reklamujemy to piwo. Nie, nie, ja nie chcę pić żadnego piwa bezalkoholowego, ani wina bezalkoholowego, ani jeść kebaba bez mięsa, ani takich. Wiesz, to jestem jednak konserwatystą. Mimo wszystko, mimo że jestem lewakiem tak zwanym, to jednak jestem konserwatystą. Aha, mieliśmy mówić o mrocznych rzeczach, czyli Odyseja.
1: Właśnie, bo jeżeli twoja wnuczka uczy się prawdziwej historii, to jak zobaczy Odyseję, to zacznie zastanawiać, czy ona ją normalnie uczono, czy coś jest z jej percepcją świata,
0: no
1: prawda?
0: Właśnie.
1: Bo ta wersja Odysei, poprawna politycznie, którą Aha. się przedstawia, jest no, pod względem oczywiście wizualnym budzi zachwyt, natomiast jeżeli chodzi o nadpisywanie historii i to takiej greckiej, którą wszyscy znają na świecie,
0: no, że tak okazuje się, że nie wszyscy, skoro twórczyni głównej roli mówi, że nigdy nie słyszała o żadnej Odysei, zanim dostała tą rolę.
1: To znaczy, że moim zdaniem to jest ujawnienie się, że pochodzi chyba z kosmosu, bo na Ziemi
0: nie,
1: trudno...
0: Nie, pochodzi z Kenii chyba, to z Afryki pochodzi.
1: Tak? To tak. tam były jakieś lądowanie kosmitów i osada kosmitów
0: no
1: jest...
0: Wiesz, że no, ludzkość pochodzi z Afryki. Do tej pory tak myślano.
1: No,
0: do niedawna tak myślano.
1: Jest tyle dzisiaj już badań przesuwających granice zarówno naszych cywilizacji różnych i o tysiące lat, że to jest zaskakujące, jak można również odczytać pisma sprzed tysięcy lat, które do tej pory nauczeni nie byli w stanie. Właśnie. Dzięki sztucznej inteligencji Aha. i daje się odczytać kolejne sekwencje naszej historii na tej planecie.
0: No tak, Elon Musk wzywa do studiowania, do używania sztucznej inteligencji za darmo i zastanawiali się, słuchałem jego. A propos Elona Muska, ty wiesz co się stało? On ma ten Starlink, prawda?
1: Tak, i wyłączył Polskę z pakietów, które
0: Ale
1: można
0: dlaczego?
1: Było...
0: Nie lubi pana premiera?
1: To jest dobre pytanie. Nie, wie, bo zdaje się tam była na jego platformie jakaś polemika z niektórymi przedstawicielami polskiego rządu, którym tam odpowiadał w sposób stosowny do ich z kolei uwag do niego, ale jest to zaskakujące, że nagle dostęp w normalnej europejskiej ofercie do satelitarnego internetu w Polsce nagle jest ograniczony i Polacy muszą płacić za ten sam pakiet znacznie więcej niż płacili jeszcze niedawno.
0: Ach, to będziemy płacić?
1: Tak.
0: Czyli za telewizję i za ten internetową?
1: Nie, za jego usługi.
0: Starlinka, no to tak. my nie używamy jeszcze Starlinka.
1: Nie, płacimy za Starlinka dla Ukrainy.
0: Ale dla siebie nie płacimy.
1: No może pytanie, dlaczego płacimy dla obywateli Ukrainy,
0: a nie dla
1: obywateli Polski. Właśnie. Zwłaszcza, że są miejsca w Polsce, gdzie dostęp do internetu wcale nie jest rewelacyjny i faktycznie dostęp satelitarny byłby uzasadniony dla tych miejscowości, gdzie nie ma światłowodów, gdzie zasięg jest utrudniony. A są takie białe plamy w Polsce. Przecież. Także stąd warto...
0: No Grecja na przykład, ja sprawdzałem, Grecja jest wymieniona, u Polski nie ma, Grecja jest.
1: Jest, no
0: ale Polska jest bogatsza już
1: Ale co Grecja miałaby zawinić, chyba że tą nową wersją Odysei zawiniła.
0: Ale on tak samo się przeciwstawia tej Odysei, jak wiesz. Ja z tą Odyseją,
1: dla mnie było zaskakujący film Nolana o Normandii. Nie o Normandii, tylko o wycofywaniu się wojsk angielskich z Dunkierki, właśnie Dunkierka, kiedy w czasie całego filmu nie wiadomo, kto atakuje tych Brytyjczyków. Nie pada ani słowo Niemcy, nie pada słowo naziści albo jakiekolwiek. To nagle jest film pozbawiony wroga.

0: Gdzieś jakaś niewidoczna siła atakuje tych angielskich żołnierzy na plaży, którzy giną i nie wiadomo z jakiej ręki giną. I to była taka już, że tak powiem, daleko idąca wprowadzenie cenzury historycznej, znaczy cenzury politycznej, bo nie historycznej.
1: No, historię piszą zwycięzcy.
0: Pytanie...
1: On zwycięży te Oscary.
0: Czy można ponownie wygrać drugą wojnę światową? Jak widać, ta druga wojna światowa jest na nowo wygrywana w takich właśnie filmach.
1: No w niemieckich mediach jest to, że to my rozpoczęliśmy. Polska rozpoczęła.
0: Bezwzględnie tak. I że pierwszą ofiarą nazizmu, pamiętajmy wystąpienia kanclerz Niemiec, to był naród niemiecki. Tak. To była pierwsza ofiara nazizmu.
1: Ona była mądra. Jak pamiętam, jak był D-Day w Normandii.
0: To właśnie wtedy wygłosiła.
1: Tak, tak. Ona wtedy, co się kupę zrobił w tą pieluchę ten Biden. A ona powiedziała, że dziękuję Amerykanom za to, wyzwolenie. Że wyzwolili Niemcy od nazizmu.
0: Tak, wyzwolili. Tak,
1: a gdzie tam Polak był? Nie było żadnego Polaka.
0: Nie, no mamy... Znaczy, polskie rządy nie potrafią prowadzić polityki, w tym polityki historycznej.
1: No, ja zupełnie nie. A Niemcy robią to perfekcyjnie.
0: I zresztą, jak się okazało, tam ujawniano różne dokumenty, to pomysł na tak zwane politykę historyczną przepisującą i oddalającą niemiecką odpowiedzialność za agresję, mordy na milionach obywateli różnych państw. Zapadł jeszcze w latach 50. Będę zaczął pracować nad taką zmianą percepcji i to się udało, jak widać,
1: udało
0: w dużej mierze. Ale to mówię, jak zaczęliśmy mówić też o instytucjach państwa, to tutaj się okazało, że mamy dwa równoległe światy. Z jednej strony świat obywateli. No zauważ, że ten świat obywateli ma też, jak mi koledzy architekci zwrócili, że architektura budowana za prywatne pieniądze zwykle jest bardzo estetyczna, pomijając oczywiście kilka tych gargameli, które stoją przy drogach, ale w większości to są wysmakowane projekty plastyczne. Polscy architekci, jeżeli chodzi o różne domy, zdobywają międzynarodowe nagrody. Tak. Natomiast mamy równoległe też doświadczenia z budowlami różnych urzędów, które jak się patrzy, to bolą zęby.
1: To państwa nie potrafi budować. Prezydent Andrzej Sadowski był moim gościem. Dziękuję
0: ale
1: bardzo.
0: Prezydent Centrum Jedama Smitha, żeby nie mylić z innymi instytucjami. I pozwolę sobie dodać, że to dzisiaj proponowałem muzykę w tej audycji. Także...
1: Tak. To dziękujemy bardzo i do usłyszenia w przyszły czwartek o godzinie 18.
0: Dziękuję.
2: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie, wojna, pieniążki sypią się wroga. Bij w imię Boga, za cudzą kieszenie oddaj młode życie.
1: Sekcja lewacka Radia Wnet.
3: Autopromocja.
4: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
5: Sofa Surfing. Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15:00 zaprasza ksiądz Roman Sikor.
3: To była autopromocja.
6: Budzisz się i słuchasz. Radio Wnet.

0: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem Boskie Buenos na talerzu. Występują Magdaniuk Gadaniuk, Madame Pomagała, która niespodziewanie jest mężczyzną.
1: Ach, zjadłabym coś boskiego.
2: Boskie danie, niech się stanie. Jest umowa, będzie takie Mercosur, nie żaden żur. Argentyńska wołowina. Voilà.
1: Ach, dziękuję, drogi panie. Już we krwi mam tango, taniec. No to koniec.
3: Tres por tres, Ameryka Łacińska na lato. Chociaż bez argentyńskiej wołowiny, tres por tres, brzegną morskie, buenas noches, comenzamos.

A dzisiejsze wydanie Tech Potre rozpoczniemy od Kolumbii, gdzie w ostatni poniedziałek miało miejsce niszczycielskie trzęsienie ziemi. Przypomnę Państwu, trzęsienie ziemi o sile magnitudy 7,4 stopnia. Trzęsienie ziemi, które jak na ten moment teraz, w tej chwili powiedzmy, czyli na mniej więcej okolice południa w Kolumbii, przyniosło 273 ofiary śmiertelne. Zapewne tych osób będzie trochę więcej. Przypomnę Państwu, że epicentrum tego trzęsienia ziemi miało miejsce w gminie San José del Palmar w departamencie Chocó, a jego głębokość wyniosła 107 kilometrów. Natomiast warto wspomnieć, że nie tylko Chocó zostało zniszczone zostały, znaczy uszkodzone zostały powiedzmy też inne miasta na zachodnim wybrzeżu Kolumbii, na wybrzeżu Pacyfiku, takie miasta jak chociażby Pereira, Manizales czy słynne Cali. I jak powiedział w wywiadzie dla BBC World Julio Fierro Morales, dyrektor generalny kolumbijskiej służby geologicznej, powiedział on tak, że było to najsilniejsze trzęsienie ziemi odczuwalne w tym kraju w ostatniej dekadzie. Natomiast generalnie, proszę Państwa, sama aktywność sejsmiczna odnotowana w tym rejonie wynika z naturalnej dynamiki tektonicznej zachodniej części Kolumbii, związana jest m.in. z ruchem tzw. płyty Nazca. Mówimy tutaj, proszę Państwa, o zjawisku, które nosi nazwę subdukcja i które ma miejsce, gdy jedna płyta tektoniczna zanurza się i wsuwa pod drugą. Jak twierdzi pan Germán Prieto, profesor na Wydziale Nauk o Ziemi Narodowego Uniwersytetu Kolumbii, Kolumbia połączy kraj, powiedzmy ten, położony jest na zlegu kilku płyt tektonicznych. Natomiast trzęsienie ziemi odnotowane w poniedziałek miało miejsce, ponieważ płyta Nazca położona na Oceanie Spokojnym wsuwa się pod płytę południowoamerykańską w kierunku wschodnim, gdzie znajduje się Kolumbia. Zresztą warto wspomnieć, proszę Państwa, że sama Kolumbia jest krajem aktywnym sejsmicznie ze względu na stykanie się płyt, w tym również płyty karaibskiej. Sztywne i zimne płyty tektoniczne stanowią najbardziej powierzchowną warstwą ziemi, podczas gdy jej wnętrze jest gorące. Jak tutaj wyjaśnia profesor Prieto, można to porównać do jajka, które ma miękkie wnętrze i twardą skorupę. Zresztą, jak zaznacza sam profesor Prieto, ta skalista skorupa ziemi jest podzielona na kawałki niczym układanka, a te kawałki się przemieszczają i to właśnie ruch pomiędzy tymi kawałkami powoduje trzęsienie ziemi. Natomiast również warto wspomnieć, proszę Państwa, o tym, że trzęsienie ziemi, tak jak wspomniałem Państwu, było dosyć głębokie. Dzięki temu nie było aż tak niszczycielskie, jak na przykład to miało miejsce prawie dwa miesiące temu, półtora miesiąca temu w Wenezueli. Przypomnę Państwu, że w Kolumbii, no tak jak powiedziałem, na dzień dzisiejszy, na ten moment mówi się o 273 ofiarach śmiertelnych. W przypadku Wenezueli mówi się o ponad 6 tysiącach, bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, jest to już ponad 6300 osób. I de facto warto również wspomnieć o tym, że aktywność sejsmiczna w zachodniej Kolumbii wynika z naturalnej dynamiki subdukcji płyty Nazca, która przesuwa się pod kontynentem z prędkością od 55 do 60 mm rocznie, gromadząc ciśnienie i energię, które ostatecznie uwalniają się w postaci trzęsień ziemi. Natomiast gdybyśmy sobie jeszcze porównali te trzęsienia ziemi i w Kolumbii, i w Wenezueli, warto wspomnieć, że związek pomiędzy obydwoma trzęsieniami jest bardzo pośredni. To znaczy, tutaj chciałbym Państwu zacytować prezesa wenezuelskiego Towarzystwa Geologów, pana Feliciano de Santisa, który również w wywiadzie z BBC World mówi tak. Nie można powiedzieć, że za każdym razem, gdy w Wenezueli nastąpi trzęsienie ziemi, zaraz potem nastąpi ono w Kolumbii, choć obydwa kraje stanowią część całego systemu połączonych ze sobą płyt tektonicznych. Natomiast tutaj ekspert porównuje to po prostu do w zasadzie takiej skórki mandarynki, która jest pęknięta w kilku miejscach, a wszystkie te pęknięcia są ze sobą połączone. No i też wspomina o tym właśnie, o czym powiedziałem Państwu, że w Wenezueli zazwyczaj trzęsienia ziemi są nieco bardziej powierzchowne, co oznacza również, że niestety są też bardziej niszczycielskie. Z kolei w Kolumbii odnotowuje się miesięcznie około 2500 trzęsień ziemi, czyli około 80 dziennie, natomiast większość z nich ma niewielką magnitudę, ludność ich nie odczuwa, a są one odnotowywane jedynie w raportach technicznych. Tak przynajmniej twierdzi kolumbijska służba geologiczna.

Z pewnością dużo bezpieczniej niż na zachodnim wybrzeżu Kolumbii, a przynajmniej pod względem tektonicznym jest w Amazonii, zwłaszcza w brazylijskiej części Amazonii. No i tam się teraz przenosimy, bowiem stamtąd płyną dobre wieści, gdyż naukowcy z Brazylii i innych krajów zidentyfikowali w zachodniej Amazonii nowy gatunek żaby, który nazwano Adenomera varsena. To zresztą też potwierdza różnorodność biologiczną tej części Ameryki Południowej, ale również tak zwaną różnorodność kryptyczną, czyli zjawisko, w ramach którego zwierzęta niemal identyczne w rzeczywistości należą do różnych gatunków. Samo odkrycie opierało się na ekspedycjach przeprowadzonych w regionie Autujuhua w zachodniej części stanu Acre, we fragmentach lasów w pobliżu rzek Mua i Kroa, niedaleko miejscowości Cruzeiro do Sul. W ramach badań zwrócono również uwagę, że wiele linii rodowych tego rodzaju nie zostało jeszcze formalnie opisanych, co stanowi lukę utrudniającą ich badanie i ochronę. Żeby potwierdzić, że chodzi o nowy gatunek, naukowcy porównali różne źródła dowodów, w tym analizy DNA, nagrania odgłosów, morfologię ciała oraz dane dotyczące siedliska. Sam ów zestaw został ponadto zweryfikowany w oparciu o okazy przechowywane w kolekcjach naukowych. Sama nazwa varsena nawiązuje do lasów równin aluwialnych, czyli takich zalewowych Amazonii, czyli ekosystemów, które w określonych porach roku ulegają zalaniu i gdzie właśnie znaleziono ową żabę. Jak wynika z badania, występowanie w tym środowisku stanowi nową informację dla rodzaju Adenomera, którego przedstawiciele zazwyczaj zamieszkują lasy na terenach suchych. Sam gatunek wyróżnia się fizycznie brakiem ciemnej plamy na dolnej części przedramienia. Jego śpiew godowy również okazał się wyjątkowy. Składa się z krótkiego dźwięku o powolnym rytmie i specyficznych cechach akustycznych. W samej pracy stwierdzono, że odkrycie to pokazuje, jak wiele pozostaje jeszcze do poznania na temat bioróżnorodności Amazonii, zwłaszcza wśród gatunków morfologicznie podobnych, a owa ukryta różnorodność wymaga wyjścia poza wygląd zewnętrzny, żeby precyzyjnie wyodrębnić poszczególne linie rodowe. No i warto wspomnieć, proszę Państwa, również o jeszcze jednej rzeczy. Mianowicie, ponieważ żaba wykazuje preferencję dla takiego właśnie ekosystemu, zmiana dynamiki powodzi mogłaby wpłynąć na jej zachowania rozrodcze, choć zakres tego wpływu nie jest jeszcze możliwy do oszacowania. Badanie podkreśla ponadto, że w sytuacji przyspieszonej utraty obszarów naturalnych gatunek ten może wyginąć lokalnie, zanim zostanie formalnie uznany poprzez opis naukowy. Natomiast naukowcy również ostrzegają, że odkrycia płazów owszem nadal są częste, ale degradacja środowiska postępuje szybciej niż zdolność taksonomii do dokumentowania brazylijskiej fauny i flory. Obecnie tempo niszczenia ekosystemów przewyższa zdolność badań taksometrycznych do nadążania za zmianami, zaś w rezultacie tego gatunki, które nie zostały jeszcze opisane, są pomijane na listach zagrożonej fauny i pozostają narażone zarówno pod względem prawnym, jak i środowiskowym.

Chciałbym Państwu teraz opowiedzieć o jednej z najsłynniejszych piosenek latynoamerykańskich oraz o jej autorce. Nie chodzi mi, proszę Państwa, bynajmniej o Despacito ani o Bad Bunny'ego. Natomiast chodzi mi o utwór pod tytułem Besame Mucho, który myślę, że każdy z Państwa kojarzy. Jego autorką jest pani Consuelo Velázquez, Meksykanka. Piosenka zresztą, co ciekawe, w zasadzie można byłoby powiedzieć piosenka antywojenna troszkę. Dlaczego? Dlatego, że sama piosenka powstała podczas II wojny światowej. Pani Consuelo napisała ją myśląc o parach, które konflikt musiał rozdzielić i które nie miały pewności, czy jeszcze kiedyś się zobaczą. W zasadzie można powiedzieć tak, że Besame Mucho to błaganie osoby głęboko zakochanej, skierowane do ukochanego, by ten dał jej ostatni pocałunek na wypadek, gdyby już nigdy nie mogli się spotkać. Zresztą jak twierdzi pan Mariano Rivera Velázquez, czyli syn pani Consuelo, mówi on tak, że jego matka po prostu nienawidziła wojny. Najpierw skomponowała melodię, dopiero później dodała tekst. Zresztą tekst jest bardzo niepowtarzalny. Besame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Besame mucho. Que tengo miedo perderte después, czyli po prostu pocałuj mnie mocno, jakby ta noc miała być ostatnią, pocałuj mnie mocno, bo boję się, że stracę życie, stracę później. Zresztą, proszę Państwa, sama pani Consuelo urodziła się 21 sierpnia 1916 roku w stanie Jalisco. I w zasadzie można powiedzieć tak, że od małego, czy od małej w zasadzie dziewczynki wykazywała zainteresowanie muzyką. Zresztą jej rodzina pochodziła raczej z dosyć wysokich sfer społecznych, skoro posiadała fortepian w domu. No i właśnie mała Consuelo już w wieku 6 lat dawała swoje pierwsze występy. Natomiast w wieku lat 19 przeniosła się do stolicy, do miasta Meksyk, żeby kontynuować naukę gry na fortepianie, a 3 lata później została zatrudniona do grania muzyki klasycznej w stacji radiowej XEQ. I co ciekawe, proszę Państwa, w wolnym czasie pani Consuelo siadała przy fortepianie, który stał w stacji radiowej i dawało się po niej swojej kreatywności. Zaczęła grać melodie dla siebie, żeby uwolnić ją od rygoru muzyki klasycznej. Natomiast co ciekawe, w rzeczywistości przyciągnęła tę uwagę stacji radiowej. Zresztą sama pani Consuelo nie przyznawała się, że to były jej utwory, zawsze przypisywało jej wyimaginowanej przyjaciółce. Zresztą w tamtych czasach, proszę Państwa, nie było dobrze widziane, żeby pianistka klasyczna grała romantyczne piosenki. Ale to wszystko, że tak powiem, działo się do pewnego momentu. W tym momencie pojawił się pan Mariano Rivera Conde, dyrektor generalny do spraw programowych stacji, który zapytał ją o nazwisko autorki tych piosenek, ponieważ wykonywały je niektóre z najsłynniejszych piosenkarek, a on chciał przestrzegać przepisów dotyczących praw autorskich. No i wtedy pani Consuelo miała mu powiedzieć: Mariano, to są moje utwory, to ja jestem ich autorką. A on powiedział: gratulacje. Pisz dalej, bo są przepiękne. I zresztą warto wspomnieć, że właśnie pomiędzy Consuelo a Mariano zrodziła się miłość. No, jak mówi syn pani Consuelo, czy w zasadzie tej pary, oboje byli dla siebie stworzeni. Wszystkie piosenki jego matki, a przynajmniej większość z nich, są inspirowane właśnie ojcem i ich niezwykłą miłością. Jedną z nich była właśnie Besame Mucho, która po raz pierwszy została nagrana w 1941 roku w wykonaniu piosenkarza pana Emilio Tuero, jednej z gwiazd złotej ery meksykańskiego kina. Natomiast o czym też warto wspomnieć, że sama piosenka stała się hitem 3 lata później, kiedy została przetłumaczona na język angielski. Wówczas wykonał ją zespół Jimmy'ego Dorsey'a. Pani Consuelo została zaproszona do Los Angeles, do Hollywood, żeby spotkać się ze wszystkimi, ponieważ w 1944 roku utwór Besame Mucho utrzymywał się już od 14 tygodni na pierwszym miejscu listy American Hit Parade. I wtedy zresztą też poznała wybitne osobistości tamtych czasów, jak chociażby Gregory Peck, Carmen Miranda, Bing Crosby czy Walt Disney. Zresztą, proszę Państwa, pani Consuelo była piękną kobietą, była bardzo fotogeniczną osobą, no i nawet podobno chciano ją zatrudnić w filmie, ale ona sama miała już inne plany. Podobno powiedziała, że bardzo dziękuję za uprzejmość, ale musi wracać. Dlaczego? Dlatego, że po prostu kochała właśnie Mariano, z którym miała się
pobrać. No i cóż, no sama artystka, która zmarła w 2005 roku, zawsze twierdziła, że napisała tę piosenkę, zanim dowiedziała się, czym jest pocałunek. Jak mówiła, już samo słyszenie o pocałunku było grzechem, więc powiedziałam, no cóż, nie ma wyboru, napiszę piosenkę, która o tym opowiada i niech wiedzą, że robią to, bo tak czuję, ale ja nigdy nikogo nie pocałowałam. Natomiast jej syn mówi, no cóż, nie wierzę w to. Ludzie, dziennikarze i prowadzący wywiady nie chcieli wtrącać się w jej życie prywatne, ale to niemożliwe, żeby moja matka nigdy nie została pocałowana, skoro tak bardzo kochałam mojego ojca, a on ją. A my posłuchamy sobie tego pierwszego wydania Besame Mucho właśnie w wykonaniu Emilio Tuero.

0: A my pozostaniemy w klimatach latynosko-północnoamerykańskich, chociaż już nie meksykańsko-amerykańskich, ale peruwiańsko-amerykańskich. Chciałbym Państwu opowiedzieć o panu, który się nazywa Renzo Diaz, z pochodzenia Peruwiańczyk, mieszkający obecnie w Nowym Jorku. Pan Renzo jest założycielem firmy o nazwie Where Get You That Hat, czyli firmy, która zajmuje się projektowaniem czapek. Zresztą, proszę Państwa, co ciekawe, pan Renzo wcześniej pracował w sektorze bankowym, natomiast później zaczął tworzyć swoje, powiedzmy, pierwsze projekty sprzedawał przez internet. Natomiast później z czasem w zasadzie rozszerzył swoją działalność o współpracę z rozmaitymi markami i lokalami i jej największą sławę, powiedzmy, panu Renzo przysporzyła znajomość z takim lokalem, który nosi nazwę Tonita. Znajduje się on, nazywa się dokładnie Tonita's Caribbean Social Club. Znajduje się w Williamsburgu na Brooklynie w Nowym Jorku. I to jest, proszę Państwa, miejsce rzeczywiście legendarne, bo tam spotyka się, nazwijmy to, społeczność latynoamerykańska, pewnie nie cała i pewnie niekoniecznie śmietanka, ale tam podobno też można znanych latynosów spotkać, zwłaszcza gwiazdy, powiedzmy, muzyki latynoskiej, które przebywają od czasu do czasu w Stanach Zjednoczonych. I tam właśnie, powiedzmy, nazwijmy to, rozwinęła się w kariera pana Renzo. Zresztą warto wspomnieć, proszę Państwa, że czapki te nosią takie gwiazdy, jak chociażby sam Bad Bunny czy J Balvin, ale również członkowie zespołu Los Mirlos, przypomnę Państwu, legendy Cheechy, czyli tej kumbi psychodelicznej, kumbi amazońskiej z Peru, znanej chyba w całej Ameryce Łacińskiej. Zresztą sam pan Renzo mówi tak, że w zasadzie owe czapki nie stanowią jego głównej pasji. W jednym z wywiadów wyraził to wprost. Mówił on tak, że czapki nie są moją pasją, są po prostu ciekawym narzędziem pozwalającym mi być częścią tych chwil i wchodzić w interakcję z tak wieloma ludźmi. Jak gdybyście Państwo chcieli kupić sobie taką czapkę, to oczywiście jest taka możliwość. Trzeba wejść na stronę wheredoyougetthathat.com i tam taką czapkę można sobie kupić. Cena od około 20 do około 50 dolarów za sztukę. Czy to drogo? Ocenicie Państwo sami.
1: Dándonos besos pixelados, queriendo estar a tu lado, la distancia nos ha dañado.

Argentyna żyje ostatnio rozstaniem dwójki piosenkarzy, to znaczy La Huaki i Luca Ra. No, polało się trochę łez, zwłaszcza ze strony La Huaki, która odwiedziła ostatnio kapliczkę poświęconą Gauchito Hillowi i o tym właśnie... bohaterze ludowym Argentyny chciałbym Państwu troszkę opowiedzieć, bo Gauchito Hill uznawany jest za takiego troszkę, znaczy niektórzy mówią pogańskiego świętego. Ja bym powiedział raczej takiego ludowego świętego, zresztą nie do końca wiadomo, czy on rzeczywiście żył. Ale legenda mówi o tym, że sam Gauchito, prywatnie Antonio Mamerto Hill Núñez, urodził się 12 sierpnia prawdopodobnie 1847 roku w mieście Mercedes w prowincji Corrientes, to jest prowincja na północnym wschodzie Argentyny. Był synem José Hilla i Encarnación Núñez. Zapamiętano go jako człowieka kochającego tańce i uroczystości, zwłaszcza te poświęcone świętemu Baltazarowi, czarnemu królowi mędrcowi, który cieszy się silnym kultem w argentyńskim Międzyrzeczu. W młodości Hill pracował jako robotnik rolny i był świadkiem przemocy podczas wojny Trójprzymierza. Nieco później został zwerbowany do milicji walczącej przeciwko wojskom federalnym, ale wówczas według legendy usłyszał głos, który ostrzegł go: nie chcesz przelewać krwi swoich bliźnich, i to zdanie zadecydowało jego losie. Zdezerterował z armii, co uczyniło go zbiegiem. Zresztą, proszę Państwa, jego reputacja kobieciarza oraz rzekomy zwyczaj okradania biednych w celu rozdawania łupów wśród ubogich doprowadziły do konfliktu z władzami. Według najbardziej zakorzenionej wersji tej historii policja zatrzymała go, gdy spał po nocnej zabawie podczas obchodów świętego Baltazara. 8 stycznia 1874 roku lub 1878 roku, bowiem źródła podają różne daty. Patrol eskortujący go w drodze do Gosia otrzymał nowe rozkazy. Zaledwie 8 km od Mercedes zawieszono go głową w dół na drzewie, zaś eskortujący go pułkownik Velasquez pozbawił go życia, podrzynając mu gardło po prostu. Natomiast sam Gauchito przed poderżnięciem sobie gardła ostrzegł swego kata słowami: krew niewinnego uzdrowi innego niewinnego. No i legenda mówi tak, że pułkownik Velasquez po wykonaniu rozkazu wrócił do domu i zastał tam swojego syna ciężko chorego. Wtedy przypomniał sobie słowa Gauchito i błagał go o zdrowie dziecka. Sama legenda głosi, że syn wyzdrowiał cudownie i w dowód wdzięczności pułkownik powrócił na miejsce egzekucji i postawił krzyż z drewna drzewa Niandubai, stając się pierwszym czcicielem Gauchito Hilla. Zresztą, proszę Państwa, ten kult szybko się rozrósł. Każdego 8 stycznia ponad 500 osób pielgrzymuje do jego sanktuarium w Mercedes, ale generalnie figurki czy kapliczki rozsiane są w zasadzie wzdłuż dróg w całej Argentynie. No i zresztą warto wspomnieć, proszę Państwa, że sama historia Gauchito Hilla jest taką opowieścią o oporze wierze ludowej i przypisywanych mu cudach. Warto wspomnieć, proszę Państwa, o tym, że sam kult pozostaje żywy i stale się rozwija. Co więcej, proszę Państwa, nawet podobno odprawiane są na jego cześć msze przez regularnych księży.

Wiecie państwo, nie ma jednego języka hiszpańskiego, w zależności od kraju ten język się różni. No i chciałbym tutaj zwrócić państwa uwagę na meksykańską wersję tego języka, bowiem podobno w codziennym życiu w Meksyku używanie zdrobnień w języku potocznym jest tak powszechne, że często pozostaje niezauważone. Znaczy ja bym powiedział, że stosowanie zdrobnień jest w ogóle charakterystyczne dla języka hiszpańskiego, ale jak twierdzi badaczka pani Carmen Curco-Cobo z Instytutu Badań Filozoficznych przy Narodowym Uniwersytecie Autonomicznym, czyli UNAM w Meksyku, twierdzi ona tak, że terminy te w języku hiszpańskim pełnią funkcję wykraczające poza sferę językową. Nie tyle wskazują one na małość, co stanowią narzędzia służące zbliżeniu rozmówców, złagodzeniu żądań i niuansowaniu potencjalnie niezręcznych sytuacji. W każdej rozmowie ludzie wymieniają się nie tylko informacjami, ale także sygnałami dotyczącymi rodzaju więzi, jaką pragną nawiązać. I w tym kontekście staje się to kluczowym środkiem kształtowania interakcji społecznej. Tu warto wspomnieć na przykład o takim słówku jak aorita. Aorita, które pochodzi od słowa aora. Aora to znaczy po prostu teraz, już w tym momencie. Aorita znaczy w tym momenciku po prostu. Tak tłumacząc bardzo na język polski. W zasadzie w innych krajach hiszpańskojęzycznych słowo aora kojarzy się z natychmiastowością. Natomiast w przypadku Meksyku owo aorita może odnosić się do krótkiego, przedłużonego, a nawet nieokreślonego okresu czasu. Pierwotnie słowo to oznaczało bardzo bliską przyszłość, ale z czasem nabrało innego odcienia. To znaczy po prostu, kiedy Meksykanie mówi ahorita te ayudo, czyli po prostu teraz ci pomogę, nie tylko odnosi się od czasu, ale też wyraża gotowość i dobrą wolę. No i w zasadzie można powiedzieć tak, proszę państwa, że owo znaczenie zdrobnień rzadko odnosi się do wielkości. To znaczy, prosząc o favorcito, czyli taką przysłuszkę, nazwijmy to, rozpominając o problemita, czyli po prostu problemku, zazwyczaj nie ma się na myśli czego się nie istotnie, lecz używa się tego przyrostka, żeby złagodzić powagę prośby lub sytuacji. Taki zwrot w języku ułatwia współżycie społeczne i zmniejsza wpływ żądań pomiędzy rozmówcami, pomagając w ten sposób utrzymać harmonijne relacje, proszę państwa. Natomiast, o czym też trzeba powiedzieć, że same zdrobnienia mogą być odbierane jako obraźliwe, zwłaszcza jeżeli ich użycie umniejsza znaczenie osoby zamiast złagodzić sytuację. To znaczy, na przykład mogą, powiedzmy, brzmieć protekcjonalnie, zwłaszcza gdy między rozmówcami nie ma zaufania, ale również używanie zdrobnień w stosunku do osób starszych w formalnych sytuacjach może być interpretowane jako forma traktowania ich jak dzieci, które po prostu narusza ich godność. A ja zawsze mówię po prostu, jak słyszę chlebuś z masełkiem albo ponczuś, no i tak się właśnie zastanawiam. No, to jest trochę takie dziecinne, ale z drugiej strony sympatyczne.

Na początku dzisiejszego wydania Trek po Trek wspominałem Państwu o niszczycielskim trzęsieniu ziemi w Kolumbii. No i teraz kilka historii, takich ciekawostek dosłownie związanych z tym trzęsieniem ziemi. Po pierwsze chciałbym Państwu opowiedzieć o dwóch braciach. Jeden nazywa się Winder, drugi nazywa się Davy. Obydwaj są nastolatkami, jeden liczy sobie 15, drugi 17 lat. I obydwaj przeżyli trzęsienie ziemi w Kali. Ale ciekawostka, proszę Państwa, jest taka, że obydwaj pochodzą z Wenezueli. Niecałe półtora miesiąca temu przeżyli trzęsienie ziemi w La Guaira. Niszczycielskie trzęsienie ziemi, w którym zresztą zginęła część ich rodziny, zginęła ich mama, zginęła ich babcia i ich młodszy brat. Później, że tak powiem, no, wybrali się do Kali, gdzie mieszkał ich ojciec David Delfin, który po prostu chciał dać im szansę na odbudowanie życia z dala od miejsca tragedii. No. Mam nadzieję, że Kolumbijczycy nie uznają, znaczy nie uważają Wenezuelczyków za sprawcę wszelkiego zła, tak jak to czasami bywa wśród naszych rodaków i naszych sąsiadów zza południowo-wschodniej granicy. Proszę Państwa, inna historia związana z panem Samuelem Montoyą, ochotniczym ratownikiem, który w mediach społecznościowych opisał historię, że padł ofiarą kradzieży podczas udziału w akcji poszukiwawczo-ratowniczej osób uwięzionych pod gruzami w dzielnicy Providencia w mieście Pereira. Po prostu jak napisał sam, no, brał udział w akcji pomocy, podczas gdy w tym samym czasie ktoś wziął i mu zajumał po prostu motocykl. Powiem szczerze, naprawdę jest to, nie wiem jak to nazwać, no jest to chamstwo, to chyba mało powiedzieć. Ale proszę Państwa, jeszcze większe chamstwo, które znalazłem, że tak powiem, w internecie, to jest nagranie takie wiralowe, w którym występuje niezidentyfikowana kobieta, które stało się przedmiotem kontrowersji ze względu na jej słowa. Ona powiedziała na nim tak: teraz to już na pewno panie de la Espriella, niech przychodzi nowe trzęsienie ziemi, podobno powiedziała tak, żeby oby następne trzęsienie ziemi znowu miało miejsce w departamencie Cioco, bo w końcu tam panuje tylko bieda i nikt nie zwraca uwagi na ten departament. A przy okazji niech zabierze ze sobą kilku mieszkańców Kali, bo to są przecież tacy postępowi ludzie. No, generalnie, proszę Państwa, uważam to za nagranie rzeczywiście bardzo słabe mentalnie. No owszem, rzeczywiście mieszkańcy stanu, przepraszam, departamentu Cioco, ale również miasta Cali i Valle del Cauca, rzeczywiście w większości popierali kandydatów lewicowych, Ivana Cepedę, głównie mówimy tutaj o kontrkandydacie w wyborach prezydenckich, w drugiej turze wyborów prezydenckich. Zresztą podobno pojawiły się takie opinie, że ludzie, którzy popierali Cepedę, Petro i Mondragona, zniszczyli Cali tak samo, jak zniszczyło je trzęsienie ziemi, a także trzęsienie ziemi powinno być bardziej selektywne i zabrać ze sobą petrystowskich łobuzów mieszkających w Cali i okolicach, bo to banda szumowin. Ja powiem Państwu tak, no, ja rozumiem, że ktoś nie lubi wyborców lewicy, no, ale czy naprawdę, że tak powiem, naszym przeciwnikom politycznym należy życzyć śmierci? No, raczej nie.

I żeby nie pozostawić, proszę Państwa, niesmaku, chciałbym Państwu opowiedzieć o innym nagraniu viralowym, tym razem pochodzącym z Mar del Plata, czyli po prostu z wybrzeża Argentyny, bowiem tam pojawiło się takie sympatyczne zwierzątko o nazwie Lobo Marino, czy po prostu uchatka patagońska, która wlazła do kabiny wypoczynkowej statku rybackiego, zupełnie nie przejmując się obecnością członków załogi, ale wręcz rozgościło się na jednej z koi i pozostał w pozycji leżącej, zachowując całkowity spokój. Sam filmik oczywiście stał się wielkim wiralem, chociażby na samym TikToku zyskał on ponad 10 milionów odsłon, ale żeby było ciekawie, warto wspomnieć, że obecność tych zwierząt w pobliżu floty nie jest odosobnionym przypadkiem na wybrzeżu Mar del Plata. Owe uchatki często podążają za statkami rybackimi, żeby korzystać z resztek ryb i odpadków, które wpadają do morza podczas przetwarzania połowów. No i samo zachowanie to wyjaśnia ich częstą obecność w pobliżu statków i obszarów portowych. Natomiast, no cóż...

No i to by było na tyle w dzisiejszym wydaniu 3x3, ale ja 3x3. Bardzo dziękuję Igorowi, wszystkim Igorowi za realizację, a wszystkim Państwu za słuchanie ciekawostek z Ameryki Łacińskiej. Zaproszenie za chwileczkę Sofa Serving w imieniu Orgiera. Zapraszam Państwa na potężną dawkę wspaniałej muzyki. Natomiast jeżeli jesteście Państwo stęsknieni muzyki latynoskiej, to zapraszam na niedzielę na godzinę 19 do Republika Latina, gdzie razem z Markiem Świrkowiczem zaprezentuję Państwu drugą część latynoskiej muzyki sportowej. A za tydzień, ale nic się nie zmieni, o godzinie 20 w czwartek kolejne wydanie 3x3, kolejna porcja ciekawostek z Ameryki Łacińskiej. A póki co życzę Państwu udanego weekendu, być może tego dłuższego. Wspaniałego piątunia, buena noche.

Radio Wnet. Muzyka warta słuchania. Surfy surfing.

Dobry wieczór, Olgierz Zbychorski, audycja Sofa Surfing, 450 odcinek Sofy Surfing w Radiu Wnet. Przyznam szczerze, że trudno mi w to uwierzyć, ale tak naprawdę dzisiaj 450, a kto wie, jakby dobrze policzyć. Igor Toporowski dzisiaj realizuje Sofę. No przygotowałem, tak się odgrażałem, że zrobię jakieś the best of, może kolejne dwa tygodnie przygotuję takie podsumowanie tych najlepszych, przynajmniej w mojej ocenie, czy najciekawszych, lub takich, na które warto było wskazać, no do sierpnia. A dzisiaj też pakiet cały premier i nowości, Color and Pitch, Local Action, Far Out, Muzakawi, Brownswood Recordings, Real World, Wonder Wheel, Brownswood, Ninja Tune, Everest, Compost, Affin, także pod koniec oczywiście będzie już tak spokojnie, bardzo spokojnie, między innymi będą również szumy morza. Zaczynamy klubowo. DJ Phil, Don't Stop the Rock, Movable Trucks.

Flame of Mine, Subverse, remiksy, które pojawią się 28 sierpnia, oczywiście w tym roku, Color and Pitch, a już dzisiaj w Radiu Wnet, w Sofie Surfing przedpremierowo, Flame of Mine, The Phenomenal Hand Club Band Remix. A za moment Okana, You Know, i to singiel, który pojawi się 11 września, Definitive Recordings.

25 minut po godzinie 21. Radio Wnet, Sofa Surfing, jak co tydzień od 21 do 23. 2 godziny premier i nowości. Sporo już za nami, już bardzo się przyzwyczaiłem do tego, że ten początek, tak przynajmniej te pierwsze pół godziny, to takie klubowe i szybsze jakieś numery. Eden Samara za nami, Oracle, Team Reaper, VIP Mix, Local Action, no dosyć często pojawiające się wydawnictwo w Sofie Surfing, Hodge, Wiggler, również Local Action, Inner City, Running Out of Time i Far Out, to za moment, a później no takie ciekawostki z muzyki świata się zaczną, bo to i Muzakawi i Let's Speak the Truth.

Theodoros Makonnen i album, który pojawi się 2 października. No to jeden z kilku rewolucjonistów, lata 80. Etiopia i muzyka elektroniczna, syntezatory. Wtedy prawdziwa rewolucja. Dzisiaj, no myślę, że nie traci swojego pazurka elektroniczno-syntezatorowego. Theodoros Makonnen, Etiopia i album wyda wydawnictwo Muzikavi i to będzie long play, który podejrzewam rozejdzie się w moment albo jeszcze w preorderze i download cyfrowy można sobie już tam pewnie sprawdzić na Bandcamp. 2 października Theodoros Makonnen, Theodoros Makonnen with his organ będzie się nazywało.

Chill out.

480 numer w katalogu Brownswood Recordings z Londynu, Zina, Slick Boy i Trust, a później Jekerno Su, Brownswood Recordings. No bardzo ciekawe numery, bardzo. Epka już jest dostępna na pewno na Bandcamp.

Przepiękna ambient folkowa współpraca Aaron Sood, Angeline Morrison, wydawnictwo The Real World, czyli wydawnictwo Petera Gabriela, który ma na pewno dobre ucho do przepięknej muzyki. Album Don Duch już dostępny właśnie w Real World. Można sobie wejść między innymi na Bandcampie i posprawdzać. Jest chyba jeszcze dostępny taki brązowy winyl. Ciekawy, myślę, że ten album jest jednym z ciekawszych ostatnio, jeżeli chodzi o Real World, które pojawia się, no tak, coraz częściej w Sofie Surfing. Przypominam tylko, dzisiaj wielka radość, 450. audycja w Radiu Wnet, w Sofie Surfing. Też taki moment, kiedy można podziękować wszystkim, którzy wspierają Radio Wnet, wszystkim patronom, patronkom. Wielkie dzięki. Kokoroko przed nami, epka z remiksami i dwa remiksy z tej epki Closer to Me, Bruno Berle remix i później Onome remix Da Du Da, Kokoroko.

Kokoroko, Dadu Da, Onoma Remix, Brownswood Recordings, już dostępne, można sobie przesłuchać, można sobie ściągnąć. 7 sierpnia się pojawił dokładnie, a przed nami najnowszy singiel Bonobo. Bonobo miał moment przerwy, ostatnio wraca, to już kolejny z singli w Sofie Surfing, Ninja Tune oczywiście, niezawodnie Always On Your Side.

Kasinda za nami, This Life i wersja dobowa, a chwilę wcześniej Bonobo, Always on Your Side, Joy Crooks, przepiękny wokal, Ninja Tune. No jakoś tak ostatnio trochę łatwiej z Ninja coś wybierać do Sofy Surfing. 450 Sofa Surfing dzisiaj, także troszeczkę już za nami. No muszę policzyć, może by warto jakąś statystykę zrobić, na 400 chyba robiłem statystykę, które wydawnictwa najczęściej chyba Czufoc było, to wydawnictwo z Brighton, na pewno jedno z moich ulubionych, 22:29, także ostatnia tercja, przeostatnia kwarta przed nami, Kiku teraz, Bullwhip i Everest, a później niezawodny Peter Gall i dwa numery Glow i Hello Future Us.

Peter Gall, perkusista, niemiecki Compost Records, 21 sierpnia, Hello Future Us, album będzie dostępny, a teraz mieliśmy okazję i przyjemność posłuchać Glow i drugiego singla, właśnie Hello Future Us. Dzisiaj 450 Sofa Surfing w Radiu Wnet, także troszeczkę się tego uzbierało. Dzisiejszą audycję realizował Igor Toporowski, a muzykę przygotował i mówił do Państwa jak co tydzień o tej porze Olgierd Zbychorski. Końcówka to już będzie prawdziwe wyciszenie. Joachim Szpiet, Affin Records, Orkun A, Dream to Fate, a później niespodzianka, bo to właściwie już Field Recording, Morze i inne dźwięki, także ta końcówka to już takie prawdziwe wyciszenie, prawdziwy odpoczynek. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim osobom wspierającym radio i wspierającym oczywiście Sofę Surfing. Dzięki Wam mam olbrzymią przyjemność dzielić się tą przepiękną muzyką, której schodzi naprawdę bardzo dużo i przez te 450 audycji mam nadzieję, że każdy znalazł coś ciekawego dla siebie. Także miłego wieczoru, dziękuję jeszcze raz za ten przyjemny dzisiejszy spektakl muzyczny dwugodzinny i do usłyszenia już za tydzień o tej samej porze. Będzie podsumowanie, takie the best of, takie przygotuję dwie audycje, sety jakieś takie bardziej wesołe na tą końcówkę sierpnia.

0: Muzyka Millennialsów to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
1: To była autopromocja.

0: Nocne powtórki w net.
1: Punktualnie o 7.30 startujemy rozmowę. Doktor Jacek Bartosiak, Strategy and Future, jest gościem poranka wNet. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Czy o tej godzinie możemy poważnie porozmawiać na temat tego wszystkiego, co dzieje się na świecie? Czy w ogóle jesteś w stanie jeszcze poważnie traktować te wszystkie wypowiedzi tych polityków, to wszystko, co się w tej infosferze dzieje?
2: Tutaj widzę, że masz przed sobą gazety papierowe, tak? Codzienne.
1: Tak.
2: To dopiero jest coraz większy absurd współcześnie, prawda? Gdy jest tysiące wypowiedzi, histeria emocji, mnóstwo informacji fałszywych, prawdziwych, ogranych, zmanipulowanych. Cyngle uruchamiani w tygodnikach i w różnych miejscach na całym świecie, w tym w Polsce, do tego, żeby frakcje lobbystyczne czy polityczne coś chciały. Jeden wielki kociokwik, czyli czym więcej informacji, tak jak Toffler to przewidział, tym jesteśmy głupsi.
1: To
2: może nie tak głupsi, co jest, bo ogólnie dobrze, że mam dostęp do informacji, demokratyzacja wiedzy, tak, nie ma już tych takich, że kapłani nam wydzielają jak u Prusa, to jest bardzo duża zaleta tego wszystkiego, natomiast trudno się przebić przez kakofonię, tak? Przez kakofonię tej historii.
1: To jest prawda, bo to jest informacyjna dżungla, przez którą trudno syntezę zrobić tego wszystkiego, co się dzieje, kiedy człowiek przegląda portale internetowe, ale w obronie gazet. Będzie tak, cenzura będzie w internecie, te wszystkie koncesjonowane rzeczy mogą zostać zawieszone, a gazetę, żeby zamknąć gazetę, trzeba wprowadzić cenzurę prewencyjną. A to jest takie najtrudniejsze zadanie, więc trzeba dbać o papierowe gazety, może będą jedynym źródłem dostępu do informacji.
2: Ciekawe też jest to, bo natknęło mnie w kontekście AI, tak, no bo trwa wyścig technologiczny. Amerykanie wyraźnie postawili przyszłość swojej gospodarki na rewolucji sztucznej inteligencji. Zasilają to kapitałem, próbują tak utrzymywać relacje finansowo, skarbowo, inwestycyjne, żeby to się właśnie działo. No i AI jest czymś takim, bo mamy wiele znaków zapytania. No po pierwsze, Amerykanie destylują wiedzę z całego świata, no chyba nie do końca jest to zgodne z interesem tych, od których tę wiedzę destylują. Mówię nawet, wiesz, no te ich modele pobierają dane z Radia Wnet nawet prawdopodobnie, tak? No i czy o tym wiesz, czy jesteś zadowolony? Przecież to jest twoja już kilkunastoletnia praca ciągła obrabiania tego i oni to pobierają, będą to zamykać, nie? Za wolem prawdopodobnie.
1: Tak? I za to trzeba będzie
2: tak,
1: płacić.
2: I będą przerabiać. Będzie o tym w tym bardzo dużo ideologii, bo powiedzą tobie, że to jest obrona demokracji. Bo to są amerykańskie, więc są demokratyczne, ale zapłacić za to im, tak? Czyli bardziej oni w centrum niż demokracja, ale będzie bardzo dużo uzasadnienia ideologicznego. I jeszcze sztuczna inteligencja jest taka, kto dłużej w niej jest, że ona stara się, no ma też swoje przekonania, można powiedzieć, tak? Które, rozumiem, źródłem jest autor kodu. Też stara się, w zależności jak są ustawione filtry parametrów, albo bardziej przypodobać tobie, albo mniej. Więc tu ludzie mogą podlegać różnego rodzaju manipulacjom, tak? W tym komercyjnym, politycznym. Gdzieś, innymi słowy, nigdy nie ustanie pytanie, które człowiek sobie zadawał filozoficzne od początku wszechświata, czy od początku swojego istnienia. Dlaczego? Innymi słowy, sztuczna inteligencja ostatecznie też nie rozwiąże, moim zdaniem, tego pytania, które gdzieś tam między intuicją i emocjami człowieka się skrywa, czyli dlaczego?
1: No tak, ale jedną rzecz wiemy i chyba możemy z pewnością Varoufakisa zacytować, że ustrój, który tworzymy, to jest technofeudalizm, że to jest tak, że my będziemy zawsze, będzie taki ocean sztucznej inteligencji i ten, kto włada sztuczną inteligencją, czyli kilka firm na świecie, będzie właściwie decydentem na temat tego, kiedy i za co i po co płacimy.
2: Nie tylko. Będzie również decydentem, jak wyglądają prawidłowe relacje międzyludzkie, małżeństwa, narzeczeństwa, relacje z dziećmi, relacje z twoim psem, kotem, dlatego że wszyscy będą pytali modeli, jak należy mieć właściwe relacje z kotem i co to oznacza, że dziecko o 7 rano tobie krzyczy i będą, no bardzo łatwo jest mieć zarządzanie refleksyjne. To jest model idealny zarządzania refleksyjnego.
1: No dobrze, to czy możemy o 7:36 odpowiedzieć na pytanie, do czego ta cywilizacja zmierza?
2: No i teraz jest właśnie kluczowe pytanie. Bo Amerykanie uważają, że kapitał wie lepiej, dokąd powinny zmierzać. Ten model.
1: No tak.
2: A Chińczycy mówią, że komunistyczna partia Chin, kolektyw, no, czapka polityczna, wie lepiej, dokąd ten model rozwoju AI powinien zmierzać. I zaraz, po której stronie jesteś, Krzysztofie?
1: No, po stronie, chciałbym być po stronie wolnego świata, w którym człowiek może sam podejmować decyzje na temat tego, co się dzieje w jego życiu.
2: To nie jest ten wybór właśnie, który ci przedstawiłem.
1: No wiesz co, no słowo kapitał, o ile nie jest to tytuł książki Karola Marksa, jest mi bliższy niż komunistyczna partia Chin, która z kapitału korzysta.
2: Wiadomo, wszyscy korzystamy z kapitału, również Marx korzystał z kapitału i również komuniści, Lenin i tak dalej potrzebowali pieniędzy, żeby kupić chleb. No i robić też bardzo wiele innych rzeczy, w tym te swoje zmiany. Ale czy wiesz, czy...
1: Nie, ja się...
2: Który model jest?
1: Ja, nie, ani jeden, ani drugi. Ja zastanawiam się zawsze nad tym, jak ocalić właściwie to, co nazywamy wolnością i to, co nazywamy demokracją, bo to są dwie rzeczy, które są najbardziej zagrożone we współczesnym świecie, jak patrzymy na tendencje i na to wszystko, co się dzieje. Bo z jednej strony masz technofeudalizm, a z drugiej strony masz komunofeudalizm, czyli stronę chińską, gdzie jest bardzo dużo wolnej gospodarki dla odmiany, której nie ma, jest coraz mniej w Unii Europejskiej, więc to jest, świat jest skomplikowany, ale dobrze, ale tutaj postawmy przecinek albo wykrzyknik, albo cokolwiek i powiedzmy, co twoim zdaniem dzieje się w Zatoce Perskiej, jak wygląda stan wojny między Iranem i Stanami Zjednoczonymi.
2: Widzę, że zawsze przypada mi to w Radiu Wnet i bardzo proszę później tylko tych, którzy będą ustawiali,
1: żeby tytuł, dokładnie zacytowali.
2: Tak, tak. Amerykanie spektakularnie przegrywają konfrontację z Iranem w Zatoce Perskiej. Mówiliśmy o tym. Z wielu powodów. Przede wszystkim nie są w stanie osiągnąć wyniku politycznego, który zakładali na początku wojny. Co więcej, okazało się, że Iran zmienił układ geopolityczny regionu. Obnażył słabości amerykańskich sił zbrojnych, bazy przemysłowej, niedobory amunicji oraz rozdźwięk interesów pomiędzy sojusznikami arabskimi i amerykańskimi, a Stanami Zjednoczonymi, które nie są w stanie ich obronić. Również przejął kontrolę nad cieśniną Ormuz, która no, jest żyłą, życiodajną dla świata. I Amerykanie nie są w stanie z tym nic zrobić. Jednocześnie wygląda na to, że dzięki tej żyle też Amerykanie, wbrew temu co mówią, żyją, dlatego że państwa arabskie oraz inne, które czerpią zyski z ropy i gazu, który tamtędy płynie, inwestują swoje nadwyżki w amerykańską giełdę, która, i tutaj wracamy, finansuje rozkwit rewolucji sztucznej inteligencji. Czyli model przyszłości, w którą wierzą Stany Zjednoczone. Już nie mówiąc o długu, prawda, finansowaniu tego całego amerykańskiego budżetu i samych sił zbrojnych USA. I tu jest oczywiście, bo można wejść szczegółowo w konkrety, jak to amerykańskie siły zbrojne absolutnie nie przygotowały się do konfliktu tego rodzaju, jak mają problemy z uzupełnieniem amunicji, jak nie są gotowe na wojnę dronową dalekiego zasięgu, jak nie są gotowe do ochrony baz, jak Amerykanie od 1945 roku nie są przygotowani do obrony swoich sanktuariów, w których operują, jak muszą pływać okrętami dalej ze względu na rewolucję spraw wojskowych, czyli pociski manewrujące, balistyczne i drony, które mogą radzić okręty, w tym główne kapitalne okręty, jak lotniskowce, i muszą oddalać je, jak projekcja siły na dużą odległość, czego doświadczyli Rosjanie, doświadczają Amerykanie, kosztuje więcej niż obrona przed nią przy obecnej fazie spraw wojskowych. Amerykanie mieli obalić reżim, nie obalili reżimu. Amerykanie mieli pozbawić Iranu możliwości rozwoju jakiegokolwiek programu nuklearnego. Nie zrobili tego. Amerykanie mieli osłabić Iran w ogóle, żeby przestał być zagrożeniem dla Izraela, ale nie zagrożeniem, wiemy przecież, egzystencjalnym, tylko takim, że Izrael nie lubi, że ktoś jest potencjalnie silniejszy w regionie niż on, a Iran jest obiektywnie silniejszy od Izraela ze względu na swój rozmiar, populację, potencjał, surowce i tak dalej. I Izrael chciał rękami Amerykanów to załatwić, to się nie udało. Mało tego, tworzą się zjawiska próżni Kindelbergera, bo sojusznicy sunnicy Amerykanów widzą, że nie bardzo Amerykanie są gwarantem realnym, dlatego że w eskalacji horyzontalnej wojna objęła te państwa, a miało tak nie być, a jeżeli miałoby być, to Amerykanie mieli wszystko zestrzeliwać, wszystko okazało się być fiaskiem. Co to mówi naszej drogiej ojczyźnie? I jeszcze Amerykanie, zwłaszcza Donald Trump, swobodnie dysponują losem tych państw. Wydawałoby się, tak? No i teraz na stole jest haracz, na stole negocjacyjnym ponoć między Amerykanami a Iranem. Jest haracz w wysokości setek miliardów dolarów. Dalsza kontrola Ormuzu przez Iran. Oczywiście żadnego obalenia reżimu. Już Trump ponoć chce nawet zrezygnować z tej kwestii nuklearnej, tylko żeby już był święty spokój z tym. Są niestety cieśniną. No, gościu ma, moim zdaniem, attention span, czyli możliwość koncentracji na jednej sprawie dwuminutowy, a to już trwa to z pół roku.
1: Ale w ogóle nie ma w tobie elementu podziwu dla Donalda Trumpa, ani nie ma wsłuchania się w to, co mówi Biały Dom. Donald Trump powiedział, wojska irańskie są w rozsypce, uciekają, reżim nie ma dalszy, nie ma pieniędzy na to, żeby prowadzić wojnę. My tą wojnę wygrywamy, mówi prezydent Donald Trump.
2: A Jacek Bartosiak mówi, że przegrywa. Mam, nie wiem, stanąć mu to powiedzieć w oczy. Już usłyszał pewnie od niejednego arabskiego sojusznika. No Donald, słuchaj, przegrywasz, wyluzuj się, tak? Troszeczkę i tyle, tak? No, już nie musimy mu tego mówić mu w Radiu Wnet. A to, że będzie spinował, bo wybory w Stanach, prawda, bo giełda, ale przecież ludzie zwykli nie rozumieją, na czym polega wojna i będą widzieli lśniące samoloty latające i potęgę Stanów Zjednoczonych, oczywiście odmienianą przez, w różnych językach, przez wszystkie przypadki i określane na różne sposoby z różnymi przymiotnikami. Fakty są takie, że Amerykanie nie produkują wystarczającej liczby pocisków rakietowych, zarówno uderzeniowych, jak i defensywnych. Już my tak też dostaniemy dotknięci tym, bo będziemy czekać dłużej na nasze patrioty. Systemy PAK-3. Europejczycy już to wiedzą. Będzie miało to wszystko konsekwencje również dla Europejczyków, którzy widzą, że Amerykanie nie dają rady i będą chcieli prawdopodobnie zbudować własny system bez Amerykanów. Oczywiście, jeżeli starczy im krzepy i determinacji, uważam, że jest to bezwzględna potrzeba. Wiedza jest w Europie na ten temat. Jest kwestia tylko determinacji pieniędzy i tego, żeby Amerykanie znów nie roztoczyli tej wizji wspólnoty euroatlantyckiej i oni to załatwią. Czego nie zrobią, a jeżeli zrobią, to dla swojego interesu.
1: No dobrze, ale powiedz jeszcze, co z tego wynika dla Polski? To teraz powiedzmy, co twoim zdaniem z tego wynika dla Polski?
2: No, że dawny model systemu geopolitycznego, w którym rozkwitła Trzecia Rzeczpospolita i odniosła relatywny sukces, się kończy. Więc będziemy mieli nową Polskę, dlatego że państwo polskie historycznie, jego ustrój, jego system, jego rządność, funkcjonalność, a nawet kształt terytorialny zmieniał się zawsze w zależności od wielkich przełomów geopolitycznych na zewnątrz, a nie od dobrej pracy Polaków. Przypomnę, jak powstała trzecia RP, jak powstał PRL, jak powstała druga RP, jak powstało Księstwo Warszawskie, Kraj Prywiślański, jak to się toczyło.
1: No dobrze, ale ten przełom geopolityczny jest
2: niekorzystny. Będziemy mieli nową Polskę.
1: Ale niekorzystny dla Polski jest ten przełom geopolityczny.
2: No, w porównaniu do tego, co było w tym niebiańskim, gwiezdnym czasie III RP, jest niekorzystne oczywiście, ale w nim były ogromne szanse dla nas. Tyle tylko, że nasze elity III Rzeczypospolitej, które to elity dostały państwo, no to jest w ogóle dłuższa historia, nie wiem, czy chcesz wchodzić w to. Generalnie to, jak zostało sformatowane państwo polskie i jak jest dobór elit ze względu na to właśnie, jak działa system, to miało być państwo peryferyjne, które doszło do systemu makroekonomicznego Zachodu i jest systemem bezpieczeństwa Zachodu, to nie miało być państwo samodzielne. W związku z tym ani nie ustrojowo, ani decyzyjnie, ani funkcjonalnie to państwo nie jest gotowe do tego, żeby w nowej fazie chaosu, w której jesteśmy, sięgnąć pomocniej więcej po politykę niezależną, po politykę nie za wałami świata, którego już nie ma, czyli Unii, Euro i NATO, czegoś ambitniej, żeby być samodzielnym. Dotyczy to tego, jak produkujemy, jak zamawiamy, jak robimy zbrojenie, jak wygląda wojsko, jak robimy politykę wobec Ukrainy, wobec Białorusi, wobec Skandynawów, wobec Turcji, wobec Rosji nawet. To widać na każdym kroku. I to państwo się skończy, bo dlatego, że przełomy geopolityczne wpływają na Polskę. Naszą ambicją w Strategy and Future było to, żeby wyprzedzająco to zacząć robić i wygrać wielką grę.
1: Powiedziałeś było?
2: Tak, dlatego, że to okno się moim zdaniem już zamknęło. Czy na dobre? Trudno powiedzieć. I cała sztuka jest moim zdaniem i zdaniem, no, prawda, tego paradygmatu geopolitycznego, żeby rozumieć, jak się zmieniają trendy świata, czyli struktura świata, i lider polityczny powinien odpowiednio podejmować decyzje, żeby się w tym zmieścić, żeby zabezpieczyć przyszłość organizmu politycznego, który to robi.
1: No dobrze.
2: Jeżeli te decyzje są złe, nie mieści się, dokonują się rozbiory, dokonuje się uwiąt, dokonuje się klęska, dokonuje się podporządkowanie. Te decyzje, które on musi podjąć, nie dotyczą tylko wojska, sojuszu, spraw międzynarodowych. Najczęściej przełomy geopolityczne związane są z rewolucjami technologicznymi, społecznymi, wielkimi zmianami, być może migracjami. I chodzi o to, że on musi mnóstwo podejmować reform wewnętrznych, ten człowiek. Nie mogąc tłumaczyć ludziom maluczkim, najczęściej, tak przynajmniej było w historii, na czym polega ta zmiana, którą on przewiduje. Tylko musimy się zmieścić w tym. Po to, żeby zmieścić się w świecie, żeby być temu światu potrzebnymi z różnych powodów. I III Rzeczpospolita nie jest skonstruowana, żeby się w tym zmieścić. Jeżeli jednym zdaniem miałbym powiedzieć, na czym polega potrzeba zmieszczenia się i skorzystania z tej szansy, to jest na to, żeby ten lider zabrał nas w podróż, nas, Polskę, do centrum.
1: Do centrum czego?
2: Do centrum świata. Czyli żeby zrobiwszy analizę SWOT, tak, czyli słabe strony, mocne strony i tak dalej, po tej wielkiej transformacji społecznej, którą przeszła Polska między rokiem 1939 a 2026, gdzie wymordowano miliony ludzi, zmieniono wygląd Sztetli na wschodzie, gdzie zmieniono strukturę społeczną gigantycznie, gdzie potem przyszli, wymordowano elity, gdzie było przetasowania terytorialne, migracje, gdzie potem wywłaszczano, gdzie zmieniła się struktura społeczna, sposób zarządzania i gdzie te wszystkie rzeczy się dokonały, a potem jeszcze dokonała się rewolucja Solidarności, która skończyła się tym, że klasa robotnicza wielkich fabryk została zmieciona w procesie bezrobocia i napływu kapitału zagranicznego. I kapitał zagraniczny ustanowił nam reguły własnościowe, przy okazji szkoląc kompetencyjnie Polskę Wyszyńskiego w realnej pracy, a nie w takiej gównopracy jak w sferze publicznej, że tam głównie kto kogo zna i udajemy, bo jest tak pieniądz publiczny i w związku z tym powstały dwie Polski. Na Polsce dokonano wielkiego, nie tylko eksperymentu, i to wszystko zrobili obcy. O, to jest ważne. Te wszystkie kolejne rewolucje, które trwały między 1939 a 1946 rokiem, zrobili nam obcy. W tym kapitał zagraniczny i regulacje zewnętrzne Unii i te dostosowania zrobiły nam to. I na niektórych dobrze, dla niektórych źle, ogólnie dobrze. Ale generalnie mamy problem, że sami nie robimy tego. A tutaj chodziło o to, żeby wyprzedzająco zrobić coś samemu. Państwo polskie nie jest zdolne do tego. Po prostu.
1: A gdzie jest centrum?
2: Centrum to jest pozycja w świecie, gdzie mamy, ty i ja, dużo pieniędzy, robimy coś, co jest bardzo wysoko wyceniane na rynku światowym, mamy wysokie marże, mamy w związku z tym kapitał, ty i ja, że może zainwestujemy, zbudujemy sobie rakietę albo coś innego, a żyjemy sobie i tak bardzo dobrze, ale mamy nadwyżkę z naszej pracy taką, że możemy myśleć o
1: rozwoju. Ale powiedzieć, że Polska powinna się znaleźć w centrum, czyli Polska sama nie jest centrum, tylko powinna iść w kierunku centrum. W związku z powyższym pytanie, gdzie, w którą stronę iść? Czy centrum to jest teraz, to są Chiny, to jest Moskwa, to jest Bruksela, to jest, nie wiem, stolica Arabii Saudyjskiej. W którym kierunku? No właśnie, jakbyś miał prowadzić lud, to w którą
2: no
1: stronę?
2: Właśnie zerwać, no właśnie zerwać z tym myśleniem, że to musi być albo na zachodzie,
1: albo
2: trzecie RP, albo na wschodzie. Po 1945 roku. Zwróć uwagę, gdzie lekarze jeździli po 1945 roku. Nie wiem, oglądałeś taki film, prawda, Człowiek z M3, tak? Piękny, taki można powiedzieć, nawet taki francusko-burżuazyjny filmik. Drobnomieszczański, piękna Warszawa, lata 60, piękne sukienki, piękne dziewczyny, prawda, tenis jest nawet, grają w tenis, i ale lekarz, który tam pracuje, główny bohater młody, no jeździ do Moskwy, żeby się dokształcać na temat chorób kości. Tam jest centrum, tam jest wiedza, tam jest źródełko.
1: No dobrze, ale to mówienie o tym, że powinniśmy być w centrum, czyli posiadać kapitał i budować, jest takim marzeniem. To nie jest realne
2: mówienie.
1: Chodzi
2: o to, że właśnie cała ta chaos i zawierucha w świecie, która się dokonuje, jest o to, gdzie będzie centrum.
1: To jedną rzecz muszę, komunikat nadzwyczajny, przepraszam, kronika paryska, na którą państwo czekają, będzie o godzinie 8.50, za co bardzo przepraszamy, i kontynuujemy rozmowę. Dr Jacek Bartosiak, Strategy and Future, jest gościem Poranka Wnet.
2: No, ja nie jestem tym liderem, żebym wiedział ostatecznie, gdzie będzie centrum, ale przynajmniej, żebyśmy zerwali stare nawyki, że to musi być jak w seksmisji, na wschodzie, bo tam musi być jakaś cywilizacja, prawda? Albo na zachodzie, no bo wszystko na zachodzie jest lepsze. Albo w ogóle na kierunkach geograficznych. Chodzi
1: o
2: to...
1: To nie jest oderwane od tego, co się dzieje, o czym normalnie mówisz, czyli od geopolityki, bo mówimy tak, o rewolucji technologicznej, o humanoidalnych robotach, o broni nuklearnej, o satelitach, o telefonii komórkowej, którą buduje dzięki systemowi satelitarnemu Musk. Mówimy o wielkiej produkcji, nadwyżce produkcyjnej Chin. Mówimy o kapitale, którego nie ma w Polsce. No to w takim razie z tych wszystkich danych wynika, że w którym miejscu jest Polska? No gdzie jesteśmy?
2: No, jesteśmy w półperyferium albo peryferium systemu zachodniego w produkcji z oknem wystawowym niemieckim. A niemiecki model.
1: No dobrze, no ale to powiedziałeś.
2: Chodzi o to, że trajektorie rozwojowe Polski się nieubłaganie kończą.
1: No dobrze, ale.
2: Na których zbudowano realny sukces trzeciej RP. Czyli zarówno napływ kapitału zagranicznego i tania siła robocza, a potem fundusze unijne. Obiektywnie się to kończy, już niezależnie od tego, czy to było dobre, czy złe. I teraz musimy znaleźć metodę na siebie kolejną, ale najlepiej taką, żebyśmy nie byli sługami Niemiec.
1: No to byłoby...
2: Ani Amerykanów. Ani żebyśmy nie czyścili w domach. Zwróć uwagę, że nie, jak Niemcom zależało głównie w czasie COVID-u, żeby nasi dalej zbierali szparagi. Chodzi o to, żeby to się skończyło. A
1: no dobrze,
2: do tego potrzeba podróży do centrum.
1: No dobrze, to zanim pojedziemy do centrum, no to mamy jeszcze Rosję, mamy obwód królewiecki, mamy wojnę na Ukrainie, mamy coraz mocniejsze siły zbrojne na Białorusi. No to są takie wyznaczniki tego, co może nas spotkać.
2: Tak. No i to też jest element podróży do centrum, dlatego że podróż do centrum to nie jest tylko piękna podróż właśnie takiego typowego człowieka trzeciej RP, który sobie siedzi w pianobarze w Warszawie, podrywa dziewczyny, a później biluje i zarabia pieniądze w biurze i on będzie sobie dokonywał podróż do centrum, bo będzie go stać na coraz większy zestaw do nurkowania. Tylko podróż do centrum jest podróżą bolesną, z ryzykami wojen, z koniecznością prawdziwej produkcji przemysłowej, ryzyk podjętych ze względu na decyzje, które
1: ale
2: się
1: ale jak podjęły. Odbudować potencjał przemysłowy Polski? No to
2: wykorzystując rewolucję technologiczną, która się dokonuje, nie iść...
1: No dobrze, ale coś wiesz na ten temat? Jest gdzieś taki potencjał, czy go nie ma?
2: Oczywiście, że jest.
1: Gdzie?
2: Dlatego, że być może trzeba znaleźć w swoim kulturowym modelu, to być może tak jest, że na przykład rewolucja AI jest stworzona dla Polaków. Dla chaotycznych Polaków, zindywidualizowanych, którzy są posieciowani po grupach znajomych. Wydaje się, że rozwój sztucznej inteligencji i produkcji związanej z nią jest idealny pod ten model, a nie ten niemiecko-sowiecki model, gdzie 10 tysięcy pracowników śpiewając hymn i idąc z pochodniami muszą na akord robić perfekcyjnie golfa, tak? Czy w Magnitogorsku wrzucać, prawda, surówkę?
1: No ale to zaprzeczasz tej tezie, którą na początku postawiliśmy na temat technofeudalizmu, na temat tego, że musisz płacić haracz i jesteś uzależniony od wielkich amerykańskich koncernów. Co się czuje?
2: Może trzeba stworzyć, ja nie czuję się specjalistą od AI, ale może trzeba stworzyć własne modele, na przykład, nie?
1: Może
2: zamknąć
1: tak.
2: W naszym języku polskim wiedzę też pewną, może zadbać o to. No, są na pewno tęgie głowy w Polsce, ja do nich nie należę, które rozumieją tę potrzebę, bo nie wygramy wyścigu z Chinami czy ze Stanami na energię, która jest potrzebna do trenowania tych modeli czy na kapitał. Ale jest jakaś unikatowa polska wiedza, polski sposób myślenia. No, pomyśleć o tym zawczasu i próbować znaleźć jakąś niszę. Powiem na przykład, jak Izrael dokonał drogi do centrum, aby kraj jest krajem mniejszym i o mniejszych pieniądzach niż my. Tak? Miał kilka szczęśliwych momentów, dlatego że Izrael nie był sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, nie był krajem socjalistycznym, dopiero po wojnie Jom Kippur de facto się stał sojusznikiem Stanów Zjednoczonych ze względu na zagrożenie sowieckie w regionie, możliwość wyjścia przez Afganistan na Ocean Indyjski, ale też Izrael nie dawał z siebie. Później wykorzystał to, co Finkelstein nazywał przedsiębiorstwo Holokaust, czyli tworzenie narracji na temat Holokaustu, rozegranie realnie zaistniałej w historii w przeszłości, która doprowadziła do tego, że elity amerykańskie miały słodszy stosunek do Izraela, czego nie było ani w latach 60. ani 50. w tym życiu. Amerykańscy wcale nie byli tacy związani z Izraelem. To było coś obcego. Izrael był socjalistyczny, ja pamiętam jeszcze tak Izrael, socjalistyczny i potem była tak, wielka emigracja z postsowiecka, wysoki IQ tych ludzi, Żydów z postsowiecka, wysoki IQ, wysoki przyrost demograficzny, lubią kasę, kapitalizm, rewolucja internetowa dokonała się w Stanach Zjednoczonych, sprzęgło się to z ideologiczną kwestią Holokaustu, dostępem do kapitału w Silicon Valley i Izrael znalazł swoje nisze, łatwość pozyskiwania kapitału, tego, czego my na przykład nie będziemy mieli, tak? Ze względu na powiązania z amerykańskim przywództwem, można powiedzieć tak, dlatego że no, pozycja Żydów w Stanach Zjednoczonych społeczna jest bardzo wysoka, dostęp do kapitału też jest bardzo wysoki, jest to oczywiste. Izrael to wykorzystał. No i każdy ma swoje modele podróży do centrum. Nawet taki kraj. A jeszcze był taki mały, że nie zagrażał realnym interesom Stanów Zjednoczonych. W związku z tym było to pomijalne. To my też powinniśmy wymyślić swoją drogę do centrum.
1: Dobrze, to będziemy o tej drodze do centrum myśleć. A jeszcze jedno pytanie na temat, dobrze, powiedziałeś jednoznacznie, Stany Zjednoczone przegrywają wojnę z Iranem, a jak to jest na Ukrainie, między Ukrainą a Rosją? Kto wygrywa, kto przegrywa?
2: No diabli wiedzą, no. Chyba generalnie Rosja słabnie, a i Ukraina też słabnie, przy czym Ukraina wykazała się dużo większą odpornością niż wszyscy się spodziewali. I pomogła jej rewolucja w sprawach wojskowych, czyli dronizacja, robotyzacja pola walki. Pomógł jej Związek Sowiecki, moim zdaniem, czyli to, że Związek Sowiecki wykształcił miliony inżynierów oraz kulturę inżynierską i w dużej mierze też na Ukrainie i oni po prostu No to nie są kolesie z trzeciego świata, no tak, i zbudowali tą, po pierwsze, no potrafią wojnę. Już kiedyś tu mówiłem u ciebie chyba, że Hitler musiał się trochę zdziwić, jak wjechał w Sowiety, bo ci ludzie tam na wschodzie potrafią wojnę. Okazało się, że potrafią w inżynierkę, tak, zbudowali, zrozumieli, no i dają radę, tak, na swoją skalę. Oczywiście to denerwuje w ogóle Polaków, tak, swoją drogą. Bo Polacy chcieliby, żeby Ukraińcy byli dozgodni i wdzięczni i żeby ten... Arystoteles pięknie o to pisał, że ludzie udają, że lubią równe stosunki, zdaje się, że tak to było, ale tak naprawdę chcieliby mieć przewagę. Tak? Komfortową przewagę. I chodzi o to, że Polacy też by chcieli mieć komfortową przewagę nad Ukraińcami. Natomiast skutek tego, jaką prowadzimy politykę zagraniczną, schowani za wałem, którego de facto nie ma i co Ukraińcy widzą, Polacy zaczęli prowadzić wobec Ukraińców taką politykę, którą Ukraińcy uważają za nierzeczywistą, nieopartą o realne przesłanki geopolityczne. W związku z tym straciło przywództwo Ukrainy szacunek do Polaków, a Polacy uważali, do państwa polskiego, że należy nam się z buta, bo oni byli kozakami, a my byliśmy koroną, bo jesteśmy bogaci, bo jesteśmy w Unii, jesteśmy bardziej na zachodzie, jesteśmy bliżej centrum. A oni nie, a Ukraińcy twierdzą, że oni są bliżej centrum, bo sami weszli na tą drogę. Z tego wynikają gigantyczne emocjonalne problemy, jak w relacjach, jak w związkach z kobietami. Bardzo podobna historia.
1: Podobna, ale już inna. Mamy pecha, Ziemia się kręci wokół Słońca. To wiesz o tym?
2: Były różne teorie na ten temat.
1: To prawda i przez to mamy czas i patrzymy na zegarki, spieszymy się, jest godzina 8:01. W czasach Arystotelesa nie było zegarków, panowie mieli więcej czasu na to, żeby ze sobą rozmawiać, mogli pójść spać albo nie iść spać, a my pędzimy w takim razie, panie doktorze. Dziękuję bardzo za rozmowę. Doktor Jacek Bartosiak, Strategy and Future, między 7:30 a 8:02 opowiedział o tym, co dzieje się na świecie.
0: Nocne powtórki w net.

0: Kronika paryska.
1: Witam pana, panie prezesie, witam państwa. We Francji nie ma, nie było i nie będzie afery Epsteina. Emmanuel Macron, interpelowany przez dziennikarza, odpowiedział: sprawa Epsteina jest aferą amerykańską, to nie jest sprawa francuska. A jednak grupa deputowanych, która zażądała utworzenia komisji parlamentarnej do zbadania afery, miała swoje racje. Sprośny miliarder od 18 lat połowę roku spędzał w Paryżu. Na najdroższej Avenue Foch zakupił gigantyczny apartament pod numerem 22. Właściciel paryskiej agencji modelek, Brunel, wysyłał mu na Avenue Foch żywy towar. Kiedyś klient wniósł reklamację, bowiem otrzymał jedną modelkę za starą, 20-letnią. Gdyby deputowani i senatorzy przebadali apartament, dowiedzieliby się może ciekawych rzeczy, ale się nie dowiedzą. Przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego i przewodniczący Senatu stanowczo odmówili powołania komisji parlamentarnej do badania afery Epsteina. Agent od modelek już nic nie powie. Brunel popełnił samobójstwo w więzieniu, kiedy kamera nadzoru chwilowo nie działała, a klawisze chwilowo wyszli. Narodowi to nie wystarcza, ponieważ w archiwach opublikowanych przez Amerykanów powtarzają się wielokrotnie nazwiska najwyższych funkcjonariuszy Republiki. A zatem 6 lutego 2026 roku prokuratura finansowa wszczęła śledztwo przeciwko słynnemu ministrowi kultury Jacques'owi Langowi i jego córce Caroline o pranie pieniędzy i o oszustwa podatkowe w okolicznościach obciążających. Dziennikarze śledczy Mediapart, szybsi od prokuratorów, odkryli wcześniej, że córka ministra posiadała na spółkę z Epsteinem przedsiębiorstwo zarejestrowane na amerykańskich Wyspach Dziewiczych i niezadeklarowane fiskowi. Kapitał spółki, $1,400,000, w całości pochodził od Epsteina. Co więcej, w testamencie Jeffrey zapisał Karolinie Lang, swojej drogiej przyjaciółce, $5,000,000. Wzruszający dowód sympatii, mówią jedni. A inni, nie brak przecież różnych cyników, którzy nie wierzą w sentymenty. Inni podejrzewają, że Epstein, wyrachowany zbrodniarz, pedofil, futrując córkę, mierzył w ojca, ministra i prezesa Instytutu Arabskiego i że korzystał z rozgałęzionych znajomości i kontaktów Jacka Langa w poszukiwaniu bogatych klientów dla swojego przedsiębiorstwa handlu nieletnimi i dziećmi. To był uroczy człowiek, mówi o nim minister. Rozmawialiśmy dużo o sztuce. Jeżeli domem matką afery Epsteina była jego wyspa na Karaibach, to filią był olbrzymi apartament paryski na Avenue Foch. Jack Lang nie wiedział, jak twierdzi, że oprócz niego i jego córki na Avenue Foch bywają jego znajomi, wysoko postawione osobistości.

zarzucających mu pedofilię. Zarzuty były liczne od 1982 roku, nie tylko w stosunku do niego. Ściganych jest wielu, nikt nie został skazany. Związki z rządami Mitterranda były wyjątkowo szkodliwe. Lang rządził niepodzielnie kulturą, miał pod sobą teatry, operę, balet, miał pod sobą tancerzy. Kiedy wybuchło i czym prędzej zgasło kilka afer pedofilskich z udziałem osobistości na widoku, jedna straszniejsza od drugiej. W domu opieki Koral osobistości miały nadużywać seksualnie dzieci obarczonych mongolizmem i zapóźnieniem umysłowym. Nazywało się to praktyką edukacyjną alternatywną lub antypsychiatrią. Tamże zamordowano chłopca. Śledztwo zostało umorzone. W szkole tańca w Cannes chłopiec nagabywany przez profesora popełnił samobójstwo. Pisarz Macnew zachwalał w książce swoje stosunki z dziewczynką, deputowany Cohn-Bendit swoje stosunki z dziećmi. Nie ma co wdawać się w obsceniczne szczegóły. Ważna jest atmosfera intelektualna mitterrandyzmu, której minister czynnie patronował. Ważna jest kultura francuska, którą deptano. Alibi intelektualnego dostarczała praktykom pedofilskim ideologia transgresji. Człowiek postępowy, człowiek nowoczesny, powinien dokonywać transgresji, twierdzili intelektualiści postępowi. Słownik Kopalińskiego objaśnia transgresję jako przekraczanie prawa. Słowo jest międzynarodowe. Francuskie transgresją, Google tłumaczy jednoznacznie przestępstwo, co jak sądzę najlepiej oddaje intencje zaangażowanych intelektualistów. Człowiek nowoczesny powinien transgresować, przekraczać, być przestępcą. Co przekraczać? Wszystko, zakazy, tabu, prawo. Jako przykład do naśladowania proponowano psychiatrę Jacques'a Lacana i jego teorię, że paranoja nie jest chorobą, ale odmiennością. Lacan, przyjaciel surrealistów, komunistów, stworzył psychiatrię programowo-surrealistyczną. To, co było dowcipną zabawą w malarstwie i w poezji, w życiu realnym popychało do zbrodni, do przekraczania tabu seksualnego, które zabrania kozirodztwa i deprawowania dzieci. Bez nadmiernego uproszczenia można powiedzieć, że część intelektualistów i polityków francuskich przyjęła przestępcę i wariata za wzór osobowy do naśladowania. Kiedy trzech mężczyzn zostało w 1977 roku skazanych za molestowanie nieletnich, intelektualiści opublikowali w gazetach żądanie ich uwolnienia. Było wśród nich co najmniej dwóch przyszłych ministrów Mitterranda, Lang i Kushner. Prezydent otoczył się kręgiem młodych ludzi pochodzących z bardzo bogatych rodzin. Nazywano ich Bobo, bourgeois bohème, po polsku cyganeria burżuazyjna. Fabius, Lang, Strauss-Kahn, Henri Lévy, Cohn-Bendit, Kushner, Moskowici, byli inni, zajęli fotele ministrów po stopniowym usunięciu pierwszego rządu wyborczego. Byli radykalnie postępowi, w większości zwolennicy transgresji, tolerancyjni dla występku, jeżeli był to występek o charakterze seksualnym. Pochodzili przeważnie z rodzin żydowskich. Tę osobliwość tłumaczę sobie tak. Judaizm talmudyczny jest religią operującą prawem. Biblia hebrajska naucza prawa. Rabini, autorzy Talmudów, uczą, jak prawo obejść. Tę mentalność ilustruje przygoda Mamerta Stankiewicza. Legendarny kapitan żeglugi wielkiej transportował statkiem Chrobry grupę turystów do Palestyny. We czwartek przedstawiciele przyszli do niego z propozycją zakupu statku. Za ile? 80 groszy, 90, ale my ten statek panu kapitanowi odprzedamy natychmiast po szabacie. Znaczy się, po co wy ten statek chcecie kupić? Zdziwił się Mamert. Ponieważ religia zabrania nam podróżowania w szabat, chyba że na wodzie i we własnym domu. Znaczy się, wy chcecie oszukać waszego Pana Boga, wywnioskował oburzony kapitan. Bobo z otoczeniem Mitterranda asymilowani, ale dłużni pewnej tradycji.
nie bawili się w talmudyczne subtelności.

0: wolności. Zalecali, aby prawo przekraczać transgresy, najpierw prawo biblijne, religijne, potem od łyczka do rzemyczka ustawę kodeksu karnego republiki. Zwłaszcza jeżeli ustawa nie była dosyć ich zdaniem postępowa i zabraniała kazirodztwa oraz stosunku z nieletnimi. Mitterrand nie tylko zrujnował Francję, on ją także zdemoralizował. Do usłyszenia.
1: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: I teraz już oficjalnie pani profesor Elżbieta Chojna-Duch jest gością Poranka Wnet. Dzień dobry, pani profesor.
2: Dzień dobry.
1: To skąd się to wielkie zadłużenie Polski wzięło?
2: Historia. Historia raz lepiej, raz gorzej, a od 2024 roku bardzo źle. Tak źle, że przekraczamy konstytucyjny próg, jeśli chodzi o zadłużenie, 60% unijny próg, limit, którego przekroczyć nie można. Czyli jest naruszenie przepisu konstytucji. Oczywiście bierze się on z nagromadzonego deficytu. Deficyt to jest taki mały dług, czyli w skali roku, z tym, że on jest widoczny dopiero 31 grudnia. Bo są dwa deficyty, jeden jest planowany i planowany jest na 26 rok, dokładnie 260 chyba 1 miliardów złotych, a jaki będzie, zobaczymy. Nie może i nie powinien przekraczać 3% produktu krajowego brutto. Ale dopiero to jest mierzone, liczone w 31 grudnia.
1: No
2: a będzie przekraczał 7%, bo już wiadomo w prognozach różnych ośrodków międzynarodowych, również i krajowych, przekracza 7%. I jest to, tak jak spojrzałam właśnie do The Economist, wychodząc właśnie do państwa, jest to najwyższy poza Brazylią na świecie deficyt budżetowy. To jest właściwie, niewiele ośrodków liczy deficyt, prognozy deficytu, ale on ma przełożenie na właśnie ten...
1: Ale dobrze, ale czy na ten deficyt, na to zadłużenie, które jest ponad 2 biliony złotych, czy na to się złożyły wszystkie rządy III Rzeczpospolitej, czy był jakiś taki moment, w którym nagle któryś z rządów coś przegapił albo coś złego zrobił, że ten przyrost długu jest taki gwałtowny, no bo w każdej minucie ponad milion złotych więcej.
2: Było różnie. Akurat to mogę powiedzieć, bo pamiętam i odpowiedzialna byłam za deficyt i dług, w pewnym sensie dług też, ale na pewno za deficyt budżetowy. Rok 94-95 mieliśmy nadwyżkę budżetową. To jest rzeczywistą, no można powiedzieć, sukcesem rzeczywistym i właściwie nie wiedzieliśmy, na co przeznaczyć. W grudniu zastanawialiśmy się w gronie wszystkich wiceministrów i ministra i premiera Kołodko, gdzie środki powinny być przekazane i te środki przekazane mogą być wówczas. Rzeczywiście coś się dzieje.
1: Tak. Panowie po prostu recyklingiem się zajmują. Tak, praca. Tworzą produkt krajowy brutto. No dobrze, to było... Tak, zamknęliśmy okno i... No dobrze, wtedy była nadwyżka, ale w którym momencie się stało to...
2: Ale właśnie powiem, jeszcze zakończę tą myśl. Przeznaczyliśmy to na odłużenie służby zdrowia. Tak zwane SPZOZy, czyli publiczne zakłady opieki zdrowotnej różne, bo to nie tylko szpitale, ale stacje krwiodawstwa chociażby, zostały odłużone. I właściwie nie dokonano tego w grudniu, w ostatnim dniu grudnia, ponieważ gdyby wcześniej powiedziano, to natychmiast one by się zadłużyły. To jest taka praktyka, no po prostu brakuje środków stale.
1: No dobrze, no to by był rok 94, 95, mamy rok 2026 i mamy taką sytuację, że mamy rosnący dług, bo powiedziała pani, że deficyt przewidywany to jest 261 miliardów, a wzrost zadłużenia...
2: Albo 71.
1: No, dobrze, a wzrost...
2: To nie ma znaczenia w sumie, bo wynosi to i tak ponad dwa razy tyle, ile powinien wynosić.
1: No tak, ale wzrost zadłużenia, PKB. Ale wzrost zadłużenia to jest 500 miliardów, czyli to mamy zrozumieć to tak, że te dodatkowe 240 miliardów to są odsetki od zadłużenia?
2: Też,
1: to są takie pieniądze?
2: Pożyczamy coraz drożej, ponieważ jesteśmy oceniani przez agencje ratingowe na nie najlepiej, czyli prognozy są mało optymistyczne. Świadomość realizatorów budżetu, po pierwsze. Świadomość, która jest zupełnie inna niż właśnie w tym roku 94, 95 istoty państwowości, że deficyt jest ważny i dług jest ważny, ponieważ on świadczy o roli państwa, o tym, czy państwo będzie postrzegane jako rząd, rząd jako wiarygodny, a państwo jako takie, którym można pożyczać środki pieniężne w miarę umiarkowanie tanio.
1: No dobrze, ale czy w tym zadłużeniu, o którym mówimy, długi szpitali powiatowych, czy długi samorządów, one są wliczone w to zadłużenie, czy są jeszcze...
2: No właśnie, bo mówimy... I tak na ogół się mówi o budżet, dług budżetowy, dług publiczny. Są trzy kategorie co najmniej. Tak przynajmniej jest w strategii zarządzania długiem publicznym to określane. Jeden to jest ten, który dotyczy samego budżetu państwa i to jest ta formuła netto. I ten dług, który nazywany jest publicznym długiem, który jest określony w Konstytucji. On jest powiększony o dług ubezpieczenia społecznego, samorządu terytorialnego i licznych jednostek netto, gospodarujących tak jak agencje, fundusze celowe i tak dalej. I to się wszystko konsoliduje. Co to znaczy? Że na przykład między samorządem a budżetem państwa są przepływy środków. To znaczy, jeżeli otrzymuje samorząd terytorialny subwencje z budżetu państwa, czyli z centrum, z rządu, to ona zmniejsza w jakiś sposób dochody budżetu państwa, a zwiększa dochody samorządu terytorialnego. Więc po tej konsolidacji otrzymujemy ten dług, który jest długiem netto. Różne są kategorie zresztą długu, ale dlatego też trudno powiedzieć, o jakim długu mówimy, podając właśnie różnego rodzaju dane. Jest jeszcze trzecia kategoria, ta, która jest obliczana w skali Unii Europejskiej, czyli jest tak zwany local i central government. I to jest dług, który oceniany jest przez agencje ratingowe. A więc trzy kategorie, trzy sposoby mierzenia, trzy metodologie unijne, do której się zbliżamy i nasze dwie krajowe.
1: Wskazała pani profesor rok 2024 jako ten rok przełomowy, jeśli chodzi o zadłużenie budżetu. Dlaczego ten rok 2024 jest taki przełomowy? Dlaczego tam się to coś zdarzyło?
2: Dlatego, że wówczas rządowi jednak zależało na tym, żeby wiarygodność państwa była na najwyższym poziomie. Dążono do tego, aby deficyt był jak najmniejszy. Wydaje mi się to niemożliwe, bo też spojrzałam właśnie na te dane wychodząc z domu. Czy deficyt wynosił 2 miliardy? Chyba niemożliwe. Ale to trzeba sprawdzić. Ale na pewno nie 271. Więc zaczynamy od małego tegorocznego deficytu, który się nakłada na ten historyczny dług, który no, istniał zawsze. Tak jak dawno jak istnieją państwa, to istnieje dług, od czasu do czasu nadwyżka budżetowa jest. Na przykład właśnie Norwegia nie ma deficytu, a ma nadwyżkę 9% PKB, nadwyżkę. Więc my jesteśmy tak w takiej kolumnie w The Economist zaraz za Norwegią i wygląda to bardzo nieciekawie, smutno, minus 7% deficytu i patrzę niżej, czy jest jakiś inny kraj na świecie w ekonomiście, który ma wyższy poziom. Jest tylko Brazylia.
1: No dobrze, ale to
2: która
1: jest...
2: ma 7, prognoza to oczywiście jest na 26 rok, nieco ponad 7%.
1: No dobrze, ale jakie mogą być tego konsekwencje? Bo jak rozmawia się z politykami, to oni właściwie myślą, że to jest, że właściwie nie należy się tym przejmować specjalnie, bo długi są, bo długi zawsze państwa były zadłużone, bo są przyzwyczajeni do tego, że zawsze można kolejne pieniądze pożyczyć, kolejne rolowanie długu zrobić. Czy to jest taki proces nieskończony, jeżeli się żyje w państwie takim jak Polska?
2: No jest niewypłacalność, która na przykład nam groziła po wejściu do... po transformacji. Trzeba było... dokonać wyboru, albo repudiacja, czyli odmowa spłaty długu. Nie wchodziło to w grę, no bo to utrata w ogóle jest wiarygodności kraju ewidentna. Rokowanie i te państwa, które były wierzycielami, umorzyły nam dużą część zadłużenia.
1: Bo wychodziliśmy z komunizmu.
2: Wychodziliśmy z komunizmu, a więc umorzenie tego długu, nie tyle repudiacja od naszej strony, tylko państwa, klub paryski, klub londyński, czyli bankierzy i rządy innych krajów, tych właśnie wierzycieli, zdecydowały o umorzeniu co najmniej połowy zadłużenia. I to jest, mimo tego trzeba było spłacać przez wiele, wiele lat, po 1989 roku, zadłużenie jeszcze z okresu socjalizmu.
1: Które wynosiło, nie wiem, 30 czy 40 miliardów dolarów. Teraz mówimy zupełnie,
2: właśnie,
1: inna,
2: tak.
1: Inny
2: jest poziom,
1: inna kategoria. Inna jest wartość dolara, ale też tak. Inny poziom zadłużenia, zupełnie. Mm-hmm. No dobrze, ale teraz, ale jak patrzymy na taką perspektywę 2-3 lat, mm-hmm. jeśli z tym nic nie zrobimy, jeżeli ten dług będzie rósł z szybkością tych 500 miliardów albo nawet więcej mm-hmm. rocznie, to co?
2: No, państwo będzie niewypłacalne, tak jak Grecja. Grecję ratowały tak zwane kraje trojki, czyli trzy instytucje zewnętrzne, w tym i Unia Europejska, Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny. Będą być może nas ratowały, bo to są interesy również wierzycieli. Wierzyciele, którzy nam pożyczyli, są zainteresowani tym, żeby ten dług w jakiś sposób spłacić, w taki czy inny sposób, ale będziemy też uzależnieni całkowicie, tak jak Grecja została państwem zależnym.
1: Ale ma piękne wyspy i wspaniałe morze. Ale to, że ten dług jest w proporcjach takich, 70% to jest dług wewnętrzny w złotówkach, 30% to jest dług zewnętrzny, to coś...
2: No to jest właśnie bardzo ważna kategoria. Japonia jest zadłużona u swoich obywateli, więc to nie jest groźny dług, natomiast ten zewnętrzny może być długiem spekulacyjnym i może nas pogrążyć tym bardziej. Więc każdy kraj, każdy rząd dąży do tego, żeby zmniejszyć kategorię zadłużenia zagranicznego. W tym czasie, jak ja pracowałam w Ministerstwie Finansów, to były dwóch ministrów odpowiedzialnych, jeden za dług zagraniczny, drugi za dług krajowy. Jeszcze był trzeci minister, który jeździł po świecie, którego nie było widać, nie było go w Polsce, bo rokował właśnie z przedstawicielami wierzycieli, czyli klubu paryskiego i klubu londyńskiego. Udało się właśnie dzięki różnym zabiegom, jego zabiegom, ale nie tylko, dzięki po prostu jednorazowej akcji wyzwolenia osób więzionych na Dalekim Wschodzie, Amerykanów. No, to przypieczętowało właśnie to, można powiedzieć, umorzenie części naszego długu. Po czym ten dług narasta? Dlaczego? Przyczyna jest podstawowa. Wyższe są potrzeby i wyższe są wydatki niż dochody. A więc jeśli chodzi o deficyt i dług, to te dwie strony i saldo decyduje o wielkości tych dwóch kategorii.
1: Gdybyśmy przynajmniej mieli funkcjonującą służbę zdrowia za to, gdybyśmy mieli rozmaite funkcje państwa byłyby wypełniane, jeszcze byśmy powiedzieli, to tak jest, ale nie są.
2: No i trzecia kategoria, bardzo ważna, chyba nawet najważniejsza, zarządzanie finansami publicznymi. W każdej kategorii prawo tworzone tak, żeby uniemożliwiało zadłużenie zbyt wysokie. Są dwie ustawy, które są właściwie martwe w tej chwili. Ustawa o odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Słyszał pan o takiej ustawie?
1: Słyszałem.
2: No, trochę. Ale ona nie jest słabo wykorzystywana. Wszyscy mylą te dwa pojęcia, gdzie jest zadłużenie, które powstaje wskutek niegospodarności, prawda, a wskutek władliwego wykorzystania środków publicznych.
1: No tak, ale mamy przed sobą wybory. Czy to jest tak, że jeżeli będzie nowy rząd, to będzie w tej pułapce zadłużenia i będzie... Czyli będzie miał ograniczone pole manewru.
2: Każdy następny rząd będzie miał ograniczone pole manewru, ponieważ jest jeszcze jeden element, o którym nie mówimy. Mówimy o długu krajowym w tej chwili. Wzorzec, który od 2020 roku kreuje Unia Europejska. Unia Europejska była w 2004 roku, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, była instytucją, ciałem niezwykle powściągliwym, jeśli chodzi o wydatkowanie środków pieniężnych. Gospodarka finansowa była pod kontrolą, jakość wydawania pieniędzy była pod kontrolą, a przede wszystkim była zrównoważona. Był wieloletni, siedmioletni, wcześniej pięcioletni plan dla poszczególnych krajów, dla wszystkich krajów. Były składki zbierane, czyli te dochody, zasoby własne Unii Europejskiej i nie można było wychodzić poza ten limit. Zaczęły się jeszcze wcześniej małe pożyczki, szul bezrobotnej, różne programy na niewielką skalę. No i nastąpiło trzęsienie ziemi w 2020 roku, niepotrzebne, tak zwane NGU, Next Generation, o którym wszyscy już chyba słyszą.
1: Czyli KPO po polsku.
2: KPO, tak. I moim zdaniem było to nieszczęście, dlatego że wówczas Unia Europejska poczuła, można być przywódcy, władze Unii Europejskiej, poczuły siłę pieniądza, a więc stała się Unią polityczną. Unią nie tyle dbającą o wizerunek gospodarczy poszczególnych krajów, o jakość ich finansów, bo dbałość o deficyt i dług ze strony Unii Europejskiej w stosunku do poszczególnych krajów była bardzo rygorystyczna.
1: I
2: nagle już tych rygorów nie ma.
1: I przyspieszył proces centralizacji Unii, bo ten, kto ma pieniądze, ten ma władzę, a Unia Europejska stała się pośrednikiem między kapitałem a pożyczkobiorcą, czyli jest, nie wiem, rodzajem parabanku teraz, jak to nazwać?
2: No właśnie dziwną instytucją, zupełnie inną niż do której wchodziliśmy, Unią, która rozdziela władzę przy pomocy pieniądza. Ale skąd te pieniądze? Nie wypracowuje tych środków, ona pożycza. Pożycza 90 miliardów na pół roku, euro. Jest taki specjalny już forum inwestorów, występuje do inwestorów, ma taką agencję zadłużenia. I to jest kierunek nieprawidłowy, ponieważ tak jak z uzależnieniem od kapitału, od środków finansowych, Unia Europejska potrzebuje coraz więcej tych środków, coraz luźniej je wydaje. Tu 90 miliardów, prawda, w jedną stronę, tu 3,5 miliarda w inną stronę, nawet bez odpowiedniej procedury, którą powinna zachować, którą gdzieś w dużej ilości regulacji prawnych w jakiś sposób ukrywa. Nie jest to takie ukrycie właściwe, ale nie widać tych pieniędzy.
1: Że ten dług będzie musiał spłacić każdy obywatel Unii Europejskiej. To jest zadłużenie każdego z nas i musi być wyciągnięte z naszej kieszeni albo z kieszeni przedsiębiorców, którzy są na terenie Unii Europejskiej, bo takie są zasady tego wszystkiego.
2: Nie tyle naszej nawet, ile naszych dzieci i wnuków następnego pokolenia.
1: No tak, ale to zmierza, bo patrzymy też na zadłużenie poszczególnych państw. Polska, Francja, Włochy, Hiszpania.
2: Wszystkie są zadłużone. Jeszcze 10-15 lat temu dotyczyło to krajów południa. One były bardziej zadłużone. W tej chwili to się wszystko rozmywa.
1: No dobrze, ale jaka filozofia, czy jaka doktryna ekonomiczna za tym stoi? Za takim prowadzeniem państwa, które zbliża się do katastrofy? No bo wiemy...
2: To jest katastrofa, tak.
1: No ale to jaka? Kto, jaki ekonomista, jaki wiedza którego z wielkich noblistów ekonomicznych za tym stoi, że tak może funkcjonować państwo, które funkcjonuje na długu? Kto to wymyślił?
2: Ja opisuję to w swoim podręczniku. ale to jest nie do dostania już ten podręcznik finanse publiczne i tam jest ogromny rozdział o, dotyczący deficytu długu publicznego. Wyjaśniam wszystko, mam nadzieję, albo częściowo. Również zajmuję się trybem postępowania w sprawach o naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Rozdział trzeci.
1: Deficyt sektora finansów publicznych i dług publiczny.
2: Tak, tak, cała historia i to jest rozdział istota zjawiska, jego ocena w nauce ekonomii i prawa. I jest tam właśnie cała historia naszego długu, 1918 rok, a nawet jeszcze wcześniej. Różne dane różnego rodzaju deficytów i długów, ponieważ to jest dość skomplikowana strategia zarządzania długiem publicznym. To jest taka, nie tyle, to nie jest akt prawny w sensie formalnym, tylko to jest dodatek do ustawy o finansach, dodatek do ustawy budżetowej każdego roku. Jest ona opracowana na kilka lat do przodu i tam wyjaśnia się właśnie uwarunkowania określone i przyszłość tego zadłużenia. A pyta pan właśnie o pojęcie i oczywiście wszyscy ekonomiści mówią, że jeżeli kraj się nie chce doprowadzić do ruiny, to powinien unikać zadłużenia i powinien być krajem nadwyżkowym albo zrównoważonym. I teraz właśnie, o, ciekawe to jest, bo na Wydziale Prawa mamy różnego rodzaju studia podyplomowe. Otrzymałam ostatni newsletter i widzę przedmiot studiów podyplomowych zrównoważone finanse. Bardzo się ucieszyłam. Pomyślałam, że zajmą się właśnie tymi kwestiami, o których dzisiaj mówimy. I co tam jest? Tam jest polityka klimatyczna. ESG. Jakbym wzięła telefon, to bym pokazała panu, z pewnością pokażę. Kilkadziesiąt różnego rodzaju przedmiotów. Wszystkie dotyczą polityki klimatycznej. I w zasadzie finanse gdzieś tam są z tyłu. Tak jakby ich nie było w ogóle. Więc powinna się to nazywać polityka klimatyczna, ale nazywa się zrównoważone finanse, cały przedmiot. Więc ludzie, można powiedzieć, nawet na naszym wydziale, no nie chcę powiedzieć, że nie rozumiem, bo to są profesorowie, mądrzy moi koledzy, mądrzy ludzie, ale podejście do długu jako zagrożenia, jako podstawowego zagrożenia dla państwa, jest to niezrozumiałe, że nasze pokolenie obarczamy czymś takim, czego nie powinno być. Oparte jest to na pewnej filozofii, pewnej ideologii, pewnej nawet takiej, no już można być nauce. Nauce, którą promuje na podstawie książki Draghiego. Draghi to jest premier Włoch, poprzednio też prezes Europejskiego Banku Centralnego.
1: A przedtem w Goldman Sachs.
2: Goldman Sachs uważa, że Unia Europejska powinna zadłużać się, powinna na 800 miliardów euro rocznie, co jest nieszczęściem dla świata, nieszczęściem dla poszczególnych krajów i nieszczęściem dla Unii Europejskiej, ponieważ wpędza nas, to są starsi już ludzie, prawda, ich życie jest ograniczone i następne pokolenie będzie musiało rozwiązywać ten węzeł, ten ogromny, ogromny problem, czyli będzie musiało skracać swoje możliwości, ograniczać wydatki, prowadzić do oszczędności, jeżeli będzie chciało przeżyć do następnego pokolenia. Także to jest nie tylko historia, ale to jest przyszłość, gdzie oczywiście trzeba patrzeć. Był taki licznik zadłużenia.
1: Był na Marszałkowskiej, ale teraz w internecie można znaleźć.
2: Można znaleźć, tak. No właśnie.
1: Więc i on pędzi.
2: On pędzi i ten licznik zadłużenia powinien być właśnie z powrotem na Marszałkowskiej. Powinno się o tym mówić, powinno się o tym konferencje uświadamiające nawet polityków. Jak ogromne jest to zagrożenie dla Polski zwłaszcza.
1: Ale politycy wolą mówić o czymś zupełnie innym. Pani profesor, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Pani profesor Elżbieta Chojna-Duch była gościem Poranka Wnet. A my będziemy
2: rozmawiać. Ja dziękuję.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: Pan ambasador i minister w rządzie pani Swiatłany Cichanouskiej, pan Paweł Łatuszka, jest gościem Poranka w net. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: 6 lat temu na ulicach Mińska i na ulicach miast na Białorusi był wielki protest i taki zryw narodowy Białorusinów. Wyglądało na to, że to jest droga ku wolności, a okazało się, że to jest droga ku niewoli. Czy tak jest, panie ambasadorze?
2: Nadrywać szymy. Oczywiście widzimy perspektywę i nie odstąpimy. Kiedyś Polsce się udało i mam nadzieję, że nam się uda. Pamiętamy historię Solidarności 1989 rok, drogą ku przemian i Polska jest krajem demokratycznym. Wielu krajów postradzieckich przeszło przez to. Teraz kolej na nas. Oczywiście nam jest bardzo ważne wsparcie Polski, Unii Europejskiej, Europy. Oczywiście Polska udzieli nam to wsparcie i dziękujemy za to. W ciągu tych 6 lat ponad 100 tysięcy Białorusinów było dotknięte prześladowaniami politycznymi na Białorusi. Teraz w więzieniach znajduje się ponad 940 więźniów politycznych. Oczywiście dziękujemy stronie amerykańskiej, że robi wysiłki o uwolnieniu więźniów politycznych na Białorusi. Na wolności jest Andrzej Poczobut, wielu liderów politycznych, ale niestety ostatnia liczba więźniów politycznych nadal narasta. I wygląda to jako karuzelę. Z jednej strony ktoś wychodzi z więzień, a z drugiej strony wchodzi do więzień, bo nie kończą się represji. Tylko w ostatnim miesiącu, lipiec, popatrzmy, 60 osób zostało uznanych za kolejnych więźniów politycznych. 600 wyroków politycznych od początku roku uprawomocniło się na Białorusi. Każdego dnia możemy przeczytać o wyrokach lub aresztowaniach. Trwa deportacja Białorusinów za granicą, faktycznie reżim zmusza Białorusinów opuszczać Białoruś. Mamy wiele przykładów, kiedy na przykład oficerowie KGB podchodzą do ludzi, którzy na przykład odbyli termin więzienia, oczywiście na podstawach politycznych, mówią, że pan jest niepożądaną osobą na terytorium Białorusi. Musi pan opuścić kraj. Później nękanie, tortury, przyjazd w nocy do mieszkań i ludzie po prostu uciekają z Białorusi. W związku z tym Trybunał Karny, Biuro Prokuratora wszczęło sprawę o zbrodnie przeciwko ludzkości na narodzie białoruskim. To jest bezprecedensowa sytuacja, że 12 marca już otwarto tą sprawę w Hadze i toczy się śledztwo. I mam nadzieję, że większość krajów Unii Europejskiej i demokratycznych krajów będzie popierała to śledztwo. No, jeżeli mówię o represjach transgranicznych, no, kilka przykładów. Na przykład w ostatnich tygodniach 11 osób mieszkających na terytorium Polski zostało uznane za terrorystów. Oczywiście nie są terrorystami. Ja też jestem dwukrotnie uznany za terrorystą. Swiatłana Cichanouska jest terrorystką, bo kto jest przeciwko Łukaszence, to może zostać terrorystą lub ekstremistą. W ogóle ekstremistów mamy ponad około 6 tysięcy osób i każda ta osoba może być zatrzymana czy deportowana już z powrotem na Białoruś, bo przez Interpol spróbują te osoby zatrzymać. W moim zespole na przykład w ostatnich tygodniach 10 prób werbunku ze strony KGB, pracowników mojego zespołu, którzy pracują w Polsce, w dziennikarzy 15 prób werbunku przez KGB. KGB ma długie ręce, ona spróbuje nawet działać na terytorium Unii Europejskiej, Europy i spróbuje werbować, proponuje korzyści majątkowe, żeby współpracowali z nimi, żeby zniszczyć ruch demokratyczny. Ale nie patrząc na to, mamy instytucje, to jest bezprecedensowe. Mamy gabinet cieni, gabinet zjednoczony na czele z panią Cichanouską, mamy Radę Koordynacyjną wybraną przez Białorusinów, mamy sporo inicjatyw współpracujących z instytucjami demokratycznymi. No oczywiście mamy opozycję, kto z nami się nie zgadza, ale nie było tak w historii, że mamy taki systemowy ruch demokratyczny. Ostatnio mieliśmy konferencję polityczną w Warszawie i rozmawialiśmy o naszych dalszych perspektywach. Mamy oficjalne delegacje, na przykład w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Ja byłem członkiem tej delegacji, teraz wybierana jest nowo. W Kongresie Władz Lokalnych i Miejscowych Rady Europy jesteśmy uznani przez Senat Polski, przez Parlament Europejski, mówię to o Radzie Koordynacyjnej Białorusi i to też jest bezprecedensowe. No to nie podoba się reżimowi, dlatego jesteśmy kość w gardle dla niego i on chce nas zniszczyć, ale dajemy radę, dalej nadal walczymy.
1: To powiedzmy, co dzieje się w Mińsku, jaka jest strategia Łukaszenki?
2: Strategia Łukaszenki na dzień dzisiejszy jest oczywiście zniszczyć ruch demokratyczny, żeby rozpocząć bezpośrednie rozmowy z Unią Europejską, żeby my nie staliśmy na przeszkodzie, ale my mówimy naszym partnerom w Brukseli, że wy podjęliście decyzję jeszcze w roku 2024. Była podpisana odpowiednia decyzja przez wszystkie głowy państw, rządów Unii, w którym jest napisane, że Unia Europejska zwraca się, czy woła władzy na Białorusi rozpocząć inkluzywny dialog ze społeczeństwem białoruskim. Także i mamy to samo stanowisko. My mówimy naszym partnerom w Europie, że nie wyobrażamy sobie, że będziecie rozmawiać z Łukaszenką bez udziału społeczeństwa białoruskiego, bez udziału sił demokratycznych w Białorusi. No w Polsce jest takie powiedzenie znane, nic o nas bez nas. I właśnie chcemy, żeby takie podejście było stosowane do Łukaszenki, bo już było parę razy, 5 razy próby dogadania się z Łukaszenką w ciągu jego rządów, 32 lata już rządzi na Białorusi. I co z tego wynikło? Łukaszenka wracał do represji. A błędem wtedy było to, że właśnie Bruksela rozmawiała z Mińskiem, wyłączając społeczeństwo białoruskie. Teraz my mówimy, nie, najpierw powinny rozpocząć się rozmowy ze społeczeństwem białoruskim przy wsparciu Unii Europejskiej, bo Unia Europejska ma w swoich zasobach mocny pakiet sankcyjny. Co do polityki zagranicznej, no nadal trwa izolacja. Łukaszenko oczywiście nie jest uznawany za większość krajów demokratycznych, no oprócz Amerykanów. Amerykanie oczywiście prowadzą rozmowy. Trek humanitarny, chcą uwolnić wszystkich więźniów politycznych. Się udaje im, ale z drugiej strony, na przykład Amerykanie mówią, że im udało się uwolnić 500 osób. Ale w międzyczasie, w tym samym okresie, nowych więźniów politycznych zostało uznane 548 osób. No to ja jeszcze raz powtórzę, to wygląda jako karuzele. Dlatego ostatnio miałem spotkanie w sobotę z dyplomacją amerykańską i mówiłem im, pierwsze, co powinniśmy zrobić, to domagać się od Łukaszenki wstrzymania wszystkich represji, zaprzestania wszystkich represji. Bo jeżeli nie zaprzestanie represji, to możemy tak chodzić w kółkę.
1: Ale jak?
2: Uwalniać i ludzie będą znów wiedzieli.
1: Ale wiemy, że Łukaszenka nie jest samodzielnym politykiem. Wiemy o tym, że kolejne bazy wojskowe powstają niedaleko granicy z Ukrainą. Wczoraj Olga Siemaszko w wiadomościach z Białorusi powiedziała o tunelu, który został przekopany pod granicą z Łotwą. To wszystko się dzieje i Łukaszenko przygotowuje się do jakiejś wojny.
2: Łukaszenka naprawdę został już kretem, bo cały czas Łotwa, Litwa, Polska analizują te tunele pod granicą z Białorusi w kierunku Łotwy, Litwy i Polski. Łotwa ostatnio, prawda, udało się im znaleźć taki tunel. Litwa, 10 takich tuneli. Pamiętam, że pomiędzy Białorusią a Polską 3 takich tuneli. I jeżeli ktoś mówi, że Łukaszenka zaprzestał wykorzystania migrantów przeciwko Unii Europejskiej, to jest nieprawda, bo nadal wysyła migrantów i jeszcze te tunele powstają. Jeżeli mówimy o kolejnych bazach wojskowych, to tak, bo na granicy z Ukrainą już powstaje nowa dywizja desantowo-szturmowa sił operacji specjalnych. Mamy już, to jest 4. dywizja sił operacji, brygada, lepiej powiedzieć, brygada sił operacji specjalnych. I właśnie Łukaszenko podjął decyzję o ułokowaniu ją przy granicy z Ukrainą. Łukaszenka nie chce wojny, powiem szczerze. Nie dlatego, że jest dobrym człowiekiem, nie dlatego, że lubi Białorusinów, czy żałuje Białorusinów, czy Ukraińców lubi. Nie, absolutnie, na 100%. Dlatego, że się boi. Jeżeli on wejdzie w gorącą fazę tej wojny, to grozi jemu utratą jego stołku. Bo ludzie na Białorusi, to jest też bezprecedensowa sytuacja, mamy ponadnarodowy konsensus, czy narodowy konsensus, lepiej tak powiedzieć, który powstał w roku 2022. Zdecydowana większość Białorusinów nie chce wojny i nie chce uczestnictwa armii białoruskiej w wojnie za granicą. I to się zachowuje do dnia dzisiejszego. Chociaż Łukaszenka zmienił ustawodawstwo. Kiedyś armia białoruska nie mogła brać udział w operacjach wojskowych poza granicami kraju. Teraz już może. Kiedyś mieliśmy status neutralnego kraju, a ale teraz mamy broń taktyczną jądrową. No tak twierdzi Łukaszenka. Zmieniło się sporo, na przykład w ustawodawstwie teraz jest prawo zaatakować kraj przygraniczny, wyprzedzając ryzyki. No na przykład w Białymstoku stoi dywizja polska, czy na przykład na Litwie brygada niemiecka. I Łukaszenka może w jakimś momencie podjąć decyzję, że to zagraża bezpieczeństwu narodowemu państwa i zaatakować jako pierwszy, czy tą brygadą, czy tą dywizją. I to nie było nigdy w ustawodawstwie białoruskim. Zmienił się system mobilizacji na Białorusi. Teraz przez SMS można rekrutować do armii. Cały czas trwają ćwiczenia. Od stycznia rozpoczęli się ćwiczenia na Białorusi i bez przerwy, co miesiąc kolejne nowe ćwiczenia na Białorusi. Armii regularnej, obrony terytorialnej, stworzył obronę terytorialną. 150 tysięcy osób liczy. Armia ma być liczebnie ponad 80 tysięcy i większych ma być na kontraktach. Rezerwa mobilizacyjna, 289 tysięcy żołnierzy i oficerów zapasu. Także jeżeli razem to wszystko zbierzemy, to około 500 tysięcy potencjalnych wojskowych, prawda? Ale jeszcze raz mówię, Łukaszenka nie chce wojny, on tego się boi. Pytanie powstaje, czy będzie w stanie odmówić Putinowi, jeżeli ten będzie go zmuszał do wojny. I tu raczej nie, dlatego że oczywiście jest uzależniony bardzo mocno od Rosji, bo największym rynkiem do sprzedaży towarów białoruskich jest rynek rosyjski. Chociaż ostatnio tam nie jest najlepiej, bo gospodarka rosyjska kurczy się, tak samo zaczynają się problemy w gospodarce białoruskiej. On oczywiście chciałby mieć dobre relacje, czy gospodarcze, powiem tak, dobre nie, on odmawia zmian wewnętrznej polityki represywnej, ale chciałby mieć relacje gospodarcze z Unią Europejską. Ale żeby mieć te relacje, musi zmienić politykę represji i politykę wsparcia agresji przeciwko Ukrainie, a tego nie może zrobić lub nie chce.
1: A czy pan ambasador wyobraża sobie okrągły stół białoruski, bo nasza rewolucja zakończyła się okrągłym stołem, ten stół został zdemontowany przez prezydenta Karola Nawrockiego, nie ma go w Pałacu Prezydenckim, ale może jest do dyspozycji.
2: To bardzo ważne pytanie, bo naprawdę podczas tej konferencji politycznej w sobotę, niedzielę w Warszawie, w nawiązaniu do decyzji poprzednich rządu na uchodźstwie, Gabinetu Zjednoczonego, pani Cichanowskiej i Rady Koordynacyjnej, która podjęła odpowiednią uchwałę, konferencja polityczna poparła właśnie inicjatywą przekazania sygnału dla władz na Białorusi, że jesteśmy gotowi usiąść przy okrągłym stole i zacząć rozmawiać w sprawach niepodległości Białorusi, bo dla nas jest najważniejsze, jest w sprawach pokoju, żeby nie udało się Rosji wciągnąć Białoruś w kolejny etap wojny przeciwko Ukrainie. No a dalej już zmiany demokratyczne. No ktoś może powiedzieć, że to jest nierealistyczny scenariusz. I ja zaprzeczam, że dlatego, że gospodarcza sytuacja jest gorzej. Łukaszenka starzeje się. Łukaszenka chce mieć relacje z Unią. I tu mówimy dla partnerów w Europie. Jeżeli on puka się w wasze drzwi, powinna być jednoznaczna odpowiedź. Chcesz mieć relacje z Unią Europejską? Najpierw musisz usiąść przy stole rozmów z opozycją białoruską. Nie chcesz? No, kiedyś Kaja Kallas zapytała mnie, co robić, jeżeli powie nie. Ja powiedział, pani komisarz, no trzeba wprowadzić jeszcze większe sankcje, bo Łukaszenka rozumie tylko język siły. I tak to było 5 razy. Łukaszenka zawsze chciał znieść sankcje i uwalniał ludzi. Teraz nie chodzi tylko o uwalnienie ludzi, co jest oczywiście naszym priorytetem, ale chodzi o zmianach, no nie kosmetycznych, a systemowych zmianach na Białorusi. To jest trudne pytanie, ale na pewno taki sygnał wysłaliśmy.

0: Żebyś wiedział. Żebyś wiedział.
1: Dzień dobry Państwu, Konrad Mędrzecki. No właśnie, żebyście Państwo wiedzieli, że właśnie miała miejsce premiera filmu Odzyskany, scenariusz i reżyseria Marcin Kwaśny i właśnie mamy zaszczyt i przyjemność rozmawiać. Dzień dobry Panie Marcinie.
2: Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana.
1: No właśnie, ja obejrzałem ten film, no i ze ściśniętym sercem bym powiedział, niesłychana opowieść, bardzo głęboka. Przejrzałem też recenzję i nawet Tadeusz Bronkowski, biskup, powiedział, to więcej niż profesjonalny film i ja się podpisuję pod tym. No i historia jest niebywała, wspaniała obsada, wspaniała muzyka też Roberta Janssona. Jak doszło do tego, bo to jest Pana debiut, prawda?
2: Debiut. Tak, zgadza się. Najpierw, wie Pan, popełniłem krótki film, krótkometrażowy, który Państwo możecie zobaczyć na YouTubie pod tytułem Spowiedź. Z kolei cudowną muzyką Michała Lorenza. To był taki dla mnie, można powiedzieć, rodzaj sprawdzianu, czy potrafię stanąć po tej drugiej kamerze i pracować z aktorem. I kiedy poczułem, że tak, to kolejnym wyzwaniem był ciąg dalszy. Napisałem ciąg dalszej historii Janka, który jest goniony przez oprychów, chowa się w kościele, chowa się w konfesjonale. Potem wychodząc z tego kościoła, no właśnie, coś stanie dalej. Gro ludzi mnie pytało, co się stanie dalej, więc jakby film Odzyskany jest odpowiedzialny na to, co się stanie dalej. Zainspirowała mnie jeszcze historia mojego kolegi, którego ojciec zostawił w wieku 6 lat, wyprowadzając się kilka bloków dalej w Warszawie. I on z tym ojcem się widywał, miał się gdzieś tam warzywniaków na ulicy i w ogóle ten ojciec się do niego nie odzywał i myślałem sobie, co było, gdyby ten główny bohater miał takiego ojca, który jeszcze po latach postanawia do niego jednak wrócić, więc to jest taki typ film o też konfrontacji pewnych krzywd doznanych, film o wybaczeniu, więc polecam Państwu, bo myślę, że to jest film, który gdzieś dotknie waszych serc, dotknie tych społecznych dramatów, które biorą się z uzależnień.
1: No, mnie dotknął ten film i ja myślę, że on jest bardzo, no ale nie wiem, no on jest taki troszkę, ja nie wiem, dwa dni po premierze, ponadczasowy bym powiedział, ale no może za bardzo górnolotne słowo. Natomiast no, dotyka takich problemów, które no i jest, no i ja się spodziewałem, że jak pojawia się ten ojciec, Andrzej Mastalerz, wspaniała rola, dziękujemy panu Andrzejowi też bardzo, ale powiedzmy, Filip Gurłacz, główna rola Janka i też niesamowicie zagrane to wszystko, no i ten moment w tym konfesjonale właściwego księdza spotkał, to też bardzo ważne, powiedzmy, bo...
2: No ale jest nie antidotum na film Klerk, tak. Postać księdza z prawdziwego powołania.
1: No tak, a nie ma przypadków, prawda? To też, ja w tym, to, kogo spotkał w tym konfesjonale, uciekając przed tymi oprychami, no to nie było przypadków, nie było w ogóle przypadków, tak? Ja myślałem, że jak oni
2: się... Przypadki są tylko w gramatyce, tak dobrze pan mówi.
1: Jak się spotkali już po raz pierwszy, kiedy ojciec powrócił, myślałem, że już tu będziemy szli w taki happy end hollywoodzki. Troszkę tak myślałem, nie? Ale okazało się, że sprawa była o wiele bardziej skomplikowana, więc i taka bardziej prawdziwa, bym powiedział.
2: To jest bardzo ciekawe, co pan mówi, bo gro ludzi myśli, że to pójdzie w stronę rozliczania ojca, wyrzutów i tak dalej, a nie od takiej chropowatej odbudowy relacji. Terapeuta od uzależnień Robert Rutkowski, któremu bardzo dziękuję za wspaniałą recenzję, nazwę to recenzję Ojcem Marnotrawnym, mówi, że to nie jest film o alkoholizmie, tylko to jest film o relacjach, o odbudowie relacji. Myślę, że nie ma tak beznadziejnych relacji, z których nie można by było odbudować. I ten film jakby niesie w sobie też duży ładunek nadziei, żeby Państwo nie myśleli, że to po prostu tylko epatujemy jakimś w ogóle jakąś krzywdą i polskim takim piekiełkiem, bo tak nie jest. To jest film, który myślę, że wielu osobom może dać jakąś taki zastrzyk słońca w serce. Może tak.
1: Jest to światełko. To światełko się pojawia, ja tak użyję metaforę wszystkich, takiej w wannie, w postaci młodego człowieka bardzo. Taki suplemencik jest. Ale no, bardzo, bardzo dziękuję za ten film. Co pan przez to, bo pan scenariusz napisał, zresztą bardzo często jest tak, że scenariusz i reżyseria to jest bardzo jednej osoby, to daje właśnie taką kwintesencję najlepszych filmów czasami. No tak mi się wydaje, no, bardzo często tak jest, jeżeli chodzi, jak się opowiada swoją historię w pewnym sensie, tak bym to ujął. Można tak powiedzieć?
2: To nie jest moja historia, bo znaczy, może jedyne co wspólnego z tym Jankiem to pewien rodzaj duchowej przemiany. To na pewno, bo od 13 lat jestem człowiekiem wierzącym, człowiekiem, który stroni od alkoholu. Jestem zupełnie wolny od tego nałogu. Natomiast reszta jest wymyślona. Ale myślę, że na tyle prawdziwie zagrana przez aktorów, że państwo uwierzycie w tę historię i że ona was gdzieś poruszy i zostanie z wami na dłużej, bo to jest dla mnie największy chyba komplement jako reżysera, że ten film, ludzie chcą wracać do tego filmu i oglądają go po raz kolejny.
1: Ja ze mną zostanie na dłużej, to ja mogę powiedzieć, ale za siebie mogę powiedzieć. Pan kiedyś w jakimś wywiadzie powiedział, nie lubią moralizowania, nawet wierzący tego nie lubią. No i to nie jest film moralizatorski, ale to jest film prawdziwy, a szukanie prawdy, no to jest właśnie, to sztuka jest prawdziwa.
2: Tak. No, cieszę się, że pan tak myśli. Dobrze.
1: No tak. Bardzo, bardzo państwu polecam. Film do kin wchodzi już chyba jutro, tak?
2: 14 sierpnia.
1: Czyli
2: tak.
1: Jutro. Także bardzo polecamy ten film. Ja polecam i pan też zaprasza słuchaczy Radia Wnet. Za chwilę jeszcze będziemy rozmawiać na przykład z Anią Popek, która widziała ten film i też chciała podzielić się swoimi wrażeniami z tego filmu. Sporo recenzji już przeczytałem, nie będę tych nazwisk wymieniał wszystkich, ale no generalnie są dobre te recenzje. Bardzo już wspominałem o biskupie, biskupie Tadeuszu, który napisał jeszcze, przypomnę, to więcej niż profesjonalny film, zdecydowanie, i ja też, że tak powiem, bo ten profesjonalizm, też świetna muzyka. No, chciałbym jeszcze ukłonić się w kierunku...
2: Tak, Robert Jansson, który zobaczył surową wersję filmu, tak się nim zachwycił, że powiedział, że chce napisać do niego muzykę i napisał ją w 3 tygodnie, także bardzo mnie tymują.
1: Bardzo. To jeszcze wspaniała rola Marii Gładkowskiej, też Remigiusz Jankowski i Bartosz Obuchowicz.
2: Róży Święty.
1: Także chciałbym te nazwiska, żeby wybrzmiały, i chciałbym panu bardzo podziękować za ten film.
2: Ja też dziękuję i zapraszam państwa bardzo gorąco. Myślę, że to nie będzie stracone 1,5 godziny w kinie, a wręcz przeciwnie, że... I film jest od 15 lat w górę, więc bez ograniczeń już wiekowych, powyżej tych 15 lat.
1: Piękny film o relacjach. Film trudny, ale życie nie jest, że tak powiem, usłane różami i wiemy o tym bardzo dobrze, ale film, który pozostawia taką furtkę nadziei wspaniałą. I bardzo dziękuję panu. Wszystkiego dobrego. Posłuchamy teraz muzyki Roberta Janssona z innej, co prawda nie ze ścieżki dźwiękowej, ale myślę, że tak wybrałem, żeby tak się, że tak powiem.
2: Polecam jeszcze utwór, który możecie państwo odsłuchać też na YouTubie. Historia pewnego dzieciństwa Wioli Brzezińskiej z muzyką Roberta Janssona. To jest utwór, który jest w tym filmie na końcu. I Wiola Brzezińska napisała ten utwór, dedykując go swojemu zmarłemu tacie. Myślę, że też gdzieś was może poruszyć.
1: To zrobimy wszystko, żeby jeszcze się pojawił w tej godzinie ten utwór.
2: Super.
1: Także bardzo panu dziękuję, a teraz wybrany
2: wcześniej. Dobrego dnia państwu życzę.
1: Wszystkiego dobrego.

0: i mamy połączenie z Anną Popek. Dzień dobry, witam serdecznie. To ciebie?
1: Dzień dobry, Konradzie. Dzień dobry wszystkim państwu. Witam bardzo, bardzo ciepło.
0: No właśnie, widzieliśmy się w Kołobrzegu na Herbertiadzie, a teraz porozmawiamy o filmie, który mieliśmy szczęście widzieć. Marcin Kwaśny, Odzyskany. No i jak?
1: No wiesz, kiedy oglądałam ten film, to miałam takie uczucie, jakby ktoś szarpał struny duszy, powiem tak poetycko, ale inaczej tego nie potrafię, że jakieś wspomnienia i swoje reakcje i swoje różne domysły czy też przeżycia po prostu widziałam w tej wspaniałej grze aktorów, bo oni, to jest film o człowieku w ogóle, o tym, co się dzieje, kiedy druga osoba najbliższa choruje, jak z nią postąpić, jak ją dbać, kiedy zapadniemy się w jakąś słabość, co zrobić, gdzie szukać ratunku i czy w ogóle on może nadejść. No i co zrobić, kiedy nadchodzi jakieś kolejne wyzwanie, wydaje się trudnością, a ono może być ratunkiem. Czyli pogodzenie się z przeszłością jest chyba jedynym punktem wyjścia, od którego można naprawiać swoje życie. I to tak nawet w takiej filozofii pokoleń. Bo tak się czasem mówi, że traumy pokoleniowe, czy śpiące pokoleniowe, czy jakiś kolejny życiorysów, że jedno pokolenie po drugim wpada w tą samą złą kolejne. I tak mogłoby być w przypadku naszego bohatera, no, ale na szczęście pojawia się ktoś i dzieje się inaczej. Więc bardzo poruszający film i trudno powiedzieć o czym, bo generalnie alkohol nam się przewija, ale on nie jest tematem głównym. Tematem głównym jest walka i nadzieja. Rozmawiałam potem po filmie z panem psychologiem Rutkowskim, który od lat zajmuje się tą tematyką uzależnień alkoholowych i mówił mi, że będzie go polecał wszystkim swoim pacjentom i wszystkim swoim słuchaczom, bo wykłada także, jako film wzorcowy, jeżeli chodzi o właśnie próbę zrozumienia alkoholizmu czy jakiegokolwiek innego uzależnienia, a potem ratowania się i stawania na nogi. Także to fachowiec powiedział, że to jest dzieło wybitne, że takiego dobrego filmu o tej tematyce nie widział. No ale też w ogóle świetna gra aktorów. Maria Gładkowska, wspaniała mama głównego bohatera. Trudna rola, bo grała osobę chorą. Sam Filip Burłacz, taki młody i taki zdolny, no naprawdę byliśmy przejęci oglądając na zbliżeniach też jego twarz, więc naprawdę każdy niuans, każdy grymas był bardzo widoczny. No i świetny, świetny Andrzej Mastalerz jako tatą.
0: No właśnie, te sceny, w ogóle wspaniałe zdjęcia też nad tą Wisłą.
1: Kapitalne. To Dybowski robił właśnie, nie pamiętam imienia, ale Dybowski, młody Dybowski, takie nazwisko. Przepiękne zdjęcia. Wydawało się, że Warszawę już znam, bo oglądam ją codziennie spacerując tu i tam, a pokazana została tak ciekawie, pięknie. Ma chłopak i wrażliwość, i takie estetyczne wyczucie, i pomysłowość.
0: Tak, to piękne obrazy. Ja przypominam sobie między innymi te nad Wisłą wspaniałe ujęcia, takie drzewo, to już w ogóle mi się Tarkowski przypominał momentami, te jego takie spokojne, bo ten film jest spokojny, nie jest, on jest szarpiący serce, ale w spokojny sposób, tak bym to ujął.
1: Tak, taka no opowieść, też Praga świetnie pokazana, to znaczy zdjęcia były kręcone naprawdę, to wiem, w jakimś starym, opustoszałym budynku i w nim stworzono mieszkanie bohatera. No i te klimaty praskie tam bardzo były charakterystyczne, malownicze.
0: No są prawdziwe, na podwórku. Są prawdziwe, ja jestem z Pragi i chodziłem po takich miejscach niejednokrotnie i tak, to tak jest. No ta prawda przebija w różnych wymiarach w tym filmie.
1: Tak, bo poprzednio, słuchaj, taki film o problemach, bo to nie jest film o problemie alkoholowym, ale on jest tam przewijającym się silnym motywem.
0: No pan Marcin powiedział, że to o relacjach film najbardziej.
1: Tak, zgadzam się. No ale takich utrudnionych właśnie przez alkohol, prawda? No bo one zostały zerwane przez alkohol. Więc tylko dlatego mówię o tym. Natomiast Pod mocnym aniołem na podstawie prozy Pilcha, to była poprzednia taka rzecz kinowa. Ale ten, ja nie widziałam tamtej, bo ja po prostu bardzo takich brudnych tematów jakoś unikam, staram się. Ale pan Rutkowski powiedział, że ten jest jeszcze lepszy, że on rzeczywiście lepiej trafi i oddaje ten proces wychodzenia. No i wspaniała, świetna rola Remigiusza, który grał księdza. No taki fajny ksiądz, chciałoby się mieć takiego kapłana, proboszcza w każdej parafii. Wielu są tacy, bo sama znam osobiście, ale ten taki stworzył archetyp takiego fajnego, dobrego księdza, który spokojnie przychodzi z pomocą wtedy, kiedy trzeba.
0: Tak, też zgadzam się. Bardzo, bardzo, bardzo świetna rola i świetna postać i, no, i taka no, też budująca, tak? Budująca, bo tam w ogóle nie ma ckliwego sentymentalizmu w ogóle.
1: Nie, właśnie, fajnie, ten ksiądz pali papierosy jak trzeba, idzie w nocy pogadać z tym młodym pod most, jest taki po prostu do życia, nie?
0: No właśnie, a mnie się najbardziej podobała, może, no nie wiem, wszystko, wiele mi się rzeczy podobało, ale to ujęła mnie strasznie ta nauka pływania, to było tak niesamowite właśnie, jak synek uczy ojca pływać, który nagle się przyznaje.
1: Ojca marnotrawnego, dodajmy, bo tak go zaczęli nazywać, ojciec marnotrawny. I to on wraca do domu, syna, który zaczął pełnić, nie będę za dużo mówić, bo się państwo wszystkiego dowiedzą z tej rozmowy i nie pójdą na film, natomiast tylko dodam, że ta scena była kręcona w listopadzie i tam naprawdę było zimno i oni musieli wytrzymać w tej chłodnej wodzie, nie trzęsąc się, to nie jest takie łatwe.
0: No nie jest. Czyli polecasz, tak?
1: Bardzo, bardzo. I to wiesz, nie tylko ludziom, którzy, bo jak tak coś usłyszy problem alkoholu, to nie, ciężka tematyka, mnie to nie dotyczy, ja to nie. Ale w ogóle, wiesz, relacja ojciec-syn, taka piękna, taka, wiesz, taka subtelna, a jednocześnie prawdziwa, no ta scena pieczenia ryby nad ogniskiem, kapitalna i ich dialog. Bardzo wszystkim tatom, ojcom, synom polecam, żeby się wybrali nawet we dwóch, bez matek i sióstr, bo to naprawdę też pokazuje piękne rodzenie się relacji, na którą nigdy nie jest za późno. Czasem myślimy, a jak żeśmy nawalili, kiedy dziecko było małe, no to już przerąbane, to już do końca życia się tego nie uda odbudować. Nie, właśnie ten film jest o nadziei, że w każdym momencie, kiedy się zdecydujemy, jest tylko jeden ojciec w naszym życiu, tylko jedna matka. To są tak cenne osoby i to jak ten chłopak Filip Gurła, czy aktor, który grał postać
0: Janka.
1: Głównego Janka, tak? Jak on walczy o tego jedynego ojca, którego miał mimo, że to pijak, łajdak i w ogóle okropny. No bo to nam pokazuje, że mamy tylko jedną szansę być dobrym dzieckiem dla matki i dla ojca w życiu. Więc bardzo mi się to podobało, że po prostu trzeba przełożyć trochę siły, wysiłku do tego, żeby kogoś uratować też. To też pokazuje, no ale wspaniałe są owoce potem tego, prawda?
0: Wspaniałe, tak, zgadzam się i też bardzo polecam. No to polecamy razem. Teraz
1: tak, no i Marcin Kwaśny naprawdę spisał się jako reżyser bardzo. No i wiesz, jak człowiek jest aktorem cały czas, no to, a potem nagle staje za kamerą, to może sobie nie poradzić. A on kapitalnie to zrobił. On takie wydobył emocje z tych ludzi. Zdjęcia wspaniałe.
0: No i scenarzysta wspaniałe. Też.
1: Reżyser i scenarzysta, trzeba to dodać. Na koniec jest taka ładna piosenka, wiesz, rozmawiałam potem z tą piosenkarką, Wiola Brzezińska, która śpiewała na koniec piosenkę do muzyki Jansona. Okazało się, że słowa sama ułożyła. I powiedziała mi to do kamery, więc mogę państwu też powiedzieć, że to była piosenka, która leżała kilka lat w szufladzie, ona napisała, bo ona sama z ojcem własnym miała taki właśnie kłopot. I kiedy tak się zdarzyło, że ten film, że szukali piosenki, tekstu, no to idealnie po prostu jak puzzle trafiło i zamyka ten film taką pięknym, ciepłym głosem dziewczyny, która też uzdolniona bardzo, ale subtelna, więc taka kobieca, ale też opowiada swoją prawdziwą historię. Okazuje się, że wiele osób po prostu miało swoje prawdziwe historie. Filip Gurłacz, od którego kreację trzeba też podkreślić, też robiłam z nim wywiad, więc też powiedział mi to do kamery i mogę państwu powtórzyć. Kiedy zapytałam go, no tak się zdecydował, taka trudna rola, Marcin Kwaśny, jeszcze taki może nieznany reżyser, mówi, kiedy Marcin Kwaśny, którego znał z innych takich projektów patriotycznych, na planie jakiej to melodii bodajże, podszedł do niego i mówi, słuchaj, widzę, że masz krzyżyk, bo Filip miał krzyżyk na piersi. Słuchaj, taki film robię o chłopaku, takim chcę pokazać taką drogę, czy się zgodzisz? No a o czym to mniej więcej? No, że pierwsza scena jest taka, że on wpada do kościoła, w konfesjonale się modli i doznaje nawrócenia. On mówi, tak, chcę to zrobić, bo to jest moja historia. I opowiedział mi swoją historię z nawróceniem, ale to już zapraszam państwa na mój kanał Anna Popcast TV. Tam jest dokładnie opisane, co się wydarzyło w życiu aktora Filipa Gurłacza, że z entuzjazmem i z wielkim talentem i zaangażowaniem postanowił wejść również w tę rolę, bo się okazało, że ta historia, ta pierwsza scena naprawdę miała miejsce w życiu tego młodego aktora.
0: No właśnie, to jest samowite, ale chociaż to nie jest takie, to nawrócenie nie jest takie od razu, że to nie jest takie jak...
1: A no to wiesz, no to tylko nie wiem, ale nie będziemy Teresa, teraz... Święta Faustyna już... to takie mają, wiesz, że widzą Pana Jezusa, Lęczewska, Alicja, że widzą Pana Jezusa, rozmawiają, reszta to się musi pomęczyć, no nie ma tego.
0: Nie ma.
1: Trzeba szukać tych śladów do Pana Boga albo tego języka, w którym do nas mówi, żebyśmy zrozumieli, o co chodzi. No to tak, tylko wybitni święci chyba mają, że staje przed nimi Pan Bóg. Święty Paweł na przykład tak miał, prawda? Stanął przed nim, powiedział mu: słuchaj stary, czemu ty mnie prześladujesz? I ten się nawrócił.
0: No, no tak.
1: Ale trzeba mieć oczy otwarte, to napomaga.
0: Z lekkim nawiązaniem do Herbertiady i do Herberta, to on w jednym z ostatnich wierszy napisał, no może tak nie do końca: dziękuję ci, panie, za to, że cierpiałem. To jest też, tak, też wielka prawda. I no mamy niespodziankę i dla ciebie, i dla naszych słuchaczy, bo mamy tą, tak, ten utwór muzyczny, który...
1: A, to Violi, tak? Macie,
0: tak,
1: wspaniale.
0: Mamy i go puścimy teraz po rozmowie.
1: Właśnie,
0: z tobą.
1: Bo jeszcze dodajmy, Konrad, że ta muzyka Jansona Roberta, który też jak tylko usłyszał, zobaczył pierwsze zdjęcia, od razu mu wchodzę.
0: To Marcin Kwaśny już o tym opowiadał dzisiaj.
1: A to już
0: parę
1: nie
0: minut temu,
1: tak,
0: sam osobiście.
1: A to dobra, to nie będę powtarzać. To mam nadzieję, że moje informacje były przydatne.
0: Nie, powtarzanie świeże jest matką wiedzy, mawiali starożytni i ja hołduję.
1: Byle nie za często. No, dobra, to co, słuchamy muzyki, tak?
0: Tak, dziękuję tobie bardzo.
1: Ja też dziękuję, Konrad, dziękuję za wspaniały pobyt na Herbertiadzie, bo naprawdę poetycki super czas był tam razem z organizatorami Herbertiady. Także mam nadzieję, że państwo przyjadą w przyszłym roku na 28.
0: Tak, dziękuję bardzo. Jest na,
1: jest
0: na podcaście Herbertiada też Radia Wnet, także ten audycja za nią też, która bardzo mi pomagała,
1: tak,
0: i rozmawiała.
1: Anna, dobrze. To pozdrawiam was serdecznie. Pędzę do pracy. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Pa!

0: No i mamy kolejne połączenie, a naszym gościem jest pan Przemysław Wrzeźlewicz, dyrektor Rafael Film. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: No właśnie, no jak uczucia, no bo Rafael Film jest, że tak powiem, producentem i dystrybutorem tego filmu Odzyskany, o którym dzisiaj już od godziny 9:07 opowiadamy. Marcin Kwaśny opowiadał między innymi, Anna Popek później jako widz. Ja też obejrzałem ten film i dziękuję bardzo za ten film, ale...
1: To wypadałoby zapytać, jak wrażenia?
0: No, wrażenia były niesamowite, bym powiedział. Przejmujący film, bardzo. Bardzo przejmujący, bardzo moim zdaniem prawdziwy. No i ja jestem mniej więcej w wieku Andrzeja Mastalerza w ogóle, też, to też jako wpływa, tak? Ale też ten świat dla mnie był niezwykle poruszający, tak bym powiedział. Ten opowieść wspaniała i prawdziwa. To, i ta relacja trudna i piękna, ale też to nie jest film taki cukierkowato, że tak powiem, bo czasami filmy takie pod tą, że tak powiem, pod sztandarem takiego filmu katolickiego są takie przesłodzone, nie? Ale a ten nie jest, jest prawdziwy i do poruszający do głębi, ale mówi też wprost, nie będzie łatwo, tak? To nie jest, kurczę, że nagle tu się zrobi czarodziejska historia i wszystko się zmieni. W pewnym sensie się zmieni, ale to jest wielki trud i walka. No.
1: Zgadza się. Dlatego, że w życiu prawdziwym rzadko kiedy jest łatwo. A to, co jest ważne, zdobywa się na ogół z wielkim trudem. I myśmy z tego względu, ja tylko troszeczkę sprostuję, że my jesteśmy dystrybutorem filmu, który jest debiutem reżyserskim pana Marcina i który on wraz ze swoją fundacją wyprodukował. I nie przyszło to łatwo też, ale udało się. Myśmy dlatego od samego początku wiedzieli, że chcemy i zrobimy z nimi ten film, bo Odzyskany jest filmem nie tylko na bardzo ważny temat, ale też filmem, który tą sprawę pokazuje w sposób bardzo wiarygodny, bardzo ludzki i bez, tak jak pan wspomniał, bez tego okraszania cukrem jakichś magicznych rozwiązań. Owszem, jest tak, że główny bohater zwraca, spotyka na swojej drodze księdza. To jest też bardzo ciekawa postać tutaj, taka wielowymiarowa i taka z krwi i kości, tak? To też nie jest ktoś, kto po prostu gdzieś tam zambony mówi ludziom, jak mają żyć, tylko ktoś, kto sam doświadczył tego problemu uzależnienia i kto wywalczył sobie wolność, codziennie o tą wolność walczy i z Bożą pomocą pomaga naszemu głównemu bohaterowi, tak? Więc rzeczywiście Odzyskany to jest film bardzo mocny, bardzo, bardzo wiarygodny, ale też pokazujący, że w zmaganiu i w tych problemach, które no, nie ma żartów po prostu i niestety jest tak, że w naszym kraju, no nie tylko w Polsce, ale w Polsce też jest bardzo, bardzo wiele rodzin dotkniętych i problemem uzależnień, alkoholizmu i problemem rozpadu, tak,
0: który z tego wynika. Pęknięte relacje, tak, to jest...
1: Zgadza się. Więc nie zdradzając za wiele, ale jednak no, odwołam się do tytułu, tak? To jest film o tym, że czy i jak życie, relacje ojca, syna można odzyskać.
0: No właśnie, też to jest właśnie taki film, można powiedzieć, bo to wielowymiarowo jest, ale o przebaczeniu też, o sile przebaczenia, tak? To jest zawsze ważne, tak? Ale też to przebaczenie nie może być przebaczeniem, że tak powiem, na wyrost. To znaczy nie można powiedzieć, no dobra, to wszystko jest okej i dziękujemy bardzo, zaczynamy od nowa. Nie, to nie jest tak właśnie. To jest...
1: bo dużo łatwiej jest zapomnieć. To, o czym byś mówił, to jest zapomnieć. Tak, okej, dobrze, nic nie było, żyjemy. Jak tam. Nie, to tak nie działa. Przebaczyć to co innego niż zapomnieć. Przebaczenie, i to widać też bardzo w Odzyskanym, że przebaczenie jest takim darem, jest rzeczą bardzo ważną, jest rzeczą kluczową dla obu stron. To znaczy to jest, to uwalnia tego, któremu przebaczamy, ale uwalnia też tego, który przebacza.
0: No właśnie i też ten moment właśnie takiego wyciągnięcia ręki w taki trudny sposób. Tak ja pamiętam, tam jest, to za dużo nie zdradzę, ale jest taka niesamowita scena, jak łowią ojciec i syn ryby i no bardzo tam jest trudna, ale głęboka rozmowa i nagle w trakcie tej rozmowy właśnie ojciec grany przez Andrzeja Mastalerza wypowiada to ważne słowo przepraszam, i oni się przytulają. To jest taki moment dla mnie w pewnym sensie jeden z takich najbardziej kluczowych z tego filmu.
1: To prawda, ta rozmowa w ogóle jest taka wielopoziomowa, tak? Kurczę, no strasznie bym nie chciał, żebyśmy tutaj słuchaczom opowiedzieli o filmie, tak? Bo warto go zobaczyć po prostu, ale rzeczywiście ta przywołana przez pana scena też jest jedną z moich takich najcenniejszych, bo ona, no, ona jakby tam w każdym słowie pokazuje tą rzeczywistość tej relacji, tak? Bo tam dowiadujemy się też z tego, że no, nasz młody bohater mówi, no ja nie umiem, bo mnie nikt nie nauczył, tak? Czyli de facto ty mnie nie nauczyłeś. A ciebie kto nauczył, tak? I już spodziewamy się, że jakby będzie się mógł tutaj zdołować Andrzej Mastalerz. On mówi, nie wiem, jakoś sam, bo twój dziadek, jego też nie było, on też nas zostawił, tak? I na koniec mówi, no mam nadzieję, że w końcu tobie się uda. Tak? Jest to poczucie tego, że ktoś jednocześnie no, ma poczucie, jakby uświadamia sobie tego, że sam jest szwarc charakterem, ale z drugiej strony to, co może dać temu swojemu dziecku, które skrzywdził, jest jakby wiara i życzenie w to, że ty taki nie będziesz, że nie będziesz taki jak ja. Więc to jest bardzo, bardzo cenne.
0: Bardzo cenne, ale też uczy, że to jest wszystko droga i walka i ona nigdy się nie kończy w pewnym sensie, ale jest to światło. Jest to światło, które przenika ten film i puentuje ten film, ale to trzeba bardzo się pochylić nad tym i głęboko, że tak powiem, no to jest film, który kontemplacyjny w pewnym sensie, bym tak powiedział.
1: Trzeba tak, się... ja tylko podkreślę, już naprawdę nie będę robił więcej spoilerów, ale ja tylko podkreślę, żeby słuchacze wiedzieli, że no my rozmawiamy o tym, że to jest film o tematach trudnych, ale to jest film naprawdę przede wszystkim o zwyciężającej nadziei, o tej zwycięskiej triadzie, tak? Wierze, nadziei i miłości. I o tym, że rzeczywiście może nie w naiwny sposób, ale przywołam tutaj słowa też wypowiadane na ekranie przez Andrzeja Mastalerza. Dopóki walczysz, dopóty wygrywasz.
0: No i to ja nic innego nie pozostaje, jak podpisać się pod tymi słowami, bo tych interpretacji może, bo też spotkałem się z takim opinią, że to jest film właśnie o działaniu łaski. To też jest prawda, tak? O przebaczeniu, o relacjach. Można, ale trzeba go zobaczyć. To teraz ja bym chciał przejść do spraw takich życiowych o tyle, gdzie można oglądać ten film, od kiedy, bo od jutra, tak? Jest w kinach.
1: Jutra, tak. Od piątku, od 14 sierpnia wchodzi do kin. Tych kin w Polsce jest w tym momencie gdzieś około chyba 80, kiedy ostatnio patrzyłem. Jest grany w niektórych kinach multikino oraz w kinach niezależnych w całej Polsce. Lista kin zawsze do zobaczenia na rafaelfilm.pl. Tam jest podstrona poświęcona filmowi Odzyskany. Tam można zobaczyć, w jakim kinie aktualnie film jest zgrany. Bardzo zachęcamy do tego, żeby wybrać już teraz w weekend. Też zawsze podkreślam to, że no, kino religijne i takie kino, bo w ogóle wartościowe, no, musi się mierzyć z rynkiem, który jest bezlitosny i ta rotacja filmów jest bardzo duża, więc jeżeli widzowie przychodzą już w pierwszy weekend, to kina no, grają filmy trochę dłużej, tak? Bo kina po prostu muszą sprzedawać bilety. Jest też zawsze, jak każdy film publikowany przez Rafaela, Odzyskany też można umawiać pokazy grupowe. To się zwłaszcza w parafiach mocno sprawdza. Ludzie zbierają się w naprawdę nieduże czasami grupy, po 20 osób chociażby, i idą wspólnie na ten seans, który sami sobie wybrali. Także polecamy.
0: Polecamy się organizować też w grupy, na przykład parafialne, to też można tak zrobić. To bardzo, bardzo. Jeszcze jedno pytanie z zupełnie innej beczki, bo kiedyś to państwo byli odpowiedzialni za film Niedzielę, to wspaniały taki, tak, i właśnie czasami słuchacze tu pytają, gdzie go można obejrzeć. Czy jeszcze?
1: Można zorganizować grupę.
0: Grupę zorganizować.
1: Tak. Film jest dostępny też na takiej stronie rafaelkino.pl. To jest serwis VOD. Tam można wykupić dostęp na 48 godzin i film zobaczyć. Ale jak przy każdym naszym filmie, Niedzielę też można zobaczyć na pokazie grupowym w kinie.
0: To zachęcamy do tego. Bardzo dziękuję. Przypomniał mi się ten film, ale go słuchacze się domagają. No, po prostu informacji. No. Nie wszyscy śledzą te internety tak, jak niestety my musimy.
1: Jasne. Filmy w kinie są tylko na chwilę. No, potem trzeba ich szukać na VOD albo właśnie organizować się w grupę.
0: A też to był wspaniały film. Także w ogóle bardzo dziękuję za to, co państwo robicie, bo to są te krople, które drążą skałę i ona...
1: No, my bardzo się cieszymy, że mamy publiczność, że są też media, które chcą o tym rozmawiać. Zawsze staramy się widzom zaoferować właśnie filmy, które skłaniają do refleksji, które niosą za sobą dobre chrześcijańskie wartości. No i cieszymy się, że są ludzie, którzy chcą o tym z nami rozmawiać i którzy chcą te filmy oglądać. I dopóki tak będzie, to będziemy robili wszystko, co w naszej mocy, żeby jak najwięcej dobrych filmów ściągnąć.
0: Nieustająca praca to jest, ale piękna i daje owoce. I to dobre owoce, bo to jest dobre drzewo.
1: Tak jest.
0: Dziękuję panu bardzo. Przemysław Brzlewicz był naszym gościem, dyrektor Rafael Film. Nie bez kozery Rafael się nazywa Rafael, prawda?
1: Tak jest, oczywiście. Naszym patronem jest święty archanioł Rafael. Który jest tym symbolicznym, Bożym uzdrowicielem, ale też właśnie tym, który towarzyszy w drodze, tak? Tak to jest na kartach Biblii, więc Rafael od samego początku stawia sobie na cel swoim czytelnikom, bo przecież jesteśmy też wydawnictwem od już ćwierćwiecza, i widowni po prostu towarzyszyć tutaj w drodze do Boga.
0: No właśnie, i do prawdy.
1: I
0: to jest jedno i to samo. I piękno, i prawdo, i dobro, i Pan Bóg. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję za ten film i za poprzednie filmy i za to wszystko, co państwo robicie dla nas. Dziękuję. Przemysław Brzlewicz.
1: Dziękuję, pozdrawiam. Dobrego dnia.
0: Gościem. A na koniec... Johnny Cash, bo dzisiaj jest taka rocznica wydania płyty Silver i z tej płyty, a Johnny Cash też dobry jest. Dziękuję bardzo, Konrad Mędrzewski, papa. Pa.

0: Baracz za konsuletą Adam Czerpak. Dziś 13 sierpnia i dziś między 12 a godziną 14 ja Państwa zapraszam na taką długą opowieść o bardzo ważnym temacie, opowieść historyczną w zasadzie, ale jakże aktualną i ważną, jeśli chodzi o badania i ekshumację, czy badania miejsca tej zbrodni, o której Państwo będą słuchali rozmowy. Mowa o zbrodni Piaśnickiej. Jeżdżąc tutaj na Pomorze, na Półwysep Helski, zawsze gdzieś w kościele słyszałam, że jest organizowana pielgrzymka do Piaśnicy, no ale w zasadzie nie do końca wiedziałam, czym ta Piaśnica była, gdzie ona się dokładnie znajduje. Jakoś do tej pory nie miałam nigdy słowa, może po prostu sposobności, żeby tam się udać i tym tematem zainteresować, i w tym roku ten czas i sposobność się znalazły, więc sprawdziłam, gdzie ta Piaśnica się znajduje. Udało mi się skontaktować ze Stowarzyszeniem Rodzina Piaśnicka i porozmawiać z założycielem tego stowarzyszenia, księdzem infuatem Danielem Nowakiem. W zasadzie to posłuchać jego opowieści o tej historii. Piaśnica jest nazywana Golgotą Pomorza, Katyniem Pomorza. To jest historia, wydaje mi się, gdzieś na południu, w centrum Polski, dużo mniej znana. Tutaj na Pomorzu jak najbardziej bardzo ważna i znana, jeśli chodzi właśnie o wydarzenia, te tragedie z czasów II wojny światowej. Ja nie będę już przedłużać, bo rozmowa jest długa i myślę, że wymagająca skupienia. Także przez tę najbliższą godzinę właśnie o tej historii, która zresztą jest historią też rodziny mojego rozmówcy, będą Państwo jej słuchali, a w drugiej godzinie bardziej dowiedzą się Państwo, jak dziś wygląda właśnie to miejsce, jak jest upamiętniane, no i też usłyszą Państwo o sanktuarium, które właśnie w Wejherowie się znajduje, bo Piaśnica, Lasy Piaśnickie to właśnie jest zaledwie parę kilometrów od Wejherowa, o którym wczoraj Państwu troszeczkę opowiadałam. Zachęcam Państwa teraz, żeby posłuchać tej ważnej opowieści historycznej związanej tutaj właśnie z Pomorzem i z tak zwanym Katyniem Pomorza.
1: Jesteśmy razem z księdzem infuatem Danielem Nowakiem, proboszczem w parafii Chrystusa Króla i błogosławionej Alicji Kotowskiej, ale też kustoszem sanktuarium błogosławionej Alicji Kotowskiej i towarzyszy, i kapelanem Stowarzyszenia Rodzina Piaśnicka. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: Wszystko się zgadza.
2: Tak, wszystko się zgadza. Takie są tutaj tytuły wynikające z pracy, jaką podejmuję od lat. Od roku 1986.
1: To my jesteśmy tutaj w Wejherowie, żeby przybliżyć słuchaczom i opowiedzieć, czym była zbrodnia piaśnicka, nazywana pomorską Golgotą, czy tutaj Katyniem Pomorza. Co to była za zbrodnia? Czy możemy tak historycznie przybliżyć, do czego tutaj doszło w trakcie II wojny światowej?
2: To jest Lasy Piaśnickie, cmentarz wielki, wojenny, związany z wojną, tak, bo wojenny raczej to słowo bardziej odnosi się, gdzie żołnierze giną na froncie i są cmentarze dla nich organizowane, na przykład jak po Monte Cassino, to są tak typowo, nazywamy je wojenne, ale te cywilne cmentarze to są po prostu właśnie miejsca zbrodni, ludobójstwa, ofiar tego systemu, jaki zaistniał w latach 1939-1945, czyli nazizm hitlerowski, narodowy socjalizm, który doprowadził właśnie do tych dramatów wielkich, ludzkich, gdy chodzi o II wojnę światową. Pomorze szczególnie ucierpiało z tego powodu, że tutaj na tej ziemie, czyli Pomorze, Poznańskie, Śląsk, tu nie było okupacji. To były ziemie wcielone do Rzeszy. I stąd od razu zaczęło się pod hasłem czystki, oczyszczenie terenu, tak to nazywano, pod różnymi kątami, płaszczyznami tego dokonywać. To takie trzy zasadnicze były działania ze strony hitlerowców.